w grozie abordażem i pomyśleć, jednym z moich marzeń było marynarzem być. Okna marzę deszcz, choć przed chwilą myłem i znów nie jestem pewien, czego chcę, choć przed chwilą byłem. Znów zarost drażni mordem i choć wczoraj ledwo z każdą małą

za drzewa, co szepczą do gwiazd. Dzięki za ptaki, co śpiewem witają nas. Za łąki pachnące, za błękitny czas. Dzięki za wszystko, co życie tak pięknie.

Wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem, zrobię ci sushi na ciele. Mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12, zalewam grzybisz i tak.

obudziłem, mignąłem, bo każdy mój dzień był jak biegiem pod górę. Szukaj mnie w tłumie zgubionych podwórek, masz ostatni oddech. Jeżdżysz mi głowę i robisz to dobrze.

Podcast. Hey Bruno! Jesienne słońce i żółte liście, mój numer na liście, twoje oczy się cieszą wciąż. Niechanie atmosfera, że wszędzie afera, że można ją nożem ciąć. Ja znam tamto miejsce i nie jest na wyspie i może na szczęście, bo nawet na wyspie los może nakręcić los i możesz tam spać.

zgorzej wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody i zorze i może gdzieś morze i wiatr. Świat jak z rolki na Insta, na niebie jest tinta bez filtra. Zachody

dużo i dobrze. Zachody i zorze, zachody i zorze. Nad morzem układa mi włosy wiatr. I gdzie nie spojrzę, jest dużo i dobrze i ładny kadr. Tam gdzie jest gorzej, już byłem, zwiedziłem ten stary świat. Niech będzie dużo i dobrze, zachody i zorze.

piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro. Czwarte piętro lubisz tu stać. Trzecie piętro słychać sam bas. Drugie piętro odpocząć czas. Pierwsze piętro.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
3: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przeszłości dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali. Czas

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Czy dalej wybiegasz w świat? Fotografujesz gwiazdy? Piszesz listy o snach? Czy zapomniałeś o każdym? Tak. I nie powiem, mam żal. Duchem się stałeś bez masy.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Koszy hałastra, zwykły chłopak.

to z moralniakiem walczę. Hoduję w głowie tylko same zdrowe myśli. Chodzę trochę smutny, jak coś złego mi się przyśni. Lubię smak liści, szczególnie szpinakowych, i szum morskiej wody, jak mi szumi wokół głowy. Od kilku lat nie piłem z flaszek plastikowych. Jak wchodzę, to chcą dowód, taki już jestem młody. Dzwonią na zmianę, Juras i Chodakowska. Chcą drobnych porad.

0: wchodzi.
1: Czwórka, Polskie Radio.
2: Gramy!
1: Gramy!

0: jedną sprawę, więc ja chciałbym bardzo, żeby to był kolejne miejsce na Ziemi.
1: Warszawa ma spore zaległości, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak zachowa się naród. Nowe przedsięwzięcie na wszelki wypadek nazywa się eksperymentem.

0: Rozmowy wiarygodne.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Czwórka. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Rozmowy wiarygodne. Ostatnia niedziela czerwca. Mam nadzieję, że pogoda nie tylko sprzyja aktywności na świeżym powietrzu, ale także nie zniechęca do tego, żeby nieco za sport się zabrać. Bo dzisiaj trochę więcej chciałbym podyskutować razem z wami i moimi gośćmi o sporcie. To rzecz istotna, tym bardziej, że trwa mundial. Myślę, że sport to cały czas ta przestrzeń, która rozbudza emocje. Czy sport też rozbudza ducha? O to chciałbym zapytać moich i waszych gości. A dzisiaj mocna reprezentacja, ekipa, która jest odpowiedzialna za inicjatywy sportowe w archidiecezji warszawskiej, za taką akcję, inicjatywę jak Katolicka Liga Piłkarska i Katolicka Liga Siatkówki. Razem ze mną reprezentanci także warszawskich duszpasterstw, bo to właśnie z tych grup rekrutują się sportowcy, którzy biorą udział w tych rozgrywkach. Piotr Baran, duszpasterstwo akademickie Sandał. Cześć Piotrze.
3: Cześć, cześć, witam bardzo serdecznie.
2: I razem z nami także Rafał Witas, duszpasterstwo akademickie Studnia. Cześć.
4: Witam, dzień dobry.
2: A razem z nami jest także duszpasterz, kapelan sportowców archidiecezji warszawskiej i opiekun tych grup sportowych w duszpasterstwach akademickich, ksiądz Sławomir Opaliński. Dzień dobry, szczęść Boże.
5: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Powiedzcie proszę, jak to jest być w duszpasterstwie akademickim, ale też być w grupie sportowej? Czy bardziej do duszpasterstwa przyciągnęło was to, że są takie inicjatywy sportowe? Czy odwrotnie, przez duszpasterstwo poznaliście inicjatywy sportowe?
4: Będąc szczerym, wiedziałem od samego początku, że w duszpasterstwie są inicjatywy sportowe, bo trafiłem do niego przez moją siostrę, która była w nim kilka lat wcześniej, więc od razu wiedziałem, że chcę do sekcji piłkarskiej dołączyć. Aczkolwiek nie było to moim głównym powodem. Po prostu od dziecka działałem w różnych wspólnotach i szukałem jakiejś wspólnoty na studiach i padło akurat na moją, tak powiem, z rodzinnych spraw, padło na studnie, dlatego tam trafiłem i od razu trafiłem do sekcji piłkarskiej, ale nie od razu się tak zaangażowałem. Najpierw jednak wolałem zaangażować się ogólnie w życie duszpasterstwa, a dopiero później trafiłem do sekcji piłkarskiej już jako odpowiedzialny.
2: Piotrze, ty wybrałeś siatkówkę jako ten sport, w którym się realizujesz. To ona przyciągnęła ciebie do DA, czy odwrotnie?
3: Tak jest, ja w siatkówce się realizuję, aczkolwiek ciekawie się złożyło, bo moja historia jest zupełnie inna niż Rafała. Ja przez całe życie nie miałem nic wspólnego z żadnym duszpasterstwem, a w sandale wziąłem się trochę z przypadku na początku studiów i totalnie nie wiedziałem, co tam się robi. I podczas pewnych ogłoszeń właśnie usłyszałem, że jest organizowana siatkówka, jest drużyna i jest nawet jakaś liga taka, nie wiedziałem nawet, czy profesjonalna, ale stwierdziłem, że w przeszłości coś tam grywałem w siatkówkę i sprawiało mi to niemałą frajdę, więc stwierdziłem, że spróbuję swoich sił. I tak zostałem. I gram dalej.
2: O tym, co się dzieje w duszpasterstwach, właśnie poza sportem, bo dzisiaj o nim rozmawiamy, ale to tylko jeden z wielu elementów działań. Mam nadzieję, że więcej także opowiemy w toku naszej audycji, ale trzeba oddać głos także duszpasterzowi. Jak to jest?

0: opiekować się takimi grupami, tym bardziej, że wiem o księdza historii związanej z piłką nożną, bo to nie jest wyłącznie tak, że jest ksiądz tylko kapłanem, ale piłkę poznał także na boisku.
1: Tak, to prawda. No, nikt nie jest tylko kapłanem, zawsze ktoś ma jakąś historię i rodzinną, i historię czasem zawodową. Ja miałem taką okazję być sędzią piłki nożnej przez 11 lat, sędziować na różnych szczeblach jako sędzia główny i asystent. I to też była moja wielka pasja, jest do tej pory, ale już bardziej jako kibic, a jako sędzia to już tak bardziej rekreacyjnie. Natomiast to mi dało taki duży bagaż też i doświadczenia, a przede wszystkim też takiego poczucia, że wiem, że ten sport, nawet uprawiany amatorsko czy półprofesjonalnie, jest niezmiernie ważny dla wielu osób. I można go łączyć z jakimiś formami duszpasterstwa, jakąś aktywnością parafialną, bo zwłaszcza młodzi ludzie też tego potrzebują, czy to są dzieci, czy młodzież, czy studenci, ale także i dorośli, nawet rodzice. Pewnej takiej formy zaangażowania oprócz przynależności do jakiejś grupy duszpasterskiej, grupy modlitewnej, jakiejś grupy, która w kościele zajmuje się jakąś posługą. To jest coś dodatkowego, taka wartość dodana. Oczywiście pewnie to nie jest coś najważniejszego, ale to zawsze ma taki wymiar dodatkowy i wnoszący coś bardzo wartościowego w życie na przykład danej wspólnoty, parafii, duszpasterstwa, jakiejś jeszcze innej grupy. To każdy też potrzebuje trochę rywalizacji, trochę też odpoczynku przez sport, jakiejś takiej grupy rówieśniczej, z którą się nie tylko modli, przeżywa duchowe rzeczy, ale także dobrze się bawi i uprawia sport.
0: Przez sport do większego zaangażowania i do odkrycia pewnie czegoś więcej. O tym dzisiaj rozmawiamy w czwórce. Także jak wyglądały rozgrywki w lidze siatkówki, w lidze piłkarskiej, opowiemy za chwilę. Warto zostać razem z nami, a do waszej dyspozycji także nasz Facebook i Instagram pod hasłem Rozmowy Wiarygodne.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmowy Wiarygodne w czwórce. Przyglądamy się dzisiaj aktywnościom sportowym, takim, które mogą inaczej pozwolić nam spojrzeć także na sferę ducha. Myślę, że mundial może wyzwalać przeróżne emocje. Czy podczas rozgrywek katolickiej ligi piłkarskiej emocje były podobne jak na mundialu? Wyższe, czy tylko lekko niższe?
3: Wydaje mi się, że nawet wyższe. Sam finał to pokazał. Ilość kibiców, głośny doping, bębny, śpiew, i różne przyśpiewki, tańce poza wszystkich kibiców, zaangażowanie zawodników mimo wielkiego upału ponad 30 stopni i w meczu o trzecie miejsce i w finale, więc wydaje mi się, że emocje jak najbardziej wszystkich członków duszpasterstw i naszego duszpasterza rozpierały.
2: Ale na pewno były stonowane, bo wiem, że przed pierwszymi meczami w Meksyku tam doszło do zamieszek. Aż tak niebezpiecznie nie było, tu zapewne rozgrywki poprzedziła modlitwa.
3: Jak najbardziej, przed każdym meczem zawsze się modlimy. Dzięki temu, że był z nami nasz duszpasterz, wszyscy też dostali błogosławieństwo i mogliśmy grać w duchu sportowej i bezpiecznej rywalizacji.
2: Te rozgrywki zakończyły się tydzień temu. Dłuższy czas, wcześniej mecze, kibice. Błogosławieństwo pomaga? Daje jakieś szanse większe na zwycięstwo?
4: Tak, ale na pewno pomaga, jeżeli też za błogosławieństwem idą też umiejętności, zaangażowanie, to na

0: Pewno tak, ale jeszcze wracając do tych emocji, no, atmosfera była bardzo gorąca, bo był niemiłosierny upał, ale także te emocje były związane z grą, bo też bym powiedział, że emocje są większe niż na mundialu, bo kiedy się coś zupełnie osobiście przeżywa, samemu się gra, kibicuje się swojej drużynie, swoim chłopakom, nie wiem, dziewczynom, czy to siatkówka, czy piłka, czy to inna dyscyplina, jest się w środku jakiegoś meczu, przeżywa się to wszystko tak jakby na bieżąco, na żywo, to są zupełnie inne emocje niż te, które mamy jako kibice gdzieś tam w zaciszu domowym na fotelu, oglądając telewizję. To niosło za sobą potężną taką dawkę, no, emocji, a rzeczywiście finał był z tak piękną oprawą, z tyloma kibicami i dopingiem, były i proporce, czy liderek, i transparenty z kartonu, i śpiewy, i konferansjerka cały czas na bieżąco prowadzona i komentowanie tego. Myślę, że finał Mistrzostw Świata by się tego nie powstydził.
1: Rafale, mamy szansę rozmawiać z tobą jako reprezentantem zwycięskiej drużyny. Mistrzowie duszpasterstw akademickich, mistrzowie katolickiej ligi piłkarskiej, duszpasterstwo akademickie Studnia.
2: Tak, to jest nasz wielki sukces. Tak, na rozpoczęciu roku w Studni, jak zostałem ogłoszony kapitanem, powiedziałem jedno zdanie: cel minimum to mistrzostwo, i swoje obietnice dopełniłem, ale też to jest nie tylko sukces sportowy, ale wydaje mi się też, że całego naszego duszpasterstwa, i to widać właśnie po finale, po frekwencji kibiców, zaangażowaniu naszych duszpasterzy, ojców Dominikanów, ojca Grzegorza i ojca Pawła, wszystkich odpowiedzialnych w Studni, którzy zachęcali do kibicowania całej tej społeczności, która wytworzyła się nie tylko wśród piłkarzy, choć ona też jest bardzo silna, ale też wśród kibiców. Czyli mamy taką grupę pomponiar, czyli dziewczyn, które zawsze przychodzą, gorąco śpiewają. Choć nie tylko dziewczyn, chłopaki też tam również wspierają. I właśnie to poczucie wspólnoty, ta duża grupa nie tylko właśnie zawodników, ale też kibiców, osób zaangażowanych, to było czymś, co nas poniosło do zwycięstwa. Bo zupełnie inaczej się gra, kiedy przy linii stoi 35 osób skandujących twoje nazwisko.
1: To jest ważne, żeby była właśnie taka grupa, która pomaga, która wspiera, bo to nie tylko zespół, zestaw ludzi, którzy jest na boisku, ale to cała operacja, czyli wspólnota. Myślę, że to chyba jest kluczowe wtedy, kiedy rozmawiamy o duszpasterstwie akademickim, które jest zaangażowane w rozgrywki sportowe. Czujecie się jako wspólnota, a nie zestaw wybitnych piłkarzy, sportowców. Często się mówi, że drużyny nie stanowi to, ilu ma mistrzów, zdobywców złotych piłek, tylko to, jak zespołowo funkcjonuje.
2: Zdecydowanie się to u nas sprawdza. Wszyscy zawodnicy, którzy grają w naszej drużynie, to są osoby albo które były zaangażowane w duszpasterstwo, albo które są obecnie zaangażowane w duszpasterstwo. To nie są osoby z przypadku, to są zawsze osoby, które są na spotkaniach i już tam podczas integracji, po częściach z konferencjami naszych duszpasterzy, podczas integracji, podczas rozmów zawiązujemy tą wspólnotę, a później podczas licznych treningów doszlifowujemy też aspekt techniki i tego, żeby na boisku prezentować się jak najlepiej. I wydaje mi się właśnie, że to jest tym kluczem, czyli właśnie ta wspólnota, te relacje, które są między nami, które nie są sztuczne, tylko są właśnie jak najbardziej prawdziwe.
1: Proszę księdza, tu pewnie też trzeba spojrzeć na taką regularną opiekę duszpasterską, nie tylko jako ksiądz duszpasterz podczas mistrzostw, rozgrywek, ksiądz sędzia, który też obserwuje to trochę innym okiem niż taki laik, który siedzi na trybunach. Potrzeba też takiej regularnej opieki, modlitwy razem z młodymi, razem z piłkarzami, bo przecież drużyny piłkarskie też mają swoich kapelanów.
0: Oczywiście, że tak. Tu przede wszystkim ukłon w stronę wszystkich duszpasterzy akademickich i nie tylko akademickich, tych, którzy zajmują się różnymi grupami parafialnymi czy wspólnotowymi, a które jednocześnie zajmują się też sportem, mają jakąś aktywność. Bo niezmiernie ważne jest takie towarzyszenie drugiemu człowiekowi, nie tylko w kościele, nie tylko przy okazji rekolekcji, ale także w różnych aspektach życia i w tej piłce. To naprawdę tutaj nie trzeba być ani piłkarzem, ani nawet się interesować sportem, ale ważne, żeby towarzyszyć drugiemu człowiekowi w jego drodze, jaka ta droga by nie była. Nie? Ja mam taki przykład jeszcze z moich młodych lat, kiedy mieliśmy naszego księdza wikariusza, opiekuna, On jeździł z nami na rowerze, jeździł z nami na piłkę, organizował nam mecze, organizował spotkania, drużyny, gdzieś tam wyciągał, wynajmował jakieś boisko. Mimo, że sam nigdy w piłkę nie grał i nawet nie byłby w stanie za bardzo biegać i kopnąć, ale on zawsze z nami był. A później z młodymi chłopakami

0: którzy przychodzili po mnie. Więc to było niezmiernie ważne, właśnie obecność. On nie musiał z nimi grać, on nie musiał im sędziować meczy, ale on był zawsze jako człowiek, który gdzieś z linii bocznej dawał im poczucie bliskości, wsparcia, tego, że jest, że o nich dba, że oni są jego zespołem i to jest niezmiernie ważne. Zresztą tak samo w drodze duchowej, no to takie towarzyszenie jest niezmiernie ważne, bo my jako kapłani czy kapelani jesteśmy no właśnie też do tego, żeby prowadzić i towarzyszyć.
1: W każdej dyscyplinie, nie tylko w piłce nożnej i pewnie też w wielu dyscyplinach indywidualnych. Tam opieka duszpasterska także jest potrzebna, ale skoro rozmawiamy dzisiaj o tym, w co angażują się duszpasterstwa akademickie, wiemy o katolickiej lidze piłkarskiej, to nie może zabraknąć informacji o katolickiej lidze siatkówki. Za chwilę wracamy do rozmowy, warto zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Czwórka. Rozmowy Wiarygodne. Wracamy do spojrzeń na sport i sportową rywalizację. Nieco już więcej wiemy, to ekipa duszpasterstwa akademickiego Studnia, tu wiodła prym, o katolickiej lidze piłkarskiej, ale drugie duszpasterstwo, które jest zaangażowane i mocno stoi też w piłce nożnej, ale jeszcze mocniej w siatkówce, to duszpasterstwo akademickie Sandał. Piotrze, ty jesteś reprezentantem tego duszpasterstwa, brałeś udział w rozgrywkach katolickiej ligi siatkówki. Jak wygląda mecz taki ligi i jak wyglądały mistrzostwa? Wiem, że wasza drużyna także była tą, która zwyciężyła w całej lidze.
2: Tak jest, no, cała ta liga przebiegała w dość intensywny sposób, można powiedzieć. Przez cały tak naprawdę rok akademicki te rozgrywki się toczyły i abyśmy doszli do finału, to musieliśmy pokazywać klasę i poziom sportowy przez cały rok, przez cały okres trwania tych rozgrywek. A finał to było coś niesamowitego, jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem. Właśnie na finale zebrali się kibice i od nas, i od drużyny przeciwnej, rodzice różnych zawodników. Moi rodzice też tam byli, z tego miejsca chciałem pozdrowić serdecznie moją mamę i mojego tatę. Dziękuję wam za to, że byliście. To było coś niesamowitego. Mieliśmy oczywiście sędziego, pełny profesjonalizm, mieliśmy transmisję na żywo na Facebooku, na stronie naszej ligi, także wszystko można obejrzeć i przeanalizować całą rozgrywkę. No, niesamowite emocje towarzyszyły nam, zwłaszcza po zwycięstwie, po ostatnim gwizdku, coś nie do opisania, to myślę, że najlepiej jest to przeżyć na żywo i wtedy każdy zrozumie, o co mi chodzi, że nie jestem w stanie tego wyrazić słowami w pełni.
1: Sandał zwyciężył w siatkówkę, ale zajął drugie miejsce w rozgrywkach piłki nożnej. Dobry przeciwnik, zmagając się właśnie z tą drużyną?
3: Jak najbardziej, bardzo wymagająca drużyna, która potrafi grać piłką, przytrzymywać ją. I wydaje mi się, że tylko to, czego im zabrakło, to troszeczkę kondycji, może większej ilości zmian, bo gdyby nie to, nie wiem, jakby finał się potoczył. My jednak właśnie naszą wspólnotą i zespołem udało nam się może jakieś braki techniczne załatać, ale oczywiście Sandał jest bardzo poważną drużyną i ona co roku jest bardzo wysoko w tabelach naszej ligi.
1: Piotrze, mówiłeś o tym, że piłka nożna niekoniecznie, ale siatkówka od początku ci towarzyszy. Czy właśnie w tym sporcie widać taką gotowość do działania, większego ducha właśnie wtedy, kiedy jesteście w grupie, w duszpasterstwie, które przygotowując się do takich rozgrywek, do każdego meczu, wcześniej także modli się, spotyka właśnie na modlitwie, na rozważaniach, pewnie na spotkaniach biblijnych?
2: Tak, ja bardzo sobie cenię to, że mam okazję i możliwość grania.

0: spotkania z ludźmi, którzy podzielają te same wartości co ja, to bardzo buduje i gdzieś spaja cały zespół. Z racji tego, że zarówno na boisku, jak i w życiu warto ze sobą współpracować. Im więcej mamy wspólnego, tym lepiej to po prostu wychodzi, tym więcej jest tych punktów wspólnych między nami. I to działa świetnie, zarówno na boisku, jak i we wspólnocie, w duszpasterstwie. To jest fantastyczna sprawa.
1: W piłce nożnej pewnie trudniej o zespoły mieszane, ale w siatkówce wiem, że gracie razem z dziewczętami.
0: Tak jest, zgadza się, gramy z dziewczynami. Dziewczyny radzą sobie naprawdę świetnie. I nie wiem jak w piłce nożnej, ale w siatkówce bardzo dobrze widać, że każda płeć odnajduje się najlepiej w swojej własnej roli. U nas dziewczyny rozgrywają, grają na pozycji libero, ale na pozycji przyjmującego także. I tu widać, nie mamy w zespole chyba takiego chłopaka, który tak dobrze rozgrywa jak nasza rozgrywająca Matylda. Bardzo ją pozdrawiam, bo przyczyniła się bardzo mocno do naszego zwycięstwa. Także tak, gramy z dziewczynami i to jest świetna sprawa. Świetnie dzielimy się, jeśli chodzi o swoje mocne strony. Każdy się uzupełnia w drużynie i to jest najważniejsze.
1: Każdy pewnie może mieć swoją dyscyplinę. Czy będzie zaangażowany w duszpasterstwo akademickie jedno, drugie, trzecie, będzie mógł znaleźć coś dla siebie. I sport też jest dla każdego. I dziewczyna, i chłopak może znaleźć taką dyscyplinę, w której będzie mógł duchowo wzrastać. To jest ważne, żeby właśnie poszukiwać takiego swojego miejsca, w którym się człowiek dobrze czuje.
2: Tak, no każdy potrzebuje miejsca, w którym się dobrze czuje. Ja ostatnio też rozmawiałem z moimi znajomymi, z zaprzyjaźnioną rodziną, gdzie ich syn trenuje strzelectwo. Też rodzina taka kościelna, więc czasem są to takie bardzo popularne sporty, czasem takie dosyć niszowe, ale każdy gdzieś tam odnajduje swoją nutkę zainteresowania i pasji. Myślę, że też warto przy okazji też naszej rozmowy tutaj wspomnieć, rozmawiamy tutaj bardziej o duszpasterstwach i rozgrywkach duszpasterstw akademickich, ale to też okazja, bo tydzień temu zakończyła się nasza diecezjalna parafiada, gdzie też brały udział drużyny parafialne czy ministranckie, ale także osób związanych z parafią, w jakiś sposób zaangażowanych i młodzieży, i dzieci, ale także były kategorie open, gdzie i dorośli startowali. Także sport, ta ścieżka taka sportowa w naszym duszpasterstwie jest bardzo mocno odciśnięta i jest obecna. No to jest też fantastyczne, że ludzie też potrzebują też aktywności, a to też wiąże wspólnotę. Nie? To jest jedno i drugie. Jesteśmy razem z ludźmi, bo to daje właśnie tutaj, co mówili poprzednicy, daje mi wspólnotę ludzi, którzy tak samo myślą, podobnie żyją, łączą u nas te same cele, wartości, nie? I wszystko, co razem robimy, jest takie po prostu lepsze, nasze, bardziej nam odpowiadające. A z drugiej strony przenosimy to też na sport, bo nasza formacja, nasza duchowość ma też znaczenie w tym sporcie. Przez szacunek dla drugiego człowieka, przez jakąś miłość bliźniego, przez fair play, które jest, przez to, że potrafimy się cieszyć także sukcesem drużyny przeciwnej czy innej drużyny. Te relacje i to, co z tego czerpiemy, myślę, jest wartościowe na tych wielu płaszczyznach i sportowej, i duchowej, takiej ogólnoludzkiej.
1: Dotknąłeś bardzo ważnego obszaru, właśnie tego, co wzrasta, co jest budowane także przez aktywność sportową. I o tym chciałbym, żebyśmy więcej mogli powiedzieć już za chwilę. Warto zostać razem z nami. Zapraszam.

0: To są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmawiamy o rozgrywkach sportowych, ale także o tym, co daje duchowy wzrost. To właśnie jest także możliwe w czasie sportowych działań, które inicjują duszpasterstwa akademickie, ale także inne grupy, bo w Katolicką Ligę Piłkarską i Katolicką Ligę Siatkówki są zaangażowani przedstawiciele różnych grup i różnych wspólnot. Razem z nami reprezentanci z siatkówki w DA Sandał i w piłce nożnej DA Studnia. Panowie, gdy patrzycie właśnie już z perspektywy czasu, minął tydzień od rozgrywek piłkarskich, odrobina więcej od rozgrywek siatkówki. Czy ten czas właśnie zmagania, rywalizacja, to dało wam, waszym grupom coś szczególnego? Tak właściwie jeszcze nie powiedzieliśmy, jak wiele zespołów brało udział w tej rywalizacji.
3: Ligę zaczęło 12 drużyn. Niestety jedna wspólnota musiała się wycofać po rozegraniu 3 meczów, więc można powiedzieć, że sezon dokończyło 11 z nich. I są duszpasterstwa z całej Warszawy praktycznie, wiele różnych wspólnot. A jeśli chodzi o to, co nam to dało w duszpasterstwie, to wydaje mi się właśnie, że tą taką integrację i poczucie wspólnoty. Bo można się spotykać właśnie w tygodniu na spotkaniach, różnych konferencjach czy spotkaniach biblijnych i to jest super, to jest bardzo ważne, najważniejsze. Ale fajnie mieć też odskocznie, żeby spotkać się w weekend, w dobrą pogodę, żeby pograć sobie w piłkę, trochę bez większego myślenia, kiedy po całym tygodniu studiów, ciężkich zajęć na uczelni, można się spotkać po prostu ze znajomymi, którzy wyznają te same wartości, dobrze cię znają i rozumieją, żeby po prostu pograć w piłkę. I wydaje mi się, że dla naszej wspólnoty to było najważniejsze. Właśnie, że mieliśmy ten czas dla siebie, z fajnymi ludźmi, w których mogliśmy spędzić w fajnej atmosferze. Nawet często trenowaliśmy w deszczu, gdzie pogoda nie była wcale zachęcająca do wyjścia, ale zawsze wstawało się na 9 rano w sobotę, więc wszyscy z nas nie mieli łatwo, zwłaszcza ci, którzy dojeżdżają z trochę dalej niż z centrum Warszawy, żeby dojechać na to boisko, spotkać się i pograć. A mi osobiście bycie kapitanem wydaje się, że dało to takie poczucie, że mogę coś zrobić w duszpasterstwie. Otworzyło mi to drogę do tego,

0: żeby teraz zrobić coś więcej, móc pomagać też innym, wchodzić w duszpasterstwo, zapoznawać ich z większą grupą, bo ostatnio na zakończeniu roku mieliśmy taką dyskusję, że najtrudniejsze jest wejść w duszpasterstwo. Wejść w nową grupę ludzi, kiedy nikogo nie znasz, przychodzisz na pierwsze spotkanie, to jest najtrudniejsze, a sport jest idealną do tego platformą, bo każdy jakoś tam kopie w piłkę, czy lepiej, czy gorzej. To już jest jakiś moment do rozmowy, komu kibicujesz, jak grasz, gdzie grałeś, jaka jest twoja historia i to otwiera ludziom właśnie wejście do tej większej grupy i możliwość angażowania się.
1: To spojrzenie przez piłkę nożną. Myślę, że emocje i to, co można uzyskać w siatkówce jest pewnie podobne, czy coś szczególnego więcej?
2: Jak najbardziej sport w każdym wydaniu rozwija człowieka, tak uważam. I siatkówka z mojej perspektywy dała mi to fakt, że w tą siatkówkę mogą grać z ludźmi z duszpasterstwa, daje taki inny wymiar spotykania tych samych ludzi. Możemy się poznawać od innej strony, uczestniczyć w aktywnościach, które każdego z nas bardzo, bardzo kręcą i robimy wspólnie coś, co po prostu uwielbiamy. Rozwijamy się przez to, zgrywamy się. Mnie też osobiście cała ta otoczka, to, że się wspieramy na boisku, wymieniamy się poglądami, jesteśmy ze sobą szczerzy, że jesteśmy w stanie nie wytknąć, tylko zwrócić uwagę na błędy, żeby po prostu wzrastać i być coraz lepszą drużyną, otworzyło mnie na to, że na takie wychodzenie ze strefy komfortu, przełamywanie swoich barier, angażowanie się w trochę więcej i duchowo, i życiowo. Także to bardzo sobie cenię w graniu.
1: Przyksiędza, czy polecałby ksiądz jako opiekun sportowców, jako także sędzia, żeby zobaczyć te walory sportu i zaproponować je innym duszpasterzom, czy innym grupom duszpasterskim, duszpasterstwom akademickim, duszpasterstwom młodzieży, czy warto rekomendować powstawanie takich sekcji sportowych, piłkarskich, siatkarskich, czy innych dyscyplin w grupach młodych, które formują się w kościele?
3: Oczywiście, że tak. Nawet tak patrząc szerzej, to nie tylko chodzi o sam sport, ale czasem tutaj akurat w tym momencie mówimy o sekcjach sportowych, jakimś duszpasterstwie sportowym, jako takim trochę takiej wartości dodanej. Ale bardzo często tą wartością dodaną może być jakaś aktywność turystyczna, jakaś aktywność hobbystyczna, która w danej wspólnocie, duszpasterstwie pomaga ludzi jednoczyć, pomaga ludzi zachęcić, pokazuje, że Kościół to jest o wiele bogatszy i ma wiele twarzy, więcej niż nam się wydaje. Na pewno przez sport można dotrzeć do ludzi. Poza tym tak nawet od takiej praktycznej strony. Mówimy takim trochę wzniosłym językiem, co nam to daje. Jak człowiek trochę pobiega, spoci się, ma trochę wysiłku fizycznego, to tej Ameryki nie odkryjemy. Człowiek też lepiej funkcjonuje i nie jest taki ospały, zaczyna mu głowa lepiej funkcjonować i wartości duchowe też czasem lepiej przychodzą do niego. To ta mądrość którego ze świętych, już nie pamiętam, czy świętego Augustyna, czy Tomasza, że natura, Duch Święty bazuje na naturze i działa na naturze najedzonej i wyspanej. Więc zadbanie o swoje ciało, chociażby przez ten sport, przez jakąś sprawność fizyczną, to jest inwestycja w siebie. Oczywiście no, staramy się, żeby to nie był dla nas taki bożek, jak czasem to potrafi być dzisiaj, zwłaszcza, że dbanie o siebie, dieta, sport i to wszystko, co jest z tym związane, można z tego zrobić jakiś styl życia, co nie do końca wychodzi zawsze okej. Natomiast dla nas jest, myślę, taką wartością dodatkową, która rozwija i ciało, i ducha, i psychikę, bo to człowiek jest połączeniem tych trzech rzeczy i o każdą z tych trzech rzeczy trzeba w równym stopniu zabiegać.
1: O tym połączeniu i równowadze, żeby w sposób zbalansowany zadbać o ciało, o ducha, o całego człowieka, dzisiaj rozmawiamy i więcej powiemy także w kolejnej części naszego porannego spotkania w czwórce, w rozmowach wiarygodnych. Do waszej dyspozycji nasz Facebook, jesteśmy także na Instagramie pod hasłem Rozmowy Wiarygodne. Słyszymy się już po 7:00. Warto zostać razem z nami.
4: Mamy highlight.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Rozmowy wiarygodne.
2: Rozmowy wiarygodne.
3: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Przed mikrofonem Przemysław Goławski. Dziś ostatnia niedziela czerwca. Trwa mundial, cały czas emocje sportowe mogą nam towarzyszyć. Nieważne, komu kibicujemy. Ważne, żeby poprzyglądać się dobrym rozgrywkom sportowym, a być może także samemu coś zainicjować. Wziąć udział w akcjach sportowych i nie tylko, ale właśnie o tych, które są uruchamiane w duszpasterstwach akademickich, dziś rozmawiamy. Ale zanim wrócimy do rozmów z naszymi gośćmi, garść informacji. Chciałbym zostawić Was za kilka chwil z dobrym update'em. Oczywiście towarzyszy nam świetna muzyka. Teraz odrobina dobrych nut. Zaraz słyszymy się ponownie. You made the rain, so when it falls on me.

0: Dobry update.
1: Dobry update. Dobry update.
2: Teraz mamy moment, by zatrzymać się nad aktualnościami, ale chciałbym wybrać także to, które jest związane z naszym tematem. Papież Franciszek spotkał się ze sportowcami i mówił im, że sport może być znakiem pokojowego spotkania narodów. To spotkanie z ostatniego czwartku, a główną grupą, która spotkała się z Ojcem Świętym, byli przedstawiciele Włoskiej Federacji Pływackiej i uczestnicy międzynarodowych zawodów pływackich. Papież mówił, że rywalizacja sportowa przemija, ale wartości wyniesione ze sportu zostają na całe życie. Wskazał, że sport może być także okazją do duchowego wzrostu, lekiem dla ciała i ducha oraz znakiem świata, którego potrzebujemy. Leon XIV podkreślił, że bardzo ważne jest znaczenie sportu, który przeżywany jest we właściwy sposób. Gdy jest dobrze przeżywany, jest lekarstwem dla ciała i dla ducha. Integruje różne wymiary osoby i kieruje ku wartościom takim jak zaangażowanie, solidarność i uczciwość. Papież wskazał, że w sporcie, zwłaszcza tym uprawianym na poziomie wyczynowym, człowiek ćwiczy siłę woli. Dzieje się to jednak tylko wtedy, jak zaznaczył papież, gdy zawodnik jest odpowiednio motywowany. I tu ujawnia się jakość sportowca, poprzez jakość jego motywacji, zaznaczył Leon XIV. Mówiąc szczególnie o pływaniu, o nim dzisiaj więcej nie mówiliśmy, ale może w rozmowach wiarygodnych będzie jeszcze okazja, by zająć się także tą bardziej wodną rekreacją. Papież zauważył, że ten wymiar sportu ma szczególne znaczenie symboliczne, ponieważ odbywa się w wodzie, która otacza człowieka. Przypomina to, jak mówił Leon XIV, coś, co kształtuje nas od łona matki. Żyć oznacza uczyć się poruszać w harmonii z innymi i ze środowiskiem, które nas otacza. Papież dodał, że dla chrześcijan woda jest także symbolem chrztu i nowego życia w Chrystusie. Tak mówił Leon XIV, zapraszając, by ci, którzy z nim się spotkali, sportowcy, ale także wszyscy inni, praktykowali i szerzyli wartości sportu, bo czas sportowej rywalizacji przemija, ale wartości sportu pozostają. Wszystkich sportowców papież zawierzył w stawiennictwu świętego Piotra Jerzego Frassatiego, który, jak mówił papież, był młodym sportowcem kochającym góry. To wszystko w dobrym update'cie. Za chwilę wracamy do rozmów w rozmowach wiarygodnych.

0: są rozmowy wiarygodne w czwórce.
1: W rozmowach wiarygodnych ponownie witam naszych gości. Rafał Witas, DA Studnia, cześć.
2: Cześć wszystkim.
1: Piotr Baran, DA Sandał, cześć.
3: Witam bardzo serdecznie.
1: I ksiądz Sławomir Opaliński, kapelan sportowców Archidiecezji Warszawskiej, ale także zaangażowany w działanie Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Dzień dobry, szczęść Boże.
4: Szczęść Boże.
1: Wracamy do spojrzeń na to, co sport może dawać, ale chciałbym, żebyśmy także opowiedzieli o tym, co dzieje się poza ligą piłkarską i poza ligą siatkówki, bo wiem, że duszpasterstwa akademickie pozwalają na całościowy rozwój. Nieco już o tym powiedzieliśmy, że to szansa, żeby zobaczyć swoje mocne strony, ale zobaczyć także zaangażowanie całego zespołu, całego teamu. Wyruszacie pewnie na różne wypady, eskapady, wyruszacie w podróże. Co szykujecie w duszpasterstwach akademickich w te wakacje? Czy wakacje to jest taki czas, gdzie nic się nie dzieje? Czy rzeczywiście duch sportu, aktywności, rekreacji cały czas jest?
2: Nie no, jest cały czas oczywiście. My w naszym duszpasterstwie przez całe wakacje mamy piątkowe kolacje, czyli spotkania czysto integracyjne, no i mamy oczywiście te zahaczające o sportowe aspekty wyjazdy, czyli przede wszystkim kajaki, na które zapisy już się zakończyły niestety, i jeszcze wyjazd wrześniowy w Tatry. Co roku nasze duszpasterstwo jeździ we wrześniu w Tatry, w to samo miejsce. Zapisów jeszcze nie ma, więc chętnych zachęcamy, oczywiście, żeby później do duszpasterstwa również dołączyć. No i oczywiście wychodzenie w góry, dzielimy się zawsze na różne grupy, więc nie ma strachu, że ktoś nie dociągnie poziomem. Zwiedzamy różne szlaki, od tych najprostszych po te najtrudniejsze, łącznie z Orlą Percią, więc całe wakacje jesteśmy też aktywni sportowo. W ciągu roku też w majówkę mamy wyjazd, w zimę jeździmy na narty, więc tam również sportowo jesteśmy zaangażowani.
1: To Rafał, DA Studnia. A co w sandale, Piotrze?
3: Sandale, inicjatywy w wakacje również nie ustają. W roku akademickim jest taka

0: Inicjatywa chodzenia na msze święte o 7 rano w środy, co nazywamy potocznie siódemkami. Ja osobiście nie miałem nigdy przyjemności, w zasadzie po prostu nie brałem udziału w takiej aktywności, bo mieszkam dość daleko od naszego kościoła akademickiego, ale nasze social media działają bardzo prężnie, dlatego jestem stale doinformowany i wiem, że takie inicjatywy również w wakacje mają miejsce. Ponadto wszelkie wyjazdy towarzyskie, czy to w góry, czy na Mazury, czy gdziekolwiek indziej również mają miejsce. Spotkania towarzyskie także towarzyszą nam w tym gronie sportowców, jako zawodników w katolickiej lidze siatkówki. Spotykamy się i trenujemy, również w wakacje nam się to zdarza, także inicjatywy i spotkania mają się świetnie w wakacje i współuczestniczymy w tym wszystkim i spotykamy się.
1: A jak to się przekłada na waszą codzienność? Czy bycie w duszpasterstwie akademickim definiuje jakieś inne zachowanie właśnie w życiu, w codzienności, ale także i na boisku, czy w rozgrywkach sportowych, czy na górskim szlaku, czy w kajaku?
2: Na pewno, na pewno. Ja akurat od dzieciaka jestem w różnych wspólnotach. Jestem ministrantem, miałem swój epizod w oazie, więc zawsze jestem związany z tymi wspólnotami katolickimi, ale samo duszpasterstwo też stwarza inną atmosferę. Granie w piłkę w duszpasterstwie to przede wszystkim nie tak, jak nam się kojarzy ta piłka z tym niższym poziomem, z różnymi brzydkimi słowami. U nas takich nie ma. Jesteśmy dla siebie wszystkim mili, gramy ze sportową rywalizacją, nie ma żadnej niechęci, żadnej agresji nadmiernej, poza tą czysto dobrą sportową. I wydaje mi się, że życie we wspólnocie bardzo rozwija człowieka. Człowiek jest, potrzebuje takiej grupy, dzięki temu bardzo wiele się można nauczyć, od każdego można coś wyciągnąć i ogólnie to sprawia, że żyje się łatwiej.
1: W duszpasterstwie Sandał także mówiłeś, Piotrze, o wyjazdach, wypadach, wyprawach. Czy ten czas, kiedy jesteście w trochę innej przestrzeni niż mury kościoła, to jest jakoś przefiltrowane przez to, że jesteście duszpasterstwem akademickim?
0: Myślę, że jak najbardziej jest to widoczne. Wszelkie organizowanie różnych imprez czy wspólnych aktywności polega na wzajemnym wsparciu i na tym, że pomagamy sobie. Jak jest jakaś rzecz do zrobienia, to nie przypominam sobie takiej sytuacji, żeby nie było komu tego zrobić, tylko jednak kiedy jest potrzeba, to ludzie się potrafią zebrać i zrobić coś wspólnie, zrobić coś razem. Też czuć taką życzliwość, czysto ludzką życzliwość między ludźmi. To jest fantastyczne uczucie, że właśnie można się czuć swobodnie w środowisku znajomych, w pełni swobodnie, w pełni prawdziwie, nie udawać, nie zakładać żadnej maski, tylko po prostu być, żyć chwilą i delektować się tym wspaniałym towarzystwem i spędzać czas z ludźmi po prostu, którzy akceptują cię takim, jakim jesteś, nie oceniają i są uśmiechnięci. To są tak proste rzeczy, a działają cuda w codziennym życiu.
1: Proste rzeczy, ale można ich się trochę bardziej nauczyć wtedy, kiedy jest się w jakiejś grupie, we wspólnocie, kiedy ta rzeczywistość duchowa nie znika z pola widzenia, ale może właśnie nieco to widzenie wyostrzyć. Jak to jest z tym naszym zaangażowaniem? O tym więcej jeszcze opowiemy. A słowo zaangażowanie myślę, że będzie też istotnym słowem w kolejnym naszym wejściu. Za chwilę usłyszymy się ponownie, odrobina muzyki. Za moment wracamy. Warto zajrzeć także na nasze media społecznościowe pod hasłem Rozmowy wiarygodne.

0: Słuchasz audycji Rozmowy Wiarygodne.
1: Rozmowy Wiarygodne.
2: Rozmawiamy o sporcie, rozmawiamy o zaangażowaniu i to słowo chciałbym, żeby nieco nas poprowadziło przez najbliższych kilka minut. Razem z nami ksiądz Sławomir Opaliński, który jest zaangażowany także w działania Caritas Archidiecezji Warszawskiej. Czy w takich działaniach właśnie współpraca, relacje, bycie w grupie pomaga zbudować zaangażowanie innych? Być może właśnie także poprzez sport, żeby zaprosić innych do działania. Dużo się mówi o meczach charytatywnych, o wyścigach charytatywnych, gdzie zwycięzca dedykuje swoje zwycięstwo jakiemuś szczytnemu celowi.
3: Tak, była taka inicjatywa Kilometry Dobra właśnie w Caritas Decyzjalnych. Dzięki właśnie marszowi czy biegowi charytatywnemu za każdy przebiegnięty kilometr jakiś donator czy sponsor ofiarował, przeznaczał jakąś dotację czy jakieś pieniądze po prostu na jakiś szczytny cel charytatywny. Oczywiście, że tak. No, dzięki współpracy duże rzeczy trwają, małe stają się wielkie, a bez współpracy wielkie upadają. I wiadomo, że jesteśmy w rzeczywistości kościoła, która jest bardzo różnorodna. I trudno też patrzeć, nie da się patrzeć na tą sytuację na kościół tylko z punktu widzenia kaplicy czy kościoła, bo jesteśmy po prostu wspólnotą ludzi. Jak będąc w seminarium, tak żartobliwie czasem mówiłem, że lepiej poznać charakter kleryka na boisku niż w kaplicy, bo w kaplicy łatwo być pobożnym, w skupieniu większym czy mniejszym, modlić się czy pokazywać, że się człowiek modli. Natomiast czasem na boisku, gdzie jest rywalizacja, emocje, gdzie jest wysiłek, gdzie jest jakiś trud, tak samo jak w życiu codziennym, sprawdza się człowiek. Trochę może poznać też to, kim jest, jakie ma siły, nie? Jaki ma charakter. Dlatego te wszystkie takie działania wspólnotowe, będące w duszpasterstwach czy wspólnotach, ale poza, można powiedzieć, takie modlitewne, religijne, a więc jakaś aktywność, sport, turystyka, zainteresowania, wspólne wyjścia gdzieś, nie wiem, pójście na ognisko, na kajaki, zrobienie biwaku, to daje wspólnocie każdemu, jeżeli chce na to spojrzeć, dużo wiadomości, dużo informacji. Ja widzę, jaki ja jestem, widzę, jacy są moi koledzy, znajomi, księża, jacy są moi wychowankowie, widzę, na kogo mogę liczyć, komu mogę pomóc, komu muszę towarzyszyć, może w jakimś aspekcie jego życia bardziej, kogo mogę gdzieś wesprzeć i to wszystko się łączy ze sobą. To oczywiście, że tak. I ten charakter taki wspólnotowy tych wszystkich przedsięwzięć jest bardzo ważny.
2: Tu na pewno cenne jest szczególnie to, co także ksiądz zaznaczył, że w pojedynkę udaje się znacznie mniej rzeczy niż wtedy, kiedy jesteśmy w grupie. Może to też jest szansa, żeby młodzi poznali różne inicjatywy, różne duszpasterstwa, czy różne akcje, także charytatywne, żeby zobaczyć, że poprzez zaangażowanie jednostki, która połączy się z drugą jednostką, można znacznie więcej. Wolontariat to także szansa, żeby w taki sposób zadziałać i zrobić znacznie więcej we wspólnocie.
3: Oczywiście, że tak. No dzisiaj od wielu

0: lat, można tak powiedzieć, trochę forsuje się ten model tego naszego takiego kościelnego zejścia z kanapy. Tu papież Franciszek to zainicjował, a więc no jakieś aktywności. Dzisiaj poprzez życie codzienne, media, elektronikę, smartfony, każdy z nas gdzieś ma taką tendencję do takiego skupiania się na swoim życiu, swoich sprawach, swoich mediach i właśnie przekraczanie tej granicy jest niezmiernie ważne. Aby wychodzić do ludzi, bo każdy z nas potrzebuje relacji, nie? Nie każdy to widzi, ale dzięki relacjom człowiek wzrasta. Zaangażowanie się na rzecz dobra wspólnego, jakbyśmy to nie nazwali, nie? Daje człowiekowi o wiele więcej niż takie życie dla siebie. Ja dzisiaj też czytałem taki wywiad z jednym z gwiazdorów kina amerykańskiego, który właśnie mówił, że bardzo był szczęśliwy, kiedy swoje życie bez rodziny, bez dzieci mógł przeżyć tak dla siebie, nie? Ale po pewnym czasie zobaczył, że to jest ślepa uliczka, że to, co naprawdę mogłoby go o wiele bardziej rozwinąć, to bycie w rodzinie, bycie mężem, bycie ojcem, życie dla kogoś, poświęcanie się dla kogoś, nie? A więc nie kręcenie się tylko wokół własnych spraw i to nam jest bardzo potrzebne. No, stare nasze porzekadło, więcej dobra jest w dawaniu niż w braniu. Więcej człowiek wtedy zyskuje, to ma w tym głęboki sens. I to nasze zaangażowanie, choćby nawet w drobnych rzeczach, bo każdy tutaj może się zaangażować w rzeczy bardzo niepozorne. No nie trzeba być mistrzem świata w jakiejś dyscyplinie, ale ktoś może być dobry, nie wiem, w gotowaniu, rozkładaniu krzeseł, przygotowaniu materiałów na spotkania, jakimś planowaniu, organizowaniu. Jeden będzie dobrze grał w piłkę, a trzeci będzie świetnie planował cały termin nasz rozgrywek. Fajnie jakby w kościele każdy znalazł taką swoją niszę, a to też jest odpowiedzialność i prowadzących, duszpasterzy, kapłanów, księży, którzy odpowiadamy za tych ludzi, żeby każdemu znaleźć jakieś jego poletko do tego, żeby wzrastał.
1: I o tym, jakie mogą być właśnie te pola, te przestrzenie działania w duszpasterstwach akademickich. Dzisiaj reprezentanci duszpasterstwa Studnia i duszpasterstwa Sandał. To co w tych duszpasterstwach konkretnie, co będzie się działo nie tylko w wakacje, ale co takiego szczególnego przyciąga młodych po prostu, o tym powiem za chwilę. Warto zostać razem z nami.

0: To jest audycja Rozmowy Wiarygodne w czwórce.
1: Duszpasterstwa akademickie, o nich dzisiaj rozmawiamy. Przez sport, przez zaangażowanie. To te słowa, które nam dzisiaj szczególnie towarzyszą w czwórce, w rozmowach wiarygodnych. Duszpasterstwa akademickie, grupy, które żyją cały rok. Bo student żyje cały rok. Aktywny, uśmiechnięty, energiczny i wysportowany, co pokazują nasi dzisiejsi goście. Panowie, jak patrzycie na te miejsca? Właśnie, wiem już więcej, co zyskaliście jako grupy, jako osoby, ale co was tam przyciągnęło do duszpasterstw akademickich? Poranne msze święte? Czy coś innego? Może wieczorne agapy? Coś konkretnego, co moglibyście pokazać jako pierwszy punkt, ale później także podzielicie się tym, czym żyją wasze wspólnoty?
2: Mi się wydaje, że najważniejszą rzeczą, która mnie przyciągnęła, jest wspólnota. Czyli po prostu wzrastanie razem w wierze z dużą grupą ludzi. My mamy mnóstwo spotkań. Studnia w roku akademickim spotyka się codziennie. Czyli w poniedziałki mamy spotkania biblijne, we wtorki bardzo liczne spotkania, które są o relacjach, w środy ogniwo, czyli coś bardziej ze strony teologicznej, gdzie można pogłębić swoją wiedzę na temat Kościoła. W czwartki forum, czyli spotkania z bardzo ciekawymi gośćmi, którzy dzielą się świadectwem swego życia. W piątki, już bardziej integracyjnie, msza święta i kolacja. W soboty często mamy akcje charytatywne prowadzone dzięki źródle. Oraz w niedzielę nasze msze święte, gdzie śpiewa nasza piękna schola. Służymy do mszy jako ministranci liturgiczni, więc każdy w studni znajdzie coś dla siebie. I to mnie też urzekło, że to jest na tyle wielka grupa ludzi, ale jest na tyle dużo różnych miejsc, gdzie można się zaangażować, że każdy będzie czuł się potrzebny i będzie mógł się spełniać, wzrastać w wierze. Bo nic nie umacnia w wierze tak jak spędzanie czasu z grupą ludzi, która wyznaje twoje wartości. I też słuchanie razem konferencji, bycie razem na mszach świętych, adorowanie Najświętszego Sakramentu, to jest coś, co jest najważniejsze, mi się wydaje. Choć oczywiście integracja i poznawanie nowych ludzi jest równie ważne. I ten aspekt też na pewno wiele osób przyciąga. I dzięki temu właśnie można wzrastać w wierze, a o to nam przecież wszystkim chodzi.
1: A nie nudne jest to, albo nie nużące jest to, że dzień w dzień jesteście w tym samym miejscu, spotykacie się z tymi samymi ludźmi i towarzyszy wam jakaś właśnie sfera duchowa, że to gdzieś jest tym elementem, który jest cały czas nieustanny, a może właśnie pozwala wam to spojrzeć jakoś inaczej na te same sprawy.
2: Nie trzeba chodzić w każdym tygodniu na każde spotkanie. Często osoby wybierają sobie 2-3 spotkania, na które chodzą regularnie, a gdy jest ktoś ciekawy na forum, albo coś się wydarzyło w duszpasterstwie, co można obgadać na kolacji, wtedy się tam, kiedy przychodzi się na więcej spotkań, albo zmienia te, na które chodzi się co tydzień, ale zawsze w studni znajdzie się kogoś, kogo się zna. Bo mimo, że jest nas tak wielu, mamy ze sobą wszyscy jakieś relacje, znamy się przez media, przez msze święte głównie i dzięki temu zawsze, kiedy jest ciężki tydzień na studiach, na przykład miało się poważne kolokwium w poniedziałek, we wtorek jakiś projekt, dobrze wiesz, że możesz pójść tam w piątek na kolację, spotkać super ludzi, spokojnie pogadać sobie o czym tylko chcesz i odpocząć. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, że studnia dzięki ilości osób, które tam jest, nigdy się nie znudzi.
1: W duszpasterstwie Sandał też jest ten element, bo kolacja brzmi zachęcająco, przez żołądek do serca. Może i u was też jest taki akcent, który tych głodomorów może zaprosić do duszpasterstwa.
3: Tak, u nas też jedzenie jest i nie brakuje go dzięki świetnym ludziom, którzy angażują się w robienie zakupów i przygotowywanie całego jedzenia.

0: Właśnie ta wspólnota jednoczy nas wszystkich i piątkowe spotkania to nasze takie taki nasz główny motyw przewodni, gdzie wszystkie podgrupy spotykają się w ramach sandała, tak jak sandał jako obuwie składa się z wielu elementów, tak i nasz duszpasterstwo, nasz sandał składa się z wielu różnych podgrup. Mamy Nikodema, mamy Syjon, teraz się nazywa Źródło jako grupa uwielbieniowa, mamy Schole, w której śpiewa nasz fantastyczny i niesamowicie utalentowany chór, mamy sekcje sportowe, mamy sekcje turystyczne, także każdy znajdzie miejsce dla siebie. Nie bez powodu jesteśmy jednym z większych duszpasterstw, bo właśnie jednoczymy ludzi z różnych stron, z różnymi zainteresowaniami i najbardziej myślę, że skłania ludzi do przyjścia do nas właśnie takie poczucie wspólnoty, możliwość podzielenia się tym po prostu, co u ciebie słychać. I zawsze znajdzie się ktoś, kto wysłucha, kto faktycznie interesuje się tym, co masz do powiedzenia. I można budować naprawdę takie szczere, prawdziwe relacje oparte na zaufaniu, zrozumieniu i wzrastaniu we wspólnych wartościach. Myślę, że to jest to, czego nam, młodym ludziom, bardzo w dzisiejszym świecie brakuje, a co właśnie możemy odnaleźć w takich środowiskach jak duszpasterstwo akademickie.
1: Jak byście zaprosili do waszych wspólnot?
0: Zapraszam na sandała.
2: Ja zapraszam na studnie i zapraszam też wszystkie inne wspólnoty do angażowania się do Katolickiej Ligi Piłkarskiej, Katolickiej Ligi Siatkówki też, już odpowiem za mojego kolegę. I też jeszcze mam apel do wszystkich parafian z diecezji warszawsko-praskiej. Jest u nas oczywiście też prężna Liga Siatkówki, ale otwiera się niedługo też Katolicka Liga Piłkarska w naszej diecezji, więc zapraszam wszystkich do tworzenia drużyn i zgłaszania się. Formularz zgłoszeniowy będzie już niedługo na stronie diecezji.
1: Proszę księdza, jeżeli ktoś poczuł w naszej rozmowie jakąś chęć do zaangażowania, do tego, żeby się włączyć w jakąś grupę, żeby się przyłączyć do jakiegoś konkretnego miejsca, gdzie można właśnie czynić dobro, to jak zostać na przykład wolontariuszem Caritas Archidiecezji Warszawskiej?
3: Najprostszy sposób to po prostu zgłosić się do nas. Można zostać wolontariuszem na kilka sposobów, więc my zazwyczaj staramy się jakoś tam porozmawiać z człowiekiem. Mamy naszych koordynatorów wolontariatu, którzy po rozmowie widzą, jakie są też trochę oczekiwania, albo w jakim wolontariacie dana osoba może się sprawdzić. Wolontariat może dotyczyć jakiejś pomocy czy towarzyszeniu osobom chorym, cierpiącym. Mamy hospicja, mamy zakłady opiekuńczo-leczniczy, ale także jakieś akcje związane z dziećmi, świetlice, wyjazdy. Czasem może być to wolontariat akcyjny, ad hoc potrzeba wolontariuszy do przeprowadzenia jakiejś akcji, czy też związanej z jakąś pomocą, na przykład dwa lata temu powódź, kilka lat temu wybuch wojny. Każde takie losowe wydarzenie także aktywuje naszych wolontariuszy, więc też możemy tych ludzi przekierować, nawet jeżeli ze swoimi oczekiwaniami, predyspozycjami nie za bardzo odnajdą się w naszym wolontariacie, to czasem też jesteśmy w stanie kogoś przekierować czy zachęcić go do włączenia się w jakąś inną grupę, w jakiś inny wolontariat, także samopracowniczy czy jakikolwiek inny. Bardzo ważnym elementem jest chociażby wolontariat taki parafialny. My to nazywamy jako parafialne zespoły Caritas, a więc grupy ludzi, którzy działają lokalnie w danej parafii, w danej wspólnocie, na danym osiedlu, tam mają wgląd w te największe potrzeby ludzi, są najbliżej ich i pomagają lokalnie i to jest fantastyczne.
1: Bardzo dziękuję. O tym zaangażowaniu w Caritas mówił ksiądz Sławomir Opaliński. Bardzo dziękuję.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: I reprezentanci duszpasterstw akademickich, którzy opowiadali o duszpasterstwach, ale także o sporcie, który jest ważnym elementem w działaniach tych grup. Duszpasterstwo akademickie Studnia. Rafał Witos, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: I duszpasterstwo akademickie Sandał Piotr Barn, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ci, Przemku.
1: Bardzo dziękuję. My nie kończymy jeszcze naszego spotkania. Ostatnim elementem rozmów wiarygodnych jest zawsze namiot spotkania. Nasz dzisiejszy gość, ksiądz Sławomir, zostawi garść komentarzy, na co warto zwrócić uwagę w czytaniach z dzisiejszej liturgii słowa, ale to już za kilka chwil. Warto zostać razem z nami. Brothers and sisters, I
4: want to welcome you back.

0: Namiot spotkania.
1: Namiot spotkania.
2: Czwórka. Rozmowy wiarygodne. Niemal koniec naszego spotkania, ale warto zabrać ze sobą coś najcenniejszego. To zawsze może być fragment słowa, który może nam towarzyszyć. I nie inaczej dzisiaj, w namiocie spotkania. To, co warto zaczerpnąć ze Słowa Bożego na dziś, zostawia nam ksiądz Sławomir Opaliński.
3: Co Pan Bóg chce nam dzisiaj powiedzieć w swoim słowie, w liturgii słowa, którą słyszymy w czasie Eucharystii? W Ewangelii padają bardzo trudne słowa. Pan Jezus mówi: kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, ten je znajdzie. Jak rozumieć te słowa? Błędem byłoby myśleć, że Panu Bogu zależy na tym, aby odrzucić tych, których tutaj na ziemi kochamy. Naszych bliskich, rodziców, dzieci. Język semicki używa takiego porównania nienawiści i miłości do tego, aby pokazać nie odrzucenie czy przyjęcie czegokolwiek, ale co w moim życiu ma być najważniejsze. Ten fragment po prostu oznacza, że Pan Bóg ma być najważniejszy w moim życiu, a wszyscy czy i wszystko pozostałe ma być dopiero za Nim. Ma być obecny w moim życiu. Nie wyrzekam się tego, nie niszczę, ale Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu, moją największą miłością jako ucznia Pana Jezusa. Bardzo często w różnych naukach rekolekcyjnych czy ćwiczeniach duchowych używa się takiego obrazu: kto jest na tronie mojego życia? Tron uosabia, pokazuje coś, co jest najważniejszego. Kto jest na tronie mojego życia? Człowiek, który jest daleko od Pana Boga, na tym tronie życia często ma samego siebie, swoje pragnienia, swoje pasje, swoje inne miłości. Pan Bóg jest gdzieś dalej. Natomiast prawdziwe życie ucznia polega na tym, że to Pan Bóg ma być na pierwszym miejscu. On ma być na tronie mojego życia, a wszystko pozostałe ma być wokół Niego. Jest obecny, ale nie przesłania mi tego, kto ma być dla mnie najważniejszy. Święty Augustyn mówił, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko pozostałe jest na właściwym miejscu. Taki porządek wprowadza harmonię i staje się fundamentem mojego życia. W dzisiejszym słowie

0: Pan Bóg także chce nas zapewnić o swojej wierności, nas, swoich uczniów. Pięknie o tym mówi druga część dzisiejszej Ewangelii, że jako uczniowie Pana Jezusa nie zostaniemy pominięci, nie utracimy swojej nagrody, otrzymamy Jego wdzięczność. Pięknym tłem dla tej części Ewangelii jest pierwsze czytanie, które dzisiaj słyszymy z drugiej Księgi Królewskiej, gdzie opisana jest wędrówka proroka Elizeusza i jego gościna w mieście Szunem. Tam pewna bogata kobieta wraz ze swoim mężem daje mu schronienie, karmi go i zapewnia mu nocleg, zupełnie bezinteresownie, nie oczekując za to żadnej wdzięczności, czując i widząc, że prorok jest człowiekiem Bożym. Pan Bóg odwzajemnia jej gościnę, odpłaca jej gościnę, tą bezinteresowną miłość, którą okazuje Elizeuszowi, i przez właśnie tego proroka dostaje obietnicę, że porodzi syna, będzie miała dziecko. Oboje byli bezdzietni i to jest wielki gest Bożej miłości wobec wiary i ufności bezinteresownej, jaką ta kobieta objawiła prorokowi Elizeuszowi. Pan Bóg ze względu na naszą wiarę nigdy nie pozostawi nas samych i nie pozostaje nas bez wdzięczności. On jest hojny i dba o tych, którzy na Nim i w Nim pokładają nadzieję.
1: To głos duszpasterza, ksiądz Sławomir Opaliński, duszpasterz sportowców archidiecezji warszawskiej, zaangażowany w działania Caritas archidiecezji warszawskiej. A ja już bardzo dziękuję za całość naszego spotkania w Rozmowach Wiarygodnych. Dzięki i do usłyszenia. Przemysław Goławski.

0: Minęła godzina 8.
1: Pogoda.
0: 8, czyli mamy poranek. I poranek w tej chwili to najprzyjemniejsza część dnia, bo wieczory nie są chłodne, ale poranki jeszcze w miarę tak, 20, 23, 24 stopnie, to taka przyjemna temperatura. No i to tyle przyjemnej temperatury na dziś, bo potężny skwar osiągnie dzisiaj kulminację i chociaż w ostatnich dniach upały pojawiały się w Polsce regularnie, no to to, co najgorętsze i to preludium, to było dopiero przed nami, bo dzisiaj będzie najbardziej upalny dzień. Dotrze do nas główna fala gorąca, która sprawi, że temperatura prawdopodobnie pobije wszelkie rekordy, no i osiągnie wartości, jakich nie widzieliśmy wcześniej. Za to pogoda jest stabilna, można powiedzieć, stabilna jest w całym kraju. Wszędzie jest bezchmurnie, no i wszędzie jest słońce i wszędzie jest gorąco. Tak będzie dzisiaj, tak będzie też jutro, więc uważajmy na siebie i wytrzymajmy jeszcze te dwa upalne dni, bo potem powinno się nieco ochłodzić, ale za to pojawią się niebezpieczne zjawiska pogodowe, czyli silne burze, pewnie z wiatrem, pewnie z ulewnymi opadami deszczu. No teraz wygląda to i brzmi jak marzenie. Kiedy to nadejdzie, to nie wiem, czy będziemy się cieszyć. Na razie mamy piękne, upalne lato.
1: Autopromocja.
2: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
3: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
2: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
3: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego

0: mistrza świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
2: Autopromocja. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: Traffic. Hej, hej, tu Zielona Żaba. Zapraszam na podróż pełną inspiracji i dobrej atmosfery. Zielonej oczywiście.
1: Szanuj zieleń.
2: Szanuj zieleń.
0: Zieleni szukamy, w zieleni się ochładzamy i ta zieleń w mieście na przykład jest bardzo potrzebna, szczególnie w takie upalne dni, jakie mamy ostatnio, to więcej uwagi zwracamy na to, że jest wokół nas trochę cienia i trochę zieleni. No fala upałów cały czas nad Polską, już za moment sprawdzimy, skąd płynie do nas takie gorące powietrze, czy to rzeczywiście zmiana klimatu taka na stałe, czy to może anomalia pogodowa, czy przypadek, wypadek i taka sytuacja za szybko znów się nie powtórzy. Już niebawem przyjdą goście, pogoda w stolicy i okolicy. Człowiek, który taki profil prowadzi, opowie, jaka będzie pogoda nie tylko w stolicy, ale też w całej Polsce i co będzie się działo w najbliższych dniach i czy taki upał się powtórzy i czy w ogóle się skończy. To na pewno w tej godzinie naszego spotkania, a skoro upał, to bardzo chętnie spędzamy czas nad wodą. Oczywiście zachęcam do tego, żeby robić to z głową, ale jak już pójdziemy nad wodę, to nie tylko pluskanie, ale też spoglądanie na to, co dzieje się wokół cieków rzecznych, wokół jezior, jaka tam przyroda, jakie tam toczy się życie. Taka możliwość będzie na festiwalu, najdłuższym ekologiczno-artystycznym festiwalu w Polsce, który odbędzie się w Krutyni od 4 lipca do 30 sierpnia, czyli całe wakacje, każdy weekend będzie można cieszyć się opowieściami o wodzie. Od źródeł i rzek przez jeziora i mokradła po globalne konflikty o dostęp do zasobów wodnych. To wszystko w ramach festiwalu Dowód i o tym festiwalu porozmawiamy po 9:00, więc będzie miło i sympatycznie. Zostańcie ze mną.
3: Na audycję Szanuj Zieleń zaprasza Marta Hoppe.

0: Pojawiały się w tym utworze jakieś godziny, ale to nie były prawdziwe godziny, bo tak naprawdę jest 8:17, czas zajrzeć do kontaktu.
1: Zielone godziny.
0: U nas będą prawdziwe godziny, tak jak wspomniałam, 8:17 na zegarze, a w kontakcie prąd na razie produkowany głównie z węgla, bo sprawdzam dla was, co w każdy weekend, kiedy właśnie warto korzystać z energii takiej bardziej zielonej, czyli tej przyjaznej planecie, tej produkowanej z odnawialnych źródeł energii. I powiem wam tak, mamy lato, więc niewiele się zmienia i w zasadzie tak będzie przez zapewne całe wakacje, czyli już od godziny 9 do wieczora będą te panele łapać promienie słoneczne. Wiatraki czasem się zakręcą, też złapią trochę wiatru, też wyprodukują trochę energii, więc tak naprawdę to, co czeka nas przez najbliższe 2 miesiące, to zielone godziny w ciągu dnia. Sporo prądu będzie produkowanego z odnawialnych źródeł energii, a to oznacza, że najlepiej wtedy korzystać z takich urządzeń, które podłączamy i uruchamiamy od czasu do czasu, czyli pralka, zmywarka, ładowanie hulajnogi, ładowanie innych pojazdów elektrycznych, które macie na stanie. W ciągu dnia można to robić. I zamykamy nasze zielone godziny na wakacje, ponieważ, tak jak powiedziałam, codziennie będzie podobnie, chyba że jakaś zwariowana pogoda się pojawi, a o pogodzie już za moment.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: O czym Polacy ostatnio rozmawiają w każdym miejscu, w sklepie, w kolejce do kasy, w windzie, no gdzie tylko się spotkają, to wszyscy mówią uff, jak gorąco. No i to my też porozmawiamy dzisiaj o pogodzie. W studiu Krzysztof Piasecki. Pogoda w stolicy i okolicy. Cześć.
2: Cześć.
1: Podobno za nami tropikalna noc, a przed nami kolejna.
2: Tak, no miniona noc jeszcze nie weszły minimalne, albo za moment spojrzę, zobaczymy. Natomiast koło 21 stopni ta najniższa temperatura wyniosła. Natomiast wygląda na to, że następnej nocy będziemy mieć powyżej 25 stopni, co jak na strefę klimatyczną Warszawy jest już absolutnym rekordem.
1: No, tropikalna noc, to brzmi trochę dziwnie, że u nas jest w Polsce tropikalna noc, no to jednak tropiki mają taką noc, a nie Polska. Czy to jest anomalia, czy to jest coś, do czego się musimy przyzwyczaić?
2: No, jeśli chodzi o tropikalną noc, jest to pojęcie określające noc, gdzie temperatura nam nie spada poniżej 20 stopni, więc właśnie tak jak ostatniej nocy mieliśmy. Kilkadziesiąt lat temu takie noce jeszcze się u nas nie zdarzały. Później w latach 70-tych, 80-tych były to pojedyncze noce. Natomiast teraz już mniej więcej każdego roku przynajmniej jedna, a przy falach upałów nawet kilka takich nocy się pojawia.
1: Czyli też pojedyncze, można powiedzieć, tak jak w latach 70-tych, 80-tych. Nie jest to jakieś dziwne zjawisko i nieznane.
2: Nie jest to zjawisko nieznane, natomiast wyraźnie wzrasta częstość jego występowania. Takich nocy jest wyraźnie stopniowo coraz więcej, natomiast właśnie z roku na rok tych nocy przybywa. Wpływa na to oczywiście również rozrastanie się miasta, zagęszczanie zabudowy, coraz więcej tych powierzchni, które bardzo zatrzymują ciepło, betonowych, asfaltowych. To wszystko nam wpływa na właśnie takie, a nie inne pomiary. Natomiast gdybyśmy nie mieli również generalnego wzrostu średnich temperatur, czyli tego ocieplenia klimatu, z którym mamy do czynienia, to częstość tych nocy by nam nie wzrosła. To by były nadal zdarzenia takie incydentalne, natomiast nie tak coraz częściej pojawiające się.

0: Mówimy tutaj o sytuacji, która ma miejsce w mieście. No akurat może szczególnie w Warszawie, ale podejrzewam, że to nie jedyne miasto w Polsce, które miało taką tropikalną noc, bo poza miastem, czyli małe miasteczka wsie, jednak miały chłodniej.
1: Tak, natomiast to też bardzo zależy od terenów. Jeśli chodzi o tereny polskie, no to jednymi z cieplejszych stacji, jeśli chodzi o temperatury minimalne, są stacje podgórskie. Tam, gdzie zdarza się, że oddziałuje nam efekt fenowy, czyli wiatr, który osusza i ociepla powietrze. No i minionej nocy taki rekord został zanotowany. Była to najcieplejsza noc w historii pomiarów w Polsce i w Świeradowie Zdroju temperatura nie spadła poniżej 27,2 stopnia.
0: To są wartości... To
1: naprawdę ekstremalna już wartość.
0: O których możemy rzeczywiście rozmawiać z zaskoczeniem. Ty przyglądasz się tej pogodzie, więc dla ciebie to być może ciekawe doświadczenie, żeby sprawdzać, co się będzie działo i jak to wygląda i kolejny rekord, bo ta najcieplejsza noc dopiero przed nami.
1: Tak, jeśli chodzi o Warszawę, tak naprawdę i jutro, i dzisiaj, i jutro w ciągu dnia będą to najcieplejsze dwa dni notowane w Warszawie kiedykolwiek, no i między nimi ta najcieplejsza noc z niedzieli na poniedziałek.
0: A ciebie to cieszy jako osobę, która zajmuje się pogodą, która pisze o pogodzie, mówi o pogodzie, interesuje się tym tematem. To jest ciekawe zjawisko? Czy przerażające?
1: Cieszy to może jest niedobre słowo tutaj w tym miejscu, natomiast na pewno jest to coś ciekawego, coś wyjątkowego tak naprawdę, bo dzisiaj w Polsce wszystko wskazuje na to, że odnotujemy również najwyższą wartość temperatury maksymalnej, bo w cieniu ona przekroczy 40 stopni, co oznacza, że ten dzisiejszy lub jutrzejszy dzień, zależnie który będzie cieplejszy, tak naprawdę wpisze się nam do podręczników, o tym się będziemy uczyć czy na studiach, czy na geografii w szkole. Bo to jest to ekstremum.
0: Tak, tylko ciekawe jak długo, bo może się okaże, że za rok już będzie nieaktualne i będzie kolejne nowe wydanie podręcznika z nową datą rekordu ciepła. No dzisiaj czekamy na ten upalny dzień. A skąd w ogóle taka pogoda w Polsce? Dlaczego tak się stało, że jest taki upał?
1: Tak na dobrą sprawę cofnąć trzeba by się ponad tydzień wstecz, bo to, co na pewno mogliśmy zauważyć, nawet obserwując jakąś prognozę pogody w telefonie, w aplikacjach różnego rodzaju, że te prognozy były wyjątkowo stabilne. Wynika to z tego, że mieliśmy do czynienia, to będzie trudniejsze pojęcie, do czynienia z układem Omega. Jest to taki układ, gdzie współpraca dużego obszaru wysokiego ciśnienia położonego w centrum i dwóch obszarów niskiego ciśnienia położonego na bokach. No i stąd nazwa Omega, bo właśnie ten kształt litery Omega taki układ nad Europą przyjmuje. Powoduje, że gorące powietrze, które jest zaciągnięte z Afryki, zostaje przyblokowane i bardzo powoli przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim, wędrując sobie przez Hiszpanię, Francję, później Benelux, Niemcy, właśnie tutaj w rejony Europy Środkowej. No i w takich sytuacjach mamy do czynienia z bardzo dużym uspokojeniem, jeśli chodzi o zmiany tej pogody. Ciężko powiedzieć o uspokojeniu w momencie, gdy jednocześnie przechodzą na gwałtowne burze. Natomiast te prognozy z tego powodu są właśnie bardzo stabilne i już tydzień temu tak naprawdę mieliśmy sygnały, że rzeczywiście te rekordy mogą paść, że to będzie wyjątkowo intensywna fala upałów.
0: Ale pogoda jest stabilna na razie, bo trochę to się zmieni, ale o tym za chwilę.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Kto nie lubi rozmawiać o pogodzie? Chyba każdy, zwłaszcza jak coś ciekawego się w niej dzieje. Krzysztof Piasecki, pogoda w stolicy, jak i okolicy dzisiaj razem z nami. Obserwujemy to, co dzieje się za oknem, bo w studiu chłodno, właśnie podkręciliśmy klimatyzację, żeby trochę bardziej nam tutaj schłodziła tę temperaturę, bo jak mówimy o upale, to od razu robi się gorąco. No i ten upał był zapowiadany, to znaczy było wiadomo, że coś takiego się pojawi i że tak ekstremalnie gorąco było, też było wiadomo. To nie jest tak, że trafiło się i udało się meteorologom, to było naprawdę do przewidzenia.
3: Tak, no właśnie mamy czasem sytuację tak jak tego typu, że jest to sytuacja bardzo stabilna, da się przewidzieć nawet 5-6 dni do przodu, te prognozy są stabilne. W odróżnieniu od sytuacji, gdzie mamy na przykład szybko przemieszczające się niże, wtedy zdarza się, że prognoza i 12 godzin do przodu jest naprawdę dużym wyzwaniem. Z upałami jednak na pewno większość sytuacji sprzyja raczej stabilnym układom, raczej są to właśnie długotrwałe. No a żebyśmy mieli tak wysokie temperatury jak teraz, no to ta masa powietrza musi być naprawdę bardzo mocno wygrzana. I jak mocno wygrzana, to myślę, że warto też się odnieść do tego, jakie temperatury w górach w ogóle teraz występują, bo nawet na Śnieżce, czyli 1600 metrów poniżej poziomu morza. No śniegu już dawno nie ma, a temperatura też sięga 25 stopni, więc to jest naprawdę wartość ekstremalna i również Śnieżka dzisiaj zanotuje prawdopodobnie swój nowy rekord.
2: Będziesz miał o czym pisać na blogu u siebie po tym weekendzie. Na pewno będzie sporo nowych informacji, nowych rekordów, takich, których nie mieliśmy od wielu lat. No ale jak wspomnieliśmy, to jest coś, co się zdarza. I może się zdarzać częściej, ale to nie jest stała zmiana, że teraz już takie będzie całe to lato.
3: No zdecydowanie nie jest tak, że będziemy mieć non-stop upał. Jesteśmy nadal jednak w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. Tutaj ta pogoda jest kształtowana przez bardzo różne układy baryczne. Sytuacja może się dosyć mocno zmieniać. Natomiast to, co jest istotne i wydaje mi się, że tak publicznej dyskusji też jest często gdzieś wypłaszczane, zapominane, że w kwestii ocieplenia klimatu wcale nie chodzi o to, że każde lato będzie nam przynosić 40 stopni.
2: To i każde nie, to będzie nie cieplejsze jest, niż to poprzednie.
3: Dokładnie, to nie tutaj jest meritum. Natomiast faktem jest, że bardzo szybko nam wzrasta liczba tych dni upalnych każdego roku. A ile w latach 60-tych, 70-tych w Warszawie dni z 30 stopniami lub więcej notowaliśmy zaledwie 4 średnio, a od wojny, od II wojny światowej do 91 roku tylko 3 dni mieliśmy z temperaturą 35 stopni w ciągu 40 lat. Natomiast w tej chwili rocznie jest to już ponad 11 dni, więc ten wzrost w ciągu raptem kilkudziesięciu lat jest mniej więcej trzykrotny i to tu jest właśnie główna kwestia wpływu ocieplenia klimatu na te upały, a nie sam fakt, że ta temperatura na przykład 40 stopni wystąpi. Oczywiście rośnie nam prawdopodobieństwo rekordu, natomiast nie oznacza to, że rok w rok teraz będziemy mieć 40 stopni.
2: Zmiana klimatu, a pogoda to dwie różne sprawy, ale pogoda ma, zmiana klimatu ma wpływ na to, jaka będzie pogoda, jaka będzie temperatura i to gorąco było przeciwko.

0: przewidywalne, no, wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale to jest niesamowite, że mieliśmy naprawdę dosyć chłodny maj. Ten początek czerwca też nie był taki fajny, wiosenny, żeby były przyjemne, ciepłe dni i wieczory. Raczej było chłodno, wieczorami trzeba było mieć coś ciepłego. Ja nawet widziałam panią w rękawiczkach jeszcze na początku czerwca, no bo był taki zimny wiatr. I nagle po prostu taki skok temperatury ze skrajności, takiej trochę no jednak chłodnego początku miesiąca, w skrajność, czyli upalny koniec czerwca. To jest też normalne, że tak pogoda wariuje i takie robi niespodzianki? Duże różnice tych temperatur z dnia czy z tygodnia na tydzień?
1: Tutaj myślę, że warto nakreślić taką troszkę szerszą sytuację, czyli co generalnie nam kształtuje pogodę w Polsce. Tak standardowo i duży łagodzący wpływ na pogodę w Europie, na klimat Europy, ma Ocean Atlantycki. Natomiast w sytuacji, gdy bardzo gwałtownie ociepla się nam Arktyka i maleje różnica temperatury pomiędzy Arktyką a obszarami zwrotnikowymi, zmniejsza nam się prędkość prądu strumieniowego. Prąd strumieniowy jest taką potężną rzeką powietrza, która opływa całą Ziemię i zasadniczo standardowo przemieszcza się z zachodu na wschód, odcinając nam ten chłód z północy od gorącego powietrza z południa. Natomiast w sytuacji, gdy ten kontrast termiczny maleje, prędkość wiatru nam spada. A skoro prędkość wiatru spada, to ten wiatr zaczyna nam bardzo kręcić. I to właśnie z tego powodu te meandry, które powstają na prądzie strumieniowym, powodują przemieszczanie raz bardzo chłodnego powietrza z północy, co mieliśmy na przykład w maju, a później bardzo gorącego powietrza z południa. Czyli zanika nam ten przenos równoleżnikowy z zachodu na wschód, tego powietrza łagodnego, takiego typowego byśmy powiedzieli dla naszej strefy. Natomiast teraz mamy do czynienia z chłodami. Zresztą tegoroczna zima na tle ostatnich 20 lat była rzeczywiście chłodna. Szczególnie w Warszawie tych dni mroźnych mieliśmy bardzo dużo. No ale chwilę później wpadamy w tą drugą stronę meandru i przeskakujemy z powietrza z północy na powietrze stricte z południa. I to tutaj te skoki się pojawiają.
0: A klimat mamy umiarkowany. Czy ta temperatura nie mogłaby być umiarkowana takie 25 stopni przez cały rok? Tak mogłoby być. Chociaż ewentualnie grudzień, styczeń trochę zimno, żeby śnieg zobaczyć.
1: Myślę, że też w tym roku wyjątkowe było to i o tym należy wspomnieć, że mieliśmy absolutnie najsuchszą wiosnę w historii pomiarów. Nigdy tak mało deszczu, jeszcze opadów w ogóle nie zostało zanotowane i wydawałoby się, że mieliśmy śnieżną zimę. Natomiast tak naprawdę śnieg napadał nam przez pierwsze parę dni stycznia.
0: I tak leżał i leżał.
1: I leżał. Po prostu długo leżał, ale go nie dopadywało. Więc w pierwszych dniach czerwca, czyli po 5 miesiącach tego roku, mieliśmy sumę opadów taką jak w Ulan Bator w Mongolii. Więc to było skrajnie sucho.
0: Martwimy się tym, że jest gorąco, że trudno wytrzymać, ale o braku wody już trochę mniej się myśli. Czy niedługo się pojawi trochę wody? O tym powiemy za chwilę.

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: A porady na to, jak się schłodzić w te upały, mile widziane. Każdy pewnie ma jakiś swój sposób. Dobrym i sprawdzonym przeze mnie wczoraj to zamykanie okien, zasłanianie ich szczelnie i otwieranie dopiero po 22, bo dopiero wtedy się ochładza. My dzisiaj z Krzyśkiem Piaseckim Pogoda w stolicy i jak i okolicy rozmawiamy właśnie o tej pogodzie, jak wszyscy Polacy rozmawiamy o tej pogodzie. No i tak czekamy, aż trochę się uspokoi. Najpierw czekaliśmy, kiedy to lato, kiedy będzie ciepło, a teraz kiedy to się trochę ochłodzi, kiedy będzie deszcz. Tylko gdyby teraz nagle walnęło piorunami i przyszła burza, to po tej burzy chyba byłoby jeszcze gorzej. Bo to wszystko by zaczęło parować, wilgotność wzrosła i to dopiero byłaby sauna.
2: Dokładnie, tak naprawdę upał sam jako taki nie jest jeszcze problemem aż tak dużym, jak upał połączony z dużą wilgotnością. Tak
1: no ale mówiliśmy, że jest sucho.
2: Dopiero wtedy wchodzi to duże obciążenie, natomiast na razie mamy rzeczywiście masę suchą nad Mazowszem. Jeszcze chwilę to zajmie, zanim dotrze zmiana pogody. Jeśli chodzi o nas najbliższe te dwa dni, dzisiaj, jeśli chodzi o Mazowsze, 38-39 stopni, być może lokalnie, ciężko nawet to powiedzieć, ale 40 w cieniu. To nie jest temperatura w słońcu, to jest temperatura w cieniu.
1: W słońcu to już termometry nasze nie dają rady, bo nie mamy takich słupków rtęci przystosowanych do 60 na przykład. A tyle może pokazać termometr spokojnie w słońcu dzisiaj.
2: Przypuszczam, że dałoby się takie miejsce znaleźć.
1: Nowe termometry trzeba wyprodukować, podpowiadam tym, którzy się tym zajmują.
2: No właśnie, będzie nam się przesuwać stopniowo ta skala. To, co na pewno będzie się zmieniać, to wrócą nam opady w najbliższych dniach. No i od środy wyraźnie temperatura spadnie.
1: Ale żeby spadła, to musi być konkretna właśnie jakiś Armagedon?
2: Wszystko na to wskazuje, że tak naprawdę już w poniedziałek wieczorem, dzisiaj też jest jakieś marginalne bardzo prawdopodobieństwo, ale być może jakaś burza na Mazowszu gdzieś się zaplącze. Natomiast raczej od jutrzejszego popołudnia i nocy tych burz w centralnej Polsce będzie coraz więcej przechodzić. No i skoro mamy aż tak dużo energii nagromadzonej w atmosferze, no to to wyładowanie rzeczywiście będzie całkiem solidne. Szczególnie, że nałoży się to nam z nasileniem przepływu w atmosferze. Jeśli burza rozwija się w warunkach, gdzie nie mamy tak naprawdę tego wiatru silniejszego, no to ona będzie punktowo tylko występować. Natomiast nałożenie jeszcze do tego silniejszego wiatru powoduje, że burze są długotrwałe i przynoszą silne zjawiska. Jak silne? No tutaj mówimy o gradzie ponad 5, ponad 8 cm średnicy, czyli tak naprawdę pomarańcze, mniej więcej już. Mówimy o silnym wietrze powyżej 100-120 km na godzinę i mówimy o nawalnych opadach deszczu, które mogą powodować podtopienia. I tak naprawdę...
1: To wszystko przed nami.
2: Tak gwałtowniejsza pogoda to wtorek i środa, więc ciężko jeszcze wskazać dokładnie, które obszary Polski. Natomiast wygląda na to, że rzeczywiście... Jak intensywna była fala upałów, tak intensywne będzie
1: fala
2: jej zakończenie tak naprawdę.
1: Czyli może cieszmy się tym upałem, bo on jest jednak bezpieczniejszy, to znaczy przewidywalny, wiemy jak się zachować, nie wystawiać się na słońce, dużo wody pić.
2: No pod tym kątem na pewno upał jako taki, szczególnie póki mamy suche powietrze, no to jest na pewno stabilniejszy i łatwiej się poruszać powiedzmy w tych warunkach pod kątem właśnie ich przewidywalności niż tego, co zapowiada się nam w kolejnych dniach.

0: Natomiast już od poniedziałku tak naprawdę północny zachód Polski będzie wyraźnie chłodniejszy. Tam mniej więcej 23-25 stopni. Na Mazowszu jeszcze będziemy mieć 39-40, być może rejon Kozienic 41, ale to tak jeszcze asekuracyjnie powiem. Zobaczymy, ile zachmurzenia nam po nocy zostanie, bo to będzie mieć tak naprawdę najistotniejszy wpływ, co z tą temperaturą się wydarzy.
1: No i po takiej atrakcji, która nas czeka w połowie tygodnia, czyli burze, grad, ulewa, będzie nam lepiej, czy właśnie będzie wilgotność większa i będzie duchota i jeszcze trudniej będzie przetrwać?
0: Wróci deszcz rzeczywiście, więc w końcu nawodnienie gleby będzie lepsze, ale i temperatura spadnie. Tak naprawdę druga połowa tygodnia to już poniżej 25 stopni, więc ten spadek będzie naprawdę odczuwalny. Wręcz będziemy mieć wrażenie, że jest zimno, mimo że wrócimy tak naprawdę mniej więcej dla normy lipcowej, bo mniej więcej okolice tych 24 stopni to jest norma takiej temperatury maksymalnej.
1: No teraz brzmi rzeczywiście, jakby miało się zrobić niezwykle zimno. Krzysiek, a skąd ty to wszystko wiesz? To znaczy, jak ty sprawdzasz, badasz tę pogodę? Bo jeżeli mówimy o Instytucie Meteorologii i w ogóle instytucjach, które zajmują się pogodą, to mają gruby sprzęt za grubą kasę, mnóstwo technologii naszpikowane, to wszystko jest nowoczesnymi rozwiązaniami. A ty masz jakiś ogródek meteorologiczny? Jak ty to wszystko sprawdzasz?
0: Dużo danych jest dostępnych w internecie. Swój ogródek rzeczywiście mam od prawie 15 lat, jak dobrze liczę. Gdzieś tak mniej więcej od 2010 sobie robiłem zapiski, więc mam tą pogodę na północy Warszawy pozapisywaną przez dobrych kilkanaście lat. Natomiast wyszło to rzeczywiście z pasji. Już gdzieś w czasach szkolnych zamiast wieczorynki ja czekałem na to, co jest po wiadomościach, czyli prognoza pogody. To było ciekawsze niż to, co przed wiadomościami. Natomiast później, no w tym kierunku też swoją zawodową już bardziej ścieżkę skierowałem i studia w tym kierunku też podjąłem i ostatecznie również w Instytucie Meteorologii teraz też pracuję, więc z hobby wyszła po prostu również praca. No a w większości, jak pracuje się w tym, co się lubi, no to
1: to się
0: jednak,
1: nie pracuje.
0: To jednak
1: wiem
0: się prawie, że nie pracuje.
1: A czy znajomi się denerwują czasami na ciebie, że powiedziałeś, Krzysiek, że będzie ciepło, a tu pada, ja imprezę plenerową, grilla chcę zrobić, goście zaproszenie, a tu deszcz. A mówiłeś, że będzie dobrze.
0: Zdarzyło się. Również żona w przedszkolu pracuje, więc też jestem przedszkolnym meteorologiem i wszelkie imprezy plenerowe osłaniam. No i zdarzyło się kiedyś rzeczywiście, że pojawił się niezapowiedziany deszcz, natomiast był na szczęście krótkotrwały i przy innych okazjach prognozy były trafne, więc oko zostało przymknięte na jednorazowe niesprawdzenie.
1: Z żoną pewnie bywa trudno, ale też chyba z komentarzami, które pojawiają się pod twoim profilem Pogoda w stolicy, jak i w okolicy, też czasami trudno się zmierzyć i trzeba mieć, no tak.
0: Myślę, że to jest zupełnie jakiś inny wymiar trudności tak naprawdę.
1: Bardziej się martwisz żoną i boisz, żeby żonie źle pogody nie przedstawić tak. I znajomym niż to, co się dzieje na profilu, ale radzisz sobie
0: ale
1: z tymi
0: to, co się dzieje na profilu, wydaje mi się, że też są dwóch rodzajów komentarzy, bo czym innym są komentarze, powiedzmy, z jakąś...
1: Takich upałów nie było nigdy, to za bzdura.
0: Może pretensja właśnie, to jest co innego, ale tutaj można wtedy merytorycznie podyskutować. Natomiast w momencie, jak się pojawiają komentarze absolutnie negujące to, co się dzieje, no to...
1: To nie twój
0: czasem
1: problem.
0: Lepiej nie skomentować, bo to po prostu ręce opadają.
1: I zachować pogodę, ducha, tak najlepiej. Krzysztof Piasecki, Pogoda w stolicy, jak i okolicy, był dzisiaj gościem i o tej pogodzie rozmawialiśmy. Niebawem trochę się ochłodzi. Trzymam cię za słowa, jak nie, to zadzwonię z awanturą do ciebie albo do żony. Bardzo dziękuję.
0: Dzięki i do usłyszenia i zapraszam na stronę.

7 minut pozostało do godziny 9. Wczoraj w tym upale odbył się koncert Dawida Podsiadło na Stadionie Narodowym i podobno ci, którzy mieszkają w okolicy, tak jak mój gość, który przed chwilą, czyli pogoda w stolicy, jak i w okolicy, Krzysiek, mówi, że słyszał, co tam Dawid śpiewał momentami, zwłaszcza jak się trochę ochłodziło, a śpiewał utwór z Męskiego Grania. No to tak mnie zainspirowało to i teraz na naszej playliście nowość, też w ramach Męskiego Grania, ale nie będzie to Dawid Podsiadło, tylko Problem, który przygotował nową interpretację kultowego taty dilera Kazika. No i jak się okazuje, kiedy ten utwór trafił

0: na platformy streamingowe w pełnej wersji, to spotkał się z dużym zainteresowaniem fanów obu światów muzycznych, czyli i Kazika, i Problemu, więc posłuchajmy, czy to nie problem dla nas z tym utworem.
1: Nowość na playliście.

0: Mamy już godzinę 9.
1: Pogoda.
0: A to oznacza, że pogoda, a w zasadzie temperatura zaczyna się rozkręcać. Teraz najprzyjemniej bywa z samego rana. Czwarta, piąta, szósta to jest ta przyjemna pora w ciągu doby, bo nawet wieczory nie są chłodne, a wręcz upalne. Chyba że jesteście gdzieś poza miastem, gdzieś nad wodą, to pewnie wieczorem jest całkiem przyjemnie. Czy dzisiaj będzie przyjemnie? Tak, jeżeli będziecie gdzieś nad wodą albo w cieniu, to pewnie będzie przyjemnie. Gorzej będzie w miastach. Upały, do których mogliśmy się przyzwyczajać od kilku dni, będą dalej jeszcze z nami dzisiaj i jutro. No i to, co dzisiaj i jutro, to właśnie apogeum tych wysokich temperatur. Tak jak rozmawialiśmy w pierwszej godzinie audycji z Krzyśkiem, rekordy pewnie padną. A jak nie słuchaliście, to już za moment na stronie czwórki będzie rozmowa o tym, jaka pogoda teraz i jaka pogoda niebawem. A niebawem będzie ochłodzenie, będzie deszczowo, będzie burzowo i będzie grat, ale więcej o tym naprawdę w naszej rozmowie, która się odbyła, ale do której można wrócić.
1: Autopromocja.
2: W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż nie jeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl. Zero.

0: Szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: 9 weekendowych epizodów opowieści o wodzie, od źródeł i rzek, przez jeziora i mokradła, po globalne konflikty o dostęp do zasobów wodnych. Tak prezentuje się najdłuższy festiwal ekologiczno-artystyczny w Polsce, który startuje już w lipcu, a festiwal nazywa się Do Wód. Nie wiem, czy trzeba mieć dowód, żeby pojechać na ten festiwal, ale na pewno nie trzeba mieć biletów. I nie dlatego, że już się skończyły, tylko dlatego, że w ogóle ich nie ma, wstęp jest wolny, jak wolne są rzeki. Cóż to za festiwal? Dla kogo, po co, gdzie i czy naprawdę nad wodą?

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Nie sposób przyglądać się degradacji mazurskiej przyrody z założonymi rękami, zatem festiwal Dowód to ucieczka od paraliżu. Chcemy, żeby ludzie poznali i zrozumieli rzeki, jeziora i mokradła. No i pokochali je tak bardzo jak my. Tak mówił Benjamin Koc, twórca festiwalu Dowód, i ja ten cytat wyciągnęłam, a teraz wyciągnęłam również Benjamina do studia. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Mówimy o festiwalu, który już za moment, już za tydzień rozpoczyna się na Mazurach. Festiwal Dowód, ale bardziej można powiedzieć do wód, czyli chodzi o wodę.
2: Chodzi o wodę, chodzi o to, że zapraszamy was do wód, ale też zbieramy dowody oczywiście na to, co się z nią dzieje. Bo woda jako główna część mazurskiego ekosystemu w związku z całym działaniem turystycznym na Mazurach też się degraduje, no ale też wysycha przez to, co się dzieje, zmiany klimatu i różne inne działania człowieka, więc zbieramy dowody na to, jak o nią dbać i co się z nią dzieje.
1: Na szczęście jeszcze tam ta woda jest.
2: Jest
1: nie ma
2: tak.
1: takiego ryzyka, że zrobicie festiwal i nagle się okazuje, że nad wyschniętym korytem rzecznym będzie się coś działo. Woda płynie, ale trochę pewnie jest mniejszy jej stan.
2: Tak, ostatnio ze 2 tygodnie temu byłem na kajaczku. Popłynąłem kajakiem w górę rzeki właśnie od stanicy wodnej w Krutyni do jeziora Krutyńskiego i w kajaku jedynce, czyli takim niezbyt ciężkim, niezbyt mocno zanurzonym, ale już tył kajaka w niektórych momentach haczył o dno i rzeczywiście całe wiosło nie wchodziło do wody. Więc to...
1: A ty też nie jesteś jakiś specjalnie ciężki?
2: No w sumie no, tak ważę jakieś 90 parę kilo, więc może rzeczywiście już jestem za ciężki dla tej rzeki. No ale wiesz co, bardziej niż rzeka, bo rzeka jest taką wierzchołkiem góry tak naprawdę lodowej, bo jest wszystko to jest naokoło, jej zlewnia, mokradła i bagna, które ją zasilają, to jest główny temat. Jakby i to o to chodzi właśnie, że ludzie, którzy przyjeżdżają nad rzekę, myślą sobie o rzeka, jakby jest woda tu spoko.
1: Fajnie, ochłodzę się, popływam tak. kajakiem. A co dookoła?
2: A co dookoła, właśnie na to się nie zagląda. I ludzie spacerują po lesie, powiedzmy, gdzieś w okolicach jakichś mokradeł i bagien i tam to jest inny temat, no ale też śmieci są rzucane do tych mokradeł. Jest to zadeptywane, są rośliny pod ochroną, których ludzie nie znają i też po nich chodzą, zrywają i tak dalej, więc jakby festiwal ma taką misję opowiedzenia o tym, co jest dookoła, z różnymi przyrodnikami, naukowcami, żebyśmy po prostu bardziej rozumieli ten ekosystem i mogli jakoś tak całościowo go przytulić.
1: I zrozumieć, skąd się bierze rzeka. To znaczy, że ona nie wypływa tylko z tego strumyczka z gór, z tej skały, co czasami tak się

0: kojarzy z lekcji geografii i biologii, że taki strumyk wypływa i on potem jakoś, no właśnie, jakoś się rozszerza, w jakiś sposób ta rzeka przybiera, czyli będzie można się dowiedzieć, jak to się dzieje, że ta rzeka się rozbudowuje, że jest szersza i że dobrze jakby sobie mogła sama meandrować.
1: No dokładnie. To jest,
0: starać się ją poprowadzić tak, jak nam wygodnie.
1: Ona jest akurat naturalna, ta nasza Krutynia.
0: Bo to tam najwięcej wydarzeń.
1: Tam jest najwięcej wydarzeń, ale rzeczywiście renaturyzacja rzek to jest ważny temat w Polsce, bo też ja w ogóle jestem reżyserem teatralnym, nie jestem przyrodnikiem, nie jestem biologiem i nic...
0: A pytałam się, czy powiedzieć reżyser teatralny, dobra, sam się przyznał.
1: Tak. Więc ja bardziej zauważyłem problem i po prostu jako reżyser teatralny robię o tym, co widzę i co czuję jako problem, a w związku z tym, że Mazury to jest też moje miejsce, bo pochodzę stamtąd, no to o tym problemie chcę mówić. No i wracając do renaturyzacji rzek. Rzeka płynąc, bo mówiłem o tym, że sam dowiaduję o tych rzeczach i dla mnie to są nowości, że nie wiedziałem. Rzeka płynąc ma pod swoim jeszcze pod wodą, pod nurtem jeszcze masę wodonośną. Ogromny tam łach jakiejś ziemi z wodą płynącej, której my nie widzimy, jakby to jest pod dnem. Więc jak się rzekę maksymalizuje, w jakimś sensie zmienia jej koryto, no to ta masa wodonośna zostaje odcięta od tej góry, która płynie. Co trochę jakby nie ma sensu. Bo jakby przesuwasz wodę, ale tej ziemi pod spodem tych paru metrów
0: już nie przesuwasz.
1: Jakby oddzielasz rzekę od jej jakby wsparcia.
0: Od takiej matki trochę. No tak, to rzeczywiście to trudna ingerencja w rzekę, ale no niestety to się dzieje, więc rozumiem, że jednym z ważnych tematów będzie to, żeby rzek nie regulować.
1: To jest tak, to jest jeden z apeli, można powiedzieć.
0: Festiwal Dowód wraca na Mazury. To najdłuższy festiwal ekologiczno-artystyczny w Polsce. Startuje już w lipcu. No i to jest festiwal, który tak naprawdę ma początek i ma koniec, ale on nie będzie trwał przez weekend, jak to często z festiwalami, czy przez 3 dni, czy cztery. Nie, nie, nie. To będą całe wakacje, wszystkie weekendy pełne atrakcji. No i do rozmowy i do tych atrakcji jeszcze wrócimy.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Szukamy ochłody w upały, nad wodą na pewno znajdziemy, a za tydzień i za kolejny tydzień i kolejny wiele weekendów lipca i sierpnia będzie można znaleźć i ochłodę, i trochę wiedzy, informacji na temat wody na festiwalu Dowód. Twórca tego festiwalu, Benjamin Koc, cały czas jest z nami, wrócił na chwilę z tych Mazur, żeby w czwórce opowiedzieć o festiwalu, bo ty rzeczywiście z Mazur pochodzisz, czyli to jest dla ciebie taki teren naturalny, taki teren bliski i taki, który chciałbyś, żeby został zachowany w dobrej kondycji.
3: Tak, no bo chciałbym, żeby rzeka Krutynia nie wyschła, bo rzeczywiście jak zająłem się tym tematem, to były jakieś ostrzeżenia naukowców, którzy mówili, że tak jak dalej pójdzie, to za 10 lat będziemy jeździli rowerami w tym korycie rzeki.
2: Nie!
3: Więc mam takie, kurde, stop! Co robić?
2: Ja chcę kajaczkiem.
3: Ja chcę się kąpać, ja chcę płynąć w pław, bo ta rzeka jest i tak płciutka. W sensie to nie jest taka rzeka, która, wiesz, ma 5 metrów głębokości, tylko to jest taka rzeka, którą masz do kolan, do łydek, do pasa, do ramion w najgłębszym miejscu, w tym, na tym odcinku.
2: Znaczy ja bym miała pewnie do...
3: Nie. Właśnie, słuchaj, można przejść od ujścia, od jeziora do stanicy, w której się odbywa festiwal, normalnie na pieszo.
2: Korytem rzeki.
3: Korytem rzeki możesz iść cały czas mając grunt.
2: No też jest to jakieś rozwiązanie, ale jakbym miała wybierać, to wolałabym jednak kajakiem. Zainspirowało cię to, że ta rzeka może wyschnąć i postanowiłeś o tym mówić, tworząc festiwal, czy coś robić przy okazji, żeby no właśnie zachować tę rzekę, bo to już jest trudniejsze, żeby coś zrobić. Łatwiej trochę po prostu mówić.
3: No właśnie, widzisz, przejście od rozmowy do sprawczości to jest trudny temat. Jakby zbieramy na pewno, co robimy, to zbieramy jakąś społeczność, która się zainteresuje problemem, która go zauważy. Bo też nie mogę sam nic nie zrobię, nie pójdę, nie przekopię, nie wiem, rowów melioracyjnych. Chociaż
2: zasypię,
3: będziemy...
2: Zasypię
3: właśnie, będziemy to robili. Będziemy to robili, bo szukamy wokół różnych tych rowów, żeby je zasypać. Będziemy prowokować bobry do tego, żeby budowały tamy i żeby
2: je
3: chronić.
2: Taś, chodź, mam tutaj dla ciebie coś dobrego.
3: Tak. Boberku. Żeby tak, będziemy smarować jakimś masłem orzechowym drzewa, żeby je podgryzały bobry. No i właśnie, więc zbieramy tą społeczność. Im więcej ludzi się też o tym dowiaduje, tym więcej ludzi o tym rozmawia gdzieś w rodzinach. Ktoś tam ma w rodzinie kogoś, kto jest, nie wiem, w gminie. Ktoś ma kogoś, kto jest gdzieś. Jakby chodzi o taką falę informacji, żeby docierało do naszej świadomości. No bo do tej pory przecież się słyszy, że kurde, gdzieś ktoś w Polsce odstrzeliwuje bobry. Albo że przekopują rzekę, wyrównują coś tam, wjeżdżają harwesterami, czymś tam, nie wiem,
2: koparkami. Albo dalej kopią rowy melioracyjne.
3: Albo dalej kopią. Jakby to jest, jakby trzeba się przebijać po prostu z tymi informacjami. I jest jakaś grupa ludzi, którą ja w zeszłym roku zaczęliśmy organizować festiwal, to poznałem sporo ludzi, na przykład, nie wiem, Michał Zygmunt na Odrze, tak, który pływa cały rok, mieszka na Łodzi i pływa po tej Odrze. Cały czas o tym alarmuje, wrzuca posty, co się dzieje, jakby... To musi docierać do ludzi.
2: Czyli to jest festiwal, który nie do końca ma nas bawić i sprawiać, że się relaksujemy, bo tak letnie festiwale trochę mają za zadanie, żeby właśnie wypocząć gdzieś, żeby się oderwać od rzeczywistości, a z tego, co mówisz, to trochę taki festiwal, żeby pokazać, że jest momentami źle i trzeba coś zrobić.
3: Tak. No więc tak.
2: Chociaż w pięknych okolicznościach przyrody
3: w pięknych
2: usłyszymy
3: okolicznościach
2: i
3: nad
2: takich,
3: rzeką,
2: żeby te zostały.
3: Właśnie, no żeby tak sobie poczuć to, że o, zobaczcie, mamy rzeczkę, jest tak miło i fajnie, żeby tak zostało. Więc mamy taki format, że pierwsza część wydarzeń to jest właśnie jakieś spotkanie z naukowcami, z przyrodnikami. No a później są koncerty, żeby się trochę rozluźnić. No ale też są po to, żeby przyciągnąć te audytorie, żeby

0: posłuchać też o tych ważnych sprawach.
1: Czyli jedni przyjdą po to, żeby posłuchać o przyrodzie, ekologii, drudzy przyjdą po to, żeby posłuchać muzyki i jedni i drudzy będą mogli się czegoś dowiedzieć, bo na przykład jednym z gości będzie Adam Wajrak, myślę, że znacie doskonale człowieka, który właśnie będzie mówił o bobrach, ludziach i granicach rozwoju i tego, do kogo należą Mazury, więc dowiemy się, jak ważne są te bobry. Ty miałeś okazję zobaczyć gdzieś właśnie
0: bobra?
1: W tych... Tak, bobra w tych dzikich... W tych dzikich miejscach nad rzeką?
0: Wiesz co, akurat nad Krutynią to dziwne, ale bo spędziłem tam od 6 roku życia gdzieś tam, pamiętam siebie, znaczy bo mieszkam w miejscowości, która jest trochę dalej i nad Krutynią widziałem tylko ślady, to jest pogryzione drzewa, ale nie widziałem samych bobrów, więc one się jakoś ukrywają na Krutyni.
1: Ale Adama ale Wajraka Mazurach, widziałeś?
0: Adama Wajraka widziałem w Białowieży i widziałem bobry na szlaku Jezior Mazurskich żeglownym. Tam na pewno są. A ostatnio widziałem bobra w Wiśle. Jest Jan Mencfel, który robi spacery przy Wiśle na oglądanie bobrów. I rzeczywiście tych bobrów tam jest sporo. Nad tą Wisłą.
1: No i dajmy im żyć, bo one wiedzą, co robić, jeśli chodzi o rzeki, jak je regulować, ale to jest słowo ujęte w cudzysłów, dlatego że regulowanie rzek dzięki bobrom jest takie bardziej sensowne niż dzięki naszej inicjatywie Festiwal Dowód, o nim dzisiaj rozmawiamy. It's feeling a bit bougie today, so I went to Asda instead of Aldi. Got a taxi up there, a man was bumping out Lewis Capaldi. It's that one song, it gets you in a

0: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
1: Jeżeli macie plany na ten weekend, to dobrze, a jeżeli nie macie planów na kolejny weekend, to jeszcze lepiej, dlatego że już od następnego weekendu startuje festiwal Dowód, czyli festiwal poświęcony wodzie przede wszystkim. Wodzie, o której sporo się mówi w kontekście upałów, na pewno, dlatego że no, brakuje jej. To bardzo sucha wiosna, suche lato też się zaczyna, więc troszczyć się o wodę powinniśmy. Benjamin Koc, twórca festiwalu Dowód, jest cały czas z nami, chociaż pewnie wolałby być nad wodą, ale spokojnie, niedługo cię wypuszczę i jak będziesz miał chwilę, to nad tę wodę pójdziesz. Jeśli chodzi o festiwal, to jest ponad 40 gości, artystów, ekspertów i projektów z obszaru muzyki, nauki, literatury i sztuki, czyli połączenie festiwalu ekologicznego z artystycznym. Ty jesteś też reżyserem teatralnym, więc i bliska ci ekologia i masz kontakty z artystami, dlatego udało się to połączyć.
2: Tak, no w sensie

0: robię to, co umiem, żeby mówić o tym, co jest dla mnie ważne.
1: A to dobry pomysł i dobry patent. Wśród gości naprawdę osoby, które są dosyć poważane i szanowane w środowisku ekologicznym. Profesor Szymon Malinowski, dr Agnieszka Kolada, Agnieszka Chobot z Wodnych Spraw, Daniel Petryczkiewicz. No generalnie sporo masz za sobą ludzi, takich dosyć znanych, takich, którzy starają się działać na rzecz i wody, i w ogóle klimatu. Jak udało ci się ich ogarnąć? Czy to twoje kontakty? Czy oni sami stwierdzili, że też chcę wziąć w tym udział, żeby szerzyć tę wiedzę, bo jak mówiłeś, trzeba się przebijać.
0: Tak, tak. No to są ludzie, którzy wspierają inicjatywy, które są na te tematy, które oni prowadzą. W sensie, że wiesz, dzwonimy i zapraszamy, mówimy o naszej idei, dlaczego ten festiwal, jakby gdzie się odbywa, Mazury. Jakby to też jest ciekawe, że na Mazurach niedużo się dzieje w tym temacie. W sensie, Mazury rzeczywiście są postrzegane jako taki turystyczny zakątek, w którym jest tylko impreza i woda i żagle i kajaki, a mówić o tym nawet dla mieszkańców lokalnych to jest ważne, żeby oni się też dowiadywali i złapali te konteksty, więc ludzie po prostu wiedzą, że jest to ważne, żeby przyjechać i opowiedzieć o tematach.
1: I chyba łatwiej tak trochę właśnie zrozumieć, co się dzieje w naszej przyrodzie, będąc w tym miejscu, niż na jakimś takim spotkaniu, prelekcji w zamkniętej sali, na wykładzie, a jednak tutaj mamy tę przyrodę pod stopami,
0: tak,
1: bo to wszystko się
0: właśnie
1: dzieje na żywo, na miejscu, na powietrzu.
0: Tak, to prawda. Jest na przykład w pierwszy weekend spotkanie z Piotrem Bednarkiem z Wolnych Rzek. No i jest z nim spotkanie, ale też jest spływ. Tak, że idziemy do kajaczków, wsiadamy i on na rzece opowiada o tym, jak ta rzeka działa, jak ta rzeka działa, to jest jakieś takie, to jest
1: przecież... Jak żyje ta rzeka?
0: Oczywista sposób? Oczywistość, prawda? Rzeka płynie.
1: No, rzeka...
0: A okazuje się, że tam jest dużo ciekawych informacji, które można o jej życiu.
1: O życiu rzeki, no ale też i o jeziorach, no bo bardziej Mazury kojarzymy z jeziorami, to znaczy to są te wielkie jeziora mazurskie połączone rzekami. Czy bardziej skupiacie się na rzekach, czy jakby traktujecie to jako jeden organizm, rzeka i jezioro?
0: To są dwa różne byty w sumie, dwa różnie działające ekosystemy, ale festiwal odbywa się głównie nad rzeką, więc dlatego rzeka jest naszym tematem. Jeziora też, będziemy mieli jedno wydarzenie w Leśniczówce Pranie i tam będziemy budować tratwę i też będziemy słuchać Marii Peszek i rozmawiać ze Stanisławem Kaliną Jaglarzem. Więc rzeka jest naszą bazą i to, co w niej. I nawet no, w zeszłym roku miałem takie piękne doświadczenie. Był Bartek Ginzel, który zrobił warsztaty Podwodne życie Krutyni i wyciągaliśmy w bezpiecznych warunkach, do takich naczynek, jakieś zwierzątka, które to oczywiście później wypuszczaliśmy i on pod lupami dzieci obserwowały. I ja sam, będąc tam 30 lat nad tą rzeką, widziałem jakieś takie żuczki, ale na przykład nie wiedziałem, że to jest larwa ważki.
1: Która potem pięknie wygląda, zwłaszcza jak płyniemy kajakiem i one siadają gdzieś
0: na
1: wiosłach,
0: wiosłach,
1: tak, albo chociażby nawet na trzcinie, która wzdłuż rzeki rośnie, to on ładny klimacik robi.
0: Tak, no więc a okazuje się, że ta larwa ważki jest w ogóle największym drapieżnikiem pod wodą.
1: I takie informacje też podczas festiwalu Dowód na pewno będzie można zdobyć. No to jeszcze za chwilę porozmawiamy o tym, jak w ogóle się ogarnąć i zorganizować na ten wyjazd. Bo tak jak mówiłam, ten festiwal nie trwa weekend, on trwa wszystkie weekendy.

0: szanuj zieleń.
1: Szanuj zieleń.
2: Dowód to letnie doświadczenie Mazur poza klasycznym turystycznym kadrem, a festiwal odbywa się w sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego nad Krutynią i w jej okolicach, czyli miejscówce bardzo lubianej przez naszego gościa, twórcę festiwalu, Beniamina Koca. Krutynia jest ci bliska, Mazury są ci bliskie, a czy mieszkańcy angażują się w ten festiwal? Czy to jest też takie przeżycie dla nich istotne?
3: Tak, no bardzo dużo przychodzi z okolic, z domów swoich, wychodząc, biorąc pod rękę żony i dzieci i leżaczki i swoje foteliki turystyczne, żeby przyjść i posłuchać muzyki, posłuchać artystów, pisarzy, poetów.
2: I są to nie tylko twoje ziomki, znajomi, sąsiedzi, tylko rzeczywiście ci, którzy kochają Mazury, bo można na ten festiwal przyjechać na przykład na jeden koncert, na cały weekend, albo wracać przez całe lato. Każdy weekend lipca i sierpnia to właśnie wydarzenia festiwalowe, ale różne. To nie jest tak, że jeden szablon i co tydzień to sama powtarzacie.
3: Nie, nie, oczywiście. Co tydzień.
2: Wiesz, może kto inny przyjeżdża. Zmiana turnusu. Wakacje mamy, ludzie przyjeżdżają, jeden turnus, drugi turnus, można
3: tak,
2: to im to samo.
3: Sami artyści wychodzą i wynoszą te same scenografie, już takie wyświechtane i w ogóle.
2: No w teatrze jest tak, że jest sztuka grana dziesiątki, setki razy, bo przychodzą inni ludzie, inna publiczność, więc tutaj dlatego pytam, czy to jest tak,
3: najlepiej by spędzić z nami całe wakacje rzeczywiście, bo co weekend jest co innego. Inni naukowcy, inni przyrodnicy, spływy ornitologiczne, warsztaty limnologiczne, nie umiem wymówić tego słowa, o jeziorach. Różni artyści, też muzycy. Co weekend odkrywa się jakiś nowy talent.
2: Talent muzyczny, a możemy zdradzić tych, którzy, bo ja tam trochę wiem, kto będzie występował, czy to jeszcze
3: tak,
2: są sekrety?
3: Pierwszy weekend wystąpi zespół Przebiśniegi i Gabakulka. W kolejny weekend Sutari,

0: jeszcze kolejny Natalia Przybysz i Karmider zespół. No i co, mógłbym wymieniać i wymieniać. No, zapraszamy na naszą stronę, na naszego Facebooka, Instagrama i obczajajcie, przyjeżdżajcie.
1: Bo wszystko trudno spamiętać. Skoro jest to festiwal, który trwa w każdy weekend, no to trudno zapamiętać, jakie wydarzenia, ale wszystko jest zaplanowane, bo są i dodatkowe atrakcje poza rozmowami, koncertami. To są na przykład też spacery ornitologiczne, czy koncerty Miss Gongów, albo nawet joga nad rzeką. Wszystko, co dzieje się wokół przyrody i może być dobrym właśnie takim miejscem ta przyroda do wykonywania różnych czynności. A powiedz mi, co teraz najbardziej zagraża mazurskim rzekom i jeziorom? Ta susza, czy jest jeszcze jakiś problem, z którym też trzeba się zmierzyć i być może na festiwalu też jakieś rozwiązanie się znajdzie?
0: Wiesz co, jest temat zasiedlenia zwiększającego się, w sensie, że są kolejne domy budowane, są wiercone studnie głębinowe, w sensie te odwierty też do tej, jak to się nazywa, tej z tego ogrzewania wody. To
1: jest pompa wodna, pompa cieplna.
0: Pompy cieplne i to jest, się drenuje, przechodzi przez masy wodonośne setki metrów pod ziemią i się robi dziury rurami. No i ta woda sobie tam inaczej zaczyna wędrować i rzeczywiście tak sobie, jakby ja to sobie tak wyobrażam, może to wcale tak nie jest oczywiście, że jakby masz tę rurę, którą drenujesz ileś tam metrów pod ziemią.
1: I zakłócasz porządek, który tam istniał.
0: Porządek, to tam zaczyna trochę inaczej przeciekać i tak jak w wannie, no od korek wyjmiesz, no to ta woda ścieknie na dół, tak? Więc jakby ta woda gruntowa może też tam po prostu sobie trochę jakoś ścieka w związku z tym, że wyjmuje się wydobywa się stamtąd.
1: No. I obniża się poziom wody gruntowej, co też może być problemem, a problemem są turyści na Mazurach, no bo to jest jeden z trzech kierunków wakacyjnych. Morze, góry i Mazury.
0: No, co na pewno słyszałem takie głosy, że naukowców, że też jakby zużycie tej wody, tak? Bo przyjeżdża masa turystów do hoteli, pensjonatów i tak dalej i ta woda jest wyciągana, tak? Do mycia
1: znaczy,
0: się.
1: Znaczy myją
0: i tak dalej.
1: Się, no przychodzą, no, przyjeżdżają, tak. Myją się, robią herbatę, no jako nie
0: no,
1: mogą.
0: No dokładnie, dokładnie. I woda relokuje, to też jest taki temat, że jak się ją wyciąga z tych studni w różnych domach i naokoło, to później do kanalizacji to i to idzie do oczyszczalni i z oczyszczalni do innych miejsc, czyli jakby ta relokacja wody też jest
1: zauważalna
0: i nie wpływa pozytywnie. No ale oczywiście to nie, jakby to działo się zawsze i się dzieje. Na pewno są to tematy, na które warto zwrócić uwagę i ludzie tam lokalnie też w urzędy czy działy się środowiskowe urzędów, urzędnicy zwracają na to uwagę właśnie, że są te problemy tych odwiertów, pomp ciepła i że żadnego prawa budowlanego na to nie ma i jest jakaś samowolka i że trzeba działać, no ale świat pędzi, domy się budują, pozwolenia się wydają i tak dalej, więc tak to idzie, no.
1: Tak to idzie, trudno to zatrzymać, ale można, warto o tym rozmawiać.
0: Warto rozmawiać, bo
1: działać.
0: Może w którymś momencie jakby ktoś się zorientuje i jakoś to naprawimy.
1: Całego świata na pewno nie, ale być może tak. Jakiś fragment i te krutynie, o którą ty tak dbasz, pewnie tak. A w zeszłym roku był po raz pierwszy ten festiwal, teraz będzie po raz drugi, czyli znaczy, że zażarło, że jest zainteresowanie, jakieś zmiany zachowania, chociażby ludzi po tym pierwszym festiwalu trochę inaczej patrzą na Mazury, coś się zmieniło, coś się zadziało?
0: No pojadę teraz, zobaczę, jak tam, okay. Jak tam się zmieniło. Ale na pewno zauważam, że jest jakaś zmiana wrażliwości co do tego w niektórych. W sensie, że pamiętam w zeszłym roku różne sytuacje, w których ludzie, którzy zazwyczaj przyjeżdżają imprezować i piwkować i tak dalej, zatrzymali się na jakimś koncercie i mieli takie wow i coś posłuchali i jakoś tak...
1: Może ziarenko zostało zasiane, teraz dobrze tą wodą podlać i może wykiełkuje jakaś inicjatywa ciekawa powstanie. Festiwal Dowód, letnie doświadczenie Mazur, ale inny niż taki klasyczny turystyczny kadr. O tym dzisiaj rozmawialiśmy. Beniamin Koc, twórca festiwalu, który trwa w każdy weekend. No i ważna rzecz o festiwalu, jest wolny, tak jak rzeki. Nie ma biletów, nie to, że się skończyło, jest wolny.
0: Tak, tak.
1: No to zapraszamy. Bardzo dziękuję za
0: rozmowę.
1: Widzimy się gdzieś tam nad Krutynią.
0: No
1: i ekstra umówienie.

0: Just Friends, czy to była czyjaś ulubiona piosenka? Być może tak. Jeśli tak, to super, to w tym czasie można brać prysznic. Bo nie bądź ignorantem, odśwież się tyle, ile trwa twoja ulubiona piosenka. Tak holenderski rząd nową kampanią zachęca do oszczędzania wody pod prysznicem, bo czysta woda w kranach nie jest oczywistością, a spoty reklamowe są rozpowszechniane w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Więcej Katarzyna Van Rooyen.
1: Holendrzy stoją pod prysznicem średnio 8 minut. Wystarczy czas ten skrócić o 3 minuty, aby zaoszczędzić setki litrów wody pitnej dziennie. Twórcy kampanii radzą, jak zabrać się do działania. Nastaw budzik lub włącz swoją ulubioną piosenkę, która trwa nie dłużej niż 5 minut. W wyborze przeboju pod prysznic pomaga specjalna lista piosenek dla każdego. Od Abby, Michaela Jacksona i Boba Marleya po Bruno Marsa i Lady Gagę. Twórcy kampanii liczą na to, że uda im się dotrzeć zwłaszcza do nastolatków, którzy w tym wieku nadmiernie dbają o higienę i wygląd. Prysznic biorę 30 minut dziennie, to jest po prostu przyjemne. Dużo czasu zajmuje mi umycie włosów, mówiła mi 12-latka. Władze chcą, aby mieszkańcy Holandii za 10 lat zużywali maksymalnie 100 litrów wody pitnej na osobę dziennie. Czysta woda w kranach, jak przekonują, nie jest bowiem oczywistością. Znalezienie i uruchomienie jej nowych źródeł jest czasochłonne i kosztowne. Dlatego ta humorystyczna kampania potrwa kilka lat. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: A mnie się bardzo podoba ta inicjatywa. Bierz prysznic tyle czasu, ile trwa twoja ulubiona piosenka. Idę szukać piosenki. Dzięki, cześć, papa. Miłego dnia.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12:00 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja.

0: Wybiła 10.
1: Pogoda.
0: Dziś w całej Polsce będzie bezchmurnie lub prawie bezchmurnie. Dopiero późnym popołudniem na północnym zachodzie miejscami może się zachmurzyć i tam też możliwe będą burze z przelotnymi opadami deszczu, a czasem i z gradem, punktowo gwałtowne. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od plus 34 do plus 39 stopni Celsjusza. Upalniej miejscami na zachodzie aż do plus 42. Chłodniej będzie tylko na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, ale i tam słupki termometrów dobiją do około plus 30. Wiatr na ogół słaby, acz podczas burz możliwe porywy nawet do 90 km na godzinę.
1: Autopromocja. Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
11: Sekunda po sekundzie. Informacja po informacji. Zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo. W rytmie dnia. Blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
12: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
14: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
16: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
17: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
18: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
19: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: porannej rezydencji gra dla was duże P.
1: Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta oraz wszyscy gdzieś pomiędzy i w drodze, jest niedziela, 28 czerwca. Słuchacie czwórki, gdzie chwilę po 10, jak do tej pory niemal zawsze i jak od tej pory już nie, stery w porannej rezydencji przejmuję ja, czyli duże P. Dlaczego już nie? Bo na okres letnio-wakacyjny poranna rezydencja ulega zawieszeniu, w związku z czym przez jakiś czas w czwórce nie będę się pojawiał, ale mam nadzieję, wrócę. A z racji na to właśnie ostatnie pojawienie się na jakiś czas, pomyślałem, że zamiast wymyślać nowe miksy, którymi was uraczę, sięgnę po takie, które po głębszym przemyśleniu uznaję za moje najulubieńsze z ulubionych, żeby właśnie nimi z wami na czas jakiś się pożegnać. Gwoli ścisłości, zanim przejdziemy do wspomnianych miksów, powiem tylko, że zaczęliśmy od Kacperczyków, bo tak chyba należałoby o nich powiedzieć, i Vito Bambino z kawałkiem Mam Talent, żeby w myśl nowej świeckiej tradycji, której od jakiegoś czasu hołduję, zacząć od kawałka polskiego. No ale teraz do brzegu, do miksów. Bohaterem będzie dzisiaj jeden z moich ulubionych miksotwórców, niestety już nieżyjący, DJ Paul Nice, który zmarł w 2014 roku, jeśli się nie mylę, w wieku 56 lat, i zostawił po sobie fantastyczną spuściznę szeregu miksów, produkcji, zagranych imprez itp. itd. A na firmamencie jego twórczości najjaśniejszymi punktami, jeśli idzie o miksologię, moim zdaniem były dwa miksy zatytułowane Soul on

The Grill pierwszy powstał w roku 2003 i dotyka epoki lat 60. i 70. ubiegłego wieku, a drugi powstał w roku 2005 i skupia się na styku lat 70. i 80. I tak w pierwszej godzinie usłyszymy pierwszy soul on the grill, a w drugiej godzinie usłyszymy drugi, więc żeby za dużo nie zagadać i żeby jak najwięcej tych dźwięków poszło w czwórkowy eter, odpalę soul on the grill. Po Nice klasycznym okrzykiem płyniemy. The official adventure.

Słuchacie czwórki, w której od 10 do 12 po raz ostatni, przynajmniej na czas jakiś, poranną rezydencję serwuję wam ja, czyli Duże P. Po wakacyjnej przerwie mam nadzieję wrócić, a postanowiłem pożegnać się z wami przed wspomnianą pauzą moimi ulubionymi miksami wszechczasów, czyli Soul on the Grill, część pierwsza i druga, których autorem jest nieodżałowany DJ Po Nice. W pierwszej godzinie, jak logika nakazuje, słuchamy części pierwszej, a jak jej słuchamy, to może jej posłuchajmy dalej.

Słuchacie porannej rezydencji w czwórce, w której w tę niedzielę pożegnalnie na czas jakiś gram wam ja, czyli duże P, a mówiąc konkretnie, gram wam mix Soul on the Grill, którego autorem jest DJ Paul Nice i wypełnia nam wspomniany set właściwie całą pierwszą godzinę. Na liście artystów SSO, Esther Phillips, Raw Soul Express, Ernie Hines, Love Unlimited Orchestra, Barry White, LA Boppers, Al Green, Main Ingredient, The Stylistics, Ramsey Lewis, Eddie Kendricks, Dynasty, The Meters, Pleasure, Sylvia Stripling, Curtis Mayfield, The Fatback Band, Roy Ayers i Kool and the Gang. Chociaż obawiam się, że mimo, że to wcale nie jest koniec tracklisty całego miksu, to mniej więcej w tym momencie albo i wcześniej zmuszeni będziemy skończyć. Ale kiedy skończy się pierwsza godzina i pierwsza część Soul on the Grill, to chwilę później zacznie się godzina druga i część druga wspomnianego miksu, więc słuchajcie dalej, bo jeszcze dużo dobrej muzyki dzisiaj przed

W ostatniej na czas jakiś porannej rezydencji mojego autorstwa w czwórce ja, czyli Duże P, żegnam się z wami w pierwszej godzinie miksem Soul on the Grill, którego autorem jest Po Nice. Nie byłbym jednak sobą, gdybym nie zakończył godziny w sposób klasyczny, czyli moim oddolnym muzycznym protestem. Fragment godziny dla Ukrainy, w ramach którego wyrażam sprzeciw przeciwko barbarzyńskiej i godnej wszelkiego potępienia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która w pełnoskalowej formie trwa od roku 2022, a w niepełnoskalowej rozpoczęła się już w roku 2014, a świat siedział i patrzył. W ramach fragmentu godziny dla Ukrainy gram muzykę ukraińskich artystów, starając się przy tym, żeby była ukraińskojęzyczna, żeby ktoś z Ukrainy, kogo wojenna zawierucha rzuciła do Polski i akurat włączył czwórkę, poczuł się nieco lepiej, słysząc swój ojczysty język. Na koniec pierwszej godziny w ramach wspomnianego cyklu Hanna Czorna i Jarima z fantastycznym kawałkiem Amur, a my słyszymy się w drugiej godzinie porannej rezydencji już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie.

0: Autopromocja.
1: Piłka nożna, tenis, siatkówka. Ile można?
2: Masz już dość tych samych sportowych tematów?
1: My też, dlatego w każdą niedzielę o 12 serwujemy sport w alternatywnym wydaniu.
2: Niszowe dyscypliny, nieznani bohaterowie i zajawki z każdego zakątka świata.
1: Z pasją i bez schematów. Słyszymy się w audycji sportowej. Zapraszam, Jędrzej Rosiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowid. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie. Czwórka.

Jest 11. Pogoda. W całym kraju będzie dziś zasadniczo bezchmurnie, tylko na północnym zachodzie pod koniec dnia mogą na

0: wskażą od plus 34 do plus 39 stopni Celsjusza, a na zachodzie upał może sięgnąć nawet plus 42. Jedynie nad morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat będzie nieco chłodniej, z temperaturami do około plus 30. Wiatr ma być przeważnie słaby, jednak w zasięgu komórek burzowych jego porywy mogą osiągnąć aż 90 km/h.
1: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż niejeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres. Tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00. W TVP1 i TVP Info.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Po reklamie.
1: Tu Czwórka Polskie Radio. Czwórka Polskie Radio.

0: W porannej rezydencji gra dla Was duże P.
1: Nie inaczej, mili Państwo, nie inaczej w drugiej i ostatniej na czas jakiejś godzinie niedzielnej porannej rezydencji. Witam Was ja, czyli Duże P. Witam i żegnam zarazem, bo poranna rezydencja spada z ramówki na okres letnio-wakacyjny, ale mam nadzieję po wakacjach powróci, a ja razem z nią. Żeby tymczasowo, mam nadzieję, się pożegnać, postanowiłem dzisiaj zagrać Wam moje dwa najulubieńsze z ulubionych miksów, a ich autorem jest Paul Nice, legendarny funkowo-hip-hopowy DJ i producent, zmarły niestety w 2014 roku i przynajmniej z mojej perspektywy nieodżałowany. Niemniej zostawił on po sobie mnóstwo miksów, a najlepsze z nich to moim zdaniem Soul on the Grill, pierwszy z których, w sensie pierwszą część, którego usłyszeliśmy w godzinie pierwszej, nie w całości, bo cały miks ma półtorej godziny prawie i podobnie będzie w drugiej godzinie, też nie w całości, usłyszymy Soul on the Grill 2, zatytułowany czy też z podtytułem The Early 80s Sessions. Pierwszy miks był z roku 2003, ten jest z roku 2005 i jak sama nazwa wskazuje, skupia się na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku i mili Państwo, jak to wszystko jest fantastycznie wyselekcjonowane i zmiksowane, to ja absolutnie nie mam pytań, nic dziwota, więc mam nadzieję dla nikogo z Was, że właśnie tymi miksami postanowiłem się z Wami tymczasowo pożegnać. Płyniemy! The official adventure.

W drugiej godzinie dzisiejszej porannej rezydencji w czwórce ja, czyli Duże P, serwuję wam mix Soul on the Grill 2 The Early 80s Session, którego autorem jest Paul Nice. Za jakiś czas powiem wam o tym, jacy artyści pojawiają się

Słuchacie czwórki, w której w tę niedzielę ja, czyli Duże P, po raz ostatni na czas jakiś serwuję wam poranną rezydencję, która znika tymczasowo z naszej czwórkowej ramówki na okres letnio-wakacyjny, ale

która mam nadzieję powróci w tej bądź innej formie już po wakacjach, a ja razem z nią. Żeby uprzyjemnić wam to rozstanie, postanowiłem dzisiaj zaserwować wam moje najulubieńsze miksy Soul on the Grill, część pierwsza i druga, w tej chwili trwa część druga, których autorem jest Paul Nice. Na liście artystów drugiej części Soul on the Grill mamy Change, Eye Level, Central Line, Alicia Meyers, Fatback Band, Pieces of a Dream, Gwen Guthrie, Patrice Rushin, Clear, Fat Larry's Band, The Whatnuts, Junior Steve Arrington, AMFM, The Barcase, Orange Crush, Jimmy Spicer i Jocelyn Brown. Chociaż znowu nie jestem przekonany, do którego miejsca uda nam się dokładnie dopłynąć, ale mam nadzieję, że jak najdalej, bo w tym miksie nie ma słabych momentów, są same dobre, więc wypuśćmy go znów na pierwszy plan i słuchajmy dalej.

Powoli dobiega końca druga godzina dzisiejszej porannej rezydencji, a więc i cała audycja. Podobnie jak końca dobiega drugi mix Soul on the Grill, który zmontował po Nice. Ja, czyli duże P, pożegnam się z

zaś z wami już za chwilę, już na dobre, bo moje audycje znikają z czwórki na okres letnio-wakacyjny, ale mam nadzieję, że po nim z powrotem się pojawią. W tej bądź innej formie, co będzie dalej, zobaczymy. Tak czy owak, pozostańcie z czwórką i przygotujcie się na sportowe smakołyki, które już za chwilę w audycji sportowej właśnie. A ja, zanim się pożegnam, zapowiem jeszcze ostatni fragment godziny dla Ukrainy, czyli mój niegasnący muzyczny protest przeciw barbarzyńskiej, putinowskiej agresji, która oby jak najszybciej skończyła się odzyskaniem przez Ukrainę całego terytorium, włącznie z tym zagrabionym bezprawnie przez Rosję już w 2014. W ramach fragmentu godziny dla Ukrainy w każdej mojej czwórkowej audycji grałem, gram i w przyszłości, mam nadzieję, również będę grał wam kawałki ukraińskich artystów, a tym, który zamknie dzisiejszą audycję po tym, jak miks dobiegnie końca, będzie Popla Vogue, a jego autorami są Nestor Selin i Karun. Odmeldowuję się, mam nadzieję, tylko na czas jakiś. Ja, czyli Duże P, zostańcie z czwórką i oby do usłyszenia.

0: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
1: No raczej. Rawat od Media Expert.
0: Wow, też chcę.
1: To proste. Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
0: Mega.
2: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł. A za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Niedziela, godzina 12:04, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Szanowni Państwo, kończy się pierwszy tydzień kalendarzowego lata i jak na lato jest naprawdę, naprawdę upalnie. Narzekaliśmy jeszcze sobie tak

Jak ze 2 tygodnie, gdzie to ciepełko, no to przyszło do nas. W szczególności zawitało na zachód Polski, bowiem ta fala z tej Francji, kiedy jeszcze obserwowaliśmy to, co się dzieje na zachodzie Europy,

0: do 29 stopni. Na zachodzie dzisiaj będą burze, dosyć silne. Będzie też grad i nawet opady deszczu. No tam będzie pogodowy roller coaster i tam też będzie najgoręcej. Proszę pić dużo wody, proszę chować się w cieniu. Także jutro, bo jutro podobnie, w szczególności na południu i w centralnej części kraju temperatury nadal będą dochodzić do 40 stopni. Nad morzem nieco przyjemniej, 26, 27, 28. Kolejne dni przyniosą trochę więcej ulgi, no o takiej prawdziwej uldze będziemy mogli powiedzieć dopiero od czwartku, wtedy zbijemy te wszystkie temperatury do 26-25.
1: Autopromocja. Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
2: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?
1: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
2: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
1: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
2: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
1: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
2: i Alicja Michalska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tu Polskie Radio Warszawa.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.

0: Disgusting Sisters, Weirdo Magnet, 7 minut po godzinie 12.
1: Audycja sportowa czwórki.
0: Dzień dobry, w to gorące niedzielne popołudnie przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz. Oj, dzisiaj przydadzą się hektolitry wody. Jeśli ktoś z was ćwiczy, proszę robić to rozsądnie z głową albo sobie odpuścić i przełożyć aktywność fizyczną na nieco później, może wieczorem, chociaż wieczorem też będzie bardzo ciepło, ale trochę ta temperatura spadnie. No słuchajcie, 41 stopni będzie nawet dzisiaj w Polsce. To mowa tutaj o zachodniej części naszego kraju. Natomiast jeśli chodzi o sport, będzie równie gorąco, bo zaczynamy od wspaniałej motorsportowej historii z wysokości ponad 4000 metrów, bo już za chwilę będziemy się łączyć z Maciejem Serafinem. Z Maćkiem rozmawialiśmy w ogóle kilka tygodni temu o tym, jak jeszcze przygotowywał się do wyścigu, do słynnego, legendarnego Pikes Peak International Hill Climb. To jest taki wyścig określany mianem wyścigu do chmur, bo rzeczywiście to się odbywa na wysokościach 3000-4000 metrów nad poziomem morza. Trasa liczy 20 km, ale jest do pokonania 156 zakrętów. I uwaga, uwaga, Maciek zrobił to jako pierwszy Polak, stanął na starcie, a później przekroczył metę tego legendarnego wyścigu. Dlaczego legendarnego? Ja tutaj tak cały czas powtarzam to słowo, bowiem on po raz pierwszy odbył się w 1916 roku. 100 lat minęło jak jeden dzień. No i dodatkowo do tej rywalizacji zgłasza się ponad 1500 osób, a organizatorzy zakwalifikowali jedynie 75 zawodników, w tym naszego właśnie Maćka. Już za chwilę będzie opowiadał o swoich emocjach, o tym, jak to wyglądało właśnie tam na samej górze, ale pojawią się również inne wątki, bowiem mundial, drodzy państwo, mundial cały czas trwa, za nami faza grupowa, przed nami faza pucharowa i ja najbardziej czekam na mecz Argentyna-Wyspy Zielonego Przylądka i ten słynny Vozinha, bramkarz, ponad 40-letni bramkarz Wysp Zielonego Przylądka, który zgromadził już pewnie już tam dobił do 16 milionów obserwujących na Instagramie. To on w ogóle Manuela Neuera, Wojciecha Szczęsnego już zdeklasował. Naprawdę to jest coś pięknego, piękna historia. Jego mama jeszcze została sprowadzona do Stanów Zjednoczonych po różnych problemach wizowych, po problemach właśnie związanych z wjechaniem do USNDA. Także Wimbledon też się pojawi, bo wiadomo, biało-czerwoni już jutro. Maja Chwalińska, od niej się wszystko zacznie. Zaczynamy jutro najstarszy turniej wielkoszlemowy w historii. Także dużo różnych ciekawych wątków. Łucznictwo będzie po godzinie 13. Bądźcie razem z nami, bo naprawdę będzie bardzo, bardzo ciekawie. Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg, Jędrzej Rosiewicz. Taka ekipa przy audycji sportowej do godziny 14.

0: To Young Miko z Puerto Rico, a teraz czas na trochę motorsportu.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: Takie hasło chcę usłyszeć podczas meczu Argentyna-Wyspy Zielonego Przylądka. Oczywiście wynik na korzyść tych drugich, mam nadzieję. Natomiast Argentyna ma całkiem łatwą drabinkę, to trzeba przyznać. O tym jeszcze będzie więcej w pierwszej godzinie. Natomiast teraz człowiek, który zapisał się w historii, który uwielbia wysokości, chmury i rywalizację. Maciej Serafin, pierwszy Polak, który stanął na starcie, rozpędził się i dojechał na szczyty amerykańskie w stanie Colorado, czyli mowa o legendarnym wyścigu Pikes Peak International Hill Climb. Cześć Maćku.
2: Witam, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: No właśnie, rozmawialiśmy kilka tygodni temu jeszcze, jak się przygotowywałeś do tego wyścigu. Teraz już jesteś chyba innym człowiekiem, czy niekoniecznie, przyznaj się.
2: Tak, jestem bardzo innym człowiekiem. Doświadczenia, które tam zebraliśmy jako cały zespół, w ogóle jako wszyscy Polacy, to jest coś niesamowitego. Począwszy od przyjęcia, jak Polonia amerykańska, której w Colorado jest około 100 tysięcy ludzi, jak oni mnie wspaniale przyjęli. Oni niektórzy nawet mówili przed kamerami, że tutaj nie było takiego wydarzenia od przyjazdu papieża. Mówi, ty nie zdajesz sobie sprawy, ile ludzi zjednoczyłeś swoim przyjazdem. To ja mam łzy w oczach, jak to opowiadam. Po prostu to jest coś pięknego. Pobyt w Stanach zmienił moje życie praktycznie diametralnie. Jestem totalnie innym człowiekiem.
0: Maćku, no to w takim razie chwal się już samymi konkretami. Ja tutaj na początku starałem się nieco przybliżyć słuchaczom, na czym ten wyścig polega. Przybliż nam jeszcze, dodaj jeszcze, rozwiń tę moją wypowiedź. Dlaczego ten wyścig określa się mianem najtrudniejszego, najbardziej wymagającego? No i tutaj mamy jeszcze to określenie, wyścig do chmur.
2: Tak jest, bo wcześniej ja tylko słyszałem o tym wyścigu, to było moje marzenie, zresztą nie tylko moje, ale wszystkich nas było marzenie, żeby tam polska flaga była zatknięta na szczycie. I ten wyścig ja wcześniej oglądałem na YouTubie, oglądałem na różnych portalach i powiem wam szczerze, że to, co zobaczyłem na własne oczy, to w ogóle nie odzwierciedlało ani 10% tego, co widziałem na różnych relacjach. Po prostu to trzeba zobaczyć na żywo. Jak podjeżdżałem tam z autem cywilnym, żeby sobie zobaczyć, jak ta trasa wygląda, przejeżdżając, słuchajcie, nad przepaściami, które mają 300-400 metrów, a niektóre były takie bez zabezpieczeń, zakręty, w których jechałem około 180-190 na godzinę, gdzie pod spodem były półki skalne, czyli jakbym, nie daj Boże, tam wypadł, to ja około 500-600-700 metrów bym koziołkował tam na dół. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, pierwsze treningi, które ja miałem, ta góra, w której się zakochałem, ja kocham tą górę, to jest po prostu coś niesamowitego, jak ja polubiłem tą górę, ale pierwsze treningi, już pierwsze dni treningów, ona już mi dała taki jakby sygnał, żebym miał respekt, uważaj ze mną, ty ze mną nie wygrasz, a ja z tobą mogę wygrać. Wyobraźcie sobie, że na pierwszym treningu, który mieliśmy w dolnej sekcji, na trzecim podjeździe, nie spodziewałem, mówili, że słońce świeci, no ale dobra, no każdy mówi, dobra, słońce świeci, to słońce, mam taką szybkę przyciemnianą w kasku i wypadłem z jednego z zakrętu na czwartym biegu, nie wiem, może miałem 150-160 na godzinę i słońce mnie tak oślepiło, że ja tą szybkę ściągnąłem, natomiast

0: Moja reakcja była spóźniona o 2 sekundy około i wszedłem za szybko w zakręt. Przednimi kołami skręciłem, natomiast tylne koły wjechały troszeczkę w ten żwirek, w to zabrudzenie. I obróciło mnie 2 razy. Po prostu jak mnie zaczęło obracać, to ja tylko się modliłem, żeby w coś nie uderzyć, żeby w pierwszy dzień treningów nie skończyła się nam ta piękna przygoda. Na szczęście wylądowałem blisko takich skał, dużych, potężnych skał, może 2 metry, może metr od nich wylądowałem. No i to było pierwsze ostrzeżenie. Nie igraj ze mną.
1: To my do tej przygody jeszcze za chwilę wrócimy i do tych ostrzeżeń. Maciej Serafin, wielokrotny mistrz Polski i Europy w wyścigach górskich. Pierwszy Polak, który stanął na starcie legendarnego Pikes Peak International Hill Climb, czyli słynny wyścig do chmur, stan Colorado, Pikes Peak, przepiękny szczyt górski w paśmie Front Range. No i za chwilę Maciek będzie nam dalej opowiadał o tym fascynującym dokonaniu. Czas 10:36, teraz Pink Panthers na naszej antenie i utwór Girl Like Me. 17 minut po godzinie 12, a wysłuchacie audycji sportowej w czwórce.

0: Tak brzmi Wielka Brytania, to Pink Panthers, która już niebawem zagra na Openerze.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Maciej Serafin, czyli pierwszy Polak, który wystartował i ukończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb, uważany za jeden z najtrudniejszych i najniebezpieczniejszych wyścigów świata. Maciek pojechał bardzo solidnie, plasując się na 6. miejscu w klasie Time Attack 1, czas 10:36, no i właśnie, 20 kilometrów, ponad 150 zakrętów. Maćku, start na wysokości gdzieś tak około 2800 metrów nad poziomem morza, tak?
2: Tak, tak, a meta na 4300 metrów. To jest kolosalne wyzwanie dla, nie tylko dla zawodników, ale też dla samochodu, dla konstruktorów. To jest po prostu, takiego wyścigu na świecie nie ma. To jest jeden, jedyny taki wyścig, dlatego bardzo ciężko się na ten wyścig dostać, bo tam co roku są setki, a nawet ponad 1000 zgłoszeń, a tylko 75 samochodów jedzie. Także tutaj w ogóle pierwszym sukcesem dla nas wszystkich, dla Polaków, było to, że mieliśmy pierwszego zawodnika z biało-czerwoną flagą na liście startowej. Także to było niesamowite. A sama trasa, no, 156 zakrętów, przepaście, ślepe zakręty. To było najgorsze, te ślepe zakręty. Słuchajcie, jedziemy z prędkością 150.

0: 50-160 na godzinę i widzimy tylko niebo. Po prostu widzimy tylko niebo, a tam gdzieś na tym horyzoncie tego nieba jest zakręt w lewo czy w prawo, który nie wiemy, jak wcześniej hamować, jaki to jest zakręt. Po prostu to trzeba zapamiętać, to trzeba przeżyć. To jest nie do opisania.
1: Pytanie właśnie, czy to jest bardziej Stairway to Heaven, czy Highway to Hell? To chyba w tych warunkach, w których brałeś udział, to mi się wydaje, że ta druga opcja raczej. Mówiłeś o tych półkach skalnych. Przecież tam niejednokrotnie dochodziło, że rzeczywiście zawodnicy po prostu z trasy spadali. Było bardzo niebezpiecznie. Jakie były takie największe wyzwania podczas właśnie, kiedy ty jechałeś na twojej trasie? Kiedy były takie momenty rzeczywiście dosyć mocno kryzysowe?
0: Przede wszystkim myśmy tam pojechali jako pionierzy. Myśmy tam, nikt nam nie powiedział, jak samochód będzie zachowywał, jak temperatury. Ja dostałem instrukcję od szefa serwisu, że mamy bardzo często spoglądać na temperaturę samochodu. Zamontowaliśmy taki spryskiwacz do chłodnicy, który ja musiałem używać tylko na prostych, żeby to auto schładzać. Generalnie musiałem się bardzo skupiać nad gospodarką samochodem, na tym, żeby ten samochód dojechał do mety, bo bardzo dużo zawodników nie dojeżdża ze względów technicznych. Także ja byłem troszeczkę rozproszony tym, żeby obserwować ten samochód, no i też musiałem się skupiać na tej szybkiej jeździe. No, wielokrotnie powtarzaliśmy tutaj w serwisie, zanim wystartowałem, że szef zespołu mówił, że 10.48 to jest rekord samochodów napędzanych na przednią oś. I mówi do mnie, jak zrobisz poniżej 10.48, no to już będzie wielki sukces, bo od 2018 roku nie był pobity ten rekord na wyścigu Pikes Peak. No ja zrobiłem 10.36, więc rywalizowałem z zespołem fabrycznym Acura Honda. Oni się przygotowali 3 lata do pobicia tego rekordu. Na kwalifikacjach i na treningach niejednokrotnie wygrywałem z tym zawodnikiem z Japonii, który jest 20-letnie doświadczenie jako profesjonalny, zawodowy kierowca. On nawet na mecie mi powiedział, że bardzo duży respekt ma do nas, że bardzo mi gratuluje wyniku, że napsułem mu troszeczkę krwi, bo musiał bardziej ryzykować, musiał szybciej jechać. Natomiast to było niesamowite. Ja nie jestem kierowcą, po prostu ja nigdy nie uczyłem się tego. To jest moja pasja. Ja zawsze ulubiałem od małego chłopca szybko jeździć, natomiast w profesjonalnej szkole nigdy nie byłem. To jest dodatkowy nasz sukces wszystkich Polaków, że pojechaliśmy tam jako malutki zespół. Tam były potężne tiry, tam były potężne zaplecza, tam byli ludzie z zapleczem takim bardzo skomplikowanym, bardzo, bardzo technicznym, a myśmy przyjechali jako taki zespół, mały zespół, bo 9-osobowa załoga z Polski i zrobiliśmy czegoś, co naprawdę i ludzie tam, i zawodnicy, i organizatorzy mówili, że jak na debiutanta, jak na rookie, to jest naprawdę wspaniały czas. No my chcemy w przyszłym roku jechać, pobijać kolejne rekordy, no bo powiedzieli organizatorzy, że nie wyobrażają sobie, żebyśmy tam nie przyjechali. A czym żeśmy sobie zaskarbili, tak w skrócie powiem szybciutko, serca nie tylko organizatorów, ale wszystkich ludzi w Ameryce. Ja byłem w 4 telewizjach, ponieważ myśmy pomogli jednej z załóg wystartować. Myśmy silnik naprawili jednemu zawodnikowi, który zdawało się, że nie pojedzie.
1: Tomaczku, to o tym za chwilę pojechał. W takim razie porozmawiamy, bo tutaj odkrywasz bardzo ciekawe karty, ciekawe historie przedstawiasz. Maciej Serafin, który no, zrobił rzecz naprawdę, naprawdę wielką w świecie motorsportu, wystartował i ukończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb, jeden z najtrudniejszych i najprawdopodobniej najniebezpieczniejszy wyścig świata. Za chwilę do was wracamy, a teraz utwór Too Easy. No i właśnie, czy taki wyścig jest już dla niektórych Too Easy? Nie wydaje mi się i nawet ci najbardziej doświadczeni, tak jak choćby ten samuraj japoński Daijiro Yoshihara, o którym mówi Maciek. Dla nich to też jest wyzwanie.

0: Tina She i utwór Too Easy, 27 minut po godzinie 12.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: Stan Colorado, centralna, ciut zachodnia Ameryka, Stany Zjednoczone Ameryki, a tam Pikes Peak, szczyt górski w paśmie Front Range, który wznosi się na wysokość 4302 metrów nad poziomem morza. I na ten szczyt właśnie tam dojechał Maciej Serafin, który ukończył legendarny Pikes Peak International Hill Climb. Maćku, kontynuujemy w takim razie to, co się tam działo. Wywiady, naprawa silników innych ekip. No, jest bardzo dużo tych wszystkich historii, o których mógłbyś opowiadać. Co ci właśnie najbardziej zapadło w pamięć? Jakaś taka historia, która cały czas gdzieś w twojej głowie tkwi?
2: Najbardziej mi zapadło w pamięć to, że ja uwierzyłem w to, że naprawdę dobro powraca. Słuchajcie, myśmy naprawili ten samochód, ten człowiek, niezamożny człowiek, ale startujący wiele, wiele lat w tym wyścigu, bo przypominam, że zawodnicy, którzy wystartowali już raz w wyścigu Pikes Peak, mają możliwości startowania dozgonnie, już są na liście zagwarantowani, że mogą jechać. I on już wiele, wiele lat startował i samochód po prostu mu nie... Ten silnik był źle złożony. Myśmy to złożyli, myśmy go z Polski podłączyli się z naszym tunerem Bartkiem. Bartek go wystroił. To po prostu ten człowiek pojechał. Wszyscy mieli łzy w oczach. Organizatorzy, jak żeśmy byli na odbiorze technicznym, to wręczali nam upominki, wręczali nam różne nagrody. Ze łzami w oczach mówili: słuchajcie, jesteście chodzące anioły, zrobiliście coś dla nas, co na zawsze pozostanie w naszej pamięci. I popatrzcie się, i ten wyścig, który ja ukończyłem, który zrobiliśmy naprawdę dobry rezultat, dał mi do zrozumienia to, że dobro tak naprawdę wraca i że warto pomagać ludziom. Ja w tej chwili wróciłem 2 dni temu ze Stanów Zjednoczonych. Byłem 1 dzień w domu po miesięcznym pobycie w Stanach i teraz jestem we Wrocławiu na wielkiej wyprawie maluchów. Jedziemy zbierać pieniądze dla dzieci poszkodowanych w wypadkach samochodowych, komunikacyjnych. Jedziemy do Normandii, będziemy przejeżdżać przez wiele krajów. Następne 3 tygodnie nie będzie mnie w domu, ale z pięknym przesłaniem jadę, z pomocą dla dzieci poszkodowanych wypadkach komunikacyjnych. I dlatego uważam, że dobro powraca i jak najwięcej tego dobra czyńmy. Nie możemy się zatrzymywać nad rzeczami, które tak naprawdę nie są dla nas istotne, czyli pomoc innym ludziom. To jest niesamowite. W Stanach właśnie tego doświadczyliśmy. W ogóle ludzie, którzy tam byli, którzy nam kibicowali, Polonia, ludzie, którzy byli przed telewizorami. Przypominam, że transmisja była na żywo w YouTubie, jeszcze w aplikacji Racer Plus. Dziesiątki tysięcy ludzi oglądało tą transmisję. Ja nie nadążałem otrzymywać gratulacji, nie jestem w stanie nawet na wszystkie te gratulacje odpowiedzieć. To jest coś niesamowitego. Słuchajcie, jestem żywym dowodem na to, że marzenia się spełniają. I trzeba marzyć i trzeba je spełniać. To jest ciężka praca. Myśmy tam byli przez prawie 4 tygodnie. Dzień w dzień pracowaliśmy. Wstawaliśmy o 2 w nocy po to, żeby o 5 rano być na miejscu, żeby zacząć treningi. Od 5 do 8 były treningi, no bo o 8 organizator otwierał tą trasę dla turystów. To było coś niesamowitego. To był najpiękniejszy okres w moim życiu, uświadamiający mi, że dobro powraca.
0: Maciej Serafin, pierwszy Polak, który wystartował i ukończył legendarny, najtrudniejszy i najniebezpieczniejszy wyścig świata, Pikes Peak International Hill Climb. Maćku, no to ja mam w takim razie nadzieję, że za rok znowu się łączymy i znowu będziesz opowiadał o tym wszystkim, albo wpadniesz do studia czwórki już następnym razem i że już za rok nie 6. miejsce, a może top 5 wjedzie już. Dzięki serdecznie.

0: serdeczne za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Za rok na pewno tam wystartujemy, także trzymajcie kciuki. Już myślimy o tym, żeby auto zrobić inne. Już mamy swoje przemyślenia, modyfikacje, także już się przygotowujemy na to, żeby za rok tam pojechać.
0: Trzymamy kciuki, dzięki serdeczne. A teraz na naszej antenie Molesta Evenement i numer Raz utwór Ślady. Panowie z Molesty 30 lat na scenie świętują. Wczoraj świętowali na letniej scenie Progresji. No i numer Raz na scenie tam też oczywiście się pojawił. Utwór inny wykonał, Wolę się nastukać, a my teraz zagramy Ślady. 28 minut do godziny 13.
2: Warszawski deszcz ciągle pada, gadam, tak się składa, nigdy dość uważam.

0: Numer raz Molesta Evenement, ślady, a teraz czas na ślady tenisowe.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
0: A dlaczegoż to ślady tenisowe? No akurat tych śladów na korcie nie pozostanie za wiele, bo nie chodzi tu o mączkę, chodzi tu o trawę, tak jest. Wimbledon. Już jutro rusza 139. edycja najstarszego, legendarnego, wielkoszlemowego, tenisowego turnieju na kortach Wimbledonu. Ktoś zapyta, a skąd w ogóle ta nazwa się wzięła? No bo taki Roland Garros, no to był słynny pilot francuski, który urodził się swoją drogą na wyspie Réunion francuskiej, położonej na Oceanie Indyjskim. No i tak postanowiono go uhonorować. Natomiast Wimbledon to jest po prostu londyńska dzielnica. I już jutro będziemy mogli oglądać na trawie naszych biało-czerwonych, czworo biało-czerwonych. Zaczynamy, a jakże, od sensacji.

i ostatniego turnieju Wielkiego Szlema Rolanda Garrosa, czyli od Mai Chwalińskiej, ale będzie też Magdalena Fręch, Magdalinetti, Hubert Hurkacz. Chwalińska, która jest obecnie na 21. pozycji rankingu WTA, zmierzy się z Tajką Manan Chaya Sawankeu, która z kolei plasuje się dopiero na 164. miejscu, także tutaj nie powinno być raczej problemu. Początek tego spotkania o godzinie 12 czasu polskiego, potem zobaczymy w akcji Huberta Hurkacza i przed nim naprawdę trudne zadanie, bo naprzeciwko niego stanie tenisista, który na pewno znakomicie sobie radzi na mączce. Na trawie ciut gorzej, ale no to jest naprawdę norweska siła Wikinga Casper Ruud, 12. pozycja obecnie w rankingu ATP, a potem dwie panie wchodzą do akcji, czyli Magdalena Fręch i Magdalinetti, i one znowuż będą miały przed sobą naprawdę trudne wyzwanie, bo Rosjanki staną naprzeciwko nich. Magdalena Fręch zagra z Anną Kalińską, natomiast Magdalinetti, tutaj będzie naprawdę ciężko, bowiem Mirra Andrzejewa będzie grać z Magdą Linet, a jak wiadomo, Andrzejewa to tegoroczna zwyciężczyni turnieju French Open. Panie Magdalena i Magda zagrają najprawdopodobniej dopiero po godzinie 17, a Iga Świątek na swój mecz jeszcze poczeka do wtorku, zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Kamil Majchrzak również sobie jeszcze trochę poczeka i na inaugurację będzie grać przeciwko Chilijczykowi Alejandro Tabilo. Swoją drogą, z takich informacji ciekawych, ważnych powrotów, tego co będzie się działo podczas tegorocznego Wimbledonu, no to nie można przejść obojętnie obok postaci Sereny Williams. Tenisistka, 44-letnia Amerykanka, wraca na Wimbledon po 4-letniej przerwie i to wszystko z dziką kartą. Maja Chwalińska też na szczęście tę dziką kartę dostała, także nie musiała się męczyć przez ten ostatni tydzień, przez ten właściwie tydzień, który nam tutaj się kończy, bowiem to był tydzień kwalifikacji do turnieju głównego. No i jak wiadomo, jak Wimbledon, to muszą być truskawki. Ktoś tam to liczył, że średnio w tym czasie zjada się ich prawie 30 ton i podlewane są niemal 10 tysiącami litrów śmietany. Co jeszcze przychodzi do głowy, jeśli chodzi o turniej na wyspach? No to przede wszystkim biel, biała barwa stroju. Co się dzieje, jeśli na przykład ktoś pojawia się na żółto? No, dzieją się na pewno złe rzeczy. Nawet wystarczy mieć jakiś mały dodatek w innym kolorze niż biały i już może być problem, bowiem Venus Williams przykładowo w 2017 roku gdzieś tam jakiś element wystawał różowego biustonosza i już było upomnienie. Roger Federer był upominany za pomarańczowe podeszwy butów. No też trzeba trzymać fason na trybunach, bo Lewis Hamilton przyszedł raz sobie w 2015 roku. Wiadomo, mistrz formuły, znana persona. No i pozwolił sobie przyjść ubrany w kwiecistą koszulę. No i tutaj również pojawił się problem, bowiem tam w loży królewskiej, tam gdzie zasiadają te najważniejsze postacie, mężczyźni powinni być raczej pod krawatem. To jeszcze z takich ciekawostek najbardziej epicki mecz Wimbledonu. Definitywnie rok 2008. Roger Federer kontra Rafael Nadal i tam była pięciosetówka, ale jaka pięciosetówka? 4-6, 4-6, 7-6, 7-6 i 7-9 i Nadal triumfował, ale to Federer jest najbardziej utytułowanym tenisistą, jeśli o Wimbledon chodzi. 8 zwycięstw. Tyle o Wimbledonie, za chwilę o Mundialu, faza pucharowa przed nami i kibicujemy tym najmniejszym, tym najsłabszym. A teraz na naszej antenie Amber Mark i Won't Cry. No na pewno nie będzie płakać Republika Zielonego Przylądka, jakby odpadła z Argentyną, bowiem to, co oni zrobili, to, że wyszli z fazy grupowej, remis z Hiszpanią, Urugwajem, Arabią Saudyjską, to już jest olbrzymi, historyczny sukces.

0: Amber Mark i utwór Won't Cry, amerykańska piosenkarka. Takież to rytmy na naszej antenie też potrafią wybrzmieć.
1: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: Faza pucharowa Mundialu 2026. Czas start. Poznaliśmy już wszystkie reprezentacje, które powychodziły z fazy grupowej i słuchajcie, no tak chyba najciekawszym meczem, w którym losy różnych drużyn ważyły się do samego końca, przede wszystkim Iranu, było spotkanie Algieria-Austria. No niesamowity mecz, bowiem Austria jako pierwsza trafiła do siatki za sprawą Marko Arnautowicza w 28 minucie. No i potem tam jeszcze powpadało parę tych piłek do siatki. Było 2-2, kiedy to Riyad Mahrez w doliczonym czasie zdobył kolejną bramkę i Algieria prowadziła 3-2. Nie minęło kilka minut i Austria wyrównała. Mecz zakończył się wynikiem 3-3, co oznaczało koniec turnieju dla Iranu. No i co? Trump, coś tam, ten, tego, myślicie? Nie, no dobra, może nie, może bez przesady, bo to jednak na tyle byłoby skomplikowane, żeby to zrobić, więc nie wydaje mnie się. Jeśli chodzi już o samą drabinkę, jak tam tutaj się wszystko poukładało, bardzo ciekawie jest w przypadku Niemiec i Francji, bowiem Niemcy grają przeciwko Paragwajowi, Francja przeciwko Szwecji. Jeśli Niemcy, nasi zachodni sąsiedzi i ci jeszcze bardziej zachodni, ale już nie sąsiedzi, czyli Francuzi, wygrają swoje spotkania, no to już w 1/8 przed ćwierćfinałem będziemy mieli starcie niemiecko-francuskie. Argentyna, ona ma chyba jednak drogę szybkiego ruchu, bo autostrada to może byłoby nadużycie, ale drogę szybkiego ruchu do finału Mistrzostw Świata, no bo teraz zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Jeśli udałoby się z nią wygrać, to potem czeka coś w stylu Australii-Egipt. Tam najtrudniejszy rywal może przyjść dopiero w ćwierćfinale Kolumbia, więc raczej Argentynę bym tutaj widział w roli zespołu, który sięgnie po medal, ale mamy też inne ciekawe smaczki, jak choćby Brazylia, Japonia. No, japońscy samurajowie potrafili zaskakiwać podczas tegorocznego mundialu. Natomiast piękne są te wszystkie historie ludzkie, które dzieją się dookoła. Wspomniany przeze mnie Wozinia.

0: bramkarz Wysp Zielonego Przylądka, Wozinia, który w tym miesiącu skończył 40 lat. I wyobraźcie sobie to. Gracie sobie tam w 2012-2014 on grał w klubie z Angolii. Potem 2015-16 przechodzicie do zespołu z Mołdawii, Zimbru Kiszyniów. Potem gdzieś tam Portugalia, Cypr, jeszcze do niedawna grał na Słowacji. 2022-2024 w Trenczynie rozgrywał spotkania, a potem dochodzi do sytuacji, bo wyobraźcie to sobie, myślicie sobie, że no dobra, już chyba nic przede mną, tutaj powoli końcówka, emerytura, kończymy tę całą piłkarską, bramkarską zabawę, a tu kończycie 40 lat, jedziecie na mundial, zostajecie bohaterem w ogóle narodowym, bowiem jak on się tam rozciągał, jak on jest gibki, ile on tam piłek powyciągał. Obserwuję go na Instagramie już ponad 17 milionów, w tym w ogóle ciekawe, mi się tu wyświetla, Reuters też go zaobserwował. To jest w ogóle jakiś absolutny hit. I jeszcze wasz zespół, wasza reprezentacja wychodzi z grupy. 3 remisy, 0-0 remisujecie z Hiszpanią, remisujecie z Urugwajem i z Arabią Saudyjską, więc teraz jak grają z Argentyną, niech się dzieje, wola nieba z nią się zawsze zgadzać trzeba. Cokolwiek się stanie, Republika Zielonego Przylądka zapisała się w historii. Fenomenalna historia, więc jeśli chodzi już o tę fazę pucharową, pierwszy mecz już dzisiaj wieczorem i to będzie Kanada kontra RPA. W ogóle skąd RPA? Skąd oni się tam znaleźli w tej fazie pucharowej? Jak zapewne pamiętacie, mecz inauguracyjny, historyczny zresztą, 3 czerwone kartki, no to czegoś takiego nie było. Podczas zeszłego mundialu w Katarze w 2022 na całym turnieju, jeśli dobrze pamiętam, pokazano 4 czerwone kartoniki, a tu już w meczu inauguracyjnym mieliśmy 3, więc RPA w ogóle nie wyglądało na drużynę, która mogłaby o cokolwiek się bić. Dzieci we mgle absolutne. A tu proszę bardzo, udało się i z Kanadą sobie zagrają. Jeśli by jakimś cudem udało im się dzisiaj wygrać, no to już potem będzie przeciwnik znacznie cięższego kalibru, czyli albo Holandia, albo Maroko. To tyle, jeśli chodzi o Mundial 2026. Te wątki jeszcze będą się tutaj pojawiać, natomiast my słyszymy się po godzinie 16 i sobie porozmawiamy trochę o łucznictwie. Tymczasem na naszej antenie nowość, czyli Jungle i Let's Go Back, a Michał mi tutaj dobrze podpowiada, że po godzinie 13 można się zakręcić w tych wszystkich cyferkach. Zostańcie z czwórką.
1: To jest nowość czwórki.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w

0: Nocy najczęściej śpię.
1: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
2: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
7: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
8: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Niedziela, godzina 13:04, Polskie Radio.
1: Pogoda.
0: Highway to hell, apogeum skwaru, żar leje się z nieba i tak można by wymieniać te wszystkie nagłówki, które pojawiają się w mediach. No ale rzeczywiście mają one pokrycie w rzeczywistości, bowiem dziś jest potwornie gorąco. Ta fala z zachodu w końcu dotarła do Polski, a może niestety, no bo jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. W szczególności mówimy tutaj, nawet nie będę wymieniał poszczególnych części kraju, bo w całej Polsce Zielona Góra na natomiast jest na miejscu pierwszym, tam jest 38 stopni obecnie. W Kołobrzegu jest czym oddychać, 26 kresek pokazują termometry, natomiast ta temperatura będzie rosła w całym kraju i dobijemy do 41 stopni w województwie lubuskim.

zachodnia część Polski, ale także zachodniopomorskie, znaczna część kujawsko-pomorskiego i północna część Wielkopolski.

0: coś sobie ściągnąć, zabrać z balkoniku, jeśli macie coś, co może wam łatwo sfrunąć. No, najważniejsza wiadomość jest taka, że musimy wytrzymać do czwartku. No, niektórzy to już właściwie we wtorek odczują trochę ulgi, bowiem województwo pomorskie od wtorku będzie mogło czerpać powietrze. Tam będzie maksymalnie 20, będą maksymalnie 22 kreski. Od 1 dnia lipca będą mogli także lepiej oddychać mieszkańcy zachodniej Polski. Tam też wtedy spadną temperatury już naprawdę, naprawdę wyraźnie. A od czwartku cała Polska weźmie głęboki oddech. I tak przez kolejne piątek, sobota, niedziela już będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Dużo wody, dużo chłodnej, ale też proszę się nie przyklejać za bardzo do klimatyzacji, bo paradoksalnie w tych warunkach będzie można się zaziębić.
1: Autopromocja. W czwórce mamy apetyt na jedzenie. Pomidor w roli głównej, ziemniak w roli gwiazdy albo patelnia, która ma więcej osobowości niż nie jeden celebryta. Do tego kulinarna podróż z kucharzami, influencerami i autorami książek. To uczta, która zaczyna się w radiu, a kończy się w twojej kuchni. Podano do stołu w niedzielę od 14 do 16. Kasia Dydo, zapraszam. Autopromocja. Słuchasz czwórki. Ja sam.

I Troje. No w każdej z tych produkcji było strzelanie z łuku. Ja pamiętam, mnie najbardziej zapadło w pamięć ten smutny obrazek, kiedy Paris celował, w jego rolę się wcielił Orlando Bloom i trafił właściwie do celu, czyli w piętę Achillesa, w którego rolę z kolei wcielił się Brad Pitt. No nie mogła jego matka tego Achillesa całego go w tym styksie tam zanurzyć, to najwyżej by miała rękę swoją, dłoń nieśmiertelną, a Achilles by żył. No niestety tak nie zrobiła, ale słuchajcie, tam jest w ogóle głębsza filozofia, dlaczego ona tego nie zrobiła. Ja kiedyś o tym opowiadałem na Antenie Czwórki, będzie jeszcze okazja, żeby to przypomnieć, bowiem dlaczego ja o tym wszystkim mówię, bo o ucznictwie sobie porozmawiamy w tej drugiej odsłonie. Ucznictwo to jest w ogóle jedna z najstarszych dyscyplin sportowych i jest obecna na Igrzyskach Olimpijskich no prawie od samego początku. Nowożytne Igrzyska 1896, ucznictwo 1900, już tam właśnie strzelano z łuku. I ciekawostka, to mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, kiedy wyczytałem, że pierwsze mistrzostwa świata w ucznictwie odbyły się w Polsce. We Lwowie, tak jest, no bo to jest jeszcze dwudziestolecie międzywojenne, rok 1931. Okej, dobrze, ktoś może powiedzieć, no ale nie zjechał się cały świat, było kilka reprezentacji, które można policzyć na palcach jednej ręki, ale mimo wszystko indywidualnie mistrzem świata został wtedy Polak Michał Sawicki, wicemistrzem Polka Janina Kurkowska-Spychajowa, brąz dla Francuza, no i drużynowo Francuzi też byli najlepsi. Rok później kolejne mistrzostwa świata, też Polska, tylko że tym razem w Warszawie. Potem musieliśmy czekać prawie 60 lat. Kraków, rok 1991, a ostatnie odbyły się w 2025 w Korei Południowej. My o ucznictwie będziemy sobie już za chwilę rozmawiać, o tym, jak ważny w ogóle jest oddech podczas oddawania takiego strzału. Jakie są łuki, jakie są techniki strzelania, o emocjach, psychice i różnych ciekawostkach, a o tym wszystkim będzie nam opowiadać Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood. To jest audycja sportowa Czwórki. Ja się nazywam Jędrzej Rosiewicz. Cały czas w tym samym składzie jesteśmy, czyli Michał Piwowarek, Grzegorz Maciąg. A to, co już słyszycie na naszej antenie, to jest Leja i 100 or More. Gorąco, bardzo gorąco. W studiu Czwórki, dzięki Bogu, klima jest. W reżyserce też, ale wy pijcie dużo wody i nie przyklejajcie się do tej klimatyzacji też za bardzo, bo skrajności nie są dobre.

0: Lisa Anita Rema i mundialowy hit pod tytułem Goals, 6 minut po godzinie 13.
1: Audycja sportowa czwórki.
2: Audycja sportowa czwórki.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz i czas na drugą odsłonę audycji sportowej. Już nie Wimbledon, już nie piłka nożna, coś zupełnie innego, bowiem co łączy film pod tytułem Robin Hood, Władce Pierścieni.

0: Sampa the Great i utwór Heaven. No dzisiaj to w Polsce raczej takie piekło.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
0: Mundial, proszę państwa, faza pucharowa rozpoczyna się dziś, ale my to na razie zostawiamy i porozmawiamy sobie o łucznictwie. Bardzo ciekawy sport, koncentracja, oddech, nie żadne szarpanie się, drapanie, krzyczenie, tylko właśnie taki spokój. To mi się akurat podoba w tym łucznictwie. Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood jest razem z nami w studiu czwórki. Witaj.
2: Witam, witam.
0: Czy łucznictwo to jest najspokojniejszy sport świata?
2: Czy jest najspokojniejszy sport świata? Myślę, że szachy są spokojniejsze trochę. Natomiast jest to zdecydowanie sport, który uspokaja i to podkreślają już od pierwszych treningów podopieczni, że czują spokój po prostu.
0: Ale w szachach jest zegar, a w łucznictwie też?
2: Też jest zegar.
0: Też się liczy.
2: Też się liczy zegar. No może nie na treningach, tak, ale na zawodach jak najbardziej jest zegar.
0: A jakbyś mogła opisać właśnie, na czym to polega i w jakim czasie trzeba się wyrobić, co trzeba wziąć pod uwagę?
2: Wyrobić się z całym strzałem trzeba, to jest 30 sekund na strzał. W niektórych elementach zawodów jest to nawet 20 sekund na strzał i to jest czas na wykonanie całego strzału, tak? W zasadzie jest tak, że na hali, jak strzelamy, jest to 90 sekund na wykonanie 3 strzałów. Jak ktoś wykona szybciej, no to ma więcej czasu na kolejny, tak? Natomiast jednak rytm jest dosyć ważny w łucznictwie, rytm tego strzału, więc liczymy 30 sekund.
0: No i to nie jest taka prosta sprawa wcale, bo wydawać by się mogło, że łucznictwo to łuk, strzała, tarcza i koniec. No ale tam, jeśli chodzi o sprzęt, jest trochę bardziej kolorowo. Jeśli chodzi o konkurencję,

0: jest jeszcze bardziej kolorowo. To jakbyś mogła, Alicjo, nam wytłumaczyć, może zacznijmy od sprzętu. Co jest w takim podstawowym ekwipunku właśnie sportowca, który bierze udział w łuczniczej rywalizacji?
1: No i tutaj właśnie, jak powiedziałeś, zależy od tego, jaka to jest kategoria sprzętowa, tak? Ponieważ samych kategorii sprzętowych, ja bym powiedziała, że mamy nawet kilkadziesiąt, jeżeli liczymy kategorie te tradycyjne, tak? Jako każda, jako oddzielną. Z takich współczesnych form łucznictwa, no to mamy przede wszystkim łucznictwo sportowe, czyli to, co mamy właśnie obecne na olimpiadzie, tak? To, co wspomniałeś też wcześniej, że to jest, że to od 1900 roku było uprawiane przez Polski Związek Łuczniczy i przez Światową Federację Łuczniczą, jakby akceptowane, tak, prowadzone, to jest łucznictwo sportowe. Tutaj sprzęt jest dosyć rozbudowany, ponieważ mamy oczywiście ten standardowy środek, czyli mamy majdan, środkową część łuku, mamy ramiona, to na czym się nam opiera cięciwa, czyli ten sznurek, za który ciągniemy, tak? Ale mamy też celownik, mamy buton, który reguluje troszkę wysunięcie strzały, mamy też kliker, który reguluje z kolei długość naciągu, tak? Mamy stabilizatory, no i cały osprzęt, który mamy przy sobie, strzały, jakieś kołczany, ochraniacze. Tego sprzętu jest dosyć dużo i możliwości ustawienia tego sprzętu też są dosyć duże, tak? Inne rodzaje łucznictwa, takie jak na przykład łucznictwo bloczkowe, które już bardzo mocno opiera się na tym sprzęcie, gdzie ten sprzęt naprawdę musi być bardzo precyzyjnie ustawiony, ale to też daje bardzo dużą moc i dużą precyzję tego strzału, tak? Łucznictwo berbą, dosyć świeża dyscyplina, ale również nawiązująca do tego łucznictwa sportowego, gdzie ona troszeczkę nawiązuje do łucznictw tradycyjnych, gdzie celowanie jest bardziej za pomocą strzały, nie za pomocą przyrządów celowniczych, tak? Natomiast ma ten sprzęt współczesny, czyli ma te metalowe majdany, środkowe części, ma te ramiona z współczesnych materiałów, no i zostają nam łucznictwa tradycyjne.
0: No to właśnie jeszcze porozmawiamy sobie o łucznictwach tradycyjnych, o tych archaicznych wersjach. To jest też bardzo ciekawe. My tutaj z Alicją rozmawialiśmy sobie poza anteną jeszcze o naszej zawodniczce Annie Sokulskiej, która zresztą też pojawiała się w audycji sportowej i w rozgrzewkach, czyli łucznictwo konne. A dlaczego też o tym mowa? Ano dlatego, że 31 sierpnia rozpoczynają się Światowe Igrzyska Nomadów. To jest w ogóle tak odjechane wydarzenie, coś niesamowitego. Kirgis, Kirgistan, szanowni państwo, co dwa lata odbywają się te zawody. Zazwyczaj to jest Kirgistan, były tam również jakieś takie epizody tureckie, no i tam jest mnóstwo różnych ciekawych dyscyplin konkurencji, jakieś ichniejsze sumo, zapasy, czy na przykład buskashi, taka rozgrywka na koniach, gdzie biega się z kozą bez głowy i trzeba ją wrzucać do takich betonowych studni. No czego to oni nie wymyślą, ale tam się wszyscy rodzą na koniu. Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood jest razem z nami. Za chwilę wracamy do tematu, a teraz Don Guralesco i Abradapy, utwór Niebo jest pułapem.

0: pułapem. Dzisiaj tego nieba w Polsce bardzo dużo widać, no chyba, że mieszkacie na zachodzie, tam trochę obłoków. Przydałoby się jednak więcej obłoków na niebie, żeby nas ochroniły od tego całego upału.
1: Do przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood opowiada nam o łucznictwie w drugiej odsłonie audycji sportowej. Alicjo, ty nie tylko strzelasz, czy też oglądasz filmy? Masz jakieś, zapadły ci w pamięć jakieś fenomenalne sceny, w których było strzelanie z łuku?
2: O, no coś tam oglądam na pewno. Ja bardzo lubię Robin Hooda w Rajtuzach. Jest to dla mnie piękna komedia, bo przyznam, że w filmach bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś strzał prawidłowo. I jest to już pewne moje zboczenie zawodowe, że ciężko czasami mi się ogląda filmy, na których strzelają, bo od razu włącza mi się ten mechanizm oceniania, że tak powiem, tego strzału, tak?
0: Ale to jak oglądasz na przykład, załóżmy, umawiasz się ze znajomymi, to rozumiem, że narzekają na twoje komentarze, czy siedzisz wtedy w ciszy i nic nie komentujesz?
2: Ja mam wystarczająco dużo gadania na co dzień o łucznictwie, żeby jeszcze ze znajomymi komentować.
0: Spuszczasz na to zasłonę milczenia.
2: Staram się ograniczać.
0: Robin Hood w Rajtuzach, no to ja muszę w takim razie nadrobić. Patrzę tutaj sobie na taki ten portal najsłynniejszy polski, jeśli chodzi o filmy. Ludzie oceniają 7.0, no nieźle. Krytycy 6.7, no to chyba trzeba będzie sobie to odpalić. Polecasz, fajny.
2: Tak.
0: Nawet jeśli technika się nie zgadza.
2: Tak, no to jest zdecydowanie komedia, więc tutaj jest wybaczone. Z filmów bardzo fajnie w Meridzie Walecznej było pokazane łucznictwo. Naprawdę tam było technicznie dobrze pokazane. Ja bym się kłóciła co do tego, jak ona strzelała na koniu. Natomiast to, co pokazała na turnieju, gdzie strzelała na stojąco do tarczy, tak, tutaj było w zasadzie wszystko tak, jak trzeba. Łącznie z tym, w jaki sposób się strzała zachowuje przy wylocie. Także jeśli ktoś chce też technicznie zobaczyć, Merida Waleczna jak najbardziej.
0: Zapisujemy. Dobrze, no to właśnie strzelanie na koniu to brzmi trochę jak taka właśnie archaiczna forma łucznictwa. Która z nich w ogóle, z tych wszystkich odmian, o których my tutaj rozmawiamy, jest najstarsza, która przetrwała może jakieś tam dekady, wieki, dzieje?
2: No to będą łuki proste wszelkiego rodzaju, no bo to był najprostsza rzecz na świecie. Kij, sznurek, patyk, tak? Mm-hmm. Więc te jednak formy łucznictwa, gdzie one są podobne do tych łuków angielskich, tak? Czyli to jest długi kij, dosyć gruby, tak? Dosyć mocny i na końcu zahaczona właśnie cięciwa, czyli ten sznurek. No to będą na pewno najprostsze rodzaje takich łuków. Niezbyt precyzyjne, ale za to dosyć mocne.
0: No dobrze, to teraz porozmawiajmy trochę o Polkach i Polakach w świecie łucznictwa, bo tak jak ja tu już wspominałem, pierwsze Mistrzostwa Świata we Lwowie, ówczesna Polska, rok 1931, później Warszawa, później trochę sobie poczekaliśmy, wróciły na początku lat 90. znowu do naszego kraju. Jeśli chodzi o medale, to tak jak sobie tutaj z Alicją rozmawialiśmy jeszcze poza anteną, my jesteśmy naprawdę, nieźle plasujemy się, bo w topce, piąte miejsce z tego co pamiętam, ale tak jak Alicja mi zdradzała, no to za sprawą przede wszystkim naszych sukcesów, oj, dawno, dawno temu, które miały miejsce. Dlaczego współcześnie na arenach międzynarodowych, na turniejach międzynarodowych Polacy sobie radzą, no tak mocno średnio, mówiąc eufemistycznie?
2: Znaczy myślę, że tu jest duża kwestia systemowa po prostu. Najlepszym krajem na świecie w tym momencie jest Korea. W Korei łucznictwa uczy się w szkole. Jest to też jako zawód, no bo przyznajmy szczerze, z

0: mało popularnego sportu w Polsce średnio jest możliwość się utrzymać.
1: Do garnka
0: tak?
1: się nie włoży, tak.
0: Dokładnie. Także no jednak musimy tutaj w Polsce połączyć swoją pracę zawodową, rodzinę, tak, no i ucznictwo. W momencie, kiedy wchodzimy już na ten poziom, kiedy kończymy studia, tak, kiedy człowiek staje się dorosły, przychodzi do tych kategorii takich seniorskich, no ciężko jest faktycznie włożyć codzienne treningi po kilka godzin tego ucznictwa, które nie kolidowałyby z rodziną czy z pracą.
1: Ale to jest bardzo ciekawe, co mówisz o Korei, że rzeczywiście tam jest uczone ucznictwo, uczy się dzieci w ramach WF-u, tak?
0: Tak.
1: No to, to w takim razie do tego wątku za chwilę jeszcze wrócimy, o tych najlepszych osobach w świecie ucznictwa sobie porozmawiamy, no ale będzie też na przykład o oddechu. 28 minut po godzinie 13, a razem z nami jest Alicja Żarnowiecka z klubu uczniczego Robin Hood. Słuchacie audycji sportowej w czwórce.

0: No i tak nam zaśpiewała Justin Sky utwór Just a Girl. Wracamy do tematu ucznictwa.
1: Do przerwy 2.0. To jest audycja sportowa w czwórce.
0: Ja coś czuję, że wydawca tej audycji, Michał Piwowarek, zaklina rzeczywistość i takim wynikiem skończy się mecz Argentyna-Wyspy Zielonego Przylądka. No bo słuchajcie, 2-0, całkiem przyjemny wynik z konterki, może zagrają, ale dobra, bo ja tutaj znowu mundialowo wlatuję, a my tutaj gadu, a tutaj o ucznictwie trzeba porozmawiać, bo naprawdę bardzo ciekawe wątki są do poruszenia. Alicja Żarnowiecka z klubu uczniczego Robin Hood jest razem z nami i ja właśnie zawsze lubię porozmawiać sobie o takich aspektach trochę kulturowych. No wiadomo, sport jest nasiąknięty kulturą, kultury są też często nasiąknięte sportem. No i właśnie kultura koreańska, ta kultura łucznicza. Alicja, bo to jest na tyle ciekawy temat, że słuchajcie, my tutaj poza anteną cały czas prowadzimy dyskusję i po prostu Alicja, teraz musimy przenieść to tutaj na antenę. Opowiadaj o tym koreańskim podejściu. Tam WF mamy i tam się strzela z łuku. Ale ciekawostki związane właśnie z igrzyskami, o tym, że można być zawodowym właśnie łucznikiem czy łuczniczką, no to proszę, rozwiń ten wątek.
2: Tak, dokładnie. W Korei system jest tak zbudowany, że faktycznie strzelamy od

0: dziecka, jest to w szkole się pojawia to ucznictwo, tak? I dalej można na tym budować swoją karierę zawodową. Można być po prostu zawodowym zawodnikiem, zawodowym łucznikiem, tak? No to na pewno ułatwia nam zdecydowanie treningi. Jest tam bardzo duża konkurencja, jeśli chodzi o łucznictwo. To tak się właśnie śmieję, że łatwiej jest zdobyć Mistrzostwo Świata niż Mistrzostwo Korei, tak? To tak jak nawet ci wspominałam tutaj gdzieś, jak rozmawialiśmy, że dziewczyny, które pojechały na ostatnią olimpiadę, to wszystko były debiutantki. Zazwyczaj jest tak, że z jednego kraju jeżdżą ci jednak najlepsi, tak? Oni się pojawiają regularnie na kolejnych olimpiadach, aż nie dojdą do emerytury. Tu zresztą z emeryturą łuczniczą też jest dość ciekawe temat, ale to może zaraz ci opowiem. I jeżeli chodzi o Koreę, to wszystkie dziewczyny, które pojechały, to były głęboko wyselekcjonowane na ich wewnętrznych zawodach dziewczyny, które wszystkie były debiutantkami. I nie dość, że zdobyły po raz 10 drużynowe złoto na olimpiadzie, bo to już 10 raz Koreanki zdobyły drużynowe złoto.
1: 10 w ogóle czy z rzędu?
0: 10 z rzędu.
1: Z rzędu.
0: 10 raz z rzędu dziewczyny zdobyły to złoto. To jedna z nich pobiła rekord świata. No i złoto indywidualnie również było zdobyte przez Koreę. I tak samo złoto w tych duetach, tak? Czyli kobieta-mężczyzna, również Korea zdobyła. U mężczyzn złoto też zdobył Koreańczyk. Także ten system, no po prostu jak widać, działa, tak? I Korea jest absolutnie taka niedościgniona przez te wszystkie lata.
1: Nie ma w ogóle podejścia i tak jak właśnie tutaj padło już słowo kultura, no to pewnie właśnie się wiąże, bo łucznictwo przynajmniej mnie kojarzy się przede wszystkim z koncentracją. Kultura państw Dalekiego Wschodu również kojarzy mi się z koncentracją, więc to pewnie się tutaj przenika. Natomiast tak jak powiedziałaś o tych emeryturach łuczniczych, co to są za ciekawostki tutaj z tym związane?
0: Jeżeli chodzi o łuczniczą emeryturę, to w zasadzie coś takiego nie istnieje. Można strzelać naprawdę do 60, do 70. Z ciekawostek powiem, dzisiaj się odbywają zawody w Warszawie. Tak, dają radę w tej temperaturze, to się zdarza. Natomiast dzisiaj się odbywają zawody ogólnopolskie w Warszawie. Drugie miejsce w łukach bloczkowych zdobyła pani, która ma 70 lat.
1: Wow, ale także, to, czy to jest jakiś ewenement, czy to rzeczywiście dochodzi do takich sytuacji?
0: To się zdarza. 70 lat, to może faktycznie jest już wiek taki dosyć zaawansowany, bym powiedziała, nawet jak na łucznictwo. Natomiast to, że strzelają osoby po 40, po 50, tak? Zresztą ta pani Anna Staniczek, która właśnie dzisiaj drugie miejsce zdobyła, to w 2015 roku zdobyła Mistrzostwo Europy, mając już lat 60. Także
1: czyli
0: naprawdę,
1: to jest nasza nadzieja na naprawdę dobre wyniki na mistrzostwach. Paradoksalnie.
0: Tak,
1: paradoksalnie.
0: Tak.
1: No to dobrze. Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood jest razem z nami. Rozmawiamy o ucznictwie. Kwestie kultury poruszyliśmy, kwestie Korei też. No absolutni dominatorzy i dominatorki. Miejmy nadzieję, że Polska też trochę się podniesie, no bo jednak tutaj, tak jak też z Alicją rozmawialiśmy, jesteśmy jednak pionierami, jeśli chodzi o ucznictwo. Pierwsze Mistrzostwa Świata, Alicja też to podkreślała. No to za chwilę już o koncentracji będzie za 24 minuty, godzina 14.

0: Samara Syn, czyli rytmy prosto ze Stanów Zjednoczonych, zza oceanu, z Tennessee.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
0: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood. Alicja w koszulce klubowej, trochę bieli, trochę żółtego, taki kanarkowy. No ale wiesz, tak, ale faceci to oni widzą żółty tylko bez tych wszystkich odmian. Ale nie, ja akurat lubię się bawić w te wszystkie takie odcienie i tak dalej. Natomiast o ucznictwie dzisiaj rozmawiamy. Koncentracją. Jak to jest z tą koncentracją, jeśli chodzi o ucznictwo? Czy ty po latach strzelania z łuku, nie wiem, czy to ucznictwo cię zmieniło? Stałaś się bardziej stonowana, skoncentrowana, spokojna, a może wręcz introwertyczna?
2: Mi to jest trudno powiedzieć, bo ja strzelam od dziecka, więc na ile to była kwestia ucznictwa, a na ile kwestia mojej osobowości, no to tutaj jest to trudne do powiedzenia, tak?
0: To choćby z obserwacji innych osób, bo są osoby, które, tak jak wspomniana przez ciebie Anna Stanieczek, tak jak też zdradzałaś poza anteną, po 50 dopiero zaczęła. No tak? I właśnie, czy ucznictwo zmienia człowieka?
2: Czy ucznictwo zmienia człowieka? Tak, ma wpływ pewien na człowieka. Na pewno jest, ono buduje koncentrację, to tak jak wspomniałeś. Ono pozwala się uspokoić w pewien sposób. Zresztą myślę, że jak każda pasja, jeżeli znajdziesz pasję, to ona ciebie po prostu zmienia, tak? I w ucznictwie można się też zatracić. Na pewno wzmacnia też ciało. Mimo wszystko, jeżeli chodzi o introwertyzm, o osoby introwertyczne, to właśnie bardzo często takie osoby w tym ucznictwie się odnajdują, tak? Dlatego, bo jednak jest to sport indywidualny, jest to sport bezkontaktowy i jest to sport dosyć statyczny. Bywa nieraz, że osoby, które zupełnie nie mogły się znaleźć w jakichś piłkach nożnych, tak, w siatkówkach, koszykówkach, no to w tym łucznictwie znalazły to swoje takie miejsce. No dzięki temu buduje się też wokół tego fajna społeczność ludzi, którzy są nienachalni w żaden sposób, nie są to ekstrawertycy, są to raczej ludzie spokojni.
0: Nie ma jakichś wariatów łuczników, łuczniczek? Czy zdarzają się?
2: Myślę, że w każdym środowisku się zdarzą tacy, to zresztą też zależy trochę od sprzętowej kategorii, troszkę są różne te środowiska. Natomiast na pewno jest to coś, dzięki czemu jak budujemy swoje miejsce w społeczności, no to też buduje nasze poczucie gdzieś tam wartości, tak? I poczucie przynależności, które dla introwertyków, przyznajmy, czasami jest ciężkie do zbudowania.
0: W końcu jakiś sport dla mnie, to ja się chyba zapiszę w końcu, bo tutaj rozmowy na różnego rodzaju tematy sportowe, ale tak czas nie tylko porozmawiać, ale też może i się zapisać, więc może, dobra, ja może pójdę na to ucznictwo w końcu.
2: Zapraszam.
0: Jeszcze w takim razie na koniec kwestia oddechu. Jaką on rolę pełni podczas oddawania strzału? Jak należy zrobić to dobrze, żeby, nie wiem, skoordynować oddanie tego strzału z jakimś głębszym wdechem czy wydechem? Jak to wygląda?
2: Znaczy tak, trochę są różne szkoły, jeśli chodzi o oddech. Nie jest on aż tak istotny jak w broni palnej, gdzie tutaj musi to być bardzo konkretny moment. Teoretycznie najbardziej optymalną pozycją ciała jest w momencie, kiedy jesteśmy na bezdechu, czyli wypuścimy powietrze, ciało jakby osiądzie i to jest najbardziej optymalny teoretycznie moment na oddanie tego strzału. Natomiast w praktyce lepiej jest po prostu spokojnie oddychać. Tutaj bez żadnego może sapania, tak, bez głębokich wdechów, po prostu spokojnie oddychać. No bo też jeżeli ten oddech wstrzymujemy, to od razu robi się inne napięcie mięśniowe, tak? Może się człowiek zacząć denerwować, że nie może wycelować, a tutaj się oddech już skończył, no i to też nie płynie dobrze. Także raczej spokojnie.
0: Jeszcze w takim razie jakieś łucznie.

0: zasadnicze wydarzenia w Polsce na ten rok 2026. Oprócz tego, że warto się zapisać w ogóle do klubu i nauczyć się strzelać, na przykład do klubu łuczniczego Robin Hood, w którym jest Alicja Żarnowiecka. Jakie jeszcze wydarzenia odbędą się w 2026, na które warto, jeśli nie strzelać, wybrać się, żeby strzelać, to chociaż pooglądać, przyglądnąć się, no bo tak jak mówiłaś, dużo z tych odmian, dużo z tych różnych wersji. Mhm. I może to będzie też taki wstęp do tego, że najpierw sobie pooglądam, a potem się zapiszę, żeby jeszcze wiedzieć, co właściwie chciałbym robić.
1: Jasne. Dzisiaj nie wiem, czy jeszcze trwają, ale chyba jeszcze trwają. Jest końcówka, jak ktoś ma blisko do Parku Skaryszewskiego, to może podjechać. Jest memoriał Ireny Szydłowskiej, tak? To są ogólnopolskie takie zawody. Memoriałów w ogóle mamy sporo. Sporo po całej Polsce rozrzuconych, chociaż przede wszystkim jest to południe Polski, tam gdzie można znaleźć te różne zawody. No będą Mistrzostwa Polski, tak, to już we wrześniu Mistrzostwa Polski. W sierpniu jeszcze w Białymstoku, o ile dobrze pamiętam, też będzie Konopczyńskiego Memoriał. Tych zawodów trochę jest. Warto prześledzić gdzieś tam stronę Polskiego Związku Łuczniczego. Jest też taka strona Archery Point, na której też jest rozpisanych sporo takich zawodów, na które można pójść, zobaczyć. Na Archery Point są zawody bardziej takie terenowe właśnie, gdzie ludzie z tym łukiem biegają po lesie, więc może też jest to takie fajne, atrakcyjne pod tym kątem połączenia z tą naturą, tak? Na Polskim Związku Łuczniczym wszystkie bloczki, wszystkie sportowe, wszystkie berbał, to można sobie obejrzeć, zobaczyć, jeśli ktoś chce zobaczyć.
0: Alicja Żarnowiecka z klubu łuczniczego Robin Hood rozebrała nam tutaj łucznictwo na czynniki pierwsze. Alicjo, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: A my teraz gramy Lola Young i utwór One Thing. Audycja sportowa powoli dobiega końca, ale to jeszcze nie wszystko. Za chwilę się słyszymy.

0: Lola Yankee, utwór One Thing, za 13 minut, godzina 14 i szanowni państwo, wielki powrót, ależ comeback tu się zrobił. Michał Piwowarek, który wydaje tę audycję, nie może usiedzieć w jednym miejscu, więc postanowił usiąść także w studiu czwórki. Michale, czemu zawdzięczam tę przyjemność?
1: Witam cię, Jędrzeju, witam słuchaczy na żywo od dłuższego czasu po raz pierwszy. No cóż, wizyta jest związana z tym, że już 1 lipca, czyli w najbliższą środę, w czwórce startuje nowa letnia ramówka. I w tej nowej letniej ramówce audycja sportowa, którą do tej pory mieliśmy między godziną 12 a 14, gospodarzem byłeś ty, zamieni się w audycję 3 godziny sportu i rekreacji. Uspokajam wszystkich fanów Jędrzeja Rosiewicza i sposobu, w jaki on opowiada o sporcie. To się nie zmieni, bo komponent sportu, który jest w tytule audycji, zostaje i za sport odpowiada Jędrzej. Ja będę odpowiadał za rekreację albo nawet za rozrywkę. To się okaże.
0: Nie, no dobra, tutaj nie odbieraj mojego poletka. Ja rozrywkowo to też tutaj wjeżdżam cały na biało albo cały na czarno. No i mamy już gości, mamy ciekawych gości, bo jak kiedy będziemy słyszeć się 5 lipca, dokładnie za tydzień w niedzielę, no to odwiedzą nas Magdalena Gąbka i Marcin Górecki. Oni mieli już okazję być na antenie czwórki. Ludzie, którzy niedawno zdobyli najwyższy szczyt Alaski i teraz właśnie, jak to nazwać? Czy McKinley, czy Denali? Bo tam pan Trump sobie lubi trochę pozmieniać te nazwy, oni nam będą o tym opowiadać. No i dużo ciekawych treści, będzie trochę właśnie wyników tego, co się dzieje. Na pewno będą tematy mundialowe i wimbledonowe, bo jak pewnie niektórzy zdążyli zapamiętać, Michał Piwowarek to jest gorący fan tenisa.
1: I w związku z tym absolutnie nie mogę się doczekać drugiego wydania naszej wspólnej audycji w niedzielę 12 lipca, no bo wtedy będzie finał Wimbledonu, męski finał, więc odpalimy sobie telewizor w studiu, będziemy w jakimś stopniu pewnie na żywo komentować to, co się będzie działo. Ty będziesz czytał wyniki, a ja będę opowiadał o tym, jak można ten tenis zawodowy przełożyć na amatorski. Może trochę opowiem o mojej historii, mojej zajawki, jeśli chodzi o tenis ziemny.
0: To ubieramy się na biało tego dnia w takim razie.
1: Naturalnie.
0: Pamiętaj, aby
1: dzień... I nawet podeszwy.
0: Tak jest, aby... O jeny, to ja muszę coś poszukać w szafie.
1: Pamiętaj... Ja wszystko sprawdzę.
0: Będziemy sprawdzać. Tutaj kamery są, także wszyscy będą mieli nas na widoku. Dzień święty święcimy. Audycja sportowa powoli dobiega końca. No i właśnie w tej ekipie ją zrealizowaliśmy, czyli właśnie Michał Piwowarek. Dzięki serdeczne, Michale.
1: Kłaniam się nisko, nie ma za co.
0: Grzegorz Maciąg na stanowisku realizatora. Machamy Grzegorzowi. I ja, czyli Jędrzej Rosiewicz. To była ostatnia audycja sportowa między 12 a 14, 3 godziny sportu i rekreacji wjeżdżają na całe wakacje, a potem co będzie, to już się zobaczy. Dzięki serdeczne za dziś, Jakub, Jan Bryndal, Klawo i 8 godzin na zakończenie. Pa, pa!

głowie jako soundtrack, kiedy wleci mi na konto pierwsza bańka. Chyba że pociśnie tak inflacja, że brać tyle będzie za hot doga żabka. Wtedy nie wiem, jaki repertuar bym wybierał. Może tajne częstotliwości z neta.

0: Autopromocja.
1: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze, Jezu dziewczyna, ile ty robisz?
2: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
3: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
4: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
5: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
4: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
5: i Grzegorz Święch.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
13: Zdrowit. Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu czwórka Polskie Radio.
0: Tu czwórka Polskie Radio.

0: Na zegarach godzina 14.
1: Pogoda.
0: Wygląda na to, że lato pokazuje swoje najgorętsze oblicze. W Warszawie termometry pokazują nawet 37 stopni, w Krakowie około 35, a w Gdańsku 33 stopnie na plusie. Dzisiaj słońca nie zabraknie, deszczu raczej nie będzie. To pogoda idealna na odpoczynek nad wodą, czy oczywiście porcję ulubionych lodów. Warto jednak pamiętać o nakryciu głowy, kremie z filtrem i regularnym nawadnianiu. To będzie naprawdę gorące popołudnie.
1: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
2: I humor wspaniały.
1: Tu Olga Dranda
2: i Jacek Paśnik.
1: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
2: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
1: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
2: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład

0: Pres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Upały to nie są żarty.

0: Nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
1: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Polskie Radio.

0: zaprasza Kasia Dydo.
1: Dzień dobry, przed nami kolejne wydanie audycji Podano do stołu. Dzisiaj będzie smakowicie, trochę nostalgicznie, no i bardzo wakacyjnie. Zajrzymy do świata lodów, z czego na pewno dzisiaj sporo osób się ucieszy. Sprawdzimy, czy wciąż najchętniej wybieramy wanilię, czekoladę i truskawkę, czy może częściej kuszą nas bardziej zaskakujące połączenia. Porozmawiamy o lodowych trendach, o sezonowych smakach, a także o tym, jak powstają lody i ile pracy kryje się za gałką naszego ulubionego deseru. Odwiedzimy dzisiaj także miejsca, które dla wielu osób są smakami dzieciństwa i takim ważnym elementem kulinarnej historii Polski. Bary mleczne. Skąd wziął się ich fenomen? Dlaczego od lat przyciągają kolejne pokolenia klientów? I jak to możliwe, że wciąż można tam zjeść smacznie, domowo i w bardzo przystępnej cenie? Będzie więc trochę o tradycji, trochę o nowoczesnych smakach, no i przede

0: pojedli, popili.
1: Kilkanaście lat temu wielu uważało je za relikt minionej epoki, a dzisiaj znowu przeżywają prawdziwy renesans. Bary mleczne przyciągają nie tylko studentów i seniorów, ale także turystów oraz miłośników tradycyjnej kuchni. Skąd wzięła się właściwie ta nazwa? Dlaczego można w nich zjeść obiad znacznie taniej niż w większości restauracji? Jakie dania od lat królują w menu i dlaczego bary mleczne stały się jednym z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kultury kulinarnej? O historii, ciekawostkach, fenomenie barów mlecznych porozmawiamy dzisiaj z Julią Chojnacką, ciocią z Warszawy, która jest, uwaga, miłośniczką barów mlecznych.
2: Tak, tak, tak, we własnej osobie.
1: Powiedz, kiedy ostatni raz jadłaś w barze mlecznym?
2: Słuchaj, odpowiedź jest prosta, bo nawet wczoraj. Jeszcze dzisiaj właśnie montowałam film do siebie na kanał, ponieważ prowadzę taką serię, gdzie też opowiadam właśnie i testuję bary mleczne w Warszawie. Więc chodzę dość często, mam swoje ulubione, ale to też pewnie zdradzę za chwilkę.
1: A powiedz, co tak naprawdę przyciąga cię do barów mlecznych? Wiadomo, że oferta kulinarna w Warszawie jest bardzo szeroka, a jednak z jakiegoś powodu naprawdę sporo osób wybiera bary mleczne.
2: Mi najbardziej chyba dostępność, przede wszystkim rzeczy, które bardzo lubię i kojarzą się z moim dzieciństwem, czyli między innymi naleśniki, leniwe, takie proste rzeczy, które też kojarzą mi się bardzo mocno z domem i lubię po prostu taką kuchnię, lubię kuchnię polską i uważam, że też ceny, które naprawdę są przystępne i mamy świetne w ogóle bary mleczne w Warszawie, które karmią bardzo dobrze, też są bardzo blisko centrum. Każda dzielnica wydaje mi się, że ma swój taki odpowiednik, do którego każdy chadza, więc przede wszystkim cena, dobre jedzenie, wiadomo, też w każdym barze w zależności od tym, jaka pani jest na kuchni, takie też będą rzeczy. Nie da się porównać, nawet w sieciówkach barów mlecznych, są takie też w Warszawie,

0: każdym lokalu, w zależności od pani kucharki wyrósł na kuchni, te dania będą inne, każdy ma takie swoje ulubione smaki i tam po prostu chodzi.
1: Wiadomo, że bary mleczne w polskiej kulturze kulinarnej istnieją wiele, wiele lat. Czy ty w ogóle z dzieciństwa pamiętasz, żeby w twoim rodzinnym domu chadzało się no raz na jakiś czas do baru mlecznego?
0: Wiesz co, no i głównie nie chodziliśmy właśnie po restauracjach, po barach mlecznych. Raczej moja mama gotowała w domu, stąd też te polskie smaki są mi bardzo dobrze znane. Ja też jako dziecko, oj, mnóstwo schabowych i zupy pomidorowej w życiu przerobiłam, więc coś nie coś tam się znam. Ale rzadko chodziliśmy. Raczej, fun fact w ogóle taki, jestem z Wrocławia, nie z Warszawy, pomimo mojego nickname'u, więc u nas bardzo popularny był bar mleczny Mewa. I też mleczarnia. I to były takie dwa dosłownie OG bary mleczne, które też miały dotacje od miasta, więc one były bardzo tanie. Czasami sobie tam wpadałam, jak byłam już studentką i też lubiłam sobie pójść na jakiś obiad, ale raczej u mnie się jadło, jak byłam dzieckiem w domu.
1: Dzisiaj razem z nami Julia Chojnacka, rozmawiamy na temat fenomenu barów mlecznych. To za chwilę opowiesz mi, co zamawiałaś w barze Mewa oraz w drugim barze, w którym się chętnie stołowałaś w swoim mieście. O fenomenie barów mlecznych dzisiaj rozmawiamy w Podano do Stołu.

0: Ale pycha.
1: Ta audycja podano do stołu, a my dzisiaj rozmawiamy o czymś, co być może doskonale znacie, być może nie raz byliście w Barze Mlecznym, być może macie tam swoje ulubione dania. Razem z nami cały czas Julia Chojnacka, czyli ciocia z Warszawy, która jest fanką Barów Mlecznych, całkiem sporo ich odwiedziła, zresztą na swoim profilu na Instagramie, ma też taki cykl, w którym właśnie odwiedza Bary Mleczne. No to powiedz, co zamawiałaś w Barze Mlecznym Mewa, który odwiedzałaś, jak byłaś studentką?
2: Ja zawsze klasyka. Dosłownie stawiam na klasykę, mam swoich takich 5 ulubionych pozycji, które chyba testuję w każdym barze mlecznym i potem po prostu poznać dobry bar mleczny. Przede wszystkim ja lubię słodkie, więc u mnie wlatują naleśniki z serem i sosem malinowym lub truskawkowym, leniwe z bułką tartą i klasycznie z cukrem, który leży przy ladzie, można sobie dosypać. Bardzo lubię też po prostu klasycznego schabowego, ziemniaczki, buraczki lub mizeria. Klasyka kolejna, czyli pomidorowa, kontrowersyjnie z makaronem czy ryżem, jak kto woli. No i czasami mielone. Czasami też wlecą jakieś pierogi, ale wydaje mi się, że w barach mlecznych trzeba stawiać na takie sprawdzone rzeczy, takie klasyki klasyków, bo takie po prostu rzeczy się sprawdzają najlepiej i według mnie zawsze w każdym barze są najlepsze.
1: Zgodzisz się z tym, że Bary Mleczne to jest trochę taka ostoja polskiej kuchni?
2: Tak, tak, tak, tak. I się bardzo cieszę, bo teraz zauważyłam taki trend trochę aktualnie. Aktualnie, nawet i w Warszawie, że ludzie troszeczkę odchodzą od tych bardziej ekskluzywnych restauracji i mają troszeczkę ich już przesyt, dość po prostu, ze względu na ceny, ze względu na bardzo małe porcje. I cieszę się, że te bary mleczne wracają do łask, bo po prostu są nam potrzebne i też to jest wspaniałe, że nasza kultura z tego słynie i w Polsce są one bardzo popularne i bardzo mi miło, że właśnie coraz więcej ludzi też decyduje się na taki prosty, domowy obiad polski i woli sobie gdzieś tam przy pracy pójść na dobrego schabowego niż na, niż do jakiejś właśnie ekskluzywnej restauracji.
1: Czy w barze mlecznym porcje są fest, są zadowalające?
2: Zależy od baru mlecznego, tak, tak, tak, ale w większości są duże. Są dość duże, pokaźne, bo to jest jednak jedzenie, z tego się wręcz wywodzi, że ma być prosto, ma być duże, mają być rzeczy dla każdego po prostu przyjemne i takie łatwo dostępne, więc opiera się głównie właśnie na jakichś ziemniakach, na rzeczach z mąki, też rzeczach takich jarskich, typowo często bezmięsnych, ale takich polskich klasykach.
1: Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, skąd w ogóle wzięła się nazwa Bar Mleczny?
2: Wiesz co, dużo osób właśnie myśli, że jesteś w PRL-u, ale historia barów mlecznych w Polsce sięga troszeczkę dalej. Choć właśnie z tego czasu PRL-u dużo osób może kojarzyć, bo też ta klasa robotnicza głównie tam jadała. Jeszcze jak w Polsce nie było za bardzo możliwości tak łatwego dostępu do mięsa, w barach mlecznych były po prostu oferowane też często takie dania jarskie, proste i na to głównie ludzie przychodzili. Taki odpowiednik trochę naszego dzisiejszego lunchu.
1: Dzisiaj rozmawiamy o barach mlecznych. Zaglądamy do nich razem z Julią Chojnacką, czyli ciocią z Warszawy. Co Julia zamawia w barach mlecznych, to już wiadomo, że zaczyna od słodkiego. Ale z tych słodkich rzeczy naprawdę te bary mleczne słyną. Jak tak naprawdę te bary mleczne zmieniają się na naszych oczach, właśnie od czasów PRL-u aż do dzisiaj? Jak wyglądają współczesne bary mleczne? Jak one funkcjonują? Bo mam wrażenie, że jednak bardzo na naszych oczach to się zmieniło. O tym porozmawiamy za moment w czwórce w audycji Podano do stołu.
0: Nowość na playliście.

0: nom nom nom nom nom.
1: To audycja podano do stołu, a w niej dzisiaj odwiedzamy bary mleczne. Ja osobiście jestem wielką fanką, lubię odwiedzać bary mleczne, lubię tam jeść, mam wrażenie, że tam po prostu jedzenie jest dobrym jedzeniem. Ryż jest ryżem, nie jest zalany jakimś ciężkim sosem. W ogóle można tam zjeść, wydaje mi się, zdrowo i te rzeczy właśnie nie są takie bardzo, bardzo tłuste. No, oczywiście w zależności od tego, co się zamawia, ale jeżeli ktoś nie lubi tłustych potraw, to mam wrażenie, że w barze mlecznym zawsze coś dobrego dla siebie znajdzie.
2: Tak, oczywiście. Bardzo się z tym zgodzę, Są faktycznie takie bary mleczne dość tłustsze. Mam też takie swoje zamienniki, które są po prostu świetne i są na bardzo dobrej jakości składników, bo też wiadomo, często się kojarzy, że bar mleczny to jest pewnie takie bardzo słabej jakości jedzenie, a często po prostu naprawdę, jak się pójdzie do dobrego, ma się swój ulubiony, tam są takie świetne rzeczy. Można też sobie dobrać właśnie, czy to jakąś suróweczkę, mizerię. To jest świetne w kuchni polskiej, że można sobie miksować po prostu tych dodatków, tych warzywek jednak do tego schabowego i ziemniaczków. Można też jakieś różne kompozycje sobie mieszać, dobierać co się chce i to jest świetne.
1: Czy ty kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego w barze mlecznym jest tak tanio? Dlaczego zupę, bo widziałam to u ciebie na twoim profilu, zresztą sama tam też bywam, więc wiem. No na przykład można zjeść za 7 zł. Dlaczego pomidorówka w barze mlecznym potrafi kosztować 7 zł, a w innych restauracjach przynajmniej dwa razy tyle, jak nie więcej?
2: Często są też takie bary po prostu, które mają dotacje od miasta. Wtedy te bary też często można zauważyć, że zamiast okrągłych kwot mają na przykład kwoty z groszami. Wtedy też wiemy, że są to bary mleczne wspierane przez miasto, one są o wiele tańsze, chociaż też w Warszawie naprawdę mnóstwo ja przynajmniej znam takich, których zupa potrafi kosztować od 5 do maksymalnie 9 zł i chyba to jest najwspanialsze w tych barach mlecznych, że one są dla wszystkich. To nie mogą być wygórowane ceny, ta zupa ma być prosta i po prostu dobra, więc fajnie, że te ceny też się utrzymują na takim poziomie, żeby każdy mógł sobie pozwolić przyjść, wpaść na obiad i zjeść dobrze.
1: Trochę obalimy dzisiaj mit tego, że skoro w barze mlecznym jest tak tanio, to na pewno jedzenie jest gorszej jakości, no bo jednak fakt, że są właśnie, nagle okazało się, dofinansowywane przez miasto i dlatego to jedzenie ma być, ma szansę być tak tanie, no to trochę to obala ten mit, że to jedzenie jest tam słabej jakości.
2: Są na pewno takie, gdzie zdarzają się takie też szybkie rozwiązania, gdzie powiedzmy czujesz po prostu jakiś sos jest z torebki. Nie

0: Nie jest to takie gotowane świeżo, ale naprawdę kwestia znalezienia dobrego baru. Uważam, że jak się chodzi, to naprawdę jeśli ma się gdzieś w okolicy i się przetestuje, to już się po prostu będzie wiedział na przyszłość, gdzie chodzić, gdzie nie chodzić. Ja mam takie świetne delicje w Warszawie na pracę południe, to zdradzę, jest tam po prostu prześwietnie i są ogromne porcje i naprawdę, tam są przepyszne rzeczy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o barach mlecznych w waszych miastach. Też pewnie takie bary istnieją. Czy kiedykolwiek jedliście w barze mlecznym? Czy to jedzenie wam tam smakuje? Dzisiaj trochę obalamy mity, no i za chwilę też może taki mały ranking tych najlepszych według Julii Chojnackiej, czyli cioci z Warszawy. Za moment wracamy.

Julia Chojnacka dzisiaj jest razem z nami, czyli ciocia z Warszawy. Dziewczyna, która uwielbia jeść w barach mlecznych. Zanim przejdziemy do twojego rankingu i opowiesz mi o tych swoich ulubionych barach mlecznych, to chciałam cię zapytać, czy zauważyłaś, jak bardzo zmieniły się bary?

0: Bary mleczne. Rzeczywiście kiedyś było w nich trochę skromnie, niektóre były takim reliktem, taką pozostałością po czasach PRL-u. Mm-hmm. Pewnie wielu z was widziało komedię Miś, czy na przykład Alternatywy 4, gdzie te bary mleczne rzeczywiście tam były pokazywane w taki sposób. Niektóre może przetrwały właśnie w takiej samej formie do dzisiaj, ale ja często mam wrażenie, że wchodzę do baru mlecznego już jak do bardzo nowoczesnej restauracji.
1: Tak, oczywiście, oczywiście. Znam też również parę takich, co naprawdę wyglądają prześwietnie, jest tam nowocześnie, są samoobsługowe kasy, są fajne takie nowoczesne rozwiązania, więc no jak najbardziej to jest na plus. Wydaje mi się, że też na pewno w głowach ludzi taka geneza i tak, takie postrzeganie baru mlecznego się mocno zmieniło. Kiedyś to było takie miejsce, gdzie trochę, jak ja byłam młodsza, tak lepiej pójśćmy do jakiegoś fajniejszego miejsca, a teraz na przykład ja sama z moimi znajomymi, z moimi znajomymi z mojej generacji Z, uwielbiamy tam chodzić i to jesteś nawet uznawane za całkiem cool, całkiem po prostu teraz autentycznie fajnego, gdzie dużo osób naprawdę docenia, że takie miejsca istnieją i wydaje mi się, że postrzeganie tych barów mlecznych na przestrzeni czasu bardzo się zmieniło i jest naprawdę takie doceniane miejsce.
0: Tak, myślę też, że fakt, że niektóre z nich są naprawdę świetnie zaprojektowane przez znane grupy architektów wnet. On na przykład tutaj wystarczy podać przykład baru Grażyna na Mokotowie, który po prostu wygląda przepięknie,
1: cudownie.
0: Wygląda jak nowoczesna restauracja.
1: Tak, jest to w ogóle pierwszy bar mleczny, wydaje mi się, taki w Warszawie, który faktycznie nie dość, że ma piękne zdobienia, jest świetnie zaaranżowany, jest nowoczesny, ma samoobsługowe kasy, właśnie, o których wspominałam, jest naprawdę przepiękny, więc nie wszystkie bary wyglądają na takie dotknięte po prostu
0: zębem czasu.
1: Tak, zębem czasu.
0: Ale rzeczywiście sama forma zamawiania jedzenia w barach mlecznych bardzo się zmieniła, prawda? Kiedyś się podchodziło do okienka, zamawiało się przy jednym okienku, przy drugim okienku się odbierało, a teraz rzeczywiście zwróciłaś uwagę na te samoobsługowe kasy. No wygląda to bardzo nowocześnie.
1: Tak, ale jest to też wspaniałe i uważam, że to jest cały klimat tego, że podchodzi się jednak do tej kasy. Tutaj jest kolejka, jest oczywiście szum, ktoś krzyczy, numerek, ten. Więc ja uważam, że nawet to, że to nie jest takie jeszcze wszystko nowoczesne, ma swój urok. Wiadomo, fajnie też sobie zamówić na tablecie, widzieć jak to będzie wyglądać. Są takie bary bardziej popularne, w których faktycznie jest taka opcja zobaczenia tego dania. Jest to wszystko na tym ekranie, już rozpisane, co tam jest w środku, dokładnie. Ale uważam, że takie standardowe rozwiązania też mają swój klimat i naprawdę też lubię do takich chodzić.
0: No dobrze, no to teraz ten twój ranking barów mlecznych, tych, które odwiedzałaś, tam gdzie można naprawdę dobrze zjeść. W Warszawie, jesteś ciocią z Warszawy, więc rozmawiamy dzisiaj o barach mlecznych w Warszawie.
1: Jest, to jest chyba moje ulubione pytanie. Dziękuję, że je zadałaś. Po prostu uwielbiam. Uważam, że tak. Numer jeden, bar mleczny Lindleya. To jest bar w samym centrum. Jest po prostu przepyszny. Jest mało miejsca w środku, ale tam po prostu wszystko jest przegenialne. I nie wiem, czy ktokolwiek po prostu tam był, powiedział coś złego. Drugi, to jest Polny Bar Mleczny, mój ulubiony. Kiedyś mieszkałam bardzo blisko Politechniki Warszawskiej i to jest też bar bardzo mocno studencki, przez to, że obok jest po prostu uniwersytet, więc mnóstwo studentów możemy spotkać dosłownie od rana do wieczora w tym barze. Trzeci, wydaje mi się, że ten już, który wspomniałam wcześniej, na Pradze Południe, ja również jestem z Pragi i często tam przychodzę, to jest Bar Mleczny Delicje. Jest on obok szpitala, też dużo ratowników medycznych korzysta z tego baru, bo po prostu to jedzenie jest przepyszne i się im nie dziwię.
0: To jest ranking twoich ulubionych barów mlecznych. Tutaj dobrze, że wspomniałaś o tym, że no na przykład w barze, który jest blisko szpitala, wiadomo, jadają ratownicy, tak. Ale to, co ja na przykład też bardzo lubię w barach mlecznych, to, że mam wrażenie, że widzę tam cały przekrój społeczeństwa, że są tam osoby starsze, są dzieci, są rodzice, są studenci, jest tak zwana warszawka.
1: Tak, to jest właśnie cudowne, że często się dosiadasz do jakiegoś dużego stolika i nagle tutaj tak, do ciebie zagada jakaś babcia, zapyta, skąd masz takie fajne tutaj pierścionki. Potem możesz też siedzieć właśnie z jakąś osobą w twoim wieku, możesz siedzieć z osobą totalnie młodszą, na przykład jakieś dzieciaki przychodzą po prostu po szkole i chcą zjeść jakiś dobry obiad. Dużo studentów, dużo właśnie ludzi i z korpo. Jakby to jest wspaniałe, że możemy się usiąść wszyscy razem przy jednym stole i trochę zapomnieć i zjeść coś dobrego.
0: Jak ci się wydaje, jaka jest przyszłość barów mlecznych w Polsce?
1: Na pewno liczę na to, że ten trend na bary mleczne będzie się rozwijał, bo jest to nasze trochę takie dziedzictwo, które sama uwielbiam i liczę, wierzę w to, że ludzie pokochają bary mleczne tak mocno jak ja, będą tam jeść częściej i ta nasza polska kuchnia wszędzie będzie się rozwijać i

0: bo mimo tego, że w Warszawie, ale ogólnie w całej Polsce świetnie gotujemy i też pod względem różnych kuchni świata mamy świetne restauracje, tak właśnie kuchnia polska chciałabym, żeby została tak w naszych domach i restauracjach na dłużej.
1: Myślisz, że Bary Mleczne to może być taka nasza polska wizytówka, takie nasze, jak to się mówi, soft power, taka atrakcja też turystyczna?
0: Oczywiście, że tak. No, nie bez powodu pierogi są uważane za jedne z lepszych dań na świecie. Po prostu ja sama je kocham, uwielbiam i fajnie by było, gdyby jeszcze więcej barów się pootwierało i ta kultura właśnie polska przez żołądek do serca jeszcze bardziej mocniej wytrafiała za granicę.
1: Dzisiaj razem z nami Julia Chojnacka, czyli ciocia z Warszawy, a rozmawiałyśmy dzisiaj o fenomenie Barów Mlecznych. Bardzo dziękuję Ci za tę miłą rozmowę o jednej z moich ulubionych restauracji, jaką jest Bar Mleczny. Wielkie dzięki.
0: Dziękuję pięknie.

0: Autopromocja.
1: Jeździłaś kiedyś rowerem po Dąbrowie Górniczej?
2: A czy ty zwiedzałaś kiedyś bielsko-białą szlakiem polskich bajek animowanych?

0: No ale powiedz, że chociaż pływałaś kiedyś kajakiem w okolicach Supraśla.
1: Nie, ale nie mów, że ty nigdy nie wybrałaś się na spacer wzdłuż Wenecji Bydgoskiej.
0: Znowu pudło. Ale wiesz co? Ja chętnie o tym wszystkim posłucham.
1: No to włączaj czwórkę w każdą niedzielę o godzinie 16 i ruszaj z nami w nieoczywistą podróż po Polsce. Co tydzień odwiedzamy inną miejscowość i poznajemy niezwykłe lokalne historie.
0: Zapraszamy na City Break Polska. Marta Zinkiewicz
1: i Alicja Michalska.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum? Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Zapraszam do stanowiska.
9: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
8: Pani Ania jest na urlopie.
9: Czyli niczego nie załatwię.
8: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
9: Uff, no i to jest zmiana.
10: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
11: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
12: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
11: No sam zobacz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Na zegarach godzina 15.
1: Pogoda.
0: Niedzielne popołudnie zapowiada się niemal wakacyjnie, jak na południu Europy. W Warszawie około 37 stopni, w Krakowie około 35, a mieszkańcy Gdańska mogą liczyć na przyjemne 33 stopnie i dużo słońca. W wielu miejscach kraju będzie to najcieplejszy dzień od początku lata. Jeżeli planujecie aktywności na świeżym powietrzu, najlepiej wybrać późne popołudnie. W środku dnia warto znaleźć chwilę w cieniu i mieć pod ręką butelkę wody. Pogoda będzie sprzyjać wypoczynkowi, ale upał da się we znaki niemal w całej Polsce.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Wika,
3: Zuza
2: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
4: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
5: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
5: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
6: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
9: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
10: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od

0: wiadomości w TVP2.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15

0: audycję Podano do stołu. Zaprasza Kasia Dydo.
1: Minęła godzina 15, a to oznacza, że czas na drugą część naszej rozmowy w Podano do stołu. Dzisiaj będzie wyjątkowo słodko i wyjątkowo wakacyjnie, bo porozmawiamy o czymś, o czym dzisiaj na pewno marzy wiele osób, czyli o lodach. Jeszcze kilkanaście lat temu wybór był prosty: wanilia, czekolada, truskawka, no albo śmietanka. Dzisiaj lodziarnie prześcigają się w pomysłach, oferując smaki inspirowane deserami, lokalnymi produktami, a nawet ziołami czy przyprawami. Skąd biorą się te pomysły, jak powstają nowe smaki i które z nich podbiją serca klientów tego lata. Sprawdzimy również, czy klasyka nadal ma się dobrze, jakie lody wybieramy najchętniej i czy Polacy są gotowi na kulinarne eksperymenty. Zapraszam, zostańcie razem z nami, przed nami rozmowa, która może sprawić, że nagle nabierzecie ochoty na coś zimnego i bardzo słodkiego.

0: Czwórka, radio i podcast.
1: Jak już wejdziesz na falę, to ta fala cię już potem niesie.
2: Niektórzy spędzili na tratwie całe swoje życie.

14. Po śmierci ojca piszę wersy, pierwsze dosyć ważne. Zamieniam pięciolinię powoli w klutnopis, kreślę tak, JWP. A wczoraj jeszcze dreadlocki, piszę piosenkę o kimś, to miała być pierwsza miłość. I wspominam ze śmiechem, co by nie było. Wysyłam na priv, do niej link, track na SoundCloud. Odrzucony z buta, nawet nie było co sprawdzać. Każdy

0: Gotujemy się. W czwórce.
1: Lato bez lodów? Trudno to sobie wyobrazić, zwłaszcza w taki dzień jak dzisiaj, kiedy za oknami jest w Warszawie 37 stopni na plusie. Jeszcze do niedawna wybieraliśmy głównie między wanilią, czekoladą, truskawką, no ale dzisiaj w lodziarniach znajdziemy smaki inspirowane deserami, lokalnymi produktami, a nawet ziołami czy warzywami. Jak zmienia się kultura jedzenia lodów? Czy wybieramy najchętniej smaki, które są tylko sezonową modą, czy raczej takie, które są klasykami? I jak wygląda proces tworzenia nowych lodowych hitów? O tym porozmawiamy dzisiaj w audycji Podano do Stołu. Razem z nami jest ekspert, człowiek, który kręci lody od lat, Karol Pietrowski, lody jednorożec, lody rzemieślnicze. Dzień dobry, witaj w Podano do Stołu.
2: Cześć, dzień dobry wszystkim.
1: A powiedz, właściwie czym się różnią lody rzemieślnicze od przemysłowych? No bo często widzimy, jak podchodzimy po lody, że tam jest napisane rzemieślnicze. Zawsze nam się wydaje, że to jest coś lepszego.
2: Tak, no właściwie już nawet Sanepid ma pewne uwagi co do tego, że ludzie nadużywają tej nazwy na przykład. Oryginalnie rzemieślnicze lody, i to jest usankcjonowane bardziej w Italii, to są lody, które są produkowane i sprzedawane na miejscu. Natomiast przemysł to też są zupełnie inne maszyny, które po prostu robią 1000 litrów na godzinę, z czego połowa to jest 100%, przepraszam, to jest powietrze, więc to jest duża różnica w produkcji i nie mogą być tak ciężkie, gęste, są lżejsze, mają dużo więcej powietrza i to jest duża różnica.
1: Jak się zaczęła twoja historia związana z lodami, bo ty z wykształcenia nie jesteś... Lodziarzem, tak powinnam powiedzieć?
2: Tak, no nie wiem, ice cream man może lepiej brzmi.
1: Dobrze, ice cream manem.
2: W każdym razie, no ja jestem z wykształcenia historykiem sztuki, więc moja historia była taka, że wędrowałem po Bolonii z głową w gzymsach, szukając ornamentów i różnych ciekawych rzeczy, aż wpadłem na kolejkę, która mnie zaciekawiła, a tak naprawdę wszedłem do środka, po czym zaciekawiły mnie maszyny, których nigdy nie widziałem. Spróbowałem tych lodów lat temu, nie wiem, może 15-16, i to było takie wow. Takie nigdy czegoś takiego nie jadłem. Rozgniecione pistacje. Wówczas w Polsce to był ten rynek nieodkryty właściwie. Jak wiele rzeczy. Czy czekolada, jak taka zmrożona czekolada rozgnieciona. To mnie was zafascynowało i jakoś to świdrowało w mojej głowie przez kolejne lata, po czym znalazłem się w takim, a nie innym punkcie życia i to wróciło do mnie gdzieś.
1: I stwierdziłeś, że będziesz kręcił lody.
2: Że będę lodziarzem.
1: Że będziesz kręcił lody. W ogóle to powiedzenie kręcenie lodów jest adekwatne do tego, co rzeczywiście dzieje się na zapleczu?
2: Tak, tak. To są maszyny pionowe, wertykalne i horyzontalne i jest kręcenie.
1: No to dzisiaj o kręceniu lodów będzie, o tym jak się produkuje lody, będzie o tym za moment, ale w ogóle chciałam cię też zapytać, jak bardzo zmieniły się w twoich oczach polskie lodziarnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat?
2: Jestem chyba tutaj marnym przykładem, bo ja słabo się zmieniam jako lodziarnia, ale...
1: Ale ja pamiętam,
2: widzę, że...
1: w dzieciństwie, jak się biegało po lody do lodziarza, to właściwie miało się trzy smaki do wyboru. No były śmietankowe, były czekoladowe i były truskawkowe. I to i tak był duży wybór, bo często były tylko śmietankowe. No a teraz jak idziemy do lodziarni, no to mamy po prostu
2: 18,
1: ferie
2: 20,
1: różnych.
2: 30,
1: tak, i czasem 36. Takie, o których nigdy nie słyszeliśmy.
2: No tak, ale... Z mojego doświadczenia i widzę po tym, co najwięcej schodzi, to i tak jest to ta klasyka, śmietanka, wanilia, czekolada, pistacja. No i do takiej klasyki też właściwie doszedł solony karmel, prawda? Nie było tego smaku, ale on wszedł w tę triadę całą, w główne menu. Oczywiście tu pojawiają się pewne trendy, czekolada dubajska, co ja wiedziałem, że to będzie bardzo krótki okres tej przygody, czy też inne ferie, jakieś matcha być może zostanie na dłużej też, tak, bo są fajnie matchy. I te będą się pojawiały, natomiast i tak klasyka zawsze zostanie, klasyka cukiernictwa.
1: Czy ty uważasz, że klienci są dzisiaj, jeżeli chodzi o lody, bardziej wymagający?
2: Czy bardziej wymagający są? Nie. Ja na przykład zauważyłem troszkę inną rzecz, że kiedy zaczęłem

0: Znałem, ludzie pytali się o skład, o wartości odżywcze, o różne rzeczy, co zawierają, a dzisiaj mniej.
1: To co tak naprawdę liczy się dla nas przy wyborze lodów?
0: Na przykład to, jeśli jest to witryna, taki showcase szklana, no to one powinny być prezentowane na płasko, w kuwetach. Wtedy wiemy, że one nie mają dużo stabilizatorów, tak? Jeśli są to uformowane lody, no to zazwyczaj mają jakieś monoidy, glicerydy kwasów tłuszczowych, czyli E471. To jest taki w posmaku tłuszcz, one są takie ciężkie, gęste, niebie, ale jest to, ja czuję ten sztuczny tłuszcz, no ale nie każdy to będzie czuł. Dwa, żeby było laboratorium przechowywane. No i to, czy my jesteśmy w stanie wejść w to, znając, musimy zaufać swojemu instynktowi chyba i tego. Każdy też ma inne smaki i tak dalej. Zależy, co zjedliśmy wcześniej. Każda lodziarnia będzie miała inny styl, inne smaki. Nie ma jakby jednego produktu. Na przykład moje lody są bardzo ciężkie. To mają ponad 40% suchej masy, gdzie zazwyczaj to jest 35-36, albo daje ekstra 10% praktycznie jeszcze. Więc są to ciężkie, bardziej ciepłe lody. Ale mam znajomego lodziarza z Poznania, który właśnie lubi zimne lody w odczuciu. Bo tym też można regulować, żeby w odczuciu były bardziej zimne. I to jest, nie ma jednego stylu.
1: Zimne albo ciepłe lody, choć te wydają nam się zawsze zimne.
0: Tak.
1: Ciepłe lody to akurat taki deser, za którym ja nie przepadam, chociaż pamiętam go z dzieciństwa, ale dzisiaj rozmawiamy o tych zimnych, tak. A to dlatego, że za oknami jest 37 stopni, upał naprawdę daje nam się we znaki, więc dzisiaj razem z Karolem Pietrowskim, który potrafi robić lody rzemieślnicze, rozmawiamy o lodach, za moment wracamy.

0: Dzisiaj idealny temat, bo pogoda daje nam w kość. Za oknami naprawdę bardzo ciepło, wobec tego zafundowaliśmy sobie rozmowę o lodach, no tak trochę dla ochłody. Powiedz, jakie smaki twoim zdaniem będą hitami tego lata?
1: No, szczerze nie wiem, ale myślę, że dalej to, co było w zeszłym roku, będzie na fali, czyli softy i masę dodatków do lodów, po prostu jakieś polewy, dodatki. Z mojej obserwacji widzę, że dalej jesteśmy w klimacie trochę jakiegoś McFlurry po prostu.
0: Czy trudno jest wprowadzić w ogóle nowy smak lodów? Trudno jest eksperymentować z lodami?
1: No, myślę, że tak, że żeby on jakby został z nami na stałe. Ja, jak wprowadzałem jakieś smaki, no to część zostało, część wyrzuciła, albo jest nieznaczna sprzedaż, tak, nie wiem, rozmaryn z olejem z pestek dyni na żółtkach, jakieś. I tu znajdzie się trzech fanów na przykład, którzy uwielbiają. Więc ciężko jest wprowadzić jakiś taki smak specjalny. Albo są to, jeśli są to restauracje, czy fine diningowe, czy to one mogą sobie pozwolić właśnie na lody z krwi, nie wiem z czego jeszcze.
0: No właśnie, powiedz mi o najdziwniejszych smakach lodów. No
1: to chyba ten z krwi. To,
0: kiedykolwiek to jadłeś. Lody z krwi?
1: Tego nie jadłem, ale opowiadał mi cukiernik z Gdańska, z restauracji Michelin, że musieli to zrobić. On sam jest z wykształcenia cukiernikiem, takim klasycznym, szkołą francuską, i ja też za tym idę, chociaż nie jestem tak wykształcony jak on, więc to jest mi bliższe, więc mogę na to popatrzeć. My robiliśmy koperkowe dla restauracji, musztardkowe, to była restauracja ukraińska, więc robiliśmy riarzenka, to jest takie mleko, które wrzucałem na całą noc do piekarnika, aż się zbrązowiało, spaliło. I kiedyś do telewizji robiłem jakieś lody bułkowe, po prostu wrzucaliśmy makowe, no, wszystko można zrobić tak naprawdę.
0: Lody bułkowe mogą być całkiem spoko, w końcu wszyscy lubimy białe bułki, więc kto wie, być może ten smak i w lodach się sprawdzi. A kto w ogóle ciebie uczył lodziarstwa?
1: Moim alma mater była Bolonia, ja tam jeździłem 3-4-krotnie i tam miałem swoich mistrzów, później jednego mistrza, u którego też w pracowni spędziłem trochę czasu, obserwowałem, jak to wszystko wygląda przed otwarciem. Dużo mi to pomogło, po czym on widział, że jest materiał i mówi, okej, to są tylko przepisy, to są tylko liczby, to są jakieś Excele, a później, jeśli zrozumiesz surowce, ideę, co każdy surowiec może ci dać. I później sam się już zacząłem, musiałem nabrać tej pewności siebie, doświadczenia większego, i później już sam zacząłem wszystko zmieniać tak naprawdę i się bawić, aż kiedy wysłałem swoich pracowników do Bolonii, to powiedzieli, okej, nasze lepsze.
0: A czego tam się nauczyłaś, jeżeli chodzi o lody?
1: Podstaw.
0: A jakie jako są historyk sztuki musiałem produkcji lodu?
1: Podstawy to jest to, co obliczyli Amerykanie tak naprawdę, czyli jeśli zaufamy pewnym wartościom procentowym w stosunku cukru, wody i tłuszczy, to zawsze nam lody wyjdą. Ale możemy się tym bawić, możemy to łamać. I tylko musimy wiedzieć jak.
0: No, a zdradzisz nam recepturę, czy to jest pilnie strzeżona tajemnica?
1: Nie, możemy pierwsza to jest właśnie, musi być mniej więcej 16% cukrów, 8-12% tłuszczy i reszta woda na przykład. Tak?
0: Ile czasu w ogóle zajmuje przygotowanie jednej partii lodów?
1: No my działamy bardzo skomplikowanie, ponieważ nie robimy sobie, nie gotujemy mleka, śmietany, jednej bazy, a później dodajemy do tego aromaty tak zwane, czyli gotowe pasty, które robią nam smaki lodów, tak? W większości tak działa. My robimy, jak robimy ricottę, gotujemy ricottę bazę, jogurt to jest osobna baza, kawa osobna, wanilia osobna, śmietanka osobna, jest jakieś hałwa z pistacją osobna i tak dalej, i tak dalej. Po prostu każdy smak jest dedykowanym przepisem, więc to jest klucz i wtedy naprawdę czuć różnicę w tych smakach. Czy czekolada, to też będzie osobno. My używamy na przykład Peru, w zeszłym roku Kongo używaliśmy. Oczywiście mało tych informujemy naszych klientów,

0: no ale zawsze staramy się, żeby to była dobra czekolada, na przykład robiona, wyprodukowana z ziarna bezpośrednio, nie z likieru, jak wedlowska na przykład.
1: Czy każde lody, każda partia przygotowywana jest codziennie na świeżo? Właściwie ile mogą wytrzymać lody w zamrażarce?
0: Nie, no, to też zależy od temperatury przechowania. Bo chodzi, cały cymes w lodach jeszcze polega na tym, żeby połączyć to, co w naturze się nie łączy, czyli cząsteczki tłuszczu trzeba rozrobić i z wodą połączyć, bo głównym składnikiem lodów jest woda, która zamraża się. I później, jeśli mamy mało stabilizatorów, te cząsteczki lodu zaczynają się ze sobą łączyć w coraz większe, krystalizuje się. Więc im w niższej temperaturze trzymamy, tym dłużej możemy przechowywać i to jest zalecane oczywiście, no ale one muszą wrócić do pierwotnej temperatury serwowania, do jakichś minus 12 stopni na przykład, tak? I to wszystko wpływa na wszystko.
1: Który etap produkcji lodów jest najtrudniejszy?
0: Chyba dla mnie teraz właściwie wejście to zrozumienie, pomysł, chyba pomysł, jakby dla mnie w tym momencie jest pomysł, jaki smak, co bym chciał, czyli zrozumienie nawet jak mam składniki i który będzie, jak mam nawet składnik tiramisu, to który będzie dla mnie wiodącym, czy mascarpone, czy żółtko, bo muszę wybrać, muszę się zdecydować, gdzie położyć balans, co ja chcę. I to jest dla mnie chyba najtrudniejsze, znaleźć ten idealny balans, też strukturę i żeby była idealna tekstura lodów, żeby one były, tańczyły ładnie po prostu mi w witrynie, więc to jest dla mnie najtrudniejsze.
1: Żeby lody tańczyły ładnie w witrynie, tak powiedział ekspert Karol Pietrowski. Dzisiaj rozmawiamy o lodach. W związku z tym, jaką mamy temperaturę za oknami, no to trochę lodów dzisiaj w czwórce dla ochłody.

0: Dzisiaj razem z nami Karol Pietrowski, człowiek, który zna się na robieniu, kręceniu lodów i akurat to powiedzenie jest bardzo w punkt, bo rzeczywiście te lody się kręci, są tam maszyny wertykalne, takie pionowe, które gdzieś tam kręcą tymi lodami. Jako ekspert, takie naprawdę dobre lody dla ciebie to jakie?
1: Dla mnie to takie, jak sobie sam zrobiłem, najczystsze, które nie cieszyły się powodzeniem, czyli składające się z trzech składników, takie stare, jak ja lubię, żółtka, więc to były żółtka, tylko cukier trzcinowy i takie pełnotłuste mleko, 4% ponad, i pasta z orzecha laskowego na przykład, i to wszystko.
0: Czy naprawdę dobre lody można też zrobić sobie samemu w domu, czy to jest
1: oczywiście,
0: mit?
1: Nie, można. Można. Można dać 70% truskawki, cukier, woda i zamrozić. I zrobić lody na patyku.
0: Jakie najczęstsze błędy popełniają ludzie, którzy no właśnie chcą sobie zrobić lody w domu?
1: A ja nie wiem, jakie oni popełniają błędy.
0: Może, to jakich błędów unikać?
1: Jakich błędów unikać? Po prostu trzeba dzisiaj w dobie AI czy nawet internetu, bo AI to będzie taka trochę czasem wyszukiwarka Google, która sama wypluje pewne informacje. To jest bardzo, bardzo proste. Znajdź mi przepis. No to zrobi, tak? Chcę zrobić takie, chcę zamienić tłuszcze, chcę zamienić cukry, etc., etc. I to mamy. Ale liczby to nie wszystko. Te liczby można łamać, tylko no tutaj już jest wiedza. No ale w domu tego nie potrzebujemy. Naprawdę możemy użyć owoców, dodać śmietany, cukru. Jeśli to jest robione na świeżo, niczego więcej nie potrzebujemy. To taki less is more, simple, in a simple way po prostu zrobić te lody i to wszystko.
0: Padło hasło AI. Czy AI jakkolwiek pomaga przy robieniu lodów? Czy w ogóle jest do czegoś potrzebne?
1: Mi pomogło, ponieważ robiliśmy takie lody izotoniczne. Chcieliśmy zrobić izotoniczne lody i nagle zweryfikowało mnie, że musiałem doczytać o całej osmolności i tak dalej, że jednak ktoś mnie też zweryfikował poprzez AI, że to nie są lody izotoniczne i zacząłem czytać i myślę, że rzeczywiście, żeby zrobić lody izotoniczne, to nie taka prosta sprawa. Więc zrobiliśmy Energy Ice Cream z witaminami, z potasem, z magnezem. Trochę w drugą stronę robiliśmy i myślę, że takim właśnie trendem to będą na całej fali białka, lody proteinowe i tak dalej, i tak dalej. To jest, myślę, jakiś teraz... Jeśli myślę o przyszłości, to myślę, że tu będzie...
0: Czyli co? Przyszłość lodów to lody proteinowe?
1: To nowy, wspaniały świat.
0: Ale nie, pytam poważnie.
1: No,
0: czy
1: poważnie.
0: Jeżeli chodzi o lodziarstwo, to rzeczywiście lody proteinowe to będzie to, po co będziemy sięgać, czy to znowu jakiś chwilowy trend?
1: Nie, myślę, że to na razie przeradza się w dosyć długi trend. On będzie z boku, równolegle, koło klasyki. Natomiast rośnie gdzieś w siłę, jak cała ta branża bycia well.
0: A czy zwykłe lody mają dużo w sobie białka, skoro już mówimy o lodach proteinowych?
1: Ja na przykład, nim było modne, już zawsze korzystałem z protein mlecznych. I moje zawsze lody były, czy żółtka, jak ja korzystam z żółtek jeszcze, to też z żółtka zawierają proteiny. I one zawsze oscylowały w okolicach 4-3,5%. Teraz, no żeby zrobić proteinowe, trzeba dać więcej tego białka, albo taką zrobić, marzy mi się taką super bombę proteinową zrobić, że taki shot po prostu, że
0: 20%.
1: Zjem trochę. Tak, nawet więcej.
0: Lody z serka wiejskiego.
1: Różne są z kefiru. No, robić.
0: Z odżywką białkową.
1: Z odżywką, tak, z proteinami mlecznymi, takimi instant, z różnych źródeł i to jest do zrobienia. No ale tak, to jest te co robimy, czy tam, co można zrobić, to jest 12-13% dziennego spożycia zawartości białka, tak, żeby to smakowało, ale dalej dostarczało. Była taka proteiny z przyjemnością po prostu, z dodatkiem przyjemności.

0: Mamy też wapń, no, witaminy C, czy w owocach kwas foliowy na przykład jest, tak? W truskawce, czy w cytrusach, więc te lody pomimo cukru mają też ekstra składniki.
1: Czyli mają też takie składniki, których gdzieś tam szukamy w diecie, chcąc być zdrowym.
0: Jeśli korzystamy z owoców, nie z aromatów i z świeżych, czy też z jakichś flash pasteurized, to tak.
1: To lody są zdrowe. A powiedz, które w sumie są najtrudniejsze do przygotowania? Kiedyś mówiło się, że najzdrowsze są sorbety, więc niech już padnie też to hasło, czyli sorbety mleczne, śmietankowe.
0: No może dla mnie chyba... Robiłem wegańskie i z tym mam jakiś, ja osobiście, taki problem. Albo proteiny, żeby jak chciałem pozyskać proteiny z roślin, które nie rozpuszczają się dobrze w wodzie i z tym mam też problem, ale to są takie technologiczne problemy już dla mnie na przykład. Więc to jest dla mnie najtrudniejsze chyba.
1: No to życzę ci, żeby udało ci się takie problemy rozwiązać. Czy teraz pracujesz nad jakimś nowym smakiem albo eksperymentujesz z jakąś techniką robienia lodów? Proteinowe.
0: Tak, myślę jak to zrobić dobrze.
1: No to trzymam kciuki. Mam nadzieję, że te lody pojawią się u ciebie w ofercie. Pewnie będzie wielu chętnych, bo teraz coraz częściej, jak bierzemy menu do ręki jakiejkolwiek restauracji, to po prostu szukamy w niej białka. Co wcale nie jest takie łatwe, bo w restauracjach głównie jest tłuszcz węglowodany, a gdzieś mam wrażenie na samym końcu dopiero jest to białko, więc mozzarella. Może to jest wyzwanie dla lodziarzy, żeby robić lody proteinowe, wtedy będą ustawiały się długie kolejki. No i tych długich kolejek ci życzę, choć myślę, że akurat dzisiaj ich nie brakuje, no bo 37 stopni dzisiaj za oknami, a my dzisiaj w czwórce w audycji Podano do Stołu rozmawialiśmy o lodach. Karol Pietrowski, rzemieślnik, lody rzemieślnicze, lody jednorożec. Dzisiaj był naszym gościem. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Z krwi i kości rzemieślnik.
1: W czwórce. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki, ciao.

Chwila pozostała do godziny 16. To wszystko już na dziś w Podano do Stołu. Mam nadzieję, że narobiliśmy Wam apetytu, czy to na lody, czy na wizytę w ulubionym barze mlecznym. Dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie, życzę dobrego dnia i wielu smacznych chwil. Do usłyszenia, Kasia Dydo.

0: Autopromocja.
1: Ja w twoim wieku. To zdanie chyba każdy kiedyś usłyszał.
2: My zamieniamy je w podróż przez pokolenia, pełną wspomnień, różnic i zaskakujących podobieństw.
1: W drogę zabieramy naszych gości i was, a każdej podróży towarzyszy muzyka, która łączy różne światy. Spotykamy się co niedzielę o 18:00. Julia, Aga
2: i Grzegorz Święch.
1: Czyli córka, mama
2: i tata.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
4: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa.
5: Plebiscyt polskieradio.pl.
8: There's the fire. 1, 0.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Jest dziś naprawdę gorąco i mam wrażenie, że nikomu nie trzeba o tym przypominać. Trzymajcie się, bo dziś bite są naprawdę rekordy. Na razie czerwca temperatura na zachodzie Polski przekroczyła 39 stopni Celsjusza. To jednak nie koniec. Ta rośnie i wszystko wskazuje na to, że dziś zostanie ustanowiony absolutny rekord gorąca w Polsce. Średnia temperatura w tym momencie to jest właśnie 38-39 stopni Celsjusza. Na znacznym obszarze naszego kraju panuje trzeci stopień ostrzeżenia meteorologicznego. Wyjątkiem jest tylko północ, pas od wschodu do niemal samego zachodu. Tam panuje drugi stopień ostrzeżenia, który bierze pod uwagę upał i burze, bo burze faktycznie mogą wystąpić głównie na zachodzie Polski. Tam też temperatura do końca dnia będzie najwyższa.
1: Autopromocja.
2: Niedziela, wieczór.
3: I humor wspaniały.
2: Tu Olga Dranda
3: i Jacek Paśnik.
2: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
3: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
2: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
3: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2.

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: No dziś pogoda raczej podróżowaniu nie sprzyja, nawet wychodzeniu z domu, ale słuchajcie, jest czwórka, więc spokojnie można sobie zasłonić okna, nastawić na siebie wiatrak, włączyć radio, zamknąć oczy i podróżować z nami właśnie w taki audio sposób, tylko za sprawą opowieści, a tych będzie dziś sporo i myślę, że będą też naprawdę ciekawe, bo w ostatniej przed wakacjami odsłonie audycji City Break Polska wybierzemy się do Stalowej Woli. Jest to o tyle ciekawe miasto, że ono już na samym początku powstało z myślą o byciu symbolem nowoczesności. Jest to jedno z najmłodszych miast w Polsce, które powstało od zera, w szczerym polu. Mocno związane jest z przemysłem, z modernizmem. Wiele osób może kojarzyć to miasto z jednej strony z hutą, a z drugiej właśnie z charakterystyczną, zachwycającą architekturą. Sprawdzimy też w ciągu najbliższych 2 godzin, czy po prostu Stalowa Wola może być ciekawym kierunkiem na krótki wyjazd, jak w niej można spędzić czas i co zobaczyć. Zapraszam na dzisiejszą podróż. Marta Zinkiewicz.

0: 16 i my jak co tydzień w niedzielne popołudnie szukamy kolejnych miejsc w Polsce do odkrycia. Wybieramy się na tak zwany city break. No i dzisiaj naszym celem podróży jest Stalowa Wola. O tym miejscu będzie opowiadał nam przewodnik po Stalowej Woli Sławomir Klecha. Cześć.
1: Cześć, witam. Witam Państwa, witam Panią. Moi drodzy, co tutaj ciekawego można powiedzieć o naszym fajnym mieście Stalowa Wola? No, zachęcam do tego, aby zatrzymać się tutaj chociaż na chwilę podczas przejazdu, poświęcić. Najpierw się nam będzie wydawało, że poświęcamy tylko kilka minut, coż tutaj możemy takiego ciekawego zobaczyć. Miasto młode, 80 kilka lat ma, ale miasto w swoim założeniu miało być już miastem takim nowoczesnym. Czyli podczas budowania Centralnego Okręgu Przemysłowego, który z inicjatywy ministra Eugeniusza Kwiatkowskiego został właśnie wybudowany na tym terenie, stwierdzono, że należy również wybudować osiedle takie przyfabryczne, które by było stworzone od zera, ale było stworzone jako miasto modernistyczne. Modernistyczne, czyli nowoczesne. Poszukano tego człowieka, który by to, prawda, zajął się tym takim urbanistycznym tutaj wątkiem i znaleziono. Był to Bronisław Rudziński. Polecono mu wybudować osiedle. Założenie najpierw miało być to osiedle, którego bloki byłyby niższe niż wierzchołki drzew. A jak wiemy z geografii, z historii, na tym terenie była Puszcza Sandomierska. W związku z tym miał tak, stworzyć miasto, najpierw osiedle, którego bloki byłyby niższe od korony drzew. Następnie, no one musiały być ukryte, tak właśnie, niższe od korony drzew. Dlaczego? Ponieważ miały być ukryte. Ukryte przed czym? No obawiano się, że ta wojna zbliża się dużymi krokami. W związku z tym po prostu te budynki musiały być ukryte. Ukryte przed nieprzyjacielem. Cały Centralny Okręg Przemysłowy no, został stworzony w takiej odległości od granicy niemieckiej i rosyjskiej, aby samoloty nie mogły zbombardować tego miejsca, czyli musiała być odpowiednia odległość. Tak obliczyli żołnierze, wojskowi, że po prostu ta odległość ma być właśnie bezpieczna od granic. Tu mamy dużą odległość od granicy rosyjskiej, dużą odległość od granicy niemieckiej, natomiast od południa chroniły Stalową Wolę Karpaty. Wtedy jeszcze COP, prawda, który był w planach. No i wybrano właśnie takie miejsce. Eugeniusz Kwiatkowski wybrał takie sobie miejsce fajne. Przejechał się prawą stroną Wisły przejechał się. Oglądał miejscowości, no nie spodobało mu się. Następnie przejechał lewą stroną Sanu i zatrzymał się na wysokości wsi, która się nazywała Pławo. I stwierdził, tak, to jest to miejsce. Tu zbudujemy miasto, ale i też i fabrykę. Fabrykę, która miała otrzymać nazwę Zakłady Południowe. No i zabrano się za inwestycje. Miała to być właśnie fabryka, po pierwsze huta, która miała stworzyć, miały być tutaj wyroby metalowe najwyższej jakości. Jedyne oprócz właśnie tego Zakładu Południowego taka huta, to była huta Beldon w Katowicach, ale ona była za blisko granicy i niestety nie rokowała żadnej możliwości rozbudowy. W związku z tym stwierdzono, że tu właśnie będzie drugi taki zakład, nazwiemy go Zakłady Południowe i będziemy produkować tutaj stal. Stal dla wojska przede wszystkim, jak również i działa. No i z tego założenia 20 marca 1937 roku wycięto pierwszą sosnę i rozpoczęto rozbudowę. Jednocześnie rozpoczęto budowę właśnie osiedla, o którym ja mówiłem. a architektem właśnie był Bronisław Rudziński.
0: I też bardzo dużo w kontekście Stalowej Woli mówi się o tej architekturze, o tym stylu modernistycznym, który do dziś wiele osób zachwyca. I to właśnie jest, mam wrażenie, że na pewno taka skrótowa wersja historii, jak powstało to miasto. Też jestem ciekawa, jaki klimat Stalowej Woli zachował się do dziś, jaka atmosfera tam panuje. Spróbujmy to

opowiedzieć, przedstawić wszystkim osobom, które w Stalowej Woli jeszcze nie były, być może nie mają nawet jakichś konkretnych skojarzeń, więc spróbujmy je zbudować. Jak dziś wygląda Stalowa Wola? Zamykamy oczy, przenosimy się i to już za moment. Jest dzisiaj razem z nami przewodnik po Stalowej Woli, Sławomir Klecha. Przerwa muzyczna i do naszej rozmowy wracamy za moment. Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Polska.
1: My dziś, jak w każdą niedzielę w czwórce, podróżujemy po Polsce. Jesteśmy w Stalowej Woli. Po tym mieście oprowadza nas Sławomir Klecha, który jest również przewodnikiem właśnie po tej miejscowości. Ja na początku chciałabym cię też zapytać, bo dzisiaj oczywiście nie można nie poruszyć tego wątku, jak Stalowa Wola znosi obecne upały.
2: A gorąco jest, 38 stopni, tak przynajmniej ja widziałem teraz tutaj na termometrze, także, no ale my sobie radzimy, są otwarte muzea, można, prawda, przyjść, schłodzić się, także można pójść nad rzekę San, piękne Błonia, rewitalizowane zostały, także można to po prostu w ten sposób albo w chłodzie, w muzeach, lub też właśnie udać się nad San i tam na Błoniach można naprawdę w bardzo miłej, fajnej atmosferze spędzić wolny czas.
1: I myślę, że każda z tych dwóch opcji jest naprawdę przekonująca. Z jednej strony właśnie teraz instytucje kultury mogą być takim zbawieniem, albo nawet wyjście do kina i spędzenie kilku godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu. Z drugiej strony właśnie woda, natura, tam też zawsze temperatura jest chociaż te kilka stopni Celsjusza niższa. Ja w poprzedniej części naszej rozmowy wspomniałam o tej atmosferze miasta, o tym klimacie, który dzisiaj panuje. Spróbujmy opisać to, jaka jest Stalowa Wola właśnie dziś, w 2026 roku. Wszyscy zamykamy oczy i przenosimy się do tego miejsca.
2: No, Stalowa Wola przeszła tutaj, prawda, duże przeobrażenie, ale została całe szczęście ta zabudowa taka, która została przed wojną. Te bloki, które zostały przed wojną wybudowane, bo tak jak tam, nie zdążyłem jeszcze wszystkiego opowiedzieć, założenie było bardzo ciekawe i warto się właśnie tutaj nawet udać do Stalowej, żeby zobaczyć, jak to wyglądało.

0: architekt założył, że mają być porobione takie kolonie, czyli mają mieszkańcy, pracownicy zakładów południowych znajdować się właśnie na takich jakby dzielnicach, nazwane to były kolonie, czyli najbliżej zakładu pracy znajdowały się bloki, które były przeznaczone dla robotników, trochę dalej bloki, które były przeznaczone dla urzędników i najdalej od zakładu południowego znajdowały się mieszkania, które były przeznaczone dla dyrektorów i kierowników. I ta forma, przepraszam, została do tej pory utrzymana. Nie zostały tutaj żadne działania wojenne, nie uległy budynki zniszczeniu, w związku z tym można to teraz zobaczyć. Przestrzeń duża, bardzo dużo zieleni. Takie było założenie i tak teraz to właśnie dalej jest utrzymywane. Czyli ulice szerokie, chodniki oddzielone od ulic pasem zieleni. Takie miało być założenie. Przestronne klatki sodowe, to wszystko można zobaczyć. Bardzo ładnie jest to, mówię, utrzymane, także naprawdę warto przyjechać. Ogólnie Stalowa Wola stwarza wrażenie bardzo zielonego, fajnego miasta, bo i tak jest. Jest dużo parków. Mamy właśnie te Błonia Nadsańskie, które tutaj Państwu próbowałem przybliżyć. Mamy możliwość, tam jest strefa duża relaksu, także są boiska do piłki plażowej, jest boisko do piłki nożnej, są miejsca przeznaczone na ogniska, czyli jeżeli Państwo będą przejeżdżali przez Stalową Wolę, obwodnicą Stalowej Woli, to bardzo ładnie widać. Można się zatrzymać wtedy na tą właśnie chwilę relaksu. Parking jest dosyć spory i nad Sanem, z widokiem na San, można naprawdę bardzo fajnie rozprostować kości. Są ścieżki zrobione rowerowe, są ścieżki przeznaczone do biegania. Jest naprawdę bardzo dużo zieleni, to jest obszar bardzo duży. Są drzewa, tak jak topole, które, prawda, są pomnikami przyrody. Mamy tutaj topolę taką, która jest najwyższa ze wszystkich topól, topola biała, 41 metrów wysokości, czwarta pod względem na świecie obwodu, także naprawdę jest, nawet jeżeli chcemy się przespacerować, również jest to, jest jakaś możliwość, prawda, taka duża relaksu. Oprócz tego jeszcze, tak jak zaznaczyłem, no mamy muzea, także naprawdę mamy piękne Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego, jest tam chłodno, bardzo fajne mamy eksponaty, tak związane z militariami, jak i rozwojem właśnie zakładu. Mamy imitację pieca hutniczego, do którego można wejść, prawda, bardzo ładne. Mamy broń zgromadzoną, mamy naprawdę tutaj też i bombowiec Łosia, także jest sporo eksponatów. Można właśnie w chłodzie też i spędzić tak czas. Mamy w Stalowej Woli również galerię malarstwa Alfonsa Karpińskiego. Również bardzo fajne spędzenie wolnego czasu i kultura na wyciągnięcie ręki. Mamy muzeum regionalne. Bardzo chętnie również zapraszam Państwa. Możemy się w tym muzeum regionalnym również schłodzić. To jest bardzo fajne rozwiązanie. No, taki właśnie dzień jak dzisiaj. Dodatkowo... Tak, słucham.
1: Kiedy trochę sił brakuje. Ja też zapamiętaj tę myśl, o której chciałeś właśnie teraz powiedzieć. I ja też na pewno chciałabym wrócić do wątku architektury, bo czytając o Stalowej Woli, bardzo często właśnie trafiałam na te wątki związane z modernistyczną architekturą. Pojawiają się różnego rodzaju przewodniki, podpowiedzi, gdzie szukać tych najciekawszych budynków, więc ja mam wrażenie, że dla wielu osób to może być taki powód, dla którego będą chcieli odwiedzić tę miejscowość. Także do tych wątków i jeszcze w naszej rozmowie wrócimy za moment. Dziś naszym gościem jest przewodnik po Stalowej Woli Sławomir Krecha.

0: City Break Polska. City Break Polska.
1: Dziś podróżujemy po Stalowej Woli i szukamy tam takich miejsc, w których możemy się trochę schłodzić. Naszym gościem jest dziś Sławomir Klecha, przewodnik po Stalowej Woli, który podpowiada, że najlepszymi miejscami właśnie, żeby trochę obniżyć swoją temperaturę, są po prostu muzea. Tych w Stalowej Woli nie brakuje. Mamy Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Chciałeś jeszcze dodać któreś do naszej listy, prawda?
2: No, Muzeum COP-u, Muzeum właśnie regionalne i Galerie Malarstwa. Mamy jeszcze w Stalowej Woli Muzeum Jana Pawła II oraz Muzeum Solidarności. Zlokalizowane są one blisko naszej Bazyliki Konkatedralnej, która z daleka, no może nie wygląda zbyt atrakcyjnie, bo jest szara, ale jest monumentalna, 20 metrów wysokości, prawda? I tu zachęcam wszystkich, aby wejść do środka jednak. I wtedy, jak wejdziemy do środka, naprawdę przeżyjemy takie wow. Pomimo tego, że bardzo długo budowano tą właśnie bazylikę i została w 73 roku, tu taka ciekawa anegdotka dodam, została w 1973 roku poświęcona. Ludność okoliczna liczyła właśnie, że przyjedzie Stefan Wyszyński. Okazało się, że nie. Przyjechał mało znany kardynał Karol Wojtyła. Zawiedzeni byli. A teraz proszę, co mamy? Papież poświęcił tą właśnie naszą bazylikę. I proszę państwa, wchodząc do środka, co my zrobimy? Wow, dlaczego? Bo zobaczymy piękną grę kolorów. Mamy fantastyczne witraże. Witraże te zostały stworzone przez panią Marię Leszczyńską. Zaprojektowane. Naprawdę rewelacja. Jeżeli się jeszcze załapiemy na taki słoneczny dzień jak dzisiaj, to siądziemy. Niejedna wycieczka, którą miałem przyjemność oprowadzać, na chwilę właśnie, jeżeli weszliśmy do kościoła i na odpoczynek, robiła właśnie takie wow, ale cudownie. Te kolory się przemieszczają. No, można się tam jeszcze chwilę tak pozastanawiać, co mamy, prawda, na tych witrażach. Nie są dokładnie sprecyzowane. Z jednej strony mamy, prawda, hostię, z drugiej krzyż, ale jeszcze są boczne. Można tam na chwilę chociaż się tak oderwać, wyciszyć. Cudowne miejsce, naprawdę. Do Sagrady Familii może brakuje, ale niemniej jednak polecałbym, żeby wejść. Warto, naprawdę warto. W środku na biało ściany pomalowane. Filary, które mają symbolizować drzewo, rozchodzące się takie na boki, prawda, gałęzie, naprawdę warto, zachęcam. I to jest takie miejsce, no może tam nie będzie zbyt chłodno, ale jak pootwierają drzwi, to przynajmniej taki przeciąg będzie, ale jest naprawdę co podziwiać.

0: i wiatr.
1: Czyli taka lokalna Sagrada Familia, bardzo spodobało mi się to
0: określenie. Tak jest, dokładnie. Nasza tutaj taka Sagrada Familia, nie malutka, ale jednak Sagrada Familia. Tak, zdecydowanie. Dla porównania jeszcze, jest jeszcze jeden bardzo ciekawy obiekt sakralny. Jest to kościół, dokładnie to jest kompleks cały taki zakonu braci kapucynów, gdzie wchodząc tam natomiast będziecie mieli Państwo możliwość porównać grubość ścian na przykład w bazylice, gdzie jest kilkucentymetrowa, i grubość ścian właśnie w kościele tym kapucynów, tutaj naszym, dokładnie to jest dzielnicy Stalowej Woli w Rozwadowie. Bardzo też ciekawy obiekt z bardzo ciekawą historią związaną jeszcze z naszym królem Władysławem Jagiełło. Nie wiem, czy akurat teraz jest czas jeszcze, żeby opowiedzieć szybciutko tą historię, bo jest bardzo ciekawa, czy też w następnym wejściu.
1: Możemy jeszcze pokrótce opowiedzieć tą historię jak najbardziej teraz. I przy okazji chciałbym też zapytać o sam Rozwadów, który też jest chyba taką ciekawą historyczną częścią dzisiejszej Stalowej Woli.
0: Tak, jest to, obecnie jest to dzielnica, ale wcześniej było to miasto założone w 1690 roku przez Gabriela Rozwadowskiego. Tu jest bardzo długa historia, później została wykupiona przez księcia Józefa Ignacego Lubomirskiego, który stwierdził właśnie, że wybuduje tu w Rozwadowie, wtedy właśnie odrębnym mieście, wybuduje właśnie klasztor. I teraz taka króciutka i bardzo ciekawa historia. Ponieważ podczas budowania właśnie tego kompleksu całego zakonnego stwierdził architekt, że zabrakło cegły. W związku z tym cegłę trzeba było zdobyć skądś. Gdzie? Niedaleko od Stalowej Woli, w odległości dosłownie 10 kilometrów, znajdował się Zamek Królewski, wybudowany jeszcze w XIV wieku. I w Zamku tym Królewskim bardzo dużo, kilkanaście razy przebywał król Władysław Jagiełło. I w okolicznych lasach polował przed bitwą pod Grunwaldem, aby zgromadzić mięso właśnie na tą bitwę, na tą wyprawę do boju z krzyżakami. Także tu możemy powiedzieć, że my jako region mieliśmy też swój udział w zwycięstwie podczas bitwy pod Grunwaldem. I cegłę z tego właśnie zamku, który już niestety wtedy w tym XVII wieku znajdował się w ruinie, postanowił wykorzystać książę Jerzy Ignacy Lubomirski do budowy między innymi właśnie tutaj naszego klasztoru. I zachęcam również do odwiedzenia klasztoru, ponieważ tam akurat w przeciwieństwie do bazyliki jest bardzo chłodno.
1: No i dzisiaj właśnie takich miejsc szukamy, spacerując po Stalowej Woli i nie tylko. W zasadzie w każdej miejscowości w Polsce jest dziś naprawdę gorąco. Naszym gościem jest Sławomir Klecha, przewodnik po Stalowej Woli. Do naszej rozmowy i spaceru wracamy za moment.

0: City Break Polska w czwórce.
1: 20 minut pozostało do godziny 17, a my jesteśmy w Stalowej Woli. Po tym mieście oprowadza nas przewodnik Sławomir Klecha i chciałabym wrócić do tego wątku architektury, o którym wspomniałam już kilkukrotnie. Mówi się, że Stalowa Wola to jest taka modernistyczna siostra Gdyni. Które więc obiekty dziś są najciekawsze, na które szczególnie warto zwrócić uwagę podczas spaceru i czym się one wyróżniają?
2: No tutaj jeszcze bym zaliczył do tych ciekawszych obiektów cała pozostałość właśnie po zakładach południowych. Teraz jest taka możliwość, że można udać się, brama jest otwarta, można wejść na dawne zakłady południowe, które później zostały po wojnie przemianowane na Hutę Stalowa Wola i zobaczyć właśnie budynki, które zostały zaprojektowane jako budynki modernistyczne, czyli budynek naczelny dyrekcji. Można wejść do środka. Obecnie tam teraz władze miasta urzędują, prezydent miasta, ale można wejść do środka. Można zobaczyć, jak wyglądają właśnie te klatki takie duże, przeszklone. Poręcze, naprawdę bardzo ciekawy obiekt. Znajduje się on na 5-złotowej monecie takiej okolicznościowej wydanej. I teraz jest bardzo fajnie, bo jest, mówię, ta możliwość zobaczyć. Można zobaczyć budynki dyrekcji. Tak, dyrekcji zakładu hutniczego, no dyrekcji zakładu mechanicznego niestety nie da się, bo uległo to wszystko przebudowie, ale dyrekcji zakładu hutniczego, który również został zachowany w tej formie, w takiej modernistycznej, czyli tej takiej surowej, ale jednocześnie, której miała być taka bardzo przyjazna, prosta dla ludzi i w ogóle dla urzędników. Tak więc można zobaczyć, no jest to wbrew pozorom bardzo ciekawe, te stare hale jeszcze takie produkcyjne, można podejść naprawdę bardzo blisko, zobaczyć walcownię, zobaczyć stalownię, jest to też również bardzo ciekawe, ten cały układ taki właśnie pozostał tych dawnych zakładów południowych, dawnej huty, która swego czasu, później ta huta to jeszcze można powiedzieć jako ciekawostkę, zatrudniało około 20 tysięcy osób. Czyli to było takie małe miasto w kolejnym mieście. Funkcjonowały tam bufety, kioski dawne ruchu, była wewnętrzna komunikacja miejska. To można wszystko, no tej komunikacji już oczywiście nie, ale te wszystkie budynki właśnie, które tak zostały wybudowane, bardzo ciekawe, dawna szkoła, która tam znajdowała się na terenie zakładu, to wszystko do tej pory fajnie można zobaczyć. Można normalnie wjechać rowerem, można wjechać samochodem lub też pieszo. Bardzo ciekawe.
1: Z jednej strony architektura, z drugiej historia Centralnego Okręgu Przemysłowego, ale też i zieleń w i wokół Stalowej Woli mogą być powodami.

0: i dla których ktoś chciałby właśnie wybrać się do waszego miasta. Jestem też ciekawa, bo często, żeby wybrać się do jakiejś nowej, nieznanej dotąd dla nas miejscowości, szukamy różnych pretekstów i mam wrażenie, że wydarzenia, które odbywają się w konkretnej miejscowości, bardzo często takim pretekstem są. Czy w Stalowej Woli albo w okolicy są właśnie jakieś cykliczne, takie już dla tego miejsca i z jednej strony ikoniczne i charakterystyczne wydarzenia, czy to kulturalne, czy może jakieś skupione na innych elementach, na przykład historii tego miasta, odbywają się co roku i wiadomo, że wtedy można przyjechać nie dość, że pospacerować po mieście, zobaczyć coś ciekawego, no to wziąć udział też właśnie w dużym, fajnym i ciekawym wydarzeniu.
1: No zbliża się teraz, właśnie zaczynamy. To jest taki cykl festiwali muzycznych, co roku organizowany właśnie w kościele braci Kapucynów w Rozwadowie. Są tam koncerty organowe, również śpiewają chóry. To odbywa się cyklicznie co roku. Oprócz tego zachęcam wszystkich, mamy jeszcze takie co trzecią niedzielę miesiąca, jest Targ Staroci, właśnie organizowany na rynku w Rozwadowie. Bardzo ciekawe, bardzo mi się to podoba, można nabyć wiele ciekawych rzeczy, niekoniecznie związanych z historią, ale naprawdę bardzo ciekawych. Zbliża się również festiwal pierogów lasowiackiej kultury, także będzie można skosztować pierogów. Mamy również oczywiście jarmarki wielkanocne i bożonarodzeniowe, również organizowane na rynku w Rozwadowie. Bardzo dużo wystawców, bardzo ciekawy, bardzo zachęcam. Tak to właśnie wygląda u nas w Stalowej Woli.
0: No ja myślę, że te targi staroci, które w ostatnim czasie cieszą się, mam wrażenie, że rosnącym zainteresowaniem również wśród młodych odwiedzających, to może być powód, dla którego część pokusiłaby się, żeby właśnie przyjechać do Stalowej Woli, a konkretnie do Rozwadowa. Na końcu chciałabym zapytać cię o to, gdybyś mógł sam stworzyć taki nieoficjalny symbol miasta, charakterystyczny właśnie dla Stalowej Woli, to co mogłoby stać się takim symbolem?
1: No symbolem to nie wiem, ale bo to ciężko mi powiedzieć jednoznacznie, ale na pewno ja oceniam, że zieleń. Zieleń tutaj, miasto jest otoczone naprawdę zielenią, tak Puszcza Sandomierska, jak i właśnie te nasze Błonia, a jeden taki symbol, naprawdę jest tego za dużo, żeby mi wybrać i powiedzieć, co jest symbolem. W herbie są dwa kominy, ale ja bym tego naprawdę nie pochwalał, tak więc bardziej ta zieleń, która otacza właśnie Stalową Wolę, ilość tych parków mamy naprawdę też dosyć dużo ze starym drzewostanem, właśnie między innymi w Rozwadowie, także ja tutaj stawiam bardziej na kolor zielony.
0: No to kolor zielony to oczywiście zawsze same pozytywne skojarzenia. Jest to kolor Stalowej Woli, tak orzekł nasz dzisiejszy gość, przewodnik po tym mieście, Sławomir Klecha. Bardzo za tę rozmowę dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam do Stalowej Woli. Do widzenia.

0: Reklama.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: Ekstremalny upał na terenie całej Polski. Obszar na znacznej części naszego kraju objęty został trzecim stopniem ostrzeżenia meteorologicznego. Drugi stopień dotyczy tylko obszarów północnych i szczególnie północno-wschodnich. Najcieplej albo nawet najgoręcej w tym momencie jest w Toruniu i w Słubicach. Tam tyle samo, czyli 39,4 stopnia Celsjusza. Najchłodniej w Kołobrzegu i tu, uwaga, niespodzianka. 24 stopnie Celsjusza. Takich miejsc w Polsce, gdzie temperatura wynosi mniej niż 30 stopni, jest naprawdę niewiele. One występują głównie na północno-zachodniej części Polski, w zasadzie na samym skraju. Jeśli chodzi o zachód, to tam również mogą pojawić się burze. 41 stopni w zachodniej części Polski to będzie dzisiejsze maksimum. Do tej temperatury jeszcze nie dobiliśmy, ale tak właśnie wskazuje prognoza, że dziś wieczorem przekroczymy granicę 40 stopni. Uważajcie na siebie, nawadniajcie się, szukajcie cienia i nie wychodźcie z domu, jeśli nie musicie.
1: Autopromocja.
2: Zazwyczaj dzieciaki słyszą, że o, ja w twoim wieku to się uczyłem pilnie i tak dalej. A ja za to słyszałam zawsze: Jezu, dziewczyna, ile ty robisz?
3: Na pewno po rodzicach mam taką skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba.
4: Wysyłamy sobie pieski. Mój tata jest super.
5: O swoich relacjach z rodzicami już nam opowiedzieli Julia Wieniawa, Karolina Korwin-Piotrowska i Włodzi 4444.
6: Na kolejne międzypokoleniowe rozmowy zapraszamy w każdą niedzielę od godziny 18.
7: W audycji Ja w twoim wieku. Julia, Agnieszka
6: i Grzegorz Święch.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Dostaniesz coś za świadectwo?
9: No raczej! Rabat od Media Expert!
8: Wow, też chcę!
9: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
8: Mega!
10: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat! Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit.
15: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
16: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo

0: City Break Polska. City Break Polska. Zaprasza Marta Zinkiewicz.
1: 17.06, rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania i cały czas jesteśmy w Stalowej Woli. To właśnie po tym mieście dziś podróżujemy. Miejsce, które bywa określane miastem zbudowanym z marzeń. Z drugiej strony modernistyczna siostra Gdyni, a nawet miasto Ogród. I każda z tych odpowiedzi, sugestii, skojarzeń jest poprawne, bo to właśnie Stalowa Wola to jest miasto, które powstało z myślą, żeby było nowoczesne i właśnie takie jest do dziś. To są skojarzenia, które wielu z nas może mieć ze Stalową Wolą. Jest to oczywiście również huta, ale my też szukamy podpowiedzi, jak można tam spędzić czas, do którego muzeum warto się udać i co trzeba zjeść na miejscu, będąc w Stalowej Woli. Te wątki jeszcze na pewno przed nami. Zapraszam na drugą godzinę wspólnego spotkania. Marta Zinkiewicz.

0: Trójce.
1: PZ i Iron w utworze Zimne chwilę temu w czwórce i tak sobie myślę, że wszystko co zimne jest dziś idealne. My jesteśmy w Stalowej Woli, podróżujemy po tym mieście, a z nami na łączach tym razem jest Sławomir Buczek, przewodnik po Stalowej Woli właśnie. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, witam Państwa.
1: Na początku chciałabym zapytać Cię w zasadzie o to samo, co zapytałam również Sławomira Klechę, który był gościem pierwszej godziny naszej audycji, o klimat i atmosferę miasta. Często właśnie lubię nawet porównywać różne perspektywy, bo każdy zwraca uwagę na coś innego. Jak opisałbyś Stalową Wolę tym osobom, które nigdy tam nie były? Co w największym stopniu, Twoim zdaniem, wpływa właśnie na taką ogólną atmosferę tego miejsca?
2: Na ogólną atmosferę tego miejsca przede wszystkim wpływa to, że Stalowa Wola od samego początku, od samego tego pomysłu jest miastem przemysłowym, czyli tutaj ludzie ciężko pracują. Są zakłady pracy takiej dosyć ciężkiej, związanej z hutą, z hutnictwem. Tak jak wcześniej kolega wspomniał, 20 tysięcy ludzi znajdowało pracę w hucie. Oprócz tego mnóstwo firm, które musiały współpracować tak jakby z hutą, czyli wszystko to, co jest w mieście, można by powiedzieć, było podporządkowane pod hutę. Stąd mamy taki... U nas taki kult pracy, ludzie są zapracowani, godzina na przykład tam 6 rano do 7, czy już jeszcze wcześniej, wszystko pędzi do tej pracy. Potem powiedzmy kończy się ta pierwsza zmiana, wszystko wracało zawsze z tej pracy. Stąd też takie było powiedzenie, że Stalowa Wola jest miastem rowerów nawet, bo jak kończyła się tam jakaś zmiana w hucie, to setki, tysiące rowerów jechało przez Stalową Wolę. Do tej pory można powiedzieć, że Stalowa Wola rowerami słynie z tego względu, że jesteśmy praktycznie w środku Puszczy Sandomierskiej. Po jednej stronie mamy rzekę San, po drugiej są lasy. Więc tak jak przy dzisiejszej aurze, coś nie da tego ominąć, tej gorącej. Mnóstwo ludzi wyjeżdża rowerkami, sobie po prostu jeździ po lasach wzdłuż Sanu. I to jest nasza taka rekreacja, taka odpowiedź na tą pogodę. A to się wiąże też z takim jakby kultem, u nas jest taki kult też sportu, można powiedzieć, z tego względu, że właściwie w momencie, kiedy powstała huta, to powstał też klub sportowy i od razu powstało tam mnóstwo sekcji i tak jakby to powiedzieć, miasto mając tylu mieszkańców związanych z ciężką pracą, musiało zapewnić tym mieszkańcom jakąś rozrywkę. No i tą rozrywką był sport i kultura. I tu jest tak, albo ten klub, albo to, co kolega nie wspomniał, mamy taki przepiękny Dom Kultury, który on powstał już właściwie po wojnie, ale on był planowo w tej naszej gospodarce planowanej, on był, miał być dużo mniejszy, ale w związku z tym, że tu były takie zakłady i tylu było pracowników, czyli tak zwanych suwerenów w tamtej minionej epoce, że wywalczyli, że ten Dom Kultury został zbudowany taki, można powiedzieć, na trzy razy większe miasto niż to mogło być planowane. No i stąd, tak jak mówię, praca i wypoczynek, rekreacja. To taki, można powiedzieć, dzień powszedni w Stalowej Woli.
1: A rozwijmy w takim razie wątek tego sportu, o którym też wspomniałeś. Kluby zaczęły powstawać, żeby właśnie osoby po pracy mogły tam się regenerować, spędzać czas, rozwijać

0: swoje umiejętności z zakresu aktywności fizycznej. Jak to więc wyglądało i jak wygląda dziś?
1: To czy wyglądało tak, tak jak mówię, 37 rok już zaczyna nasz klub funkcjonować. Były to takie sekcje, nawet bym powiedział, na dzisiejszy dzień egzotyczne, bo nawet hokej był, prawda? Wiadomo, że piłka nożna to bezdyskusyjnie, no nie? Potem w późniejszych czasach po kolei dochodziły różne sekcje i też takich, co już na pewno mieszkańcy Stalowej nie pamiętają, było na przykład łucznictwo. Bardzo silny był boks, koszykówka w Stalowej Woli. Cały czas jest silna lekkoatletyka. Tylko jeszcze tak, może ktoś powie, no tak, ale ja nie słyszę o tych, o Stalowej Woli i tam w tych najwyższych, takich olimpijskich laurach. Oczywiście byli też olimpijczycy, ale Stalowa Wola przede wszystkim wychowuje młodzież. Jako że miasto było przemysłowe, tutaj nie bardzo było jakieś wcześniej, kiedyś uczelni wyższych, więc ta młodzież tu była wychowywana, wykształcona i wyjeżdżała z miasta gdzieś kontynuować swoje kariery. Część oczywiście zostawała, tworzyła ten sport. Na przykład mieliśmy taki ogromny boom pod koniec lat 80., gdzie w najwyższej klasie rozrywkowej mieliśmy piłkarzy, koszykarzy, chyba siatkarzy, tenis ziemny. To były takie wiodące dyscypliny.
0: Dzisiaj.
1: Na dzisiejszy dzień to jest to troszeczkę, powiedzmy, znaczy wychowanie, jeżeli chodzi o młodzież, jest bardzo duże, bo bardzo dużo jest dzieci, którzy tam właśnie trenują koszykówkę, piłkę nożną, lekką atletykę, różne sporty walki, siatkówkę, pływanie, prawda? Ale na dzień dzisiejszy to mamy w miarę dobrą bazę, jeżeli chodzi o trenowanie, ale jakichś takich ogromnych sukcesów to może już nie mamy.
0: Dziś o sportowej stronie Stalowej Woli opowiada nam Sławomir Buczek, przewodnik po tym mieście. Przed nami jeszcze kilka ciekawych wątków. Też warto dodać, że Stalowa Wola jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce i ta zieleń tam dominuje i w samym mieście, i wokół. A warto szukać właśnie takich obszarów, kiedy jest tak gorąco. Do tego wątku wracamy więc za chwilę.

0: To jest audycja City Break Polska w czwórce.
1: A my niezmiennie jesteśmy dziś w Stalowej Woli. Po tym mieście prowadza nas przewodnik Sławomir Buczek. I ja w poprzedniej części naszej rozmowy wspomniałam o tym, że Stalowa Wola jest jednym z najbardziej zalesionych miast w Polsce. Jest tam naprawdę zielono. Powiedzmy więc więcej na temat tego koloru, roślin i wszystkiego, co jest związane z zielenią, parkami i lasami, co jest i w Stalowej Woli, i wokół.
2: Więc zacznę może od tego lasu, który jest taki najmniej przystępny, bo ogólnie w Stalowej Woli 2/3 Stalowej Woli powierzchni to są lasy i parki. Więc mamy las tak zwany przemysłowy i częściowo jest niedostępny, gdyż jest to poligon. Z tego względu, że tu są, jak wiadomo, zakłady zbrojeniowe, więc jest też jednostka, która testuje amunicję, prawda? Więc musi być poligon, jest zamknięty. Częściowo on jest przejezdny w niektórych miejscach i stąd można tymi ścieżkami sobie tam się poruszać. Są grzybki takie, gdzie można się zatrzymać pod nim, odpocząć, zjeść jakiś posiłek, ruszyć w dalszą drogę, gdyż w Stalowej Woli jest dużo takich stowarzyszeń właśnie rowerowych, od młodych ludzi, którzy się ścigają prawie wyczynowo, po starszych ludzi, którzy po prostu bardzo rekreacyjnie, takim tempem średniego biegacza, poruszają się po lesie i odpoczywają na łonie przyrody. Tam jest też taka piękna leśniczówka Ciemny Kąt, gdzie właśnie tam jest taki ładny, zrobiony teren rekreacyjny. Większość ludzi tam bez względu na porę roku i temperaturę zmierza tam i sobie fajnie odpoczywa. Ale to jest ta część taka z tej strony Stalowej Woli, gdzie jest najwięcej lasów. Oprócz tego mamy park, Błonia Nadsańskie, o których już tam kolega wcześniej wspominał, mój poprzednik. I co tu jest takiego ciekawego, o czym nie zdążył powiedzieć? Mamy tutaj drugi na świecie co do wielkości, drugie skupisko topoli. Topoli tej takiej oryginalnej, nieskażonej genetycznie, gdzie teraz w większości to rosną takie hybrydy topól, gdzie jest w większości topola czarna. I z tego, co ja naliczyłem, to jest ponad 60 tych drzew, które spełniają wszystkie warunki na pomniki przyrody, czyli mają ogromną objętość, znaczy obwód pnia i wysokość. Kilka z nich jest pomnikami przyrody, między innymi właśnie ta, która jest topola biała najwyższa w Polsce, ale są też inne te topole. I jak na przykład byśmy chcieli dziecku powiedzieć, jak wygląda ładne duże drzewo, przychodzimy na Błonia, pokazujemy, no idealnie, perfekt, tak jak dzieci w przedszkolu rysują drzewa, prawda? Oprócz tego z jednej strony mamy park jeszcze Zimnej Wody, który też jest ostatnio odrestaurowany i tam to jest o tyle ciekawy teren, że to jest miejsce, gdzie prawdopodobnie powstała miejscowość, na której gruncie budowano Stalową Wolę, czyli Pławo. Jak nazwa mówi, to prawdopodobnie był tam tak zwana pława, czyli przepława przez San, no bo kiedyś nie wiadomo, nie wszędzie były mosty, a San był taką rzeką, która na szerokości iluś kilometrów potrafiła lawirować i zmieniać koryto co jakiś czas. Tak jakbyśmy teraz zobaczyli na mapę, jak na końcu Sanu jest Sandomierz, a San wpływa kilkanaście kilometrów w innym miejscu. Kiedyś wpływał koło Sandomierza, prawda? Dalej z nurtem rzeki właśnie dochodzimy do Harzewic i w Harzewicach mamy przepiękny park Lubomirski. Znaczy on już jest takim, powiedzmy, że troszeczkę zdziczały, ale co tam jest takiego ciekawego do zobaczenia? A więc Lubomirscy posadzili tam przeróżne gatunki drzew i szczególnie właśnie ciekawe są drzewa z Ameryki, czyli po prostu sprowadzone tak jakby do tego parku. I oprócz naszych tam olbrzymów tych rodzimych, czyli tam dębu, księcia Jerzego, czy tam innych takich drzew naszych, które rosną w Polsce, są na przykład sosny, wejmutki, które oryginalnym miejscem występowania jest północna Virginia w Stanach Zjednoczonych. Jest Douglasia, czyli to jest taka roślina, która jest, która

0: drzewo d'Aglezji jest akurat w tym momencie najwyższym drzewem w Polsce, a drugie też co do wielkości na świecie, że chodzi co do wysokości. Ta nasza d'Aglezja jeszcze nie jest aż tak wysoka, ale bardzo szybko rośnie i już na przykład można ją z daleka zobaczyć, że zaczyna tam te najwyższe drzewa w parku wyprzedzać. Jest też gledicja trójcierniowa, to jest takie ciekawe drzewo, takie skrzyżowanie akacji z bobem. Są takie rośliny strączkowe, takie bardzo duże, nawet do 30-40 cm długości. One tam się właśnie, tam można je znaleźć, spotkać w parku. Był tam dąb korkowy, właściwie to już jest na wyniszczeniu. Jest słynny miłożąb, który mylni niektórzy nazywają japoński, czyli tak zwany słynny ginkgo biloba. No i tak według mnie jest tam najpiękniejsza, jaką widziałem w życiu, przepraszam, uciekła mi nazwa drzewa, najpiękniejsze kwiaty, magnolia, najpiękniejsza magnolia, jaką w życiu widziałem, prawda? Kwiaty są potężne, no nie, także też coś niesamowitego do oglądnięcia w tym parku. No i oczywiście jest bardzo duży chłód i cień. Właściwie ten park, to jak się koło niego przejeżdża, to tak jakby się wchodziło w noc. Także przy takiej temperaturze podejrzewam, że tam jest duże grono amatorów tego cienia.
1: Zdecydowanie dzisiaj właśnie takich miejsc szukamy. Ja w międzyczasie przyznaję, że sprawdziłam, jak wspomniana d'Aglezja wygląda, to najwyższe drzewo w Polsce, i naprawdę robi wrażenie, więc wszyscy miłośnicy przyrody właśnie w Stalowej Woli w okolicach możecie szukać takich ciekawych okazów cienia, ale też po prostu ciekawych drzew, które być może występują przede wszystkim właśnie na tym obszarze. To jeśli chodzi o przyrodę występującą w Stalowej Woli i w okolicy, opowiada o niej Sławomir Buczek, a my do naszej rozmowy wracamy za chwilę, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak więc spędzić taki idealny dzień, gdzie z jednej strony mamy przyrodę, z drugiej architekturę, no i też czeka nas w Stalowej Woli trochę historii. Jak to wszystko odpowiednio sprowadzić do tej wspaniałej, idealnej city breakowej wycieczki?

0: Bastard Dog.
1: Doggy Dog.
2: City Break Polska. City Break Polska. 25 minut pozostało do godziny 18. My dziś jesteśmy w Stalowej Woli. Po tym mieście prowadza nas Sławomir Buczek. Wspomniałeś chwilę temu o tym, jak bujna i ciekawa jest przyroda w samym mieście i w okolicach. Dziś rozmawialiśmy również o charakterystycznej, modernistycznej architekturze Stalowej Woli i trochę również o samej historii, która również jest ciekawa. Od samego początku Stalowa Wola miała być takim symbolem nowoczesności. Jak więc połączyć te wszystkie elementy, żeby poczuć każdy z nich, dowiedzieć się trochę na temat każdego z tych ciekawych tematów, no i przede wszystkim spędzić ciekawy weekend w Stalowej Woli?
3: No oczywiście to jest taka trudna sytuacja z tego względu, że należałoby zacząć od początku, a Stalowa Wola składa się z miejscowości kilku, i każda ma swój początek, prawda? Mhm. Więc może dobrze by było zacząć na przykład od dyrekcji Huty, gdzie zaczęli budować zakłady południowe. Powstała dyrekcja Huty przy ulicy Kwiatkowskiego. Jest ten budynek dyrekcji Huty, gdzie obecnie, tak jak mój przedmówca wspomniał, jest Urząd Miasta i urzęduje pan prezydent. Samo wejście do tego budynku robi takie wrażenie, że to jest tak coś innego, czyli nie jest to zwykły budynek przemysłowy jakiejś tam dyrekcji Huty, tylko to jest naprawdę, widać, że to jest wykonane z najwyższej klasy materiałów, z największą dbałością o każdy detal, o każdy szczegół. I no nie będę się tak rozwodził, żeby nie zabrać tej całej przyjemności komuś, kto to zobaczy pierwszy raz, ale jest taka ciekawostka. Kraty w oknach w tej dyrekcji Huty są robione pod taką symbolikę, tutaj akurat podpowiem, jeżeli ktoś tam się pojawi, orła, czyli nasze godło. To jest tak fajnie zrobione, że tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, jak ktoś się nie przyjrzy albo ktoś komuś nie podpowie. To jest nie do zauważenia, a ciekawostką jest, że podczas okupacji, jak Niemcy w tym budynku, też tam oczywiście zaraz było jakieś ważne instytucje niemieckie, to robili sobie zdjęcia na tle tych krat i wysyłali do Niemiec, do swojej rodziny te zdjęcia, nie wiedząc, że robią sobie zdjęcia czegoś, co chcieli zniszczyć, prawda? Czyli to taka jest ciekawostka. Opuszczając tak jakby dyrekcję Huty, zmierzalibyśmy właśnie w stronę tej dzielnicy kolonii robotniczej i można powiedzieć, że niektóre uliczki są odrestaurowane i wremontowane, już wygląda to tak, jak powiedzmy rok, dwa po oddaniu, prawda? Stamtąd musielibyśmy się udać na były plac Wolności, teraz ulica jest Wolności, tam gdzie jest właściwy Urząd Miasta. Kiedyś tam był tak zwany plac, dziedziniec, na którym odbywały się wszystkie uroczystości i przedwojennie na tych mapach było to mówione jako, że to jest centrum Stalowej Woli, takie główne miejsce. No ale chyba nie przewidywałeś, że Stalowa Wola aż tak się bardzo będzie rozrastała i ten plac po prostu zrobi się mały i ciasny. Potem stamtąd ewentualnie moglibyśmy, tylko że to już tak troszeczkę zawijamy z powrotem, jest Dom Kultury. I to też jest taka ciekawostka, taka też konspiracyjna, co świadczy o tym, że w Stalowej Woli, to może tak jeszcze ucieknę z wątkiem, Stalowa Wola, tak jak już mówili, składa się z kilku miejscowości, a do tej...

0: wizytówki COP-u, czyli tej wizytówki państwa, które było wtedy bardzo biedne, zubożałe, wyniszczone przez zaborców, tu miała być taka nowoczesność i taki trochę przepych, więc tutaj zjeżdżali się fachowcy z całej Polski i tych fachowców przyciągano nawet w taki sposób, że był jakiś tam, powiedzmy, bardzo słynny inżynier Nowak, który był specjalistą w dziedzinie metalurgii. No to żeby go ściągnąć, to budowali domek, który był dedykowany, domek pana Nowaka, i specjalnie dla niego był budowany dom, czekało na jego stanowisko i dobrze płatna praca, więc tu zjeżdżałaś, można powiedzieć, taka elita, która oczywiście, dobrej pracy każdy szukał, ale taka elita, która chciała się tu przenieść, bo niektórzy się bali przejść na przykład w obce, w nieznane, prawda, ale ci, którzy przychodzili, to dostawali tutaj komfortowe warunki na tych stanowiskach i oni tworzyli taką pierwszą elitę, taką kulturalną w Stalowej Woli. I teraz tak, mówię o tej pomysłowości. Dom kultury budowała pani architekt, pani Skibniewska, która była oczywiście wykształcona jeszcze przedwojennym trybem. No i zrobiła takiego psikusa, bo to już wtedy były władze komunistyczne, że ten dom kultury zaprojektowała na planie krzyża, czyli coś jak świątynia. No, dlatego u nas można powiedzieć, że to jest taka świątynia naszej kultury, naszej rozrywki. Tam też jest bardzo chłodno w takie dni, znaczy na scenie jest gorąco oczywiście, ale też jest po remoncie wyremontowany obiekt i jest, no, jest taki przepych różnych uroczystości, że chyba tylko pan dyrektor Gruchota jest na każdej. Nikt inny nie jest w stanie po prostu wszystkich tych atrakcji i uroczystości, jakie tam się odbywają, koncerty czy tam jakieś inne spektakle, żeby to wszystko po prostu ogarnąć. Także tu też można do Domu Kultury udać się, jak jest gorąco i tam jest fajnie, przyjemnie. Mogę powiedzieć nawet, że kiedyś na jednym z koncertów to zmarzłem. Także na dzisiejszy
1: dzisiaj
0: dzień to
1: pożądane
0: jest coś,
1: uczucie.
0: Tak, to pożądane.
1: Ja myślę, że kiedy jesteśmy w nowym miejscu, to też zawsze chcemy poznać je poprzez jedzenie i lokalną kuchnię. Co w takim razie warto spróbować, czego warto spróbować w Stalowej Woli, żeby również poczuć smaki tej kuchni regionalnej? Być może jest jakieś danie, które jest charakterystyczne tylko dla waszego miasta albo całego regionu. Jest to może jakaś zupa, drugie danie, może i deser?
0: No, znaczy bałem się tego pytania, bo kuchnia najczęściej jest związana z jakąś tradycją regionalną, prawda? Tutaj mamy te tradycje strasznie pomieszane, bo nawet miejscowość, która tu wcześniej istniała, czyli Pławo, to była tak trochę rolnicza, trochę flisacka, no w mniejszym stopniu lasowiacka, ale wszystkie te trzy tak jakby zasady kulinarne się tu mieszały. Oprócz tego była ta ludność napływowa z całej Polski i z okolicy. Tutaj ludzie przed wojną nawet kilkanaście kilometrów codziennie szli na piechotę tam i z powrotem do pracy, więc cały region tutaj żył tą hutą. Każdy miał swoje, można powiedzieć, że w mieście nawet funkcjonuje kilka nazw różnych posiłków, także to takie jest trochę no taka wieża Babel kulinarna, ale z drugiej strony możemy wszystkiego spróbować. Wydaje mi się, że takim daniem, o którym możemy mówić, że jest taką specjalnością zakładu, to muszą być pierogi, z tego względu, że tak jak mówię, są lasy, a w pierogach są albo grzyby, mogą być albo grzyby, a mogą być też jagody, prawda? A tego tu nie brakuje w naszych lasach. Także to takie byłoby, powiedział, numer jeden, aczkolwiek no, gusta są przeróżne ludzi i tak jak w tej okolicy, o której mówię, są fajne restauracje, które, gdzie można zjeść pewne rzeczy, ale też po remoncie rynku w Rozwadowie tam też są troszeczkę może inna kuchnia akurat, bardziej książęca, ale też można tam zjeść różne dobre rzeczy. Tylko tak jak mówię, no tutaj my mamy częściowo z Podlasia, gdzie jest wspaniała kuchnia, uważam, że jedna z najlepszych na świecie. No nie dla każdego, bo ona jest bardzo syta, prawda? Ale też są kuchnie z innych regionów, także...
1: Czyli mamy tutaj taki prawdziwy miks, a nawet możemy okoliczną przyrodę poniekąd zamknąć w kuchni. Tak jak wspomniałeś, z jednej strony pierogi z grzybami czy z jagodami, czyli to, co znajdziemy w okolicznych lasach. Można się trochę rozmarzyć, myśląc o tej mieszance i zarówno doświadczeń, ale też i kulinarnej, która związana jest ze Stalową Wolą. O niej opowiadał nam dziś przewodnik Sławomir Buczek. Bardzo za tę rozmowę dziękuję.
0: Dziękuję.

Trwają historyczne upały w Polsce. Padł rekord. Dziś jest najgoręcej w historii pomiarów. W Toruniu 40,3 stopnia Celsjusza, a w Słubicach 40,5 stopnia Celsjusza. Oznacza to pobicie rekordu z 1921 roku. My dziś podróżujemy, ale zamykając oczy i słuchając opowieści. Byliśmy w Stalowej Woli i tym samym ta właśnie lokalizacja została ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy w ramach audycji City Break Polska w tym sezonie przed wakacjami. Mieliście okazję słuchać na antenie czwórki audycji City Break Polska w każdą niedzielę, City Break Europa w każdą sobotę od godziny 16 do 18. W wakacje łączymy te dwie audycje i przychodzimy do Was z nową propozycją. W każdą sobotę od godziny 18 do 20 zapraszamy razem z Weroniką Puszkar na audycję City Break Wakacje. Tym razem nie ograniczamy się co do żadnej lokalizacji. Chcemy rozmawiać z osobami, które zamieniły podróżowanie w sposób na życie, które pokazują, jak można podróżować ciekawie, inaczej, niezależnie od miejsca, do którego się wybieramy. Ale myślę, że będzie sporo również o lokalnych historiach z różnych miast, czy to w Polsce, czy w Europie, czy na całym świecie. Oczywiście wątki związane z lokalnym jedzeniem, muzyką, no i ludźmi. To, co w podróżach lubimy najbardziej, tego możecie być pewni w nadchodzącym letnim sezonie i audycji City Break Wakacje, na którą już teraz Was serdecznie zapraszam i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. A już za moment, bo po godzinie 18 audycja Ja w Twoim wieku, Agnieszka, Julia i Grzegorz Święch. Ja Wam bardzo dziękuję za dziś. Marta Zinkiewicz, do usłyszenia. Where strange ships slip through the fog with even stranger cargo. Where every man has a

0: Autopromocja. Niedziela, wieczór.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dranda i Paśnik w czwórce od 20.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
0: Po reklamie.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
2: Brak mi słów. Jest tak gorąco, jest tak parno i to naprawdę w całej Polsce. Naprawdę zalecam pić dużo wody, nawadniać się. Pamiętajcie o elektrolitach i o tym, że faktycznie ten weekend jest wyzwaniem, w szczególności dla osób starszych. Także dbajcie o bliskich i dzwońcie do swoich dziadków i wszystkich osób starszych, które no mogą ciężko znosić ten upał. Dziś wieczorem i dziś w nocy na północnym zachodzie kraju mogą się pojawić burze, także uważajcie na siebie, bo te upały, no na przemian z deszczem, oczywiście trochę może będzie chłodniej, ale trzymajcie się ciepło, ale nie za ciepło i nawadniajcie się mocno.
1: Autopromocja.
3: Cześć, tu Wika,
4: Zuza
3: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
5: albo wyprowadzasz się z równowagi.
4: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy 20-latek.
6: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
4: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
6: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
7: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, przegląd sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowid.
1: Po reklamie.
15: Czwórka. Polskie Radio.

0: tight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's been 2 nights.
1: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
2: Cześć, tu Julia Święch
3: i Grzegorz Święch,
2: czyli córka i tata, i rozpoczynamy naszą audycję Ja w Twoim wieku. Dzisiaj trochę specjalna audycja, bo będziemy robić przegląd różnych wcześniejszych naszych audycji.
3: Tak zwany
2: audycji.
3: Przedwakacyjny przegląd różnych wcześniejszych audycji, bo teraz w zasadzie mamy pierwszy wakacyjny weekend, który też nie oszczędza nas temperaturowo.
2: Tak, także będziemy zaglądać w przeszłość do wypowiedzi gości naszych audycji, które szczególnie zapadły nam w pamięć. Myślę, że będzie sporo emocji, sporo wrażeń i sporo wspomnień.
3: Ale mimo tego postaramy się Was, drodzy słuchacze, jednak ostudzić względem temperatury, która panuje za naszymi oknami.
2: Także wracamy już za moment. Zapraszamy.
4: I know it's been a long time since we talked. Sorry about that. But well, maybe if you don't want to talk, you could just listen.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: status, co? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Ja w twoim wieku.
2: Ja w twoim wieku.
1: Zapraszamy.
3: Tato, pamiętasz, kiedy naszym gościem był Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego, i powiedział taką, no, myślę, że nostalgiczną rzecz, która dotyczyła jego wspomnienia z dzieciństwa?
4: Ja bardzo dobrze pamiętam rozmowę z Janem Klatą, ponieważ jestem absolutnie fanem jego teatru, jego sztuk, i też tą rozmowę bardzo dobrze pamiętam z

0: takiej perspektywy przyszłości teatru. Pamiętam, że też o tym rozmawialiśmy i takiej ciekawości, jak teatr będzie się zmieniał i jak teatr też funkcjonuje międzygeneracyjnie. To są takie rzeczy, które mocno mi utkwiły w pamięci, ale też pamiętam jego wspomnienia z dzieciństwa związane z babciami. No ale to może posłuchajmy, co sam Jan Klepa
1: miał do powiedzenia. Tak, posłuchajmy, bo z tego, co pamiętam, to mama zabrała go na jakiś spektakl.
2: Wspomnienie najwcześniejsze z dzieciństwa, jak jest wspomnienie babci Lodzi albo babci Todzi, bo takie posiadam babcie, znaczy obydwie już niestety po tamtej stronie, ale była Todzia i Lodzia, więc one też miały jakieś swoje wspomnienia związane z tym, co ja mam wspominać i tak troszkę się człowiek na to łapał. Natomiast mam wrażenie, że to są dwa doznania poniekąd troszkę kantorowskie, każde na inny ten. Wydaje mi się, że mama zabrała mnie na, chyba dziś są moje urodziny, kantora w stodole i straszliwie się bałem tego charyzmatycznego pana, który przyglądał się wszystkim wchodzącym. On wtedy wypatrywał recenzentów, których nienawidzi, żeby ich nie wpuścić. Ale ja myślałem, że on patrzy, czy tam są jakieś dzieci ewentualne, których może nie wpuścić, bo to jest tylko dla dorosłych. Więc się chowałem za mamą. A drugie wspomnienie to jest, wydaje mi się, że Janusza Wiśniewskiego, któryś ze spektakli takich, no takich też mocno kantorowskich, można by złośliwie powiedzieć, telewizji, to było wstrząsające bardzo. Mhm. Natomiast najważniejsze wspomnienie z dzieciństwa związane z takim poczuciem gdzieś aktorstwa, teatru, choć to nie wprost, chyba to Brąba i inni. I tam jest taka, była taka postać kameleon, który się mógł wcielić w każdą inną postać w tym. I to było dla mnie absolutnie przerażające. Ja nie mogłem zasnąć i w nocy, w środku nocy obudziłem się przerażony. Udałem się do pokoju, w którym śpią rodzice i oni wyglądali zupełnie nieswojo. No jak to ludzie, którzy śpią, nie? Inaczej twarz, wszystko. Tak trochę posapywali jakoś, leżeli i ja bałem się ich dotknąć czy obudzić, żeby się nie okazało, że oni są kameleonami.
0: A ile miałeś wtedy lat?
2: Nie wiem.
0: Mniej więcej.
2: To jest nieważne.
0: Nieważne.
2: To jest nieważne. Ważne jest to poczucie tego, że nic nie jest tym, co jakby nie zdradza swojej prawdziwej istoty i może być czymś kompletnie innym. Może nawet i wrogim. No, takie teatralne bardzo doznanie.
1: Tak, to był Jan Klata, dyrektor Teatru Narodowego, reżyser teatralny, wybitny artysta i twórca. I to wspomnienie właśnie dotyczyło zarówno jego mamy, jak i wspomnianych przez tato ciebie babci.
0: No właśnie, ale czy to było jego wspomnienie, jak sam o tym mówi? Bo też mocno podkreśla ten fakt, któremu trochę wszyscy ulegamy, że często przytaczamy wspomnienia, które może nie są tak naprawdę naszymi wspomnieniami, a są wspomnieniami czy też przekazem, który słyszeliśmy w dzieciństwie od babci jednej, drugiej, czy tak jak w przypadku miało to miejsce Jana Klaty.
1: Tak, jakiś czas temu właśnie babcia się mnie zapytała moja o to, czy pamiętam coś tam, co się wydarzyło właśnie w moim dzieciństwie, jakiś tam, nie wiem, wypadek, wywrotkę na placu zabaw i zorientowałam się, że dosłownie to, co ja pamiętam, to jest to, co słyszałam przez wiele lat już wielokrotnie z jej ust, no niemalże słowo w słowo, czyli moje wspomnienie jest wyobrażeniem, które usłyszałam na podstawie właśnie tych słów, które powiedziała do mnie babcia.
0: Czyli w zasadzie jest wspomnieniem przekazu, który tak słyszałaś, a nie wspomnieniem samego zdarzenia, samego faktu. Ale mnie też w tej rozmowie z Janem Klatą, a szczególnie to wspomnienie, które dzisiaj przywołaliśmy, niezwykle rozbawił ten element związany z kameleonem i z jego przerażeniem.
1: Z jego strachem
0: i jego lękiem przed kameleonem i taką projekcją na rodziców tego kameleona, że jak on w nocy zaszedł do nich, do sypialni,
1: to bał się dotknąć.
0: I zobaczył, że oni są kameleonami i ten jego przeraźliwy strach. Także to też widać, jakie projekcje towarzyszyły Janowi od najmłodszych lat. Ja też z tych rozmów z Janem jakiś czas temu bardzo dobrze pamiętam pewne

0: Więc sposób snucia opowieści, który był taki bardzo obrazowy, bardzo charakterystyczny i bardzo często, kiedy zadawaliśmy mu pytanie i on rozpoczynał odpowiedź na to pytanie, to ja miałem z tyłu głowy taką myśl, ale dlaczego, Janku, nie odpowiadasz na nasze pytanie?
1: I on mniej więcej po kilku minutach
0: dojeżdżał do momentu, w którym precyzyjnie odpowiadał na pytanie i cała ta zbudowana dramaturgia wypowiedzi była tak malownicza, tak wciągająca, że no aż chętnie bym znowu z nim porozmawiał.
1: Tak, tam było wiele faktycznie emocji i właśnie tej dramaturgii, która była budowana w trakcie wypowiedzi Jana Kraty, także bardzo ciepło i tak interesująco wspominam te audycje. A co jeszcze, myślę, że jest taka jedna osoba, o której chciałabym jeszcze porozmawiać, o której chciałabym powspominać, ale to może wrócimy już za moment.

0: Ja w twoim wieku. A w studiu niezmiennie Julia Święch i Grzegorz Święch, czyli córka i tata. No i ja chciałem przywołać wspomnienie audycji, której nie prowadziłem, ale słuchałem, bo wszystkie audycje, w których nie uczestniczę, też jestem ich wiernym słuchaczem i zawsze jak ich słucham, to bardzo mocno żałuję, że nie ma mnie w studiu.
1: To która to była audycja? Majka Jeżowska.
0: To była Majka Jeżowska. Tak. To była moim zdaniem najbardziej kolorowa postać w polskiej popkulturze. I no po pierwsze, bardzo zazdroszczę wam, że ją poznałyście z mamą i bardzo wam zazdroszczę tej rozmowy, która była też bardzo ciekawa i też no jak dla mnie pokazywała, jak bardzo naszym życiem rządzą przypadki, różne zdarzenia, które albo wykorzystujemy i idziemy za nimi, ale

0: albo po prostu one zostają z boku, że pewne okna otwierają się na moment i albo przechodzimy przez nie, albo one za chwilę się zamykają. Ale to posłuchajmy może, co mówiła o tym Majka Jeżowska.
1: Trochę się martwiłam, że nie wiem, co mam robić w życiu. W tym sensie, że wiedziałam, że chcę śpiewać, że chcę komponować piosenki, bo już to robiłam na takim amatorskim poziomie, ale no na co ja miałam pójść na po maturze? Myślałam o muzykologii. No bo to jest połączenie humanistycznych przedmiotów i zainteresowania muzyką, ale ja chciałam ją wykonywać, a nie uczyć się o niej i teorii. I wyobraziłam sobie przez chwilę, nie. No i wiesz, i pomyślałam sobie, dobrze, nie wiem, na co pójść, no to nie idę nigdzie. Muszę zmądrzeć, albo muszę coś jeszcze przeżyć.
2: Ale to wymagało moim zdaniem ogromnej odwagi wtedy.
1: Tak, tym bardziej, że wszyscy gdzieś się na coś wybierają zaraz, prawda, po maturze.
2: Tak,
1: mają jakieś sprecyzowane te. A ja dopiero, no i bardzo dobrze się stało, bo ja kontynuowałam naukę w szkole muzycznej drugiego stopnia, bo tam mi został jeszcze właśnie rok i pomyślałam sobie, że dobra, zobaczę co potem. I w trakcie tego roku brałam udział w różnych konkursach razem ze swoim zespołem z Nowego Sącza i pojechaliśmy na przegląd do Bytomia piosenki międzywojewódzkiej jakiejś tam i tam w jury siedział Waldek Parzyński, Novi Singers, kompozytor i w ogóle świetny muzyk i kierownik muzyczny pierwszego w ogóle idola w Polsce. Janusz Kondratowicz, poeta i jeszcze parę innych osób. I oni podeszli do mnie po tym przesłuchaniu w Bytomiu. Powiedzieli, że jestem świetna i chcieliby, żebym pojechała na warsztaty piosenkarskie do Lublińca. Natychmiast, na zajutrz. A ja przyjechałam busem z chłopakami z Nowego Sącza.
2: I skończył się rok przerwy.
1: Więc, nie, ale wiesz, to były takie warsztaty, które trwały tydzień czy dwa. Pomyślałam sobie, że to jest świetna okazja. Zadzwoniłam z budki chyba, no bo przecież nie było telefonów komórkowych. Wyobrażasz to sobie, Julka? No,
2: wyobrażam.
1: Nie było. Zadzwoniłam z budki do mamy, żeby mi spakowała ciuchy, bo ja wyjeżdżam do Lublińca na warsztaty. Mama mi przysłała walizkę PKS-em.
2: Ale super mama.
1: No i tam na tych warsztatach, tam byli muzycy, którzy byli studentami Akademii Muzycznej w Katowicach. Był między innymi Leonard Kaczanowski, taki nasz Donny Hathaway. Śpiewał z Krysią Prońko, z Anią Jurksztowicz. Teraz mieszka w Stanach. I on mnie testował przy fortepianie, I zobaczył, że ja umiem improwizować i że mam słuch harmoniczny i że nie może mnie wywalić na żadnym akordzie. Że ja podążam harmonicznie za wszystkim, co on gra. I mówi, słuchaj, ty powinnaś zdawać na wydział. I ja nagrałam, wtedy dżemowaliśmy sobie. I ja tam właśnie, o, jak się nam pięknie składa, tam na tych warsztatach w Lublińcu napisałam nutkę w nutkę.
2: O.
1: Z którą debiutowałam właśnie w Opolu potem, tylko że ja ją śpiewałam po flamandzku, czyli po norwesku, bo nie było tekstu, więc ja sobie śpiewałam Funky Ray Rich Rolling Bill, Will Teach You Feel the Real, Love You Blam, jakiś zlepek słów angielsko podobnych. I takie nagranie Waldek Parzyński przyniósł do Polskiego Radia. Było wtedy coś takiego jak redakcja nagrań i była pani, która decydowała, czy nagramy tę piosenkę, czy nie. I Waldek ją podszedł, powiedział, że przyjechała do Lublińca dziewczyna ze Stanów, która mieszka już w Stanach, Polka, ale przejeżdżała, wpadła i nagrała coś takiego. I pani Teresa Kowińska powiedziała, no widzisz Waldek, to od razu słychać, że dziewczyna nie jest Polski. A on mówi, a tu się zdziwisz. I ona tego samego dnia do mnie zadzwoniła do Nowego Sącza, przedstawiła się i powiedziała mi, że proponuje mi nagrania profesjonalne w tym budynku, słuchajcie.
2: No właśnie, tato, wspomniałeś, że Majka Jeżowska była taką kolorową, barwną postacią. Jest taką,
0: nią ciągle.
2: Taką no, charakterystyczną, emocjonującą, emocjonalną przede wszystkim i ciekawą postacią, ale jej początki tak nie wyglądały. Nie wiedziała, co chce robić w życiu, nie wiedziała, miała ten pomaturalny

0: postmaturalny dylemat. Kiedy nie było jeszcze to popularne, to praktykowała faktycznie gap year, czyli tak zwany rok przerwy po maturze, ale no właśnie mam poczucie, że często osoby, które dzisiaj są autorytetem, które dzisiaj są pewnymi ikonami, nie wracamy do tych początków, które często były trudne.
1: Ale mi się bardzo podobał u Majki ten wątek dylematu wyboru, bo ona, jak mówiła o wyborze studiów po maturze i mówiła o muzykologii, to w pewnym momencie doszła do wniosku, że no, muzykologia jest nauką o muzyce, a ja chcę tworzyć muzykę, a nie uczyć się
0: teorii.
1: O muzyce. Nie chcę teorii, chcę praktyki, więc bardzo mocno wyraźny ten pragmatyzm u niej. No i w obliczu tej różnorodności wyborów i niedopasowania studiów do tego, co ona faktycznie chce robić, podejmuje decyzję, nigdzie nie pójdę. Po prostu zostawia to wszystko,
0: tak
1: całą ścieżkę
0: gapier.
1: Edukacyjną i robi tak zwany gapier, zanim w ogóle dowiadujemy się w świecie, czym ten gapier, bo to dopiero jest. Po wielu latach się dowiedzieliśmy. Bardzo mi się podobało też, jak ona wspominała, że pojechała do Bytomia na przegląd piosenki jakiejś tam, jak to określiła. Nie jest to oczywiście nazwa festiwalu, ale tak, faktycznie to był moment, który był według mnie jakimś momentem przełomowym w jej karierze, bo tam też została zauważona. I to...
0: Później wyjechała na te warsztaty.
1: No właśnie. I to też bardzo mocno tak przenosi nas do zupełnie innej epoki, bo ona powiedziała, jak mówiła o telefonie, mówiła, że dzwoniła z budki telefonicznej. To też jest jakiś taki, no ja pamiętam budki telefoniczne i pamiętam, że też z nich dzwoniłem i też pamiętam, jak czekałem na przykład na poczcie na rozmowę telefoniczną, którą się zamawiało do cioci, która mieszkała w innym województwie.
0: Ja w twoim wieku.
1: I to się wydaje, że to jest, że to się nie wydarzyło w moim życiu, że świat dziś wygląda tak bardzo inaczej, że to jest niemożliwe, żebym to przeżył, doświadczył. Raczej dzisiaj patrzę na to tak, jakbym czytał o tym w książkach, a nie osobiście tego doświadczał.
0: Ale skoro jesteśmy przy tematyce muzycznej, to ja bym chciała jeszcze wrócić do jednej naszej gościni, mianowicie Natalii Niemen, ale to może już za chwilkę, najpierw przerwa muzyczna.
2: Since the dawn of time, man, woman, and child, collectively known as man, has strove to have a better tomorrow. From his quest for food, clothing, and shelter, to his quest for fire, and the quest to know his origin on this planet, from where he came. Man has strove to conquer the sea through his boats, and the air through his flight. Through science and technology, he has discovered the double helix of his physical being. And through psychology, he realized the infinite potential of his mental. Technology has opened up man's power of communication, information, and even more important, and maybe even more detrimental, is socialization. As we strive to have technology one day increase our health and improve our medication, yet although we have endured a great past and we are enjoying a great present, we still strive for a better tomorrow. A tomorrow where man's basic need of knowledge, wisdom, and understanding is acquired by all. Where the basic rights of freedom, justice, and equality is protected and respected by all. A better tomorrow where food, clothing, and shelter is enriched and enjoyed by all. A better tomorrow, where man's ultimate goal of love, peace, and happiness is a common attainment for every man, woman, and child.

0: underappreciated worker, the forgotten miner, the homeless nomad. Do we need a better tomorrow? You are in search for a better tomorrow. My name is the RZA from the almighty Wu-Tang Clan. And through our music and our art, we are striving to inspire a better tomorrow. May our world become better.
1: Słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
2: Tato, pamiętasz naszą rozmowę z Natalią Niemen?
3: Oczywiście, że pamiętam. Bardzo dobrze pamiętam.
2: Co tak najbardziej z niej zapamiętałeś?
3: Ja kilka rzeczy zapamiętałem. Jedną z rzeczy to ogromny wpływ ojca na karierę Natalii i to jest w pewnym sensie jakiś element zaskoczenia, bo ona była bardzo mocno ukierunkowana przez ojca. To był dom, w którym dominowała muzyka. Ta muzyka była absolutnie najważniejszą czynnością, ale też pamiętam, że ona jak mówiła o swoim ojcu, to mówiła o nim, że on bardzo dużo pracował z domu i mówiliśmy o tym, że to był home office. To były początki home office w wykonaniu Czesława Niemena, więc w ogóle rodzi się jakieś ciekawe wspomnienie w naszych audycjach pewnych trendów, które jeszcze się tak nie nazywały,
2: jak już się nazywają,
3: a były wykonywane przez naszych twórców. Też wielofunkcyjność talentów Natalii to jest coś, co pamiętam z naszej rozmowy z nią. I malarstwo, i poezja, i śpiew, więc tak.
2: To może posłuchajmy naszej rozmowy z Natalią Niemen.
4: Może zacznę od tego, że jak miałam 6 lat, to tata stwierdził, że powinnam chodzić do szkoły muzycznej, więc mnie osobiście zaprowadził na egzamin do szkoły imienia Karola Szymanowskiego przy ulicy Krasińskiego 1 w Warszawie.
2: A ty chciałaś, czy nie?
4: Znaczy ja nie wiem. Po prostu poszłam z ojcem i coś tam mi zagrali, miałam powtórzyć i to zrobiłam. Po prostu poszłam na egzamin, tyle. No. Potem okazało się, że przyjęli, no i poszłam do tej szkoły.
3: Mhm. Czyli zagrało.
4: Tak. Ale no nie wiem, no to tak już od 30 lat powtarzam, a kiedy pani chciała zacząć śpiewać? No to jak miałam 9 lat, to usłyszałam Whitney Houston i chciałam być jak Whitney Houston, bla, bla, bla, bla.
3: No
4: bla,
3: proszę,
4: bla.
3: No to jest ta historia właśnie.
2: Chyba, że nie. Nie, to nie jest ta historia.
4: Czy pamiętajcie, że ja, bo ja nie jestem piosenkarką, jestem multiartystką, ja zajmuję się muzyką, obrazem, słowem. Mhm. Piszę teksty, piszę wiersze, maluję, rysuję, rzeźby, fotografuję, komponuję, gram na altówce, na pianinie, śpiewam.
2: Człowiek wielu talentów.
4: Tak, więc jakby ciężko jest mi mówić tylko o muzyce.
3: No to prawda. Jasne.
4: Bo to mi się wszystko bardzo łączy, nie?
2: Tak.
4: A nie wiem, no można zapytać, a kim pani chciała być? No to też jest ciekawe, bo zawsze mówię albo zakonnicą, albo artystką, więc nie, że piosenkarką, tylko ponieważ malowałam już od dzieciństwa, no to nigdy, no może od tego 9 roku właśnie ta piosenkarka, no potem mi pod koniec liceum mój profesor od altówki mówił, powinnaś iść do konserwatorium, na okulnik, tam znajomy rzeźbiarz mówił, powinnaś iść na rzeźbę, znajomy malarz na ASP. Jeszcze mi Wiesiu Komasa powiedział, że powinnam na PWST zdawać. Mówię, ajcie w cholerę, wszyscy żartuję, nic tak nie mówiłam.
2: Tak, to był fragment naszej rozmowy z Natalią Niemen. I zobacz, tato, jak miała 6 lat, to tata, czyli Czesław Niemen, zabrał ją już na egzamin do szkoły muzycznej.
3: No tak, właśnie to był jej początek, to było niesamowite, ale też mega ciekawe jest to, jak ona mówiła o tym, że nie wiedziała, czy chce być piosenkarką, czy zakonnicą,
2: tak.
3: Więc ta różnorodność naprawdę, jakbym miał ułożyć taki quiz, co łączy zakonnicę
2: i
3: piosenkarkę, to Natalia Niemen byłaby odpowiedzią na to.
2: Mhm. Tak, myślę, że to też interesująca była rozmowa, jeśli chodzi o to, że jednak jej ojciec narzucał presję swego

0: tego rodzaju i trochę ukierunkowywał ją swoją wizją jej przyszłości.
1: No też mam poczucie pewnej surowości ojca wobec niej i takiej w zasadzie bezkompromisowości co do rozwoju jej kariery muzycznej. Znaczy, możesz być muzykiem, albo nie ma innej ścieżki dla ciebie. Po prostu taka dość duża surowość mi się w tej wypowiedzi jawi. I no, szczęśliwie jest tak, że ona kocha to, co robi, całą tą ścieżkę artystyczną, w której jest. Ale różnie to się mogło ułożyć. To mogło być tylko spełnienie marzeń ojca, a nie koniecznie swoich osobistych. Na szczęście w przypadku Natalii idzie to w parze z nią, chociaż trudno mi sobie chyba wyobrazić dom, w którym się wzrasta, w którym muzyka jest tak wszechobecna, że można jej nie kochać i nie chcieć tworzyć tej muzyki w jakiś sposób, czy też w jakiś sposób wyrażać się artystycznie w domu, w którym faktycznie ta sztuka jest tak mocno eksponowana.
0: Tak, ale mam poczucie, że wiele audycji, które przeprowadziliśmy zarówno w tym, jak i w poprzednim roku, to były trudne rozmowy. To były często rozmowy, które dotykały tematów, nie wiem, właśnie presji ze strony rodziców, trudnego dorastania w domu, wielu wyzwań, z którymi się borykały osoby, które dziś znamy z pierwszych stron gazet, z mediów społecznościowych, a ich dzieciństwo i ich okres dorastania nie był aż taki wesoły, nie był aż taki, no, taki jak można by było się spodziewać, bo dzisiaj są znane z tego, że odniosły ogromny sukces w jakiejś dziedzinie.
1: No, myślę, że te wspomnienia po prostu są różne i faktycznie u niektórych osób zanurzaliśmy się w takich dość głębokich, bardzo refleksyjnych historiach. U niektórych, powiedzmy, te doświadczenia i wspomnienia aż tak mocne i głębokie nie były, ale myślę, tak jak teraz przywołuję pamięcią różne spotkania, to każde z nich w zasadzie u gości wywoływało jakiś rodzaj refleksyjności, jakiś rodzaj sentymentalnej podróży i takiego dobrego doświadczenia, niezależnie od trudu tematów, z którymi się spotykali w tej podróży, to było to takie poruszające w jakimś sensie i mocne doświadczenie dla nich, więc to też lubię w naszej audycji, że ona dotyka jakiejś rzeczywistości.
0: Przypomnę, że dziś w niedzielny wieczór robimy razem z moim tatą przegląd różnych wypowiedzi, które padły z ust naszych gości, z ust gości naszej audycji i które szczególnie zapadły nam w pamięć. Także wracamy do niektórych momentów, poszerzamy nasze wspomnienia o dodatkową refleksję i rozmawiamy o tym, co w nas to poruszyło, co w gościach to poruszyło i jakie emocje się z tym wiązały. Zostańcie z nami.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Pamiętam pewną bardzo refleksyjną rozmowę z aktorem Rafałem Morem, którą przeprowadziłyśmy razem z mamą. Słuchałeś jej, tato?
3: Oczywiście.
2: Wierny słuchacz audycji.
3: Nie ma takiej, której nie słuchałem.
2: Tak, i ta historia Rafała Mora była momentami, mam wrażenie, że podobna do Natalii Niemen, jeśli chodzi o jeden aspekt, mianowicie dość burzliwą i taką dość napiętą relację z jego rodzicami. Może posłuchajmy, jak to było i jak Rafał odnajdywał się w tym wieku nastoletnim, który był u niego dosyć burzliwym okresem.
4: Rodzice bardzo się starali o to, żebyśmy byli wyedukowani, żebyśmy mieli jedzenie, wyprane rzeczy, żeby to wszystko było przygotowane, ale wiesz, ja byłem takim trochę kolorowym ptakiem, którego chyba w tamtych czasach w tak małym mieście nie można było, że tak powiem, okiełznać i zrozumieć do końca. Oni chyba nie wiedzieli do końca, z czym to się je, że ja tak wydziwiam z tymi konkursami recytatorskimi, z wyjazdami i tak dalej, z tym swoim buntem.
5: Czyli rozumiem, że mogłeś usłyszeć na tamtym etapie, ja w twoim wieku nie miał takich pomysłów dziwnych.
4: A tak,
5: na przykład,
4: to często, ale tak, to wracając do tytułu tej audycji, to tak. Ja w twoim wieku całkiem inaczej bym się zachował, bo ja w twoim wieku, czy tam za moich czasów, było inaczej, wydziwiasz coś i tak dalej. I jedna rzecz, którą bardzo dobrze pamiętam z czasu nastoletniego, powiedzmy miałem 19 lat, bo zdałem na studia. I to mnie bardzo uderzyło, że moi rodzice powiedzieli mi, to powiedziała mi moja mama, że jak już się dostałem do szkoły, że oni nie wierzyli, że ja się dostanę. Ale nie powiedzieli mi tego przed, jakby powiedzieli po, całe szczęście, ale to mi dało do myślenia, że oni we mnie nie wierzyli. Tak naprawdę, uczciwie musimy sobie
5: I tak gdzieś zatrzymało cię to, prawda?
4: Powiedzieć. Że, tak,
5: to
4: było,
5: tak,
4: to było takie kurde. I wiecie co, wtedy w głowie, w tamtym okresie miałem takie coś, że kurde, muszę udowodnić, muszę po raz kolejny udowodnić, tak? To nie było też dobre, bo to rodzi, takie myślenie rodzi frustrację wewnętrzną.
5: I też presję na samego siebie.
4: I też presję. Z jednej strony, wiecie, wszystko, co się dzieje się na naszą korzyść, ja wychodzę też z takiego założenia. Więc może i ta presja, którą sobie nałożyłem wówczas, doprowadziła mnie do tego, że po pierwszym roku zagrałem u Pasikowskiego i miałem swój debiut. Kto wie? Może właśnie to było tym motorem, które doprowadziło do tego, że ja w ogóle nie będąc z rodziny aktorskiej, czy tam podpartej jakoś innymi rzeczami, zafunkcjonowałem w tym środowisku. W tak młodym wieku. Ale rzeczywiście muszę przyznać szczerze, że ja nie czułem tego wsparcia takiego w tym moim działaniu zawodowo-hobbistycznym wówczas jako nastolatek.
2: A jak reagowali na późniejsze twoje sukcesy?

0: sukcesy.
1: No, no jak? To byli dumni.
0: Tak, to już potem to było łatwo. To już, to już dumnym było... być łatwo.
1: Tak.
0: Trudniej
1: tak.
0: to też powiedzieć, bo pytanie właśnie, czy mówili ci, że są dumni z ciebie?
1: Tak, już, no, tak. To, tak, to już było, że tak powiem, to już wskoczyło na prawidłowe tory od tego okresu. No ale wiecie, to wszystko jest po coś, jak wiemy.
2: Mógłby być ambasadorem naszej audycji, bo on naprawdę dużo razy usłyszał od swoich rodziców, ja w twoim wieku. Myślę, że to spotkanie z przeszłością, które może niekoniecznie należeć do najprzyjemniejszych. Ono jest tym spotkaniem, kiedy konfrontujemy się z tą rzeczywistością, która wcale nie była tak bardzo sprzyjająca, bo Rafał miał ambicje, aspiracje do tego, żeby zostać aktorem, zdawał do szkoły i nie miał w tym istotnego wsparcia rodziców, bo oni w to po prostu nie wierzyli. Nie wierzyli w to, że się dostanie, o czym się dowiedział dopiero po tym, jak się dostał
3: do szkoły aktorskiej.
2: I myślę, że to jest strasznie trudna rzecz, kiedy najbliższe osoby nie wierzą w ciebie. Trudno o bliższą osobę niż rodzic, niezależnie od relacji, bo rodzic jest tą osobą, która zna swoje dziecko najdłużej i wie, co ono może zrobić, czego nie może zrobić. I no po prostu... To jest między innymi rola rodzica, żeby wspierać, pomagać i być tą ostoją przy realizacji ambicji dziecka, jeśli nawet te ambicje nas przerastają. Ale to nie są nasze ambicje, tylko to są ambicje naszego dziecka.
3: Tak, aczkolwiek super i cieszę się, że potem w historii Rafała, w karierze, w przebiegu kariery Rafała Mora, jednak rodzice nauczyli się być dumnym, gratulowali mu i no, byli później przy nim w trakcie już sukcesów, a nie tych dołów i prób, nie wiem, dostania się do szkoły, ale no myślę, że dobrze nawet kiedy się tego wsparcia w wieku nastoletnim czy w wieku dwudziestoletnim nie miało, to dobrze jest usłyszeć później z ust rodziców, ze strony rodziców fakt, że te
2: doceniają,
3: słowa, że są z ciebie po prostu dumni.

0: Czur.
1: I humor wspaniały.
0: Tu Olga Dranda
1: i Jacek Paśnik.
0: W niedzielne wieczory zapraszamy Was na audycję, której mimo melancholijnej pory z ciekawością i uśmiechem odwiedzamy stare kąty.
1: Czytamy nowe książki, rozmawiamy o minionych dekadach, ale nie zapominamy o współczesności.
0: Słuchajcie nas w każdą niedzielę.
1: Dręda i Paśnik w czwórce od 20.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
6: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
7: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się, zrezygnuj z używek, dbaj o siebie, z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl, kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.
11: Tu Czwórka Polskie Radio.
12: Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 19.
1: Pogoda.
0: Pogoda iście tropikalna. W ciągu dzisiejszego dnia termometry niemal w całej Polsce zanotowały temperatury powyżej 30 stopni. Tak, to nie jest pomyłka, powyżej 30 stopni. Noc nieco odpuści, ale ciągle będzie to temperatura jednak około 20 stopni. Charakterystyczna dla krajów tropikalnych i szerokości geograficznych bliższych równikowi niż tej, w której żyjemy aktualnie. Zatem witamy w tropikalnej Polsce. Uważajcie bardzo na siebie, pijcie dużo wody, pijcie dużo elektrolitów i szukajcie cienia.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
9: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.
12: Słuchasz Czwórki.

0: Teraz słuchasz audycji Ja w Twoim wieku.
1: Studio Czwórki przedwakacyjnie, a w zasadzie wakacyjnie już, bo pierwszy weekend wakacji Julia Święch i Grzegorz Święch, czyli córka i tata. I wspominamy różne spotkania z gośćmi, którzy odwiedzili nasze czwórkowe studio w minionych miesiącach. Jedną z takich osób, którą chciałbym dzisiaj przywołać też jest Karolina Korwin-Piotrowska, która myślę, że też w nurcie niełatwego dzieciństwa, ona trochę też popodróżowała w te rejony z nami, ale też ja Karolinę zapamiętałem jako taką osobę, która naprawdę podchodzi do życia z dystansem i myślę, że to jest jedna z największych mądrości współczesnych czasów, zresztą każdych czasów, żeby mieć dystans do życia, żeby naprawdę nie traktować go śmiertelnie poważnie, a szczególnie kiedy stajemy się dorosłymi ludźmi, żeby nie budować wokół siebie jakiejś takiej aury, że już trudno nam się z czegokolwiek
2: uśmiechać. Ale to może nie spoileruj jeszcze, no bo ja chciałabym usłyszeć najpierw i
1: to
2: posłuchać tego,
1: Karolina mówiła w naszym studiu.
3: Powiem tak, z perspektywy czasu myślę, że i tak nieźle trafiłam. To były niestandardowe relacje, tyle powiem. Moi rodzice byli obciążeni traumą wojenną, bardzo potężną. Ja byłam późnym dzieckiem, też takim wyrwanym trochę śmierci po urodzeniu, więc i ci rodzice są straumatyzowani i ja taka powiedziałabym w nastroju nieprzysiadalnym przez dużą część mojego dzieciństwa, że tak powiem, cytując znanego polskiego poetę. I tak wyszło lepiej niż mogło wyjść moim zdaniem. I jestem im za wiele rzeczy wdzięczna, tyle powiem. I wiem, że jestem po prostu im bardziej, im dłużej żyję, krew z krwi z nich. Mhm. Naprawdę.
1: A masz jakieś takie rodzinne powiedzenie na przykład, które jest z tobą do dzisiaj?
4: Albo podejście do życia.
1: Albo jakieś podejście do
3: podejście
1: życia.
3: Podejście do życia, obrażają się ludzie głupi i służba.
1: Mhm. Okej.
3: Okay. Mój ojciec zawsze mawiał, przed wojną nie było takich nazwisk.
4: Okej.
3: Okay. Idziemy w klasizm, ja wiem, ale no, miałam to po rodziców. Albo przed wojną nikt się tak nie nazywał. Mm-hmm. No nie, no takie bardzo ironiczne, bardzo sarkastyczne. Ja jestem bardzo sarkastyczna i ironiczna, a więc to mam ewidentnie po nich. Znaczy to takie poczucie humoru, takie powiedziałabym ze strony ojca szczególnie bardzo brytyjskie, takie w stylu Monty Pythona, którego zresztą mój ojciec był fanem. To mam zdecydowanie, tak. I takie branie życia w cudzysłów. Znaczy branie życia na poważnie jest bez sensu, bo najlepiej to po prostu pójść z mostu i się rzucić, bo czasami jest naprawdę dramatycznie. Więc ja wiem, że mnie w życiu uratowało właśnie takie branie życia w cudzysłów, jakiś nawias, w ogóle nie branie pewnych rzeczy na poważnie, bo jeszcze szczególnie w dzisiejszych czasach, które są szalenie nerwowe, no ja bym zwariowała. Więc na pewno po rodzicach mam pewnie taką

0: skłonność do właśnie ironii, do sarkazmu. To się nie wszystkim podoba, ale jestem na takim etapie życia, że delikatnie mówiąc nie obchodzi mnie.
1: Karolina Korwin-Piotrowska mówi, że z perspektywy czasu nieźle trafiła na rodziców. Ja też się podpisuję w pełni pod tym. Myślę, że
2: też nieźle.
1: Również nieźle trafiłam, ale super była naprawdę świetna refleksja Karoliny dotycząca tego poczucia humoru, które ona wyniosła z domu, że ono jest naprawdę specyficzne. Jak sama Karolina powiedziała, że jest to trochę sarkastyczne, ironiczne poczucie humoru, brytyjskie, takie trochę
2: patonowskie.
1: Tak.
2: No tak, myślę, że trudno było nie nasiąknąć tym pajtonowskim żartem jej ojca, o którym wspominała, który bywał momentami naprawdę trudny i myślę, że w dzisiejszej rzeczywistości mógłby być bardzo, bardzo źle w niektórych momentach odebrany, ale myślę, że to jest też jakiś element, który spowodował, że to zbudowało w niej pewien poziom dystansu do życia, ale takiego zdrowego dystansu, nie obśmiewania życia, bo to nie o to chodzi.
1: Tylko brania życia w cudzysłów,
2: trochę
1: jak
2: w cudzysłów,
1: sama
2: dokładnie
1: Karolina
2: tak,
1: powiedziała.
2: Dokładnie tak. No i też to pytanie, czy faktycznie to życie powinno być takie bardzo poważne.
1: Ale czy powinno być brane w cudzysłów?
2: Myślę, że dosłownie w cudzysłów nie. No bo trudno życie wziąć w cudzysłów, nawias, cokolwiek innego, bo trochę tak jakbyśmy go próbowali wymazać z naszego życia, nomen omen. Natomiast myślę, że dobrym słowem odzwierciedlającym to, zresztą ona też o tym mówi, jest dystans jakiś do życia. Jest po prostu patrzenie na pewne zjawiska jako doświadczenia, które nas budują i z których wychodzimy. I niezależnie od tego, jaka rzeczywistość, która wokół nas zaistnieje, my jako ludzie mamy bardzo silny mechanizm adaptacyjny i się w tym odnajdziemy. Oczywiście trudna rzeczywistość będzie budowała w nas trudne doświadczenia, ale poradzimy sobie. Jakoś przetrwamy nawet najtrudniejsze momenty i wydaje mi się, że trudno jest żyć wyłącznie z myślą, że jak będzie trudno, to wszystko przestanie istnieć. Nie można tak funkcjonować, no bo po prostu byśmy się zadręczyli czarnymi myślami już w momentach, kiedy jest dobrze.
1: Więc szczególnie, że żyjemy jednak w czasach takiego przebodźcowania, takiego często stresu związanego z ilością bodźców, które odbieramy, że ta strategia właśnie brania życia w cudzysłów i nie brania wszystkiego na poważnie, myślę, że jest naprawdę słuszna w wielu momentach.
2: Myślę też, że my w ogóle w naszej kulturze w Polsce mamy taką tendencję do albo rozpamiętywania przeszłości, albo projektowania przyszłości, a bardzo mało koncentrujemy się na tej rzeczywistości, którą przeżywamy w danym momencie. I myślę, że to jest trochę ten cudzysłów adekwatny do tego, żeby nie przewidywać zbyt mocno przyszłości. Dajmy rzece płynąć i nie pchajmy jej, po prostu. Korzystajmy z tego życia, które nas otacza, zanurzajmy się w tej chwili, która jest. Co będzie jutro, zobaczymy, będziemy się tym zajmować jutro.
1: To może teraz zostawmy na chwilę te znaki interpunkcyjne, metafory i przenośnie i popłyńmy na chwilę z muzyką.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Dziś w audycji Ja w Twoim wieku razem z moim tatą robimy przegląd różnych wypowiedzi, które szczególnie zapadły nam w pamięć, które padły w ostatnim czasie z ust naszych gości. I taką gościnią, którą naprawdę ciepło wspominam, była Eli Paczkowska, czyli Not My High, twórczyni internetowa, booktokerka z mediów społecznościowych, również pisarka i autorka książek, i która wspomniała, że faktycznie te trudne czasy często wiążą się z tym okresem licealnym. Może posłuchajmy, tato, co Eli ma do powiedzenia w tej sprawie i jak wyglądał u niej ten okres.
2: Dla mnie takim okresem był okres mojego liceum i myślę, że dla wielu osób jest. Nie trzeba być neuroróżnorodnym, żeby czuć, że nie pasuje się do tego systemu.
1: Liceum jest trudne, liceum jest wyzwaniem moim zdaniem.
2: Dokładnie tak, jest to wyzwanie, które trzeba przeżyć i ja je przeżyłam teraz z perspektywy czasu w szalony sposób. Ja naprawdę nie wiem, jak ja zdałam liceum, biorąc pod uwagę to, ile wygarowałam, ale zdałam, przeżyłam to. Jestem w innym miejscu i mogę patrzeć na swoją przeszłą wersję i myśleć sobie, wow, nie odważyłabym się na to. Ale całe szczęście, ze względu na moje bliskościowe wychowanie i relacje z rodzicami, właśnie ich ciekawość, nie czułam, że jest coś ze mną nie tak. To znaczy, oczywiście miałam takie momenty, ale moi rodzice zawsze utwierdzali mnie w tym, że to jest etap, że trzeba to przejść.
1: To jest liceum.
2: To jest liceum. To jest walka o przetrwanie. I nawet kiedy rzeczywiście się

0: montowałam albo miałam gorsze etapy, to nie dość, że dostawałam wsparcie moich rodziców, dostawałam wsparcie też profesjonalne, bo ja jestem największą promotorką terapii i ewentualnie jakichś interwencji kryzysowych. I równocześnie miałam taką przestrzeń na zostanie w domu, na powiedzenie, hej, dzisiaj się źle czuję, potrzebuję z wami porozmawiać, a nie iść na sprawdzian z chemii.
1: I to jest kolejny przypadek, kiedy nasza gościni lub nasz gość mówi o tym, że ta bliskość relacji z rodzicami
2: i wsparcie
1: ułatwia
2: wsparcie.
1: Życie, że to jest po prostu kluczowy składnik, szczególnie dorastania.
2: No tak, bo człowiek dorastający, który jeszcze nie wie za dużo o życiu, który też przeżywa hormonalną burzę w swoim organizmie, który dopiero poznaje świat, potrzebuje przewodnika. Przewodnika, który nie wyznaczy mu drogę, tylko będzie mu towarzyszył w wyznaczaniu swojej drogi. A my bardzo często mamy taką tendencję do pokazywania swojej drogi osobistej jako jedynej słusznej. A to nie jest rola rodziców. Rolą rodziców jest towarzyszenie i wspieranie, dawanie otuchy w tych wyborach, które podejmuje dziecko. I tu pięknie Eli o tym opowiada. Naprawdę, to aż chce się słuchać i jeśli byśmy mogli emitować ordery czwórki, to wysłalibyśmy go rodzicom
1: Eli
2: jako naprawdę modelowym, którzy dali jej to wsparcie, którzy jej pomogli przetrwać niełatwy okres w życiu, nawet bym powiedział, że bardzo trudny i kształtujący i niosący za sobą konsekwencje na całe życie.
1: Tak, ale ja też patrzę właśnie z perspektywy mojego doświadczenia, z perspektywy mojej historii dorastania i właśnie no, trudności, które przeżywałam.
2: Teraz będziesz
1: w tym...
2: robiła wycieczki do mnie i do mamy,
1: nie,
2: tak?
1: Nie, w tym wieku... które przeżywałam, takie tych trudności, które przeżywałam w tym wieku licealnym, które w większości się wiązały właśnie no, z tymi przemyśleniami, często jakimś lękiem przed przyszłością, często z jakimiś, nie wiem, z niską samooceną, czy po prostu właśnie burzą hormonalną. I Eli, rodzice zrobili to, co też wy wielokrotnie robiliście, czyli jak Eli przyszła do nich i powiedziała, że źle się czuje i że chyba nie pójdzie jutro na ten egzamin z chemii i to nie było złe samopoczucie w stylu aj, mam gorączkę, rozchorowałam się, które no jednak umówmy się, jest łatwą drogą po usprawiedliwienie i nieobecność w szkole i wyrozumiałość z perspektywy rodziców, to jej rodzice w tej sytuacji, kiedy Eli właśnie nie zmagała się z chorobą, tylko no, miała gorszy okres i nie miała siły na ten egzamin psychicznie, powiedzieli, że okej, no to nie idź na ten egzamin, to napiszemy ci usprawiedliwienie, to w porządku, będzie totalnie okej. Myślę, że takiej postawy wśród rodziców często brakuje, takiej wyrozumiałości co do też dobrostanu psychicznego ucznia, dorastającej osoby, który nie zawsze jest na wysokim poziomie.
2: Bo ja myślę, teraz jak o tym mówisz, to przychodzi mi wspomnienie audycji też całkiem niedawnej, którą prowadziliśmy w trójkę, ty, ja i mama twoja, czyli Agnieszka, i rozmawialiśmy o motywacji i woli w kontekście egzaminów i wydaje mi się, że to jest ten czynnik, który powoduje, że jeśli rodzic jest przekonany o woli nauki dziecka, to nie musi się martwić o motywację i nie musi tworzyć tej motywacji, bo ona nie będzie codzienna. Nie da się jej stworzyć na co dzień. Są dni gorsze, kiedy jest nam trudno i wtedy możemy sobie odpuścić. Ale jeśli jest w nas wola do zdobywania wiedzy, to kiedy trudniejszy okres przejdzie, to my to z perspektywy woli po prostu nadrobimy. I myślę, że to, co jest często obecne w domach, jest tworzenie presji, a presja jest próbą zbudowania zewnętrznej motywacji do nauki dla młodego człowieka, która jest dewastująca tak naprawdę. I wydaje mi się, że no, to jest to, na czym powinni się rodzice koncentrować, czyli na budowaniu woli, czyli czynnika głęboko zakorzenionego w młodym człowieku do chęci zdobywania wiedzy i to jest nieodzowny element też wsparcia, znaczy wola, zbudowana wola jest skutkiem naprawdę dobrego wsparcia i bliskości relacji rodzica i dziecka.
1: Czyli rada od mojego taty i też ode mnie na podstawie mojego doświadczenia, jednak wspierajmy ludzi, a nie wywierajmy na nich presję, bo po prostu warto.
2: Tak jest.

0: Ja w twoim wieku. Zapraszają córka i tata. Córka i tata.
1: W studiu czwórki Julia Święch i Grzegorz Święch. W pierwszy weekend wakacji wspominamy nasze spotkania z gośćmi.
2: Taka wakacyjna nostalgia.
1: Wakacyjna,
2: jak na wakacje
1: nostalgia
2: trochę przystało.
1: I przyszedł mi teraz, jakbym miał narysować wzór kreatywności, to bym narysował tego człowieka, jak on mówił o przebierankach, o rysunkach i takich tam digitalowych tworach.
2: Eksperymentach.
1: No to po prostu w głowie uruchamiały się zupełnie nowe połączenia neuronalne. Tym gościem był oczywiście Włody 4444.
2: To posłuchajmy jego wypowiedzi, jak to na czwórki przystało w czwórce.
3: Zawsze byłem bardzo kreatywny. W sensie to jest taka zajawka, która objawiała się u mnie już od samego początku. W sensie gdzieś tam próbowałem, nie była to grafika komputerowa jeszcze na początku, ani social media wiadomo, ale zawsze gdzieś tam szukałem różnych form ekspresji. W sensie jeszcze przed latami nastoletnimi to były jakieś przebrania. Ja lubiłem bardzo kolorowe przebrać za papugi, za kaczory i tak dalej. Potem, gdy już byłem doroślejszy, czyli te czasy nastoletnie, gimnazjum, liceum, to były jakieś takie pierwsze właśnie grafiki, przeróbki, w sensie to było próbowanie po prostu. To nie były raczej rysunki, w sensie nigdy nie byłem malarzem, ani jakieś takie analogowe formy, ale bardzo dużo eksperymentowałem w digitalu, w sensie właśnie z takimi formami. Natomiast gdybym miał powiedzieć, jakim byłem nastolatkiem, to mocno zagubionym, w sensie ta kreatywność była dla mnie gdzieś tam jakimś takim bezpieczną przestrzenią, gdzie mogłem robić fajne rzeczy, ja lubiłem je bardzo robić, ale ja sam jako taki dorastający młody człowiek byłem bardzo... Było we mnie dużo złości, dużo niepewności, dużo rzeczy po prostu wtedy związanych jeszcze może nie rozumiałem z moją orientacją, bo to nastąpiło dopiero później, czyli ten moment coming outu i tak dalej, ale jako taki właśnie licealny, czy jeszcze w gimnazjum, było we mnie dużo bardzo niepokoju.
2: To był Włody Włodarczyk, znany szerzej w mediach społecznościowych pod pseudonimem, pod nikiem Włody 4444, czyli cztery czwórki w czwórce. Włody był naprawdę barwnym gościem, bo opowiadał o tych eksperymentach digitalowych, o kreatywności, ale z drugiej strony to było trochę ujściem dla jego złości, której było w życiu, szczególnie w tym okresie nastoletnim Włodiego, bardzo dużo i ta złość łączyła się również z poczuciem niepewności, z poczuciem niepokoju, który Włody silnie odczuwał w sobie wtedy.
1: To też myślę, że w tym spotkaniu z Włodym jest pewien paradoks, a w zasadzie w tym, o czym on opowiada, bo on opowiada o kreatywności jako pewnej przestrzeni bezpieczeństwa, którą sobie stworzył, a kreatywność sama w sobie jest nieułożoną przestrzenią.
2: Tak.
1: Ona jest przestrzenią chaotyczną, która z bezpieczeństwem ma, myślę, najmniej wspólnego. Porządek, przewidywalność, to są elementy, które budują bezpieczeństwo, a Włody w tym swoim zagubieniu, w tej złości, w tym lęku przed otaczającą go rzeczywistością, po prostu uciekł w kreatywność. Bardzo to jest takie, można powiedzieć, sprzeczne i nielogiczne, a jemu budowało to przestrzeń bezpieczeństwa, co też pokazuje, jak każdy człowiek tą przestrzeń bezpieczeństwa buduje według swojego schematu i nie da się go powtórzyć.

0: powiedzieć, mój schemat budowania przestrzeni bezpieczeństwa jest taki, więc tobie też on będzie odpowiadał.
1: Tak, ale dla mnie to nie jest sprzeczne. To trochę łączy się z taką podstawową, mam wrażenie, dziecinną lub nastoletnią potrzebą posiadania jakiejś takiej własnej, odrębnej trochę przestrzeni, trochę takiego własnego pokoju i notatnika, w którym wylewamy jednak nasze myśli, rysunki, obrazki. Ta potrzeba jednak ekspresji i autoekspresji, szczególnie w tym trudnym okresie nastoletnim, który wiąże się z wieloma wyzwaniami, jest naprawdę duża.
0: Tak, tak, masz rację. I też jak o tym teraz mówisz, to przychodzi mi natychmiast wspomnienie naszej zeszłotygodniowej audycji, czyli spotkania z Wojtkiem Urbańskim, który też chował się w twórczości. Najpierw w rysowaniu, potem tworzył muzykę i to były jakieś takie elementy, które wymagały od niego skupienia, zanurzenia i odcięcia w pewnym sensie od świata, który stwarzał mu jakieś doświadczenia, których nie chciał mieć po prostu w swoim życiu na ten moment.
1: Tak, myślę, że ta muzyka może być zarówno taką trochę ucieczką od trudnych myśli, od trudnych wydarzeń w życiu, ale z drugiej strony może służyć takiemu, nie wiem, integracji, tworzeniu wspomnień. Muzyka naprawdę spełnia takie funkcje, których się po niej nie spodziewamy, że ja często jak uczestniczę w festiwalu, nie wiem, teraz nie mogę się doczekać openera w Gdyni, to jednak odczuwam po prostu, no, euforię i ogromny wzrost dopaminy emocji, które wiążą się z tym, że uczestniczę z moimi bliskimi w jakimś wspólnym, kolektywnym doświadczeniu.
0: Wiem, o czym mówisz i myślę, że to jest też jakiś element takiego, no, mi bardzo bliskiego doświadczenia. Uwielbiam festiwale. Myślę, że w ogóle festiwale są formą dla mnie, najlepszą formą wspólnego przeżywania muzyki. Oczywiście uwielbiam słuchać muzyki w domu samotnie i tak dalej, ale festiwal jest tą formą, która jest dla mnie absolutnie preferowana, bo on łączy i doświadczenie muzyczne, i doświadczenie społeczne w kontekście relacji, poznawania innych osób. To jest też to doświadczenie, które w zasadzie starałem ci się fundować od najmłodszych lat, odkąd mogłaś jeździć ze mną na festiwal.
1: To prawda, razem chodziliśmy
0: na koncerty i to ta przygoda trwa już kilkanaście lat i cieszę się, że ona nie słabnie, a wręcz przeciwnie, uwielbiamy i często też spotykamy się na tych festiwalach i przeżywamy je jako doświadczenie międzypokoleniowe. Zresztą też jak obserwuję festiwale, Open Air moim zdaniem jest chyba tym festiwalem, na którym najbardziej to widać, to połączenie rodziców i dzieci, którzy przychodzą, żeby wspólnie przeżywać to doświadczenie, jest wspaniałe i nie wnikając w powody, bo czasem po prostu ci rodzice przychodzą, bo dzieci są niepełnoletnie, a presja ze strony dzieci na uczestniczenie w tym festiwalu jest tak duża, że dają się rodzice namówić, to jest to wspólny czas z dzieckiem i dla samego tego faktu myślę, że Openerowi też należy się order, że wyciąga po prostu rodziców z dzieciakami do wspólnego spędzania
1: czasu. To skoro
0: czasu.
1: Już jesteśmy przy tym Openerze, to posłuchajmy irlandzkiego trio Kneecap i ich piosenki Smugglers and Scholars, bo to jest zespół, który w tym roku zadebiutuje na Openerze, bo jeszcze go wcześniej na tym festiwalu nie było, a mają za sobą kilka naprawdę fenomenalnych koncertów w Polsce i myślę, że ta energia, która jest na ich koncertach, jest naprawdę niepowtarzalna.
0: Ja z dużą przyjemnością oddam się też przyjemności słuchania tej muzyki, tym bardziej, że jeden z koncertów Kneecap, na którym byłem, był prezentem urodzinowym od ciebie dla mnie, który wspominam niezwykle dobrze, także posłuchajmy Kneecap.

0: Ja w Twoim wieku.
1: Ja w Twoim wieku.
0: Zapraszamy.
2: Dziś w czwórce robimy podsumowanie razem z moim tatą, takie wielkie podsumowanie audycji Ja w Twoim wieku. Wracamy do różnych wspomnień, które faktycznie zapadły nam szczególnie w pamięć, do różnych wypowiedzi.
3: Ale ja muszę ci na moment przerwać, bo jak patrzę na zegar, to w zasadzie myślę, że wracamy do wspomnień jest już czasem przeszłym, bo nieubłaganie nasz czas dobiega końca i faktycznie już trudno nam będzie przytoczyć kolejną osobę, ale...
2: Nie, ale ja muszę poruszyć jeden wątek,
3: bo... Muszę, bo się uduszę.
2: No przestań, tato. Jest jedna rzecz, która od początku naszej audycji trochę została ze mną, bo to jest rzecz, o której wspomniał nasz gość Jan Klata, czyli dyrektor Teatru Narodowego. I ona jest ze mną od prawie 2 godzin, odkąd rozmawiamy o tych wspomnieniach, o tych przeżyciach, które często pochodzą z bardzo wczesnego etapu życia naszych gości albo z ich czasów nastoletnich. I ja ciągle się zastanawiam, na ile te wszystkie wspomnienia, okej, nie mówię o wszystkich, ale ta część wspomnień, część nawet wyobrażenia nas jako osoby i nie wiem, cech charakteru, które mieliśmy w dzieciństwie, cech osobowości, na ile te rzeczy nie są jednak projekcją naszych bliskich, a nie naszym obrazem samych siebie.
3: Znaczy, rozumiem, Julia, że zaczynasz podejrzewać swoje wspomnienia, że to jest iluzja jakaś, że żyłaś całe życie w kłamstwie.
2: Nie, tylko też patrzę na historie, które opowiadali w naszym studiu przez ostatnie miesiące nasi goście, przez pryzmat tego, że nie wiem, na ile Rafał Mor, który mówił, że w tym okresie dziecięcym, w okresie nastoletnim nie dało się go okiełznać, to na ile to nie jest historia, którą opowiadano mu przez lata, bo rodzice nie mogli go okiełznać, bo nie wiem, nauczyciele w szkole.
3: Ale oczywiście, że to są pewne etykiety, które, no ja na przykład dużo wspomnień ze swojego dzieciństwa mam takich, które wiążą się z różnego rodzaju psotami, że ja byłem tym dzieckiem, które cały czas coś gdzieś psociło i no przecież ja na pewno nie miałbym takiego wyobrażenia o sobie, bo to były rzeczy, które sprawiały mi ogromną przyjemność. Ja w ogóle nie postrzegałem ich w kategoriach psot, ale poprzez to, że rodzice i otoczenie, które to tak postrzegało i dostawałem taki komunikat, budowali mi jakieś wyobrażenie, więc myślę, że dużo bazuje na tym, co słyszeliśmy i co ktoś z przekazów nam wnosił, ale myślę, że to jest w ogóle miks różnych naszych doświadczeń, przekazów i nie wiem, czy jest sens to rozstrzygać, co jest moje, a co jest wspomnieniem przekazu. Myślę, że ważniejsze jest, myślę, że to jest bardziej potrzebne do pewnego rodzaju filozoficznej dyskusji. Na ile pewne wspomnienia są naszymi wspomnieniami i na ile pewne doświadczenia są czymś, co płyną z naszego osobistego przeżycia, a nie tylko z czyjegoś przekazu. Choć ten przekaz też stanowi jakieś nasze osobiste przeżycie i doświadczenie, które pozostaje.
2: Dobrze, ale
3: w nas.
2: Dwie krótkie lekcje, które wyciągam z tych wypowiedzi, do których dzisiaj wieczorem wracaliśmy, to po pierwsze, nie branie życia aż tak na poważnie i pamiętanie, żeby nie wszystkie rzeczy brać tak na serio i faktycznie gdzieś tam w plecaku nosić ze sobą ten cudzysłów, żeby czasem go założyć na niektóre rzeczy, a z drugiej strony, że naprawdę ważne na różnych etapach życia w naszych bliskich relacjach jest to wsparcie.
3: To ja absolutnie podpisuję się też pod tymi rzeczami. Ten cudzysłów to jest coś, co towarzyszy mi całe życie i tego nie biorę jako lekcję, bo to jest moje doświadczenie, więc mogę się też tym podzielić i zdecydowanie rekomendować. Natomiast to, jak ważne są relacje, szczególnie na tym etapie dorastania, wchodzenia w dorosłość młodego człowieka, jak ważne jest wsparcie i rola rodziców, to jest to jeden z najważniejszych etapów w życiu człowieka, bo kształtuje go w dużej mierze na całe późniejsze życie. I to jest

0: Ogromna odpowiedzialność i ogromna troska, żeby to zrobić najlepiej jak się potrafi i z zaangażowaniem i z sercem. Ale ponieważ faktycznie nasz czas się kończy, więc ja też będę powoli pakował się już na festiwal, który rozpoczyna się niebawem. Mówię tutaj o Openerze. No i chyba podzielę się jeszcze jedną piosenką, której będę na pewno namiętnie słuchał podczas festiwalu, podczas koncertu Florence and the Machine i będzie to utwór Dog Days Are Over.
1: A my dziękujemy razem z moim tatą za dzisiaj i mówimy do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Będzie głośno. Zaczynasz swoją przygodę z muzyką? Chcesz dowiedzieć się, jak rozwijać swoją karierę? Poznawać nowe brzmienia? Historie artystów, którzy zapracowali na swój sukces? Audycja Będzie głośno jest właśnie dla Ciebie.

0: debiutanci, mnóstwo energii, wyjątkowi goście, występy na żywo, specjaliści z branży muzycznej oraz znani artyści. Słuchaj nas w poniedziałki, będzie głośno od 18. Zapraszam, Damian Sikorski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
3: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Long i Polskie Radio.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.

0: musieli poczekać jeszcze kilka dni, zanim odczujemy ulgę od wysokich temperatur. Nocą mogą one spadać do około 25 stopni w centrum, 23 na południu kraju i około 20 na północnym zachodzie. Tam też mogą wystąpić burze. Jutro intensywne ciepło w Polsce centralnej i wschodniej, a na zachodzie i północy znów zagrzmi. Tymczasem pijmy dużo wody i chrońmy się przed słońcem, nie tylko tej mijającej niedzieli, ale i w najbliższych dniach.
1: Autopromocja.
2: Strzała, z tej strony Kosma Król. W poniedziałki o 20.00 prowadzę audycję pod tytułem Truskuloza. I w tej audycji gadam o rapie, hip-hopie, wersach, rymowaniu, wszystkich jakichś technikaliach, które są związane z rapem. Jaram się techniką, jaram się flow, jaram się bitami, jaram się trapem, jaram się boom-bapem. Generalnie gadam o rzeczach, o których nie każdy myśli, kiedy słucha tych utworów. Zapraszam do odsłuchu w poniedziałki o 20.00. Elo.
1: Autopromocja. Tu czwórka Polskie Radio.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: Olga, tu jest jakby luksusowo. Nie mogłem sobie odmówić tego w wstępie do naszej dzisiejszej audycji. Jest to oczywiście cytat z kultowej komedii Romana Załuskiego z 1989 roku, czyli Kogla Mogla 2, inaczej Galimatiasu, bądź też nawiązanie do tytułu książki Aleksandry Stępień-Dąbrowskiej Jakby luksusowo, która opowiada o warszawskiej architekturze lat 90. Nie o niej dzisiaj porozmawiamy, a właśnie o tym, co kryło się i kryje w Polsce pod słowem luksus.
2: No właśnie, bo myślę, że w

W zależności od dekady, i tutaj pewnie nasze doświadczenia też będą się różnić co do tego, jak ten luksus się przejawiał i co

0: w których to ja dorastałem, czy byłem dzieckiem, o Polsce lat zerowych, to ten luksus jest zupełnie inny od tego z początku lat 90., o którym wspomniałaś. Mnie do głowy w pierwszej kolejności przychodzą skojarzenia z taką erą MacBling, czyli wszystkim, co się świeci, co prezentowano chociażby w takich programach jak MTV Cribs w latach zerowych i co było jednocześnie niezwykle dalekie wciąż od tego, co mieliśmy na co dzień w Polsce. Ale w ogóle wydaje mi się, że zjawisko luksusu w Polsce i to, jak jest on, czy był na przestrzeni poszczególnych dekad postrzegany, jest no właśnie troszeczkę inne od tego globalnego wyobrażenia o luksusie i różnie to z tym luksusem na przestrzeni lat w Polsce bywało. I tutaj jakieś spostrzeżenia z PRL-u, na które natknąłem się myśląc o luksusie, przyszły do mnie w pierwszej kolejności. No one są często bardzo egzotyczne. Nie wiem, czy wiesz, ale jak w książce Księżyc z Peweksu wspomina Aleksandra Boćkowska, gwoździe ze Szwecji podobno były w Polsce oznaką luksusu. Między innymi.
1: To ja za chwilę opowiem ci też o innym luksusie lat 80., o którym ostatnio się dowiedziałam przy okazji pracy. Także już za chwilę o tym porozmawiam.
0: Luksusował nas dzisiaj.
1: Zostańcie z nami.

0: Olga Drenda, Jacek Paśnik w czwórce.
1: I nasza dzisiejsza luksusowa audycja.
2: Tak, dzisiaj na bogato i rozmawiamy właśnie o tym, co było, bywało, a co może dzisiaj też jest luksusem, co jest oznaką prestiżu i takim marzeniem troszeczkę, albo ewentualnie takim luksusem, który można sobie sprawić na miarę naszych możliwości. Mnie się słowo luksus, luksusowy w ogóle kojarzy z PRL-em. Myślę, że na ten temat opracowań mamy już dość dużo, dlatego że akurat tam ta kwestia różnicy między marzeniami czy takim wyobrażeniem o godnym życiu, a tym, co było realnie dostępne, to jest dość łatwe do skatalogowania, bo po prostu nazywano te rzeczy po imieniu, prawda? W kulturze popularnej, w prasie, w mowie potocznej, dużo takich sformułowań się pojawiało i tak naprawdę ten katalog marzeń jest dość znany, że właściwie cokolwiek z zagranicy. Powiedziałeś, że gwoździe ze Szwecji, prawda? To w książce Aleksandry Boćkowskiej Księżyc z Peweksu, luksus w PRL się pojawia. A ja ostatnio przy okazji pracy nad pewnym obszerniejszym tekstem dotyczącym lat 80. natknęłam się też na to, jak ogromnym luksusem była w latach 80. farba w sprayu, bo oczywiście do historii polskiej sztuki ulicznej, żeby ją właściwie zmapować, musimy się dowiedzieć, jaką techniką nanoszono napisy czy szablony na mur. No i na początku była to oczywiście zwykła farba i pędzel, robota mało efektywna niestety, w dodatku też milicja dość szybko robiła z tego jakieś hieroglify, ale w drugiej połowie lat 80. pojawiają się szablony. I te szablony charakterystyczne nie tylko krasnale pomarańczowej alternatywy, ale też coraz więcej takich różnych ruchów alternatywnych, niektóre o treści politycznej, inne na przykład wegetariańskie albo nawet skejtowe, zaczynają się pojawiać pod koniec lat 80. I okazuje się, że tak, można było nanosić farbę gąbką, można było też nanosić ją sprayem, który był bardzo trudny do kupienia w kilku sklepach w Warszawie, dlatego taki spray, który dało się sprowadzić z zagranicy, głównie z Czechosłowacji, gdzie były lakiery samochodowe Skody do dostania, to było bardzo pożądane dobro, ewentualnie z Berlina Zachodniego. To właśnie pierwsi rajterzy polscy mówili, że czasami pierwsza puszka, którą w życiu zakupili, ona nigdy nie została wykończona, dlatego że była dla nich taką ważną relikwią i po prostu dopóki na przełomie dekad spraye nie zostały powszechnie wprowadzone do sprzedaży komercyjnej, to na przykład pomarańczowa alternatywa radziła sobie sposobem chałupniczym, czyli po prostu robiąc farby w sprayu z opakowań po popularnym płynie do naczyń i nabojów do syfonu albo wentyla rowerowego. Więc Polak potrafi, ale tak, kto by pomyślał, farba w sprayu była na przykład takim nieosiągalnym luksusem.
1: Tradycyjne polskie kombinowanie. Farba w sprayu nie kojarzy mi się w pierwszej chwili ze słowem luksus, ale jednocześnie słowo luksus mieści się w słowie coś ekskluzywnego, prawda? I teraz, kiedy myślimy o czymś ekskluzywnym, czyli węziej luksusowym z perspektywy PRL-u, warto mieć na uwadze problem z zaopatrzeniem różnych rzeczy i w tamtym czasie luksusowe bądź ekskluzywne stawały się często najzwyklejsze, może nie tak podstawowe, ale dość codzienne przedmioty dla osób ze świata zachodniego. Czytając książkę Tomasza Lady na temat wczesnej sceny alternatywnej w Polsce lat 80. i 90. warto zwrócić uwagę na to, że ówcześni członkowie tych zespołów punkowych, na przykład w Polsce lat 80., bardzo często mieli w rodzinie kogoś pracującego albo w różnego rodzaju eksporcie, imporcie, albo gdzieś na statkach. I często oni w ten sposób pozyskiwali zachodnie płyty zagranicznych zespołów inspirujące

0: polską kulturę w tamtym czasie, więc myślę, że warto zwrócić uwagę, że w tamtym czasie, w latach właściwie od 45 do 89 roku, wszystko, co było w jakiś sposób bardziej wartościowe od tego, co było w Polsce codzienne, przybywało z nadmorza. I tutaj ta historia tego morskiego czy przymorskiego luksusu bądź czegoś ekskluzywnego jest bardzo oczywista i zdaje się, że jak na dłoni podana chociażby w serialu Heweliusz Jana Cholubka, który co prawda opowiada już o Polsce początku lat 90., ale oglądając wnętrza, które stworzono na potrzeby tego serialu, tych kapitańskich czy marynarskich rodzin, widać w nich elementy wyposażenia, jak na przykład jakieś skórzane fotele albo jakieś takie eleganckie, tłoczone sofy, meble, które po prostu w tym takim swoim kapitańskim stylu są luksusowe i wydaje mi się, że było to dość typowe dla osób, które pracowały na morzu w Polsce lat 70., 80., czy nawet 50. i 60., bo w drugiej połowie lat 50. chociażby w Gdyni powstała dzielnica, o której mówiono zegarkowo, czyli miejsce wybudowane dla osób pracujących właśnie na morzu. To były takie domy jednorodzinne, no ale troszkę inne od tych, do których przyzwyczajono Polaków później, w kolejnych dekadach, o ile w ogóle miano do czynienia z takimi domami jednorodzinnymi, więc no, to zegarkowo dla gdynian pewnie było jakimś takim miejscem, w którym można było szukać tego PRL-owskiego czy kapitańskiego luksusu.
1: O tej dzielnicy, zdaje się, jest cały rozdział w książce Aleksandry Boćkowskiej, która tutaj powraca raz po raz, bo ma pod tytuł wiele mówiący luksus w PRL.
0: Tak, jeśli znajdziecie się w przeszłości jakimś cudem, to zgłoście się w Polsce gdzieś do pracy na morzu, to chyba całkiem nieźle na tym wyjdziecie.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: Pewne rzeczy u nas się nie zmieniają. Lubimy wam pograć Manam i lubimy też porozmawiać o lubianym przez nas oboje filmie Wielka Majówka. A dzisiaj, ponieważ rozmawiamy o luksusie, no to myślę, że to jest taki film bardzo, bardzo łotrzykowski o spełnieniu pewnego marzenia o luksusie, po prostu z perspektywy chłopaka, który na ten luksus nigdy by sobie nie mógł pozwolić, gdyby nie pewna torba gotówki.
2: Wielkie, wielkie kino. Wystarczy przeczytać pierwsze zdanie opisu Wielkiej Majówki Krzysztofa Rogulskiego, żeby wiedzieć, o co chodzi i wyobrazić sobie, jak to wszystko może cudownie wyglądać. Nastoletni i niedojrzały Rysiek kradnie z domu bogacza ponad 1 000 000 złotych. Ja tutaj dodam od siebie, że scena wygląda tak, że on wchodzi do tego domu, zakrada się do, myślę, że całkiem nieźle wyglądającą na końcówkę lat 70., kiedy to ten film powstawał, kuchnię. Otwiera lodówkę i najpierw wyciąga z niej kawałek kiełbasy, tak. Bo zdaje się, że po prostu chce sobie tam coś z tej lodówki zjeść, a tu w lodówce w foliówce leży mnóstwo pieniędzy i właśnie młody Zbigniew Zamachowski w roli Ryśka kradnie te pieniądze. Jeszcze po drodze spotyka dezertera, można by powiedzieć, z lokalnej straży pożarnej. To brzmi tak śmiesznie, jak zabawne jest właśnie w tym filmie i pełne różnych absurdów. W każdym razie obaj panowie nastoletni i dwudziestokilkuletni tam korzystają sobie z życia właśnie w taki bardzo łotrzykowski, chłopacki sposób i w pewnym momencie lądują w hotelu Victoria. Wspominałem przed chwilą, że jeśli chcielibyście być bogatymi w PRL-u, no to właśnie moglibyście zatrudnić się do pracy na statku albo ewentualnie właśnie znaleźć u bogatego człowieka gdzieś w swojej miejscowości mnóstwo pieniędzy w foliówce i właśnie ci panowie w Wielkiej Majówce realizują to marzenie.
1: Ten bogacz, on w ogóle nie wygląda na bogacza, ale on realizuje pewien standard luksusu w realiach jakiejś małej wioski. Po prostu jest bogatym rolnikiem, który no, nachomikował się tej gotówki i ma solidny murowany dom i właśnie w nim chowa. No i ma też kiełbasy, prawda? Czyli też inny PRL-owski luksus. Także w różne obrazy luksusu tam się pojawiają. No i nasi bohaterowie na rowerach, które też są ich luksusowym marzeniem, dojeżdżają aż do hotelu Victoria.
2: Tak, mkną tą trasą, która jest równolegle do wieżowców centrum LIM, wtedy w budowie znanego też często jako warszawskie World Trade Center. To są te dwa takie strzeliste wieżowce, więc Warszawa w Wielkiej Majówce jest, przynajmniej ma aspiracje bycia takim trochę ala zachodnim krajem. To jest jeszcze jakiś taki ostatni moment dekady Gierka, o której skądinąd opowiadaliśmy w naszej poprzedniej audycji. Przypomnę, że wszystkich audycji z cyklu Drenda i Paśnik w czwórce posłuchacie na stronie

0: Polskiego Radia Czwórka i ten luksus z lat 70. tam się jeszcze przebija. Jest ta Polska aspirująca do świata tego wielkiego zachodu i jedną z emanacji tego, tej wizji, tego sukcesu jest właśnie Hotel Victoria, który to, uwaga, w tym roku będzie obchodził 50-lecie od otwarcia. No i w roku 76, kiedy ten hotel otwarto, no niewątpliwie był to chyba najbardziej prestiżowy adres w całym kraju. Miejsce nafaszerowane technologią, z restauracją, między innymi domem gry, basenem, w którym to zresztą panowie w filmie Wielka Majówka się pluskają. To jest świetne wnętrze, takie bardzo z lat 70., bardzo jaskrawe kolory. Zdaje się, że jeszcze w serialu 07 zgłoś się porucznik Borewicz też bywa właśnie w hotelu Victoria i tam te wnętrza można oglądać. No niesamowite miejsce i takie, myślę, że w tamtym czasie, nawet i dziś z perspektywy tak wielu lat, no budzi wyobraźnię.
1: Tak, w ogóle hotele te dewizowe tak zwane z czasów Gierka to jest, myślę, taki synonim luksusu, który bardzo mocno wpłynął na wyobraźnię tamtych czasów, że po prostu piosenka zespołu Kombi jeszcze przez jedno i Hotel Twoich Snów przecież opowiada o tym wszystkim.
0: Tak, to jest, to jest utwór, który zainspirował tytuł książki Artura Tańkowskiego Hotel Twoich Snów, wydanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Przeglądając tę książkę można patrzeć na to, jak w tamtym czasie te hotele musiały robić wrażenie. Znajduje się tam między innymi właśnie Hotel Victoria, czy chociażby gdański Hotel Hevelius. Do dziś zresztą istniejący pod inną nazwą, ale w tamtym czasie znów ten wątek morski, czy nadmorski, będący takim polskim oknem na świat zachodni właściwie.
1: Tak, tak. To były hotele często budowane przez ekipy zachodnie i przy użyciu zachodnich materiałów. To sprawiło, że kiedy wymagały remontu, wymiany poszczególne części, no to na przykład tak proste elementy jak żarówka okazały się nieosiągalnym luksusem, no bo żarówka na przykład pochodziła właśnie ze Szwecji. I
0: tak,
1: co tu
0: albo
1: zrobić?
0: Z Francji.
1: Tak,
0: przykład.
1: No i co tu zrobić? Więc myślę, że właśnie te hotele, ich bywalcy, ich restauracje i bary, które też bardzo pobudzały wyobraźnię w taki filmowy sposób. Przypomniało mi się, że takie miejsca, nie tylko hotelowe restauracje, ale też jakieś modne kawiarnie, one bywały bardzo wziętym tematem reportaży w latach 70. i jeszcze potem na początku 80. Kiedyś udało mi się zakupić taki zbiorek właśnie reportaży Grzegorza Nawrockiego pod tytułem Szpan. To jest słowo z lat 70., które właśnie opisuje luksus w rozumieniu młodzieży ówczesnej, czyli przede wszystkim zagraniczne ciuchy.
0: W książce Tanikowskiego, jeżeli chodzi jeszcze o ten wątek gastronomiczny, można sobie zerknąć na menu hotelu Hevelius i przyznam szczerze, że nawet z dzisiejszej perspektywy ono wygląda dość egzotycznie i trochę pewnie w tamtym czasie futurystycznie. Znaczy można zjeść tam taką najprawdziwszą kuchnię śródziemnomorską, a to przypominam, dzieje się nad Bałtykiem i w końcówce lat 70. albo na początku dekady niedoboru, czyli lat 80. Przyznam szczerze, że czytając te pozycje z tego menu, trudno było mi sobie to wyobrazić. Przychodzi mi do głowy jeszcze, myśląc o luksusie, jakimś odrealnieniu tych hoteli w tamtym czasie, no jeden dość specyficzny, który niestety nie przetrwał, jeżeli chodzi o dalsze funkcjonowanie do współczesności, czyli Hotel Forum w Krakowie, który z kolei można oglądać w archiwalnym odcinku programu Sonda. On jest tam najeżony technologią. Nawet jest, to jest materiał z końcówki lat 80., a Hotel Forum jest tam zaopatrzony w coś w rodzaju proto-internetu, czy takiego intranetu, który to pozwala na bezpośrednią komunikację z konkretnymi pokojami, rezerwacje miejsc do spania w tymże miejscu. no niesamowity. Musiał być to element technologiczny jak na tamte czasy z perspektywy tego, co było dookoła.
1: Tak, ja akurat dzisiaj, przygotowując się do naszej audycji, przeglądałam archiwa.

0: numer czasopisma Sukces, bardzo znaczącego w latach 90., jeżeli chodziło o śledzenie tego, co jest luksusowe i co jest prestiżowe. O czym nawet jeżeli się czegoś nie ma, to przynajmniej warto wiedzieć, że coś takiego jest. No i był tam artykuł poświęcony właśnie prestiżowym gościom prestiżowych hoteli i na przykład okazało się, że kiedy Michał Gorbaczow odwiedzał Hotel Forum, no to faktycznie wyjechał z jakimś konwojem po prostu ciężarówek, że dla Helmuta Kohla specjalnie powiększono łóżko, bo był to duży człowiek. No i opublikowano tam także fotografię z apartamentu królewskiego właśnie w hotelu Forum, który no jakby wygląda porządnie, ale nie jest to pokój typu złoty, a skromny, prawda? Jest to po prostu taki solidny pokój, który być może w tej chwili dla wielu ludzi by wyglądał nawet całkiem domowo.
1: Tak czy inaczej, dla ówczesnych komunistycznych dygnitarzy musiało być, no i powiem to znowu, jakby luksusowo, bo dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce opowiadamy o różnych odsłonach luksusu w Polsce na przestrzeni lat. Przed chwilą zatrzymaliśmy się w Krakowie i wspominaliśmy o hotelu Forum. No to kontynuując wątek krakowski, zagramy artystę z Krakowa.

0: Dręda i Paśnik w czwórce.
1: No, to był Krakus Andrzej Zaucha. Dzisiaj śpiewał nam przy okazji naszej audycji o luksusie, wokół luksusu przed laty i też na pewno dotrzemy do współczesności. Tymczasem jesteśmy jeszcze w PRL-u. Wspominaliśmy przed chwilą o luksusie w różnych hotelach w całej Polsce. Wspominałem o menu hotelu Hevelius w Gdańsku. To teraz jeszcze natknąłem się na menu hotelu Poseidon z kolei z wieczora sylwestrowego 79. Między innymi wylądowało tam na stole koktajl UFO, czymkolwiek to było. Łosoś wędzony to jeden z tych elementów właśnie takiego PRL-owskiego luksusu, o którym za chwilę. Była też szynka konserwowa, to też wydaje mi się, że w tamtym czasie był jeden z dość luksusowych elementów.
2: Tak, polski
1: na
2: produkt eksportowy, ale w Polsce rzadko widywany.
1: Polish ham tak zwany.
2: Tak.
1: Indyk pieczony, żurawina, szparagi, frytki, no to takie w sumie jak na dziś dość w porządku danie. W tamtym czasie na pewno musiało robić niezwykłe wrażenie. Oraz między innymi deser Rococo czy Pepsi Cola. Takie rzeczy można było dostać w hotelu Poseidon w Sylwestra w Gdańsku w roku 79. W ogóle myślę, że jeżeli chodzi o te produkty, konkretne rzeczy, które można było zjeść w PRL-u, to też podobnie jak ten indyk, którego wymieniłem przed chwilą, rzeczy, które znajdują się na naszych stołach dzisiaj i wydają się no, codzienne i oczywiste, w tamtym czasie wcale takie oczywiste nie były.
2: Tak, oczywiście. Wydaje mi się, że akurat dziedzina spożywcza to jest obszar wyobrażeń o luksusie bardzo duży, czy jeśli chodzi na przykład o zagraniczne słodycze, czy o takie produkty polskie, które były na eksport, tak jak wspomniana szynka konserwowa, czy na przykład asortyment deserowy. Jak sobie przypomnę taki bardzo kultowy do dzisiaj film Dziewczyny do wzięcia, to tam pojawia się motyw kremu sułtańskiego. Znowu jest luksus jakby z perspektywy właśnie tych, no przypomnijmy, że główne bohaterki wybierają się z podwarszawskiej miejscowości pociągiem do Warszawy, żeby tego luksusu i życia towarzyskiego zaznać. No i właśnie tam motyw kremu sułtańskiego jako takiego deseru, który właśnie je się w prestiżowej kawiarni.
1: No właśnie, a propos deserów, to mam do ciebie pytanie, na pewno jesteś ekspertką tutaj w tej dziedzinie, czy te przywoływane owoce, cytrusy, banany, to rzeczywiście był taki luksus w Polsce lat 70. czy 80.?
2: Tak, tak, one pojawiały się bardzo rzadko. Cytrusy czasami, na pewno w latach 80. pojawiały się tylko na Boże Narodzenie, ponieważ przypływały wtedy specjalnym transportem z Kuby. Ja tego już nie pamiętam. Dla mnie nowością na przykład, taką, która pojawiła się na początku lat 90., było kiwi. To był owoc, którego wcześniej w Polsce nie widywano, nieszczególnie luksusowy, bo on był jednak w przystępnej cenie, ale pamiętam ze wspomnień starszych pokoleń, na przykład różne starsze osoby opowiadały, że kiedy pierwszy raz zetknęły się z bananem, to próbowały zjeść go w skórce, bo nie wiedziały po prostu, jak to się spożywa, więc faktycznie no, było to, zresztą pamiętam, że chyba takie dość wstrząsające wspomnienie o luksusie owocowym się pojawia przede wszystkim w Bukareszcie Małgorzaty Reimer, gdzie są wspomnienia z Rumunii, dużo uboższej od Polski w latach 80. i że tam ten banan jest czymś wręcz niewyobrażalnym. No a w Polsce czasami się pojawiał na określenie bananowa młodzież, przecież wywodzi się z lat 60.
1: No tak, PRL był też dekadą, czy epoką erzacu i wszystkiego, co miało zastępować coś, więc tak jak wspomniałem, rzeczy, które dziś można na spokojnie dostać w sklepach, wydawały się bardzo nieoczywiste w tamtym czasie i tak na przykład było też z czekoladą. Te wszelkiego rodzaju bombonierki wedla, których czasem takie puszki metalowe można spotkać gdzieś w mieszkaniu u babci, no służyły zapewne

0: pewnego rodzaju suweniry z takiego luksusowego doświadczenia, prawda?
1: Tak, i myślę, że sposoby spożywania czekolady i w ogóle czekoladowych słodyczy prawdopodobnie też mają jakiś podział pokoleniowy, to znaczy jak często można sobie na to pozwolić, no dlatego, że dla wielu ludzi były to rzeczy, które faktycznie trafiały do nich tylko na specjalną okazję, na przykład w prezencie, w związku z czym na przykład jedną bombonierkę czy jedną czekoladę jedzono bardzo długo i oszczędnie.
0: Super, że zwróciłaś uwagę na ten wątek międzypokoleniowy, bo ja z kolei miałem w głowie taką myśl, że pewnym międzypokoleniowym pomostem, jeżeli chodzi o doświadczenie luksusu, były bary Hortex. To znaczy przynajmniej z mojej perspektywy, kiedy jeszcze w latach zerowych w Łodzi wybierałem się chociażby do Hortexu przy ulicy Piotrkowskiej, to było trochę takie doświadczenie, które już w tamtym czasie było, myślę, że bardziej takim doświadczeniem trochę na zasadzie grupy rekonstrukcyjnej, prawda, że przychodziłem tam i wyobrażałem sobie, jak to można było w latach 70., w końcówce, czy w latach 80. chodzić tam do tego miejsca na randki. I to jest też ciekawe, no bo Hortex sam w sobie powstał jako przedsiębiorstwo handlu zagranicznego, które też w dekadzie Gierka i tego takiego otwarcia się PRL-u na świat były jakimś takim elementem i dającym impuls gospodarce i jednocześnie dającym zwykłym ludziom taką namiastkę tego luksusu kojarzonego z Zachodem.
1: To ja muszę ci opowiedzieć o moim doświadczeniu retroluksusu, które jest doświadczeniem typu combo absolutnie, ponieważ no, Katowice to było miasto, które w latach 70. do tego luksusu miało dostęp nieco większy i tam wówczas powstał słynny dom handlowy Skarbek, który do dzisiaj zresztą stoi, ale ostatnie piętro w tej chwili jest wyłączone z użytku. A jeszcze w latach 90., wtedy kiedy ja byłam dzieckiem, zdarzało mi się tam pojechać z moją mamą na deser, ponieważ na ostatnim piętrze mieściła się kawiarenka, która wyglądała dokładnie zgodnie z prawidłami luksusu lat 70. i miała takiż asortyment. Ciekawe, czy tamten sprzęt jeszcze został, bo to są faktycznie takie po prostu długa lada barowa z siedzeniami przymocowanymi przy niej takimi ciężkimi. Oczywiście lada chłodnicza, w niej kolorowe galaretki, bita śmietana z rodzynkami i tym podobne przysmaki, ale najlepsze było to, że tam trzeba było wjechać schodami ruchomymi, które były takim przejawem luksusu, że nawet była turystyka zorientowana na schody ruchome. We wspomnianych dziewczynach do wzięcia są schody ruchome w Warszawie, które są taką atrakcją, no ale właśnie w katowickim Skarbku, czy potem w sklepie w domu handlowym w Bielsku Białej, na który następuje prawdziwy szturm w 1988 roku. Taką atrakcją były nie tylko kurtki jugosłowiańskie, ale także możliwość przejechania się po schodach ruchomych.
0: Tak, katowicki Skarbek, o którym wspominasz, to jest takie miejsce, które myślę, że w ostatnich latach PRL-u był miejscem, które dawało namiastkę tego takiego życia w centrach handlowych znanego z Zachodu. Obiekt projektu Juranda Jareckiego, no świetna architektura i do dzisiaj ważna z perspektywy centrum Katowic, ale można to zobaczyć na archiwalnych zdjęciach tego miejsca zaraz po oddaniu, jak to Skarbek wyglądał na samym początku i to są trochę kadry, które pokuszę się o to porównanie, równie dobrze mogłyby powstać w Japonii lat 70., która wtedy
1: coś
0: była potęgą gospodarczą.
1: Coś w tym jest. Wizyta w Skarbku polecam do dziś. Tam jest taka sekretna klatka schodowa, którą można, jak się nie chce zjeżdżać windą, można sobie zejść i zobaczyć po prostu ten nieco zmurszały luksus lat 70. Nadal piękne okładziny i poręcze. No, natomiast sam dom handlowy jest po prostu domem handlowym i można tam kupić sobie na przykład czajnik.
0: Każdy luksus to luksus, nawet ten zmurszały.

0: To jest audycja Olgi Drędy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: O luksusie w PRL-u rozmawialiśmy przed chwilą, bo dziś w naszej audycji o luksusie w Polsce na przestrzeni dekad. I skoro przy PRL-u jeszcze przez chwilę jesteśmy, po 21 będziemy rozmawiać o tym, jak to było luksusowo w Polsce lat 90. i zerowych aż do współczesności, to jeszcze pozostając przy tym PRL-u spytałbym cię, czy myślisz, że jest taka dekada z tamtej epoki, którą można by określić najbardziej luksusową z całej perspektywy PRL-u?
2: Myślę, że tak na pewno kojarzą się lata 70. i to też przede wszystkim dlatego, że wtedy pojawił się PEWEX, prawda? Czyli przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego. I brzmi to oczywiście bardzo dziwnie, eksport wewnętrzny, ale no chodzi o to, że były to po prostu sklepy, w których były teoretycznie dostępne dobra importowane, takie bardzo pożądane, takie jak na przykład jeansy, kosmetyki, czy też papierosy, bo wtedy przecież wszyscy palili papierosy. Tyle tylko, że żeby je nabyć, trzeba było dysponować dewizami, walutą wymienialną, bo cała gospodarka epoki gierkowskiej stała po prostu na dewizach, albo specjalnymi bonami, które respektowano właśnie tylko w PEWEX-ie, czyli taką jakby wewnętrzną walutą tych sklepów, co oznaczało, że oczywiście nie każdy zwykły klient z ulicy mógł po prostu tam sobie wejść i dokonać zakupów. Wtedy te waluty wymienialne w tak zwanym drugim obszarze płatniczym, czyli na zachodzie, były absolutnie niezbędne dla podtrzymywania funkcjonowania gospodarki, więc na wszelkie sposoby starano się je pozyskać, więc na przykład jeśli ktoś, powiedzmy, miał rodzinę za granicą i dostawał od niej dolary czy też marki, to po prostu zachęcano go wręcz, żeby w tymże PEWEX-ie dokonywał zakupów. No i to nie była jedyna droga, żeby dobra zagraniczne dostać, no bo cała gospodarka giełdowo-bazarowa to jest temat chyba na osobną audycję. Tam też można było tak zwane ciuchy na przykład dostać od już późnych lat 40. Myślę, że o tym jeszcze pogadamy, ale właśnie taki pakiet luksusowy, który kojarzy nam się z, powiedzmy, 07 z Głoście, no to właśnie są czasy PEWEX-u.
1: Tak, to jest z kolei temat na audycję nostalgiczno-zabawkarską, ale kiedy myślę o PEWEX-ie, to do głowy przychodzą mi pierwsze popularne serie klocków Lego z lat 80., głównie te z piratami albo rycerzami. One bardzo często pojawiają się w różnych nostalgicznych kompilacjach pośród osób urodzonych w latach 70. Właśnie często są te elementy wspominane, czy samochodziki Matchbox, chociażby.
2: O, tak.
1: To jest też jeden z tych elementów z PEWEX-u. Pojawiła się u nas w audycji też szynka Polish Ham Krakusa. Często można znaleźć takie fotografie różnych wąsatych panów z taką puszką tej szynki i warto zwrócić uwagę na to, że właśnie wiele z tych fotografii pochodzi nie z Polski, a gdzieś tam na przykład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie była w latach 80. chociażby dość spora polska diaspora, dlatego że tę szynkę produkowano właśnie głównie na eksport do Stanów Zjednoczonych, no można było ją również nabyć w PEWEX-ie w ramach tego wspomnianego przez ciebie eksportu wewnętrznego.
2: Tak, czyli czasem, żeby dostać wyrób krajowy, trzeba było zapłacić walutą zagraniczną.
1: Tak, tak. Tak samo jest na przykład też w przypadku rowerów Universal, produkowanych przez zakłady Romet, ale dzisiaj pośród kolekcjonerów, no to są takie artykuły, że Universal jest trochę lepszy niż te rometowskie rowery z PRL-u, tak więc to, co w PEWEX-ie było luksusowe, bywa i luksusowe do dzisiaj, a dziś właśnie w naszej audycji rozmawiamy o luksusie w Polsce sprzed lat, no i też dojdziemy do tego, jak to jest współcześnie. Zostańcie z nami.

0: minęła 21.
1: Pogoda.
2: Jutro upał w ciąg dalszy, powyżej 30 stopni na prawie całym obszarze kraju, jedynie na północy w Szczecinie, Koszalinie czy w Trójmieście poniżej 30 stopni. Na zachodzie, w Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w górach i w Małopolsce możliwe burze w drugiej połowie dnia. Także uważajcie nie tylko na słońce, ale także na deszcz.

0: Reklama. Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
1: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
2: Abemus Papa.
0: Plebiscyt polskieradio.pl.
3: There's the fire. One, zero.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: A przed chwilą zagraliśmy wam Problem, więc wypadałoby wspomnieć o furach, tych luksusowych szczególnie, dlatego że dzisiaj w naszej audycji opowiadamy o różnych odsłonach luksusu w Polsce na przestrzeni lat i na przestrzeni dekad. W pierwszej godzinie naszej audycji opowiadaliśmy trochę o dekadach PRL-u, więc od tego PRL-u zacznę. Lata 70. no to ewidentnie model Fiat 131 Mirafiori, który pojawia się również w różnych utworach muzycznych. W tamtym czasie wydaje się, że był to samochód zarezerwowany tylko dla przedstawicieli aparatu państwowego i właśnie przede wszystkim z tym właśnie kojarzy się ten samochód, albo z prywaciarzami, o których wspominaliśmy, pieczarkarzami, osobami, które w jakiś sposób w latach 70. w Polsce były bogate. Nie było ich za wiele. Lata 80. to Polonez Coupé. To jest taki samochód, który trochę przeprojektowano względem tych polonezów, które można było w tamtym czasie obserwować na polskich ulicach. I przyznam szczerze, że kiedy spojrzy się

na sylwetkę tego samochodu, ma on w sobie coś takiego drapieżnego i szybkiego. Tak bardzo jak drapieżny i szybki może być Polonez, czyli samochód powstający w Polsce między innymi lat 80. już w tej dekadzie niedoboru. No i lata 90. i lata zerowe to są już czasy, w których rzeczywiście ten

0: nie kojarzyły się najlepiej. Często te...
1: Na pewno nie z luksusem.
0: Samochody po prostu związane były, czy należały do osób ze środowiska przestępczego i zresztą oglądając fotografie w cudzysłowie luksusu z tamtych czasów, to właśnie najczęściej albo jest to fotografia pewnego Mercedesa na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem z 99 roku, związana właśnie ze śmiercią jednego z bossów gangsterskich, albo po prostu są to stare zdjęcia polskich gangsterów z tamtego czasu. No, oglądając Mercedesa w latach 90. na pewno bym się przeraził chyba w pierwszej
1: chwili. Tak, myślę, że to taki był luksus, ale skażony, że kojarzył się właśnie jako może jak Czarna Wołga wcześniej i w miejskich legendach. Ale tak, mnie przypominają się jeszcze na przykład taki, jak są zespoły popularne tylko w Polsce, jest taka cała osobna grupa, to jeszcze był samochód, który ponieważ był dostępny w katalogu Peweksu i Baltony, to w latach 80. chyba tylko u nas cieszył się jakąś większą masową popularnością i to był model Daihatsu Charade, który widywałam jeszcze w latach 90., może wczesnych 2000 na polskich parkingach. Był taki też przedziwny moment na samym początku lat 90., kiedy faktycznie rozpoczął się ten import samochodów zewsząd i pamiętam, że wtedy w tym otoczeniu szarych bloków nagle zaczynały pojawiać się absolutnie kosmiczne pojazdy. Więc pamiętam jako wielka samochodziara w tamtym czasie i czytelniczka katalogu Samochody Świata, który wychodził co roku, to robiłam sobie katalog właśnie, które marki dzisiaj już udało mi się zobaczyć i w pewnym momencie ta lista eksplodowała właściwie nawet w mojej okolicy. Tych zupełnie nowych samochodów zaczęło pojawiać się bardzo wiele.
0: Tak, często to były, tak jak wspomniałaś, nieoczywiste tropy, na przykład rządowe czy no, establishmentowe, nazwijmy to, Lancie w Polsce w latach 90. na wyposażeniu BOR-u i ministrów w tamtym czasie. No a lata zerowe w stosunku do lat 90. to już w ogóle eksplozja różnego rodzaju marek. Między innymi przede wszystkim taki segment tych SUV-ów, czyli tych wielkich samochodów, Volvo XC90 chociażby, to takie samochody, które, czy szerzej SUV-y, Porsche Cayenne na przykład, też jeżdżące do dzisiaj na polskich drogach, to był taki moment, w którym ta motoryzacja wyraźnie optycznie się powiększyła, no i też oglądając różne programy wokół prestiżu z tamtego czasu, to już też był taki złoty okres programów samochodowych w telewizji. To często dość sporo tych SUV-ów było, oglądając sobie chociażby MTV Cribs, o którym jeszcze wspomnimy dziś w naszej audycji. Polscy wykonawcy muzyki, gwiazdy estrady z tamtego czasu właśnie jeździły różnymi dużymi SUV-ami. No i zdarzały się też takie bardzo, bardzo egzotyczne strzały. Pojedyncze, luksusowe samochody należące do naprawdę bardzo, bardzo bogatych ludzi. Pojedyncze Bentleye, Ferrari czy Maserati. I tutaj polecę filmik znaleźć sobie Bugatti Veyron in Poland 2008. Jest to rzeczywiście nagranie, na którym jeden z panów bardzo, bardzo podekscytowany, widząc na ulicy Bugatti Veyron, krzyczy Bugatti Verona. To jest nagranie z chyba 2008 roku, więc końcówka lat zerowych, a tam taki strzał na ulicy. Musiało to robić wrażenie i rzeczywiście można to obejrzeć. O rzeczach, które robiły wrażenie przed laty, opowiadamy dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce, w której to mówimy przede wszystkim o luksusie.

0: To jest audycja Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A dzisiaj rozmawiamy o tym, co luksusowe. Jesteśmy już w Polsce po roku 1989, czasie, w którym z pozoru można wszystko i to jest też taki czas, kiedy wydawałoby się, że mnóstwo osób kojarzonych z luksusem pojawia się na ulicach i nie tylko na ulicach.
2: Tak, tak, to prawda. Nawet taka postać, która była często przedmiotem satyry, czyli biznesman. Nowa postać, która jakby już pod koniec lat 80. właściwie, wtedy jeszcze chyba nie używano tego słowa, ale zręby tejże prywatnej przedsiębiorczości już zaczęły się kształtować razem z pewnym charakterystycznym wizerunkiem. To żartowała sobie z tego bardzo złośliwie Agnieszka Osiecka, bo była to też pierwsza grupa, która dysponowała magnetowidami. I Agnieszka Osiecka napisała taki cytowany dzisiaj dość często właśnie w kontekście tej kultury wideo, felieton pod tytułem Wideo, czyli to trzeba mówić chyba z taką manierą właśnie jakiegoś handlarza takiego prywatnego spod Warszawy. I ona uważała, że generalnie ci ludzie mają styl życia taki niezbyt elegancki, choć drogi, i że lubią manifestować swoje bogactwo, na przykład nosząc odzież narciarską poza stokiem. Zapamiętałam tam takie sformułowanie. No i właśnie mieli ten drogi sprzęt elektroniczny, ale no myślę, że o tym pewnie jeszcze będzie za chwilę, o magnetowidach, ale myślę, że tutaj warto zatrzymać się na chwilę o takim, nie wiem czy pamiętanym dzisiaj, w latach 90. na pewno bardzo mocno kojarzonym symbolem tego biznesmena początków lat transformacji, jakim były białe skarpetki. I ukazała się 10 lat temu książka Magdy Szcześniak, Normy widzialności, w której, to jest książka naukowa, ale czyta się ją bardzo przyjemnie, jest tam bardzo duży segment poświęcony kształtowaniu wizerunku biznesmena i to, że białe skarpetki, właśnie ci polscy przedsiębiorcy z branży import-export zaczęli kojarzyć z takimi prestiżowymi sportami jak tenis i golf, no

0: No i też nie chcieli, żeby było widać, że parają się jakąś fizyczną pracą, że oni uważali, że są od czegoś lepszego, więc po prostu nosili białe skarpetki, które miały lśnić. I często też do tego kolorowe garnitury, takie trochę zaluźne, mokasyny, taki mieli styl bycia. Tyle tylko, że kiedy zaczęły się pokazywać poradniki zachodnie w polskim tłumaczeniu dotyczące etyki i wizerunku biznesmena, no i też biznesmeni zachodni zaczęli przyjeżdżać do Polski, no to okazało się, że jednak ten wizerunek polski no jest bardzo lokalny. Jest takiego wyrobu krajowego i że wyglądają dość osobliwie, na pewno nie tak zachodnio, jak sami o sobie myśleli.
1: Tak, jest taka fotografia z początku lat 90. właśnie wykonana pod dworcem centralnym, ale obejmująca też wspomniane już przeze mnie centrum LIM, czyli to polskie World Trade Center, na którym to stoi dwóch panów ubranych trochę jak Michael Jackson w tamtym czasie, właśnie ze względu na takie połyskujące mokasyny, białe skarpety, nieco za krótkie portki garniturowe i jakieś kolorowe marynarki. I oni, co ciekawe, zdaje się, że jeden z nich jeszcze oprócz tego rozmawia przez telefon komórkowy. Więc
0: bardzo duży telefon komórkowy.
1: To jest jeden też z tych elementów, które w jakiś sposób na początku, czy w latach 90. definiowały osobę, tutaj cytując legendarny nagłówek z magazynu Świat Elit, zajmują się różnego typu działalnością, czy zajmowały się różnego typu działalnością w tamtym czasie. I też jest bardzo ciekawy klip reklamowy polskiej telefonii komórkowej Centertel, właśnie z lat 90., który pokazuje korzystanie z takiego telefonu komórkowego w praktyce i hasła, które padają w tej reklamie, sugerują, że no właśnie jest to rzecz nie dla każdego, bo oprócz tego, że ma zaporową cenę, służy przede wszystkim do obsługiwania tego wielkiego biznesu, którym można było zaistnieć po roku 89.
0: Chociaż ja pamiętam taką krótko żyjącą reklamę, która mogłaby się ukazać dziś, właśnie z czasów telefonii komórkowej, która zupełnie nie pasuje do tych pospiesznych, drapieżnych lat 90., kiedy wszyscy tylko marzyli o sukcesie i właściwie spaliby w firmie. A raczej kojarzy się z takim współczesnym luksusem, jakim jest czas dla siebie i odrobina wolności. I tam telefon komórkowy służy temu biznesmenowi do tego, żeby napisać klientowi, że no przykro mi, stoję w korku, a on pojechał sobie gdzieś w góry i patrzy się na owce.
1: No i bardzo dobrze, o to chodzi właśnie. To jest prawdziwy luksus.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: A dzisiaj luksusowo, dzisiaj mamy luksusowy niedzielny wieczór i rozmawiamy o tym, co było luksusem w minionych dekadach.
2: Rozmawialiśmy o latach 90. przed chwilą i myślę, że co prawda poruszyliśmy w kontekście luksusu PRL-u wątek zamieszkiwania, ten styl kapitański, o którym wspominałem wcześniej, ale jeżeli chodzi o lata 90., to tutaj mamy pełne pole do popisu w kontekście tego, co było luksusowe, dlatego że do dziś widać elementy tej takiej architektury mieszkaniowej lat 90., która w tamtym czasie miała być luksusowa na polskich ulicach, na polskich przedmieściach, właściwie wszędzie można natknąć się na tę luksusową architekturę tamtego czasu. Ty w książce Duchologia Polska stworzyłaś jeden rozdział poświęcony takiemu poczuciu prestiżu, też odejścia od tego, co było w PRL-u, jeżeli chodzi o takie kolektywne mieszkalnictwo, czyli życie w blokach. Jest tam taki segment, w którym opisujesz wizytę, zdaje się, jednego antropologa na takim osiedlu, które sprawia wrażenie takiego jednego wielkiego zamczyska, przynajmniej tak z tego opisu.
1: Tak, moim zdaniem
2: wygląda.
1: To nie były chyba zamczyska, tylko że raczej to osiedle było w Suwałkach i te budynki nazywano Malborkami i to były po prostu prywatne rezydencje, więc podejrzewam, że pewnie to była taka dzielnica bardziej wypasionych domów jednorodzinnych. Może mamy tutaj Suwalczan, którzy nas nakierują na te okolice. W każdym razie w środku, według wizyty Aleksandra Jackowskiego, bo to on właśnie tam przyjechał, musiało być prawdopodobnie jak w pierwszych odcinkach serialu W Labiryncie. Tak sobie wyobrażam, że po prostu boazeria na full, pewnie jakaś owcza skóra, kominek. Dużo mebli zamawianych u stolarza, dlatego że akurat jeżeli chodzi o asortyment mebli, to jakość w latach 80. Pozostawiała bardzo wiele

0: do życzenia, w związku z czym prawdziwym wzięciem cieszyli się dobrzy stolarze, później także kowale, bo takie kowalstwo artystyczne też stało się elementem takiej no, demonstracji dobrego smaku. Więc faktycznie były takie malborki, to jest sam koniec lat 80. Mogę sobie absolutnie wyobrazić, jak one wyglądały i właśnie myślę, że taki punkt odniesienia dobry tutaj, to warto sobie przypomnieć stary, dobry serial w Labiryncie.
1: O takich luksusowych miejscach z lat 90. Cały czas można przeczytać. Często to są niezbyt przychylne opisy, tę architekturę, szczególnie tę mieszkalną nazywa się często niesprawiedliwie Gargamelami. No, kiedy patrzy się na te obiekty z tamtych czasów, no rzeczywiście one sprawiają wrażenie takich przeskalowanych, ale też trochę są takim znakiem czasów. Sprawiają wrażenie, jakby no długo wyczekiwano na to, aż będzie można sobie olbrzymią chatę postawić, niczym, nie wiem, Villa Siary z Killera na przykład, albo ta rezydencja z Tygrysów Europy w Piasecznie. To jest taki dom, no to jest naprawdę zamczysko, ale wydaje mi się, że no to też jest, można tę architekturę oczywiście oceniać tak powierzchownie, no i też przyznam szczerze, że nie chciałbym mieszkać w takim domu raczej, ale no jest to znak pewnych czasów i też jakiegoś takiego momentu, w którym w Polsce osoby, które dysponowały dużymi pieniędzmi, dopowiadały sobie do tego jeszcze taką historię o zaginionej szlacheckości, którą PRL jakoś przytłumił, w związku z czym no, budowały sobie naturalnie rezydencje przypominające dworki albo właśnie jakieś wystawne zamki czy pałace.
0: Ja myślę, że może warto się troszeczkę przeprosić jednak z tą epoką, bo po prostu jednak żyjemy w epoce takiego ujednolicenia i takiej wizualnej nudy, że nawet najbardziej pokraczne czasami realizacje z lat 90. no mogą się nie podobać, ale przypominają, że jednak ludzie miewają fantazję.
1: No tak, i zdaje się, że pod willą z Tygrysów Europy albo jednym z tych charakterystycznych domów są, no w ogóle w tych obiektach są różne intrygujące detale, jak na przykład taki orzeł, polskie godło ułożone z kostki Bauma. W którejś z tych realizacji właśnie z lat 90. to jest. No i cóż, no były to miejsca niezwykle luksusowe w tamtym czasie. Dzisiaj w audycji Drenda i Paśnik w czwórce o luksusie właśnie.

0: Słuchasz audycji Olgi Drendy i Jacka Paśnika w czwórce.
1: A utwór, który zagraliśmy przed chwilą, pojawił się w nagraniu z Bugatti Veyron na polskich ulicach w roku 2008. To jest egzotyczne bardzo nagranie, jak na tamte czasy. No i jest takim jednym ze skrawków świata, który wydawał się luksusowy. Wydaje się luksusowy i dziś, jeżeli chodzi o ten konkretny samochód, ale myślę, że nagranie to w pewnym sensie też obrazuje, jak dużą zmianę przeszła Polska w ciągu ledwie 20 lat od roku 89 do lat zerowych w Polsce. No i to jest też taki czas, w którym ten luksus już się wydaje zupełnie inny niż ten z lat 90.
2: Dlatego warto w ramach takiego czasem reality checku sobie przypominać, jak to było 20 lat temu, chociaż wydaje się, że to było chwilę temu, momentami, a jednak...
1: 20 lat temu, czyli w roku 2006, co warto podkreślać, bo ja czasem sam nie mogę w to uwierzyć, przyznam szczerze.
2: Tak, ale mówimy o roku 2006, po prostu... pierwsze dekady, może pierwsza dekada, pierwsze kilkanaście lat nowego milenium, no to to były czasy, kiedy właściwie, prawda, już większość towarów, o których marzyło pokolenie PRL-u, była dostępna normalnie w Polsce, ale to nie znaczy, że mieliśmy siłę nabywczą. No i to właśnie było źródło bólu i pojawiały się też zupełnie nowe kategorie luksusu.
1: To jest też tak, że kiedy coś jest luksusowe bądź ekskluzywne, tak jak wspominałem na początku naszej audycji, że w tym słowie, że coś jest ekskluzywnego, ten luksus się również mieści, czyli po prostu niedostępnego.
2: Nie dla każdego.
1: No
2: tak.
1: Mamy do czynienia z pewnym doświadczeniem, kiedy to w końcu do nas trafia. Lata 90. i lata zerowe to jest taki czas, kiedy do Polski w Polsce pojawiają się nowe marki i nowe odsłony, co za tym idzie, tego luksusu. Myślę, że patrząc na historię poszczególnych lokali gastronomicznych, to widać to dosyć dobrze, jak ta transformacja dokonuje się dość prędko. Wystarczy spojrzeć na otwarcie baru pod Złotymi Łukami w Polsce, w Warszawie, w Sezamie w roku 92. Mamy tam bardzo charakterystyczne nagranie Polskiej Kroniki Filmowej, na którym jest i Jacek Kuroń, i Agnieszka Osiecka, którzy przecinają wstęgę do baru z hamburgerami. Już kilka lat później w filmie Ile waży koń trojański mamy taką scenę, która ma zademonstrować nam taki, może nie luksusowy, ale wielkomiejski styl życia bohaterki w latach zerowych w Polsce. Bohaterka tego filmu idzie z koleżankami na sushi. I to jest właściwie 10 lat różnicy w tej opowieści, a no to są dwie różne odsłony luksusu, no bardzo różne od siebie.
2: Tak, tak. I bardzo ciekawa jest właśnie tutaj kariera różnych posiłków właśnie jako tego symbolu luksusu. No bo myślę, że jednak dla nastolatków

0: Batka w 2006, pójście pod Złote Łuki, to nadal był duży luksus.
1: Być może tak, no był to na pewno hit wycieczek szkolnych, ja to pamiętam.
0: Zdecydowanie, tak, największa atrakcja wycieczki szkolnej, ale właśnie takim wyjątkowo prestiżowym, jeszcze otoczonym taką aurą rytuału doświadczeniem było sushi, pamiętam płytę Katarzyny Nosowskiej, sushi, gdzie też troszeczkę ta wielkomiejskość była przedstawiana w krzywym zwierciadle i z takiego dystansu odrobinę, a w tej chwili no przecież sushi można dostać właściwie w każdym sklepie w dziale dania gotowe, więc jest to coś zbliżonego momentami do kanapki.
1: Albo w galerii handlowej z takiego punktu gdzieś na wyspie ustawionego. Galerie handlowe wspominam też nie bez powodu, dlatego że one w pewnym sensie kojarzą mi się z luksusem czy ekskluzywnością lat 90. i zerowych. To życie w galeriach handlowych, o którym Polacy już marzyli, tak jak wspominaliśmy między innymi w kontekście PRL-u, jeżeli chodzi o dom handlowy Skarbek, no marzyli już przed 89. Czasy transformacji pozwoliły na to, żeby rzeczywiście otworzyć się i otworzyć się ten, też na ten komercyjny styl życia z zachodu. No i począwszy od galerii Panorama w Warszawie w roku 93, niezwykle jak na tamte czasy, myślę, że jeżeli chodzi o wnętrza, dobór materiałów, te kamienie na ścianach, które tam były luksusowej, nie bójmy
0: złote
1: się tego,
0: żaby.
1: Nie bójmy się tego określenia. Po centra handlowe z lat zerowych, które też były takimi na mapach miast w tamtym czasie, na pewno prestiżowymi adresami czy prestiżowymi punktami, miejscami do spędzania wolnego czasu w nowym stylu i też myślę, że dającym pewną namiastkę prestiżu takiego na wzór zachodni.
0: Tak, tak. Ja myślę, że zapotrzebowanie na to się skończyło. Myślę, że symbolem tego jest fakt, że podobno ma być wkrótce wyburzona galeria Cliff, która właśnie do tego takiego luksusowego sektora galerii handlowych należała, dlatego że po prostu w tej chwili jakby wybór się trochę bardziej spłaszczył i wszyscy chodzą raczej do dyskontów, które już nie są dyskontami, tylko po prostu nie oferują tańszego towaru bez marki, tylko po prostu oferują ten sam asortyment co wszędzie, więc jeżeli chodzi o nawyki zakupowe, to dużo się zmieniło.
1: Tak, tak. To jest też tak, że w latach zerowych to doświadczenie zakupowe, chociażby w galerii handlowej, było, wydaje mi się, że zgoła odmienne od tego w latach 90. Tam też te luksusowe, nazwijmy to, marki zaczynały się w jakimś sensie profilować i osoby, które w tamtym czasie chodziły do galerii handlowych, już trochę bardziej wiedziały, czego chciały. Pamiętam na płycie W pogoni za lepszej jakości życiem, skądinąd też tytuł, myślę, że niezwykle sugerujący, z roku 2005. Raper Małolat wspominał, że mu się marzy, zdaje się, że buty z krokodylem to były akurat, no ale o markę z krokodylem mi chodzi, dlatego że ona w latach zerowych była no na pewno jedną z tych segmentów, z tego segmentu premium, ale takiego codziennego premium, prawda? Więc to już było w jakimś sensie wyspecjalizowane, ale ten luksus zmieniał się. Co warto podkreślić jeszcze, lata zerowe to jest też czas również i w Polsce pewnego rodzaju przełomu technologicznego. To znaczy ta technologia coraz bardziej wkraczała do życia codziennego i tak jak pokazywano się w galeriach handlowych, tak też elektronika, którą w tamtym czasie posiadano albo o której marzono, zmieniała się i ona w sumie, tak jak wspomniane przez nas odtwarzacze VHS, też była pewnego rodzaju wyznacznikiem, nie wiem, luksusu, stylu, no ale o tym już za chwilę w audycji Drenda i Paśnik w Czwórce, w której to dziś rozmawiamy o tym, co ekskluzywne, luksusowe.

0: Drenda i Paśnik w czwórce.
1: A 50 Centa zagraliśmy nie bez powodu, dlatego że jesteśmy już przy luksusie i tym, co ekskluzywne w latach zerowych. Rapera, przedstawiciela rapowego Blink Era, tak zwanego, no nie sposób nie było zagrać dzisiaj w naszej audycji, w której to właśnie o tym, co luksusowe. Swoją drogą była taka strona internetowa w latach zerowych, blinkblink.com, i można było sobie na niej zamówić taki złoty kajdan, jak miał 50 Cent w tamtym czasie i jego ekipa G-Unit, z takim w ogóle kręcącym się elementem w środku. Nie wiem, czy ktokolwiek w Polsce to zamawiał w tamtym czasie, ale no były to zamiłowanie do błyskotek w ramach całej tej estetyki jest no dziś z perspektywy czasu dość fascynujące.
2: Tak, tak, a lata lecą, Blink Era jest retro i za chwilę retro stanie się luksus zwany cichym luksusem dla odmiany, który nadszedł po niej.
1: Tak, no ale wcześniej był właśnie ten luksus taki błyszczący. Chciano mieć telefony komórkowe, które w jakiś sposób były dostosowane do tych tam luksusowych historii czy luksusowych opowieści, wysadzane różnymi diamentami i kamieniami i często też telefony pod patronatem różnych popularnych osób. Przypominam, mieliśmy polski Tedefon 20 lat temu. To jest jeden z tych takich elementów, wydaje mi się, super gadżetów z Blink Air, które przedostały się do Polski lat zerowych. I ten luksus lat zerowych też z perspektywy czasu wydaje się mało atrakcyjny. No bo kiedy na przykład myślimy o grodzonych osiedlach, które w tamtym czasie podbijały Polskę i wszystkie osoby zajmujące się różnego typu działalnością chciały mieszkać w tych miejscach, no to rzeczywiście

0: wydawało się to atrakcyjne, no ale dzisiaj z perspektywy czasu grodzone osiedla no, nie są szczególnie prestiżowe, czy nie są opowieścią o poczuciu bezpieczeństwa i domowym spokoju, prawda?
1: No tak, tak, teraz właściwie mamy taką ironię losu, że te rzeczy, które kiedyś były za darmo, teraz są wielkim luksusem, jak na przykład dostęp do zieleni.
0: Tak, albo rezygnacja z internetu. To znaczy ja na przykład uważam, że pewnego rodzaju luksusem jest czas, kiedy nie trzeba non-stop być podłączonym do sieci i rzeczywiście ta definicja luksusu bardzo się zmienia i wydaje mi się, że ona się też metaforyzuje trochę. To znaczy, że dzisiaj w czasie, kiedy mamy dostęp do różnego rodzaju tanich towarów, na pewno wielokrotnie większy niż w poprzednich dekadach, o których opowiadaliśmy tutaj przez ostatnie dwie godziny naszej audycji. To, co możemy sobie sprowadzić często za niewielkie pieniądze, nie wydaje się już takim elementem, którego pożądamy w swoim życiu, natomiast mamy coraz mniej czasu, mamy deficyt uwagi, takiego skupienia i rzeczywiście korzystania z chwili i to jest prawdziwy luksus, nie?
1: Tak, tak, tak. Ja na przykład ostatnio przy jakiejś rozmowie żartowałam, że największym luksusem, jaki mnie spotkał w życiu, było chodzenie do małej szkoły wiejskiej, w której było 200 uczniów, dlatego że to jest takie doświadczenie, no, za które dzisiaj rodzice płacą ogromne pieniądze, a po prostu ja chodziłam do takiej szkoły, bo było tam mało ludzi i w związku z tym faktycznie to było prawdą, że każdemu dziecku można było poświęcić dużo uwagi. No ale jakby nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak jesteśmy bogaci, dopóki tego nie stracimy. Było takie graffiti kiedyś niedaleko mnie: biedny ten, kto ma tylko hajs.
0: Tak, myślę, że przyglądanie się temu, co luksusowe przed laty, też jest ciekawą lekcją dla współczesności, dlatego że wydaje mi się, że no ja przynajmniej patrząc na to, co było luksusowe w latach 70. czy 80., zdecydowanie bardziej doceniam to, co mam dziś dookoła siebie, czyli chociażby właśnie dostęp do wspominanych owoców, o których mówiłaś. To jest też ciekawa historia, kiedy to w Polsce chciano ugryźć banana, nie obdzierając go ze skórki. Takie rzeczywiście rzeczy się działy w Polsce ludowej. No właściwie nie tak dawno temu, bo pół wieku to co to jest.
1: Tak, to prawda. No i myślę, że w tej chwili też strategia wielu marek czy wielu branż jest taka, że takie rzeczy, takie usługi czy takie produkty, które wydawały się jeszcze 10 lat temu dostępne właściwie tylko dla, nie wiem, wielkich gwiazd na przykład, czy naprawdę bardzo zamożnych ludzi, teraz mają nieco obniżone ceny, po prostu takie na przeciętną kieszeń, czyli powiedzmy jakaś luksusowa odzież, zabiegi kosmetyczne, powiedzmy, bardzo dużo takiej branży urody właśnie też stara się zdemokratyzować ten luksus i sprawić, że właśnie coraz więcej klientów i klientek będzie mówić sobie, zasługuje na tę odrobinę luksusu. No, w związku z czym ten okazuje się, że tak naprawdę czymś ekskluzywnym, czyli niedostępnym, jest na przykład możliwość machnięcia ręką na wydatki i powiedzieć, nie potrzebuję tego.
0: Wspomniałaś tutaj właśnie o tym zjawisku demokratyzacji. Mnie się też wydaje, że powszechnienie czy powszednienie luksusu to jest zjawisko, które warto zaobserwować i któremu warto się przyjrzeć. Kiedy mamy do czynienia z postami albo rolkami pokazującymi te same ujęcia, nie wiem, Dubaj mi przychodzi w pierwszej kolejności tutaj do głowy, intuicyjnie oczywiście, z miejsc w jakimś sensie kojarzonych z luksusem dzisiaj, no to nie wiem, przynajmniej mnie się trochę odechciewa do tych miejsc jechać i jednak co też wydaje mi się, że pada w naszej audycji często, zdecydowanie bardziej atrakcyjne wydają się małe miasteczka gdzieś w Polsce i do tych miejsc warto się wybrać. Czasem luksusem jest po prostu w środku dnia wyjście do lasu i położenie gdzieś po takich nieoczywistych miejscach, no i to też polecam.
1: Czyli Dubai Chocolate Matcha Labubu, nie? Spacer po lesie, tak.
0: Tak, nie moje klimaty, zdecydowanie to drugie jest taką taką odsłoną luksusu, którą preferuję, ale też lubię często zatapiać się w fantazjach o luksusie sprzed lat. Mam nadzieję, że trochę dzisiaj wam ich przemyciliśmy. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Tymczasem przed wakacjami żegnamy się, chociaż nie znikamy z czwórki, dlatego że już za tydzień usłyszycie nas

0: w autorskich audycjach. Mnie w każdą sobotę o 13:00.
1: A mnie w niedzielę również o 13:00.
0: Tymczasem do usłyszenia. Jacek Paśnik,
1: Olga Dranda
0: oraz Renata Żuchowska i Iga Kamińska. Wielkie dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia. Cześć.
1: Cześć.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
1: i Ula. Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach dwudziestych, czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
3: albo wyprowadzasz się z równowagi.
2: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
4: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
2: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy, popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
4: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
5: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Czwórka. Polskie Radio.

0: Jest 22.
1: Pogoda.
2: I powoli dobiega końca najgorętsza niedziela od lat, chociaż będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dni, zanim odczujemy ulgę od wysokich temperatur. Nocą mogą one spadać do około 25 stopni w centrum, 23 na południu kraju i około 20 na północnym zachodzie. Tam mogą też wystąpić burze. A jutro intensywnie ciepło w Polsce centralnej i wschodniej, a na zachodzie i północy znów zagrzmi. W nadchodzącym tygodniu rońmy się przed słońcem i pijmy dużo wody.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
3: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
4: Najlepsze z Najlepszych. Tego nie możesz przeczytać.

białym Hyundaiu. Jedna mordka zwykle sprzedaje ci płyną to, co ci pają. Ale żołądkowa gorzka, koleżka koks ma katar ten nie od nieżytu. Twoja ślina gorzka jest pierwszy raz w życiu. Skóra łapie promień słońca, widać, że nazajutrz przyjdzie.

0: Przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy
0: w czwórce. Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Jakie seriale i filmy warto odpalić, by być na bieżąco z nowościami? Wie to Marcin Radomski.
0: Czwórka poleca, co oglądać.
1: Co oglądać.
3: Moim gościem jest Jan Sałasiński, witaj serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: Aktor młodego pokolenia, którego możecie kojarzyć z serialu Absolutni Debiutanci, ale też z filmów Zielona Granica, Vinci 2, serialu Heweliusz, a ostatnio filmu Kolory zła czerń, który jest dostępny na Netflixie. Zapowiemy też nowy film, w którym wystąpisz. Powiedz mi, co czujesz. Ale na początek chciałem cię zapytać o inną rzecz, bo wiem, że to jest twój debiut, jeżeli chodzi o występ na żywo w radiu i chciałem zapytać, jak się czujesz w tej sytuacji?
4: No czuję się świetnie, robi to na mnie bardzo duże wrażenie, studio. Szczególnie dlatego, że ja chciałem w dzieciństwie być radiowcem. O. I właściwie nawet nie przeminęło mi to marzenie, może kiedyś jeszcze je spełnię.
3: Wiesz, nigdy nie wiadomo, zwłaszcza, że będziesz miał może taką możliwość wcielić się takiego bohatera serialowego czy filmowego, albo teatralnego, bo występujesz też w teatrze. Powiem ci, że mam taką przyjemność właśnie często rozmawiać z młodymi aktorami, aktorkami czy twórcami w ogóle, którzy właśnie debiutują, bo na przykład w mojej kinorozmowie, w moim kanale debiutowała Sandra Drzmalska, w ogóle pierwszy raz przed kamerą, więc wiesz, droga otwarta do wielkiego świata filmu i seriali. Wiem, że ty kończysz z kolei Akademię Teatralną, bo jesteś na ostatnim roku, jak sytuacja z pisaniem magisterki?
4: W toku. Mój promotor pewnie by się uśmiechnął pod nosem teraz, ale jesteśmy w kontakcie, strona po stronie pisze.
3: A dlaczego aktorstwo w ogóle? Dlaczego szkoła teatralna, teatr, film?
4: Powinienem mieć odpowiedź na to pytanie, bo ono pada dosyć często.
3: Tak, i będzie przez całe życie pewnie już padało.
4: Tak. No nic, w podstawówce grałem w Jasełkach, chyba jak każdy. I wszyscy mi mówili, że idzie mi całkiem dobrze. A potem moja siostra starsza mnie zaprowadziła do ogniska teatralnego u Machulskich. Bardzo szczerze polecam i pozdrawiam wszystkich. I tam zaczęła się moja przygoda, relacja z teatrem. Od każdej strony, nie tylko aktorskiej. I tak jakoś poszło.
3: Bardzo szybko też trafiłeś na ekran, bo powiedziałeś mi przed chwilą, że już na pierwszym roku byli absolutni debiutanci.
4: Tak. Gdzieś myślę w marcu, kwietniu na pierwszym roku

0: poszedłem na swój pierwszy casting w życiu i tak się wydarzyło, że go wygrałem.
1: Jak ten serial zmienił wtedy twoją sytuację, twoje życie?
0: Głównie moją przygodę z Akademią Teatralną on zmienił, bo nabrałem olbrzymiej pewności siebie, tego, że już gdzieś zostałem w jakiś sposób doceniony, ale też zdobyłem jakieś doświadczenie. I potem z jakiejś perspektywy trochę patrzyłem szerszej na to, co się dzieje w szkole i mam poczucie, że to było dla mnie bardzo zdrowe i potrzebne.
1: To też taki świetny serial, akurat dobry na ten moment, w którym jesteśmy, bo to jest serial o tym, że młodzi ludzie kręcą film, przygotowując się do szkoły filmowej właśnie w wakacje nad morzem.
0: Dokładnie i to dla wszystkich, którzy skończyli liceum w tym roku, bardzo polecam, bo można się zainspirować.
1: Właśnie, to prawda. A też warto wyjechać sobie po prostu na urlop nad morze, myślę, dla tych, którzy nie tylko chcą kręcić.
0: Oj, absolutnie.
1: Szczególnie przy takiej pogodzie. A powiedz mi, czy ty miałeś w ogóle taki zamysł, albo czy myślałeś o tym, wyobrażałeś sobie, że jeszcze przed otrzymaniem dyplomu zagrasz u Agnieszki Holland, u Juliusza Machulskiego, bo wspomniałem Zieloną Granicę, wspomniałem film Vinci 2, no to są filmy tych reżyserów.
0: Nie miałem takiego wyobrażenia i chyba nadal trochę to wszystko do mnie dociera i myślę, że dopiero za 10 lat spojrzę wstecz i pomyślę sobie, wow, to było naprawdę duże, ale teraz jest to dla mnie trochę jednak codzienność.
1: Czego się nauczyłeś od nich? Albo od innych aktorów, z którymi występowałeś w tych filmach?
0: Bardzo lubię ich obserwować, ich doświadczenie. No myślę, że spokoju można się bardzo nauczyć, że tam nigdy nie ma wielkiej katastrofy. To zawsze ze swojego doświadczenia ci starsi, ci najwięksi, jeśli tak możemy ich nazwać, nie dają się emocjom i zawsze wiedzą, że jest jakieś wyjście. I to taka, myślę, największa lekcja.
1: Teraz na Netflixie jest film Kolory zła, czerń. To jest historia o prokuratorze Leopoldzie Bilskim, którego gra Jakub Gierszał, który zostaje przeniesiony do małego miasteczka na Kaszubach, gdzie dochodzi do zaginięcia kolejnego dziecka. Posłuchajmy zwiastuna tego filmu.
2: Znaleźliśmy ciało w lesie. Leżał w lesie co najmniej rok. I to wygląda na jakiś rytuał satanistyczny. Szkielet z lasu ułożony był w dziwaczny sposób. Głowa odcięta od ciała.
3: Piotruś!
2: Jego matka nie potrafi powiedzieć, gdzie jest. Mam informację, że w chórze mogło dochodzić do niewłaściwych zachowań wobec dzieci.
4: Masz zakaz zbliżania się do kościoła.
5: Coś kogoś chroni.
1: Kolory zła, czerń to jest kolejny film z serii filmów na podstawie książek, kryminał, w którym wcielasz się w prokuratora. Jak wyglądało przygotowywanie się do takiej roli, gdzie obok ciebie też w roli też prokuratora, prawda, jest Jakub Gierszał, ale trochę starszego i mamy jeszcze komendanta, którego gra Andrzej Chyra z kolei.
0: Tak, tak, tak. I jeszcze Robert Gonera i Beata Ściwakówna i tak moglibyśmy te nazwiska wymieniać i wymieniać.
1: Bo to nowa rola, prawda, dla ciebie. Taki jeszcze nie grałeś. No jesteś na początku też, więc domyślam się, że to jest trudno złapać takiego bohatera jakoś.
0: Tak, szczególnie nigdy nie grałem postaci, która ma tyle lat, to znaczy około 30.
1: A, czyli starszy.
0: Tak, tak, tak, tak, tak. Więc to było jakieś takie myślowe wyzwanie. Nie było jakichś wielkich przygotowań do tej roli, ale no też praca na planie była po prostu wyczerpująca pod tym kątem przygotowań, że i pracowaliśmy na rytmach scen i nad opowiedzeniem historii i co jest tutaj teraz najważniejsze.
1: W wielu scenach pojawiasz się właśnie z Jakubem Gierszałem, w którym siedzisz w jednym pokoju.
0: Tak, tak, tak.
1: W posterunku.
0: Tak, występuję z Kubą i on też był dla mnie na tym planie właśnie, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych starszych, jakichś tam można powiedzieć mentorach, no to tutaj ten starszy kolega z doświadczeniem, ale jednak wciąż kolega, że ta relacja jest bardzo też towarzyska, a nie tylko czego ja się mogę od ciebie nauczyć.
1: Mhm. A czy ty lubisz taki klimat generalnie w filmach, właśnie kryminały? Książki, filmy?
0: Mam kilka swoich takich pozycji, do których też lubię wracać. Myślę, że to są w ogóle... Kryminał to jest coś, do czego ja lubię wracać i jeszcze raz przeżyć te emocje, na przykład w True Detective w pierwszym sezonie.
1: O, świetnie.
0: To myślę,

0: myślę, że z 3 razy obejrzałem już ten serial. Mm-hmm. Ale też to był pierwszy raz dla mnie do zagrania tak. w takim formacie też przygoda. I też to jest zabawne, że nagle się myśli o tym, czy powinienem tutaj sprzedać na przykład... kto tutaj jakiś poszlakę przesłać widzowi, że sam zaczynasz w głowie myśleć nad tą pajęczyną, którą można uwić. Mm-hmm.
1: A scenariusz? Podobał ci się scenariusz tego filmu?
0: No tak. Okay. Nie, jakby mi się nie podobał, to myślę, że nie
1: zagrał. Już masz takie podejście, tak?
0: Nie, też nie. Oczywiście no ale trzeba czasami coś wybierać a na tym początku swojej drogi nie można być bardzo, bardzo wybrednym, ale są rzeczy, które po prostu skłaniają cię do wzięcia udziału i scenariusz, i rola, jaką masz do zagrania.
1: Tak, tak, to na pewno. A powiedz o tym miejscu, w którym kręciliście, bo to jest ciekawe, Gniew. Widzimy zamek właśnie w Gniewie, tak?
0: Tak. Jest to stary krzyżacki zamek, bardzo ładne miasto. I tam tak właściwie te sceny zewnętrzne się właśnie w tym mieście dzieją. Ja niestety spędziłem tam tylko jeden dzień, więc nie miałem...
1: Jeden dzień byłeś tylko na plenie?
0: Byłem jeden dzień w Gniewie, a Gniewie, już wnętrza oczywiście wnętrza. Były zrobione
1: w Warszawie. No właśnie, o tym komisariacie, o którym wspominałem.
0: Tak.
1: Tak, ale serial właśnie ciekawie też wygląda, film ciekawie wygląda właśnie przez to, w jakiej miejscowości, w jakim miejscu jest osadzony, innym z dala właśnie od wielkiej Warszawy.
0: No tak, i to jest też część fabuły filmu, że Bilski ląduje w, można powiedzieć, ościennym ośrodku, ale odkrywa też lokalną kulturę, jakieś przesądy, zwyczaje i to też nadaje charakter całemu filmowi.
1: Kolory zła czerni można oglądać na Netflixie, a już niedługo będzie można zobaczyć kolejny film z twoim udziałem i myślę tutaj o filmie Łukasza Rondudy, prawda? Powiedz mi, co czujesz.
0: Tak.
1: Ten film na początku na festiwalach, na Nowych Horyzontach, na Dwóch Brzegach, a później w kinach. Co to za produkcja, co to za propozycja, jaką tam grasz rolę?
0: To może ja od razu powiem, że w kinach będziemy od 14 września. A jaką gram rolę? Gram rolę Patryka Różyckiego. Łukasz Ronduda swoim starym zwyczajem sięga po żyjących artystów sztuki współczesnej i inspirując się ich życiorysem, buduje historię w filmach. Ja właśnie odgrywam rolę Patryka Różyckiego. Polecam słuchaczom sprawdzić jego obrazy. Ale jest to tylko punkt wyjścia. Oczywiście byliśmy w stałej współpracy z Patrykiem, ale jest to opowieść o dwójce młodych artystów, którzy się w sobie zakochują, ale ich pochodzenie sprawia, że mają między sobą małe tarcia.
1: To życzę ci dobrego lata i dobrych podróży i też dobrych podróży filmowych i wielu, wielu inspiracji ze mną, w co oglądać będą Jan Sałasiński. Dzięki.
0: Dzięki.
2: Tacy goście. Tylko w czwórce. Najlepsze z najlepszych.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Yeah. Yeah.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Co w kulturze piszczy?
3: Dowiecie się tego, słuchając rozmowy Alicji Michalskiej.
4: Ferment kulturalny. W czwórce.
5: I jak dobrze przenieść klasyczny szekspirowski tekst na współczesne realia, to udowadnia nam najnowszy spektakl pod tytułem Hamlet, którego możemy oglądać w Teatrze Powszechnym, a za reżyserię odpowiada Kamil Białaszek, raper i reżyser, który jest już razem z nami w czwórce. Cześć.
6: Dzień dobry.
5: Ale już ustaliliśmy, że dzisiaj jesteś jako reżyser.
6: Tak, jako reżyser.
5: Chociaż nie zapominasz też o swoich hip-hopowych i rapowych korzeniach.
6: To znaczy tak, gramy teraz z Kubą Wieckiem na openerze, dosłownie za tydzień chyba. Boże, nie wiem, jaka jest data dziś. Ale tak,
5: 27.
6: dosłownie za tydzień gramy z Kubą Wieckiem na openerze, więc tak, jak najbardziej aktywnie też działam jako raper, ale dzisiaj przyszedłem rozmawiać o Hamlecie.
5: No właśnie, bo jeszcze kilka lat temu publiczność znała cię przede wszystkim jako rapera. Dzisiaj reżyserujesz na scenach największych teatrów. Powiedz, jak wyglądała twoja droga od rapu do teatru?
6: Zacząłem pracę z Krzysztofem Garbaczewskim w Teatrze Powszechnym w 2019 roku, gdzie po prostu zaproponował mi, żebym był dramaturgiem. Dramaturgiem normalnie jest ktoś, kto ma 60-70 lat i zna przynajmniej 4 języki, więc to był z jego strony pewnie jakiś rodzaj żartu, ale ten żart się udał. Ja zobaczyłem też, jak od środka wygląda teatr, że to nie jest tak, że trzeba mieć jakieś niesamowite standardy intelektualne, żeby to robić. No ja nie ukrywam, że pochodzę z takiego środowiska, w którym teatr nie był jakąś taką rzeczą, którą się lubi, o której się rozmawia, nie chodziło się do teatru, więc w momencie, kiedy odkryłem od środka, jak to działa, spodobało mi się to i uznałem, że mogę spróbować. Okazało się, że jest to rzecz, w której się jakoś sprawdzam. Myślę, że ze względu głównie na pracę z aktorem, na to, jak tam fajnie można zbudować relacje z drugim człowiekiem, po prostu dając wolność na scenie, bo to jest coś, co wielu aktorów chyba ostatnio w pracy, przynajmniej ze mną, zwracało uwagę na to, że czuje wolność, kiedy wychodzi na tę scenę.
5: To jest bardzo ciekawe, co mówisz, że kiedyś jako raper czułeś wysoką poprzeczkę w tym teatralnym środowisku, no a teraz ja jednak mam takie wrażenie, że rap wchodzi na deski teatralne. No przecież nawet 1989 musical rapowy, czy Pan Tadeusz, którego ty tak wyreżyserowałeś, no ten rap jest obecny dzisiaj w teatrze. Bardzo mam takie wrażenie.
6: Znaczy, no oczywiście po prostu to medium zostało jakoś oswojone. Okazało się, że trzeba przede wszystkim zaprosić rapera do współpracy, żeby to wyszło. To znaczy rapowanie na scenie, taki środek użyty przez aktora, no bo jest to jeden z wielu środków, którymi aktor może się posłużyć tak naprawdę. Przecież aktorzy są doskonale wyszkoleni i w wierszu, i w rytmicznym budowaniu wypowiedzi, i w pracy w ogóle z rytmem, tak samo wokalnie, więc wystarczy tylko ktoś, kto ich po prostu dobrze z tym poustawia.
5: Myślę też o tym, że zarówno rap, jak i hip-hop wyrósł z potrzeby opowiadania o rzeczywistości własnym językiem. Czy teatr daje tobie dzisiaj pewną może większą wolność niż rap, czy po prostu inną?
6: Nie, to jest inne medium. To jest medium, które opowiada o czym innym. W rapie mam zdecydowanie większą wolność i osobistość tej wypowiedzi. W teatrze muszę dialogować z jakimś tekstem. Znaczy nie muszę, mogę tego nie zrobić, ale generalnie na tym polega ta zabawa, że wchodzimy z tymi tekstami sprzed kilkuset lat często w dialog i próbujemy z nich wyciągnąć jakieś znaczenia, albo z autorami się w jakimś sensie spieramy. Ja się z Szekspirem spieram na wielu poziomach tak naprawdę, głównie na poziomie postaci kobiecych, które zapisywał, ale no to jest na tym polega ta zabawa.
5: Sięgasz po klasyczne teksty, masz za sobą Pana Tadeusza, Skowyt, Niewyczerpany żart. No teraz przyszedł czas na Hamleta. Co sprawia, że właśnie te teksty wydają ci się żywe? Czego ty szukasz w klasyce?
6: To znaczy, na przykład Foster Wallace, no to jest tekst dosyć aktualny, bo to jest tekst z lat 2000 i w tym wypadku starałem się bardzo obronić treść tego tekstu, natomiast w wypadku Hamleta czy Pana Tadeusza, które są tekstami, które wszyscy znamy, tekstami pomnikowymi, tak naprawdę staram się przede wszystkim wyciągnąć jakieś takie fakty na światło dzienne, o których możemy zapominać w kontekście tego pomnika właśnie, to znaczy o tym, jak patologiczna była szlachta w zaścianku Pana Tadeusza, czy jak patologiczni są wszyscy na dworze w Elsynorze.
5: A czy to nie jest też trochę tak, że rap i hip-hop to jest muzyka, która pozwala nam takim krytycznym, ale też bardzo autentycznym okiem spojrzeć na naszą

0: rzeczywistość, więc może to też ten gatunek, ta muzyka, to doświadczenie twoje pomogło ci tym samym takim żywym, autentycznym okiem spojrzeć na te pomnikowe teksty.
1: Znaczy, moim zdaniem rap to jest coś, co kiedyś było w rapie. Teraz już wydaje mi się, nie jest to rzeczą aktualną, ale kiedyś rap stanowił sposób budowania wypowiedzi dla ludzi biednych. Dla ludzi, którzy nie mieli dostępu do innych form tworzenia kultury, dajmy na to. I rzeczywiście rap dało się robić bardzo łatwo. Potrzebowałeś do tego tylko mikrofonu, a nawet nie bitu ukradzionego z YouTube'a, kartki papieru i długopisu. A jednocześnie był czymś, co można było odtwarzać na żywo, co się przeżywało, sejfery freestyle'owe na imprezach, czy w ogóle jakby cała kultura obudowana wokół tego. I wydaje mi się, że to jest siła, którą jakby nabyłem, rozpoczynając swoją drogę artystyczną od rapu, że potrafię budować tę wypowiedź w sposób oddolny i nie boję się stanąć za tym, co mówię, bo to jest chyba trochę pewien paradoks czy kompleks w teatrze, że my się chowamy za tymi przedstawieniami. Ja stopniowo staram się odchodzić od tej metody i bardziej pokazywać jednak pewne swoje osobiste przemyślenia czy spostrzeżenia.
0: O tym, jak zmienia się współczesny teatr, jaki on jest okiem Kamila Białaszka, który wyreżyserował spektakl pod tytułem Hamlet w Teatrze Powszechnym. O tym dzisiaj wszystkim rozmawiamy w Fermencie Kulturalnym. I jestem bardzo ciekawa, Kamilu, dlaczego właśnie teraz? Dlaczego Hamlet? Dlaczego Szekspir? Co w tym dramacie dla ciebie okazało się najbardziej współczesne, a może też nawet uniwersalne?
1: Myślę, że można zacząć od figury Hamleta, to znaczy bardzo długo idealizowany buntownik w momencie, kiedy rozmawiamy o buncie pokolenia Gen Z. Hamlet staje się takim archetypem, który jest dosyć niewydolny, to znaczy okazuje się, że ten jego bunt jest nieskuteczny, on przegrywa w tym swoim buncie, on nie może się go podjąć. Hamlet to jest w ostateczności postać, która przez 5 aktów zbiera się do podjęcia jednej decyzji, z czego przez pierwsze 3 jeszcze musi sobie potwierdzić wszystko danymi empirycznymi. Potem to jest, wiele paradoksów jest w Hamlecie, jego porywają piraci. To jest coś, o czym rzadko pamiętamy, że w 4 akcie Hamlet ta właściwie jakby ratują piraci, kiedy on zostaje.
0: Ja myślę, że w ogóle mało pamiętamy z Hamleta, tak, bo on był nam bardzo podawany w taki właśnie pomnikowy sposób, bez tych takich anegdot, bez ciekawostek, bez tej prawdy, autentyczności.
1: Szekspir to jest jednak taki dramatopisarz, który dzisiaj by pisał rzeczy dla Netflixa, to znaczy tam jest dużo plot twistów, tam jest dużo jakichś takich śmiesznych, komicznych wręcz sytuacji i zamieszań, które wynikają z samego chaosu rzeczywistości, a nie z jakiejś logiki. W każdym razie Hamlet wychodzi na rozwiedrzonego dzieciaka w tej naszej adaptacji, głównie ze względu na to, że nie jest w stanie przeprowadzić tego swojego buntu, jest zbyt przywiązany do komfortu, zbyt przywiązany do swojego statusu, nie może się zdecydować, nie może podjąć radykalnego buntu i właśnie dlatego wychodzi po prostu na rozwiedrzonego nepo baby.
0: Czyli to jest dla ciebie współczesny Hamlet?
1: Tak, w pewnym sensie tak. Jeżeli opowiadamy sobie o Elsynorze dzisiaj, no to wyobrażam sobie pewną korporację, tak? Miejsce, w którym władza i pieniądze idą w parze razem. Przenosimy to do rzeczywistości technofeudalnej całego tego Hamleta i staramy się pokazać pewne zagrożenia, które płyną do nas na przykład ze strony Stanów Zjednoczonych, w których ten technofeudalizm już zaczyna panować, w którym ludzie, którzy mają dostęp do technologii, którzy mają dostęp do wielkiego kapitału, mogą podejmować decyzje, które są decyzjami w gruncie rzeczy politycznymi, nie będąc wybranym przez żadnego demokratycznego wyborcę, więc to jest rzeczywistość, która do nas nadchodzi.
0: Twoje spektakle w ogóle bardzo często komentują współczesność. Myślisz, że Hamlet może stać się sposobem też do opowiedzenia o Polsce w 2026 roku?
1: Myślę, że o tyle, o ile czerpiemy inspiracje ze Stanów Zjednoczonych, o tyle, o ile ślepo podążamy za kultem AI na przykład, albo za kultem późnego kapitalizmu, w którym ta władza i te pieniądze są wartościami nadrzędnymi i które posiadając można robić wszystko, no to tak, to o tyle możemy o tym opowiedzieć. Zwłaszcza wystawianie tego w Warszawie jest, wydaje mi się, bardzo silnym statementem, bo no tu jest największe stężenie nepo babies na metr kwadratowy i największe stężenie też biznesmenów czy rodziców, którzy trzymają swoje dzieci pod biczem i jarzmem dziedziczenia, bo o tym też jest Hamlet. Jest o tym, że człowiek młody, dziedzicząc fortunę, dziedziczy też pewne obowiązki, wnioski, na które może nie być gotowy, albo których może nie chce przyjmować, albo

0: którymi może się etycznie nie zgadzać.
1: Hamlet przez lata tak naprawdę był interpretowany jako taki dramat o zemście, o dojrzewaniu, trochę o polityce, trochę też o kryzysie człowieka. I jestem ciekawa, która z tych perspektyw była tobie najbliższa, kiedy w ogóle zaczynałeś myślenie nad samym spektaklem. Wiesz, o co się zaczepiłeś?
0: No dla mnie głównymi tematami, bo musiałem sobie to rozłożyć na tematy, była rodzina, była śmierć i było prawo. To znaczy, to są trzy takie tematy, które się w Hamlecie pojawiają cyklicznie i te wszystkie tematy schodzą mi w jeden i to jest dziedziczenie. To znaczy moment, kiedy ojciec Hamleta umiera i Hamlet dziedziczy właściwie całą tę firmę, całe to przedsiębiorstwo, całe to księstwo, jednocześnie dziedzicząc obowiązki kogoś, kto powinien być kolejnym dziedzicem do tronu, przy czym ten tron zajmuje Klaudiusz. To jest bardzo interesujące i prowadzi nas do tych połączeń Stany Zjednoczone, technokracja, oligarchia i tak dalej. Moim takim konikiem od właściwie paru lat było tak naprawdę wymyślenie czegoś nowego z tym Hamletem i cieszę się, że się to nam w jakimś sensie udało.
2: Ale temat. Zostań z czwórką.

0: Działo się.
1: Działo się.
0: W czwórce. Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych. Do tego, że warto szanować zieleń, przekonuje nasza radiowa żaba, czyli Marta Hoppe.
2: Słuchasz audycji Szanuj Zieleń w czwórce.
3: O czym Polacy ostatnio rozmawiają w każdym miejscu, w sklepie, w kolejce do kasy, w windzie, no gdzie tylko się spotkają, to wszyscy mówią uff, jak gorąco. No i to my też porozmawiamy dzisiaj o pogodzie. W studiu Krzysztof Piasecki. Pogoda w stolicy i okolicy. Cześć.
4: Cześć.
3: Podobno za nami tropikalna noc, a przed nami kolejna.
4: Tak, no miniona noc jeszcze nie weszły minimalne, albo za moment spojrzę, zobaczymy. Natomiast koło 21 stopni ta najniższa temperatura wyniosła, natomiast wygląda na to, że następnej nocy będziemy mieć powyżej 25 stopni, co jak na strefę klimatyczną Warszawy jest już absolutnym rekordem. Wpływa na to oczywiście również rozrastanie się miasta, zagęszczanie zabudowy, coraz więcej tych powierzchni, które bardzo zatrzymują ciepło, betonowych, asfaltowych. To wszystko nam wpływa na właśnie takie, a nie inne pomiary. Jeśli chodzi o tereny polskie, no to jednymi z cieplejszych stacji, jeśli chodzi o temperatury minimalne, są stacje podgórskie. Tam, gdzie zdarza się, że oddziałuje nam efekt fenowy, czyli wiatr, który osusza i ociepla powietrze. No i minionej nocy taki rekord został zanotowany. Była to najcieplejsza noc w historii pomiarów w Polsce i w Świeradowie Zdroju temperatura nie spadła poniżej 27,2 stopnia. Dzisiaj w Polsce wszystko wskazuje na to, że odnotujemy również najwyższą wartość temperatury maksymalnej, bo w cieniu ona przekroczy 40 stopni. Co oznacza, że ten dzisiejszy lub jutrzejszy dzień, zależnie który będzie cieplejszy, tak naprawdę wpisze się nam do podręczników. O tym się będziemy uczyć, czy na studiach, czy na geografii w szkole. To jest to ekstremum.
3: A skąd w ogóle taka pogoda w Polsce? Dlaczego tak się stało, że jest taki upał?
4: Tak na dobrą sprawę cofnąć trzeba by się ponad tydzień wstecz, bo to, co na pewno mogliśmy zauważyć, nawet obserwując jakąś prognozę pogody w telefonie, w aplikacjach różnego rodzaju, że te prognozy były wyjątkowo stabilne. Wynika to z tego, że mieliśmy do czynienia, będzie trudniejsze pojęcie, do czynienia z układem Omega. Jest to taki układ, gdzie współpraca dużego obszaru wysokiego ciśnienia położonego w centrum i dwóch obszarów niskiego ciśnienia położonego na bokach. No i stąd nazwa Omega, bo właśnie ten kształt litery Omega taki układ nad Europą przyjmuje. Powoduje, że gorące powietrze, które jest zaciągnięte z Afryki, zostaje przyblokowane i bardzo powoli przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim, wędrując sobie przez Hiszpanię, Francję, później Benelux, Niemcy, właśnie tutaj w rejony Europy Środkowej. No i w takich sytuacjach mamy do czynienia z bardzo dużym uspokojeniem, jeśli chodzi o zmiany tej pogody. Ciężko powiedzieć o uspokojeniu w momencie, gdy jednocześnie przechodzą na gwałtowne burze. Natomiast te prognozy z tego powodu są właśnie bardzo stabilne i już tydzień temu tak naprawdę mieliśmy sygnały, że rzeczywiście te rekordy mogą paść, że to będzie wyjątkowo intensywna fala upałów. No a żebyśmy mieli tak wysokie temperatury jak teraz, no to ta masa powietrza musi być naprawdę bardzo mocno wygrzana. I jak mocno wygrzana, to myślę, że warto też się odnieść do tego, jakie temperatury w górach w ogóle teraz występują, bo nawet na Śnieżce, czyli 1600 metrów poniżej poziomu morza, no śniegu już dawno nie ma, a temperatura też sięga 25 stopni, więc to jest naprawdę wartość ekstremalna i również Śnieżka dzisiaj zanotuje.

0: prawdopodobnie swój nowy rekord.
1: Będziesz miał o czym pisać na blogu u siebie po tym weekendzie. Na pewno będzie sporo nowych informacji, nowych rekordów, takich, których nie mieliśmy od wielu lat. No, ale jak wspomnieliśmy, to jest coś, co się zdarza i może się zdarzać częściej, ale to nie jest stała zmiana, że teraz już takie będzie całe to lato.
0: No zdecydowanie nie jest tak, że będziemy mieć non-stop upał. Jesteśmy nadal jednak w strefie klimatu umiarkowanego, przejściowego. Tutaj ta pogoda jest kształtowana przez bardzo różne układy baryczne. Sytuacja może się dosyć mocno zmieniać. Natomiast to, co jest istotne i wydaje mi się, że tak w publicznej dyskusji też jest często gdzieś wypłaszczane, zapominane, że w kwestii ocieplenia klimatu wcale nie chodzi o to, że każde lato będzie nam przynosić 40 stopni.
1: Niż to poprzednie.
0: Dokładnie, to nie tutaj jest meritum. Natomiast faktem jest, że bardzo szybko nam wzrasta liczba tych dni upalnych każdego roku. A ile w latach 60., 70. w Warszawie dni z 30 stopniami lub więcej notowaliśmy zaledwie 4 średnio. A od wojny, od II wojny światowej do 91 roku tylko 3 dni mieliśmy z temperaturą 35 stopni w ciągu 40 lat. Natomiast w tej chwili rocznie jest to już ponad 11 dni, więc ten wzrost w ciągu raptem kilkudziesięciu lat jest mniej więcej trzykrotny. I to tu jest właśnie główna kwestia wpływu ocieplenia klimatu na te upały, a nie sam fakt, że ta temperatura na przykład 40 stopni wystąpi. Oczywiście rośnie nam prawdopodobieństwo rekordu, natomiast nie oznacza to, że rok w rok teraz będziemy mieć 40 stopni.
1: Zmiana klimatu, a pogoda to dwie różne sprawy, ale pogoda ma zmiana klimatu ma wpływ na to, jaka będzie pogoda, jaka będzie temperatura, i to gorąco było przewidywalne. No, wiedzieliśmy o tym już wcześniej, ale to jest niesamowite, że mieliśmy naprawdę dosyć chłodny maj. Ten początek czerwca też nie był taki fajny, wiosenny, żeby były przyjemne, ciepłe dni i wieczory. Raczej było chłodno. Wieczorami trzeba było mieć coś ciepłego. Ja nawet widziałam panią w rękawiczkach jeszcze na początku czerwca, no bo był taki zimny wiatr. I nagle po prostu taki skok temperatury. Ze skrajności takiej trochę, no jednak chłodnego początku miesiąca w skrajność, czyli upalny koniec czerwca. To jest też normalne, że tak pogoda wariuje i takie robi niespodzianki, duże różnice tych temperatur z dnia czy z tygodnia na tydzień?
0: Tutaj myślę, że warto nakreślić taką troszkę szerszą sytuację, czyli co generalnie nam kształtuje pogodę w Polsce. Tak standardowo i duży łagodzący wpływ na pogodę w Europie, na klimat Europy ma Ocean Atlantycki. Natomiast w sytuacji, gdy bardzo gwałtownie ociepla się nam Arktykę i maleje różnica temperatury pomiędzy Arktyką a obszarami zwrotnikowymi, zmniejsza nam się prędkość prądu strumieniowego. Prąd strumieniowy jest taką potężną rzeką powietrza, która opływa całą Ziemię i zasadniczo, standardowo przemieszcza się z zachodu na wschód, odcinając nam ten chłód z północy od gorącego powietrza z południa. Natomiast w sytuacji, gdy ten kontrast termiczny maleje, prędkość wiatru nam spada. A skoro prędkość wiatru spada, to ten wiatr zaczyna nam bardzo kręcić. I to właśnie z tego powodu te meandry, które powstają na prądzie strumieniowym, powodują przemieszczanie raz bardzo chłodnego powietrza z północy, co mieliśmy na przykład w maju, a później bardzo gorącego powietrza z południa. Czyli zanika nam ten przenos równoleżnikowy z zachodu na wschód, tego powietrza łagodnego, takiego typowego byśmy powiedzieli dla naszej strefy. Natomiast teraz mamy do czynienia z chłodami. Zresztą tegoroczna zima na tle ostatnich 20 lat była rzeczywiście chłodna. Szczególnie w Warszawie tych dni mroźnych mieliśmy bardzo dużo. No ale chwilę później wpadamy w tą drugą stronę meandru i przeskakujemy z powietrza z północy na powietrze stricte z południa. I to tutaj te skoki się pojawiają.
1: A klimat mamy umiarkowany. Czy ta temperatura nie mogłaby być umiarkowana, takie 25 stopni przez cały rok? Tak mogłoby być, chociaż ewentualnie grudzień, styczeń trochę zimno, żeby śnieg zobaczyć.
0: Myślę, że też w tym roku wyjątkowe było to, i o tym należy wspomnieć, że mieliśmy absolutnie najsuchszą wiosnę w historii pomiarów. Nigdy tak mało deszczu, jeszcze opadów w ogóle nie zostało zanotowane i wydawałoby się, że mieliśmy śnieżną zimę. Natomiast tak naprawdę śnieg napadał nam przez pierwsze parę dni stycznia.
1: I tak leżał i leżał.
0: I leżał. Po prostu długo leżał, ale go nie dopadywało. Więc w pierwszych dniach czerwca, czyli po 5 miesiącach tego roku, mieliśmy sumę opadów taką jak w

0: Ulan-Bator w Mongolii. Więc to było skrajnie sucho.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Kolejne wydanie najlepszych z najlepszych już jutro o godzinie 22. Kuba Jamrozek, dobranoc.
1: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

zawsze już nie może, nie chyba. To pewne jak oddech, gdy los znów nas chwyta. Na zawsze razem jak poranek i kawa, jak twoje spojrzenie bez żadnych pytań. Twoje oczy jak światło w tunelu, odbicie duszy i na całe zło serum. Jesteś prawdą nawet w cieniu zwątpienia, dlatego się zmieniam.

Przed nami cała wieczność, miłość bez granic, szukając wciąż sensu. Prawdziwe piękno, uczucie i lekkość. Czego chcieć więcej, to dobry konsensus. Mamy wciąż siebie, pomimo różnic. Dbamy o siebie na pochyłej równi. Wszystko na zawsze w rytmie serca bicia.

Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko. Masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl. Chociaż chwilę, choć myślenie boli. Obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz mata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie. Jezu, nie każ się tak męczyć,

cieszę. Gramy przymierze, słychać rytm kroków. Cienie rynsztoku.

Sklepikarka pyta, czemu nie śpię? Bo nie chcę. Tracę wtedy wartościowe chwile, a są piękne. Zbieram inspiracje na nowe ogrody, baby. Trochę się pokręcę i podjadę na bojerkę. Jestem z moim ziomkiem, czeka zaraz mi odjedzie. Puśćmy je na przejściu, bo są niezłe. Kiedyś znałem taką, uwierz mi, że z headnate było. Trochę popadało, dawaj mocniej na zakręcie. W aucie nocy 90 bpm.

włączam rap. Jakoś bardziej dociera do mnie muzyka o tej porze. Chociaż bardzo nisko wiozę się, to się nie wożę. Gubimy policję, Mardelocji i FBR-tnym marzem, który ma papiery, na to nie mieszka po drodze. Bardzo mocno ściskam kole, robię live na telefonie. Ciągle mam ich na ogonie i podjechali obok z moją muzą w samochodzie. Hello, drych, bajo. Potem każdy swoją stronę, to czasem może być moment, jak ciebie zorienią. Chyba nich obiekt żył żonę. Lepiej kontroluj ten ogień. W aucie nocy 90 BPM.

tornado. Patrz na te wiry, wiry, wiry. Zawijamy też i rado. Jak to świry, świry, świry.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Skończyła się stara bieda, teraz młoda bida. Ile by nie było trzeba, to i tak to wydam. Dalej nie wiem po co i to główny powód.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Gramy. Teraz gramy.
2: W zespole TGR-Pace są całkowicie zmechanizowane.
3: Okay. Damn. Nachmet.

0: się boję, podboję, już nie wejdzie własne. Po epetynie chodziłem, szukając za hasłem. Lały, a ruch, a lały, bez zakładam kasy.
1: Panie dyrektorze, byliśmy tu przed miesiącem, zauważyliśmy wiele usterek. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o sprawy hodowli, poprawiła się sytuacja znacznie. Jeżeli chodzi o dyscyplinę pracy, poprawiła się. Ale to nie jest jeszcze to, na co chyba liczymy ze strony PGR-u.

Wcześniej diny były często gotowe, ale dziś biorę moje dziś na męską rozmowę. Mówię mu, wiem, że masz wadę, ale duchy z wadą. Przestań tak wypatrywać jutra i spójrz prawo, spójrz w lewo, gdyby pójść na bok, żeby pójść.